Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: tylko wspomnieć, czego to dotyczy, bo to też myślę, że możemy pewne refleksje sobie wyciągnąć, bo historia kołem się toczy. Cała ta historia sięga XI wieku. Przede wszystkim jest związana z królem Bolesławem Śmiałym, który skazuje na śmierć biskupa Stanisława. Do zabójstwa dochodzi właśnie na Skałce. Tam jest teraz przepiękne, właśnie przepiękne miejsce kultu świętego Stanisława. Wedle legend, historii, zapisów kronikarzy, była to śmierć straszna, bo król dokonuje zabójstwa biskupa w sposób haniebny, bo biskup jest poćwiartowany. No i według tradycji ciało zostało właśnie poćwiartowane, a następnie cudownie się zrosło, tak jak mówią legendy, co odczytywano jako znak jedności narodu i kościoła.
1: Tak, no bo sarkofag jest, taki srebrny sarkofag jest chyba na Wawelu.
0: Na Wawelu.
1: W katedrze.
2: Tak, tak, ale miejscem, prawda, kultu i miejscem męczeństwa właśnie był kościół na Skałce.
0: Tak, no i trzeba też powiedzieć, że święty Stanisław jest przede wszystkim patronem, głównym patronem Polski, ale też już od czasów średniowiecza jest patronem pewnego ładu moralnego i jedności państwa. Tak, bo święty Stanisław jest pewną figurą mądrego patrzenia na tron i na religię. I każdy z tych dwóch rzeczywistości, ołtarz i tron, ma swoje miejsce w państwie i nie należy tych granic przekraczać.
1: Znaczy nie tylko nie należy, ale Jezus mówi, co Bogu to boskie, cesarzowi co cesarskie, i to jest ten program, prawda? Bo to jest moment na właśnie na taką dygresję, żeby zobaczyć, że tak naprawdę świeckość jest wynalazkiem chrześcijańskim. Możemy kulturowo, świeckość. Bo to znaczy już te słowa Jezusa, czy wolno płacić podatek cesarzowi, prawda? Czy jaka to jest, jaki jest wizerunek Cezara na monecie, jaki jest wizerunek? No to Jezus mówi tak, płaćcie, bo Bogu co

0: boskie, cesarzowi co cesarskie, i chrześcijaństwo przez pierwsze 300 lat prawie swojego istnienia w ogóle funkcjonuje w opozycji do państwa, nie w odpowiedzialności za państwo, tylko w odpowiedzialności za Kościół, za siebie, za bycie w świecie. Prawda? To apologeci chrześcijańscy tłumaczą, że my się nie modlimy do cesarza, nie składamy ofiar jemu, bo świat grecko-rzymski nie ma podziału na sacrum i profanum. My się modlimy za niego. Tak? Za niego się modlimy. I to jest niesamowita sprawa.
1: Bo w starożytności modlono się do Cezara.
0: Tak, bo nie ma, bo to jest chrześcijański wynalazek, świecki wymiar. Przecież mamy teokrację i w Rzymie starożytnym, i polis grecka jest teokracją, i Izrael jest teokracją, bo nie możesz być, dyrektorem szkoły, urzędnikiem państwowym i nie składać ofiar. I nie spożywać, nie jest mięsa ofiarnego. Po prostu to wszystko jest przeniknięte ze sobą. Dopiero chrześcijaństwo przynosi świeckość, laickość, ten rozdział między państwem a kościołem.
1: Sprawne, prawda? Duchowieństwo, tak. Laikat, to też jest ważne. Ważne jest jeszcze, żeby dopowiedzieć jedną, chyba bardzo istotną sprawę, bo szanowni państwo, Kościół od zawsze się modli za władzę. Nieważne, jaka ta władza jest i czasami prześladująca Kościół. A jednym z obowiązków, może mało kto z państwa wie, a może niektórzy wiedzą, że w modlitwie powszechnej jest taki obowiązek liturgiczny, żeby ona się składała z czterech wyznań, czterech próśb, które Kościół od wieków zanosi. Pierwsza musi być związana ze wspólnotą Kościoła, czyli modlimy się za Kościół. Szanowni państwo, drugą rzeczywistością jest władza. I nawet cierpiący, prześladowani chrześcijanie za czasów Nerona, Dioklecjana i wielu innych modlili się za cesarza i za ci, którzy władzę sprawują w Rzymie, żeby sprawowali ją mądrze. Kościół, przecież pamiętamy doskonale, ci z państwa, którzy są trochę starsi, modlitwy za ojczyznę, błogosławionego księdza Popiełuszkę. To była modlitwa za ojczyznę. Do tej pory modlimy się przepiękną modlitwą księdza Piotra Skargi. Przepiękną. Warto jest ją być może dzisiaj, 10 maja, przeczytać sobie w domu. Pomodlić się za ojczyznę. To jest jeden z obowiązków Kościoła, modlić się za władzę, czasami za nawrócenie tej władzy, ale zawsze się modli za władzę. Trzecia rzeczywistość to są zmarli, więc proszę pamiętać, taka mała tylko podpowiedź, żebyśmy nie mówili, że się modlimy za kogoś, o kim ktoś już nie pamięta, bo Kościół właśnie zawsze pamięta o zmarłych, tak? I dlatego nie ma dusz zapomnianych, nie ma dusz, za których się nikt nie modli, bo właśnie od tego jest tradycja Dnia Zadusznego, od tego jest modlitwa eucharystyczna, która ma w sobie element modlitwy za zmarłych, od tego jest właśnie modlitwa powszechna, która się zawsze modli za zmarłych, więc nie ma takich dusz, które są niezaopiekowane. Istotą Kościoła jest modlić się także za zmarłych codziennie. Każda Eucharystia, każdy brewiarz ma w sobie element właśnie modlitwy za zmarłych. No i czwarty element modlitwy, która jest obowiązkowa w modlitwie powszechnej, to jest nasza wspólnota, która się tutaj zgromadziła, tak, która przyszła odprawiać Najświętszy Sakrament. Więc to takie dopowiedzenie święty Stanisław tutaj nam z nieba darzy i wspiera Polskę. Piękna to jest uroczystość, nawet tak, jeśli państwo nie podchodzą do tego pod względem religijnym. Przepiękne orszaki. Akademicko warto też to zobaczyć, bo idą wszyscy rektorzy krakowskich uczelni. Przepięknie ubranych. Ubrani odświętnie. Przepiękna jest to rzeczywistość, więc warto jest być 10 maja. Jeszcze mogą państwo zdążyć.
0: A ja jeszcze to uzupełnię, bo pewnie dla niektórych to było dosyć szokujące, że właśnie ten świeckość jest wynalazkiem chrześcijańskim, a może ja bym powiedział bożym nawet. Ale proszę sobie wyobrazić, wam się z czym się kojarzy Pontifex Maximus? Kto to jest Pontifex Maximus?
2: Wielki budowniczy mostów, no.
0: No dobra, ale dzisiaj?
2: Dzisiaj papież. No.
0: A w starożytności cesarz.
2: Cesarz, tak.
0: O to chodzi, prawda, w tym nierozdzieleniu, w tym stopie sacrum i profanum, prawda, właściwie, że to jest jedna sprawa. Obywatele Cesarstwa Rzymskiego uczestniczą w kulcie cesarskim. Muszą składać ofiary cesarzowi, jego genius, jego tykhe, ale duchowi takiej, ale nie tyle się modlą za cesarza, nie, jemu składają ofiary. I tu polega problem, że chrześcijanie tego nie chcą robić. Są nielojalnymi obywatelami, no bo są podejrzani. Dlaczego? Ale dlaczego nie chcą tego robić? No bo nie mogą, bo Bogu tylko mogą. Prawda? Ale dla nas to się wydają rzeczy dziwne. Natomiast nie, to jest bardzo ważna sprawa. Czyli chrześcijaństwo de facto przynosi do świata grecko-rzymskiego

Nosi wymiar świecki. Wymiar świecki, taki bym powiedział, funkcja desakralizowana. To znaczy, twoje życie jest służbą Boga, tak? To jest też ciekawe, właśnie jak Celsus w II wieku pisze Aletheus Logos, prawdziwe słowo przeciwko chrześcijanom, traktat, filozof Celsus, na który potem 100 lat później odpowiada Orygenes i mówi, że chrześcijanie to jest jakaś taka bardzo dziwna religia, bo oni nie mają, bo moi nie mają ołtarzy, oni nie mają

0: jest świątynią Ducha Świętego, a jego życie jest ofiarą, jest ołtarzem. Prawda? Taka jest jego odpowiedź, bo mógłby odpowiedzieć, no jak to nie mamy? No mamy posągi świętych, mamy kościoły wybudowane, co nie widać, i ołtarz przecież jest no w centrum, prawda, kościoła. Jest tylko kwestia, czy przodem, czy tyłem. Kapłan, nie, żartuję, oczywiście będzie stał, ale jak nie mamy? No więc zobaczmy tak, jak to, jakie są tu rdzenne sprawy, bo to dobrze jest przywołać właśnie to z tym świec, prawda, sacrum profanum, pontifex maximus i te kwestie z tymi ołtarzami świątyniami, bez jakiejś takiej konkluzji, teraz nie będę to próbował ubierać słowa, ale bo to są takie drogowskazy, prawda, w myśli, dobrze wracać do tego myślą. Co jest istotą rzeczy?
1: To jeszcze tylko ad vocem do tego Pontifex Maximus, no i to jest też rola każdego biskupa, bo nie tylko papieża. Biskup jest budującym mosty, bo papież jest biskupem Rzymu. Chcę państwu też to uświadomić, że każdy biskup względem święceń jest równy papieżowi. Dlatego to papież właśnie podczas pierwszej mszy świętej otrzymuje uznanie, pozdrowienie biskupie, braterskie, tak? I biskupi i kardynałowie podchodzą do niego jak brat do brata.
0: Ale patrz, jak to pięknie można przetłumaczyć, to Pontifex Maximus, bo oczywiście pierwotnie chodzi de facto o budowanie mostów, to jest jakoś przeszło z tego, ale moment, no, kto mi broni odczytać to, że to jest
1: no właśnie.
0: Budowniczy mostów.
1: I ja tutaj chciałbym bardzo, korzystając z tego, że mamy dzisiaj piękną uroczystość w nawiązaniu do tej piątkowej, prawda, ale w niedzielę ją świętujemy, świętego Stanisława. No właśnie, każdy biskup jest budującym mosty i myślę, że każdy katolik jest budującym mosty.
0: Wezwany.
1: Państwo, Kościół ma budować mosty. Nie możemy się dzielić na tych po prawej, po lewej, po centralnej stronie. W Kościele musimy się czuć jak w domu. Jest miejsce na wiele poglądów, jest miejsce na wiele spojrzeń. Taki też był Kościół apostolski. Inaczej patrzył Piotr, inaczej patrzył Jan, inaczej patrzył inny apostoł, Andrzej.
0: Czekaj, masz celnika, czyli współpracownika, kolaboranta z władzą rzymską i masz zelotę, prawda? Więc w ogóle rozumiemy, no to tak jakbyś miał ekstremalnego prawaka i ekstremalnego lewaka.
1: I byli w jednym gronie apostolskim.
0: To jest program Jezusa.
2: Wracamy do 14 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Jest tam mowa o paraklecie, choć w starszym wydaniu lekcjonarza słyszymy słowo pocieszyciel.
0: Słowo, właśnie. A co się za tym kryje? Co za tym stoi? No, ciekawa sprawa. A ja będę prosił, czy poproszę Ojca, kaj allon parakleton dosej chmin, i jednego, i innego parakleta, właśnie, czy pocieszyciela, ktoś tłumaczy, zaraz o tym powiemy, dawam. Czyli po pierwsze, jak to innego, to kto jest pierwszym parakletem? Jezus jest parakletem, tak? No bo jeżeli innego parakleta, no i właśnie nie jest, to tutaj jest problem, że właśnie nie paraklet, no bo jeżeli powiem, że jest innym parakletem, to jest ignotum per ignotum tłumaczę, czyli niczego nie tłumaczę, tak? Muszę zrozumieć. I to jest, uwaga, to nie jest imię własne. To jest forma gramatyczna i musimy dojść do tego, bo to jest akurat tutaj bardzo dobrze widać, o co chodzi. Otóż mamy czasownik parakaleo. Samo kaleo to jest wołać, para obok. Czyli to jest przywoływać. Przywoływać kogoś, dzisiaj po grecku ktoś, pojedziemy do Grecji, będzie parakalo. Eucharisto i parakalo, dziękuję, ale parakalo, proszę, proszę, proszę, cały czas parakalo. Tak akcentowane. I to jest... Bo to jest przyzywać, no to ja rozumiem, kogoś proszę, kogoś błagam o coś, prosić kogoś, no to chodź tu do mnie, to ja ci coś powiem ważnego dla mnie, prawda? Taka idea. Ale też jest inne pocieszać kogoś. I tu jest bardzo ciekawe, ja się tak zastanawiałem, ale jak się ma jedno do drugiego prosić i pocieszać? No właśnie, etymologia tutaj jest podstawowa, czyli ja cię przysyłam, nie płacz, chodź. O! Idealnie, prawda? To o to chodzi, tylko to w dwie strony. Chodź, ten kontakt ja szukam. No nic przecież niż przytulenie kogoś, kto jest smutny, to nic mocniejszego. Ja cię wołam, chodź, chodź, pocieszę cię. Jasne. No to, ale tutaj mamy parakletos. Co to jest parakletos? Parakletos to jest, uwaga, dosłownie przyzwany, bierne. To jest adjektywum verbale, czy rematikon epitheton po grecku, tak jak Christos. Christos to też jest rematikon epitheton, czyli adjektywum verbale, czyli imię słów bierny i dokonany, ktoś namaszczony, a tutaj jest ktoś wezwany, parakletos, wezwany. I to jest bierne. A to bardzo ważne, że to jest bierne. Bo wezwany, czyli w jakim sensie wezwany? No, podstawowe znaczenie to jest takie, że wezwany do sądu. I uwaga, czyli advocatus, adwokat, orędownik, wspomożyciel. I uwaga, mamy w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, pierwszy wers, i mamy, a nawet gdyby ktoś zgrzeszył, prawda,

0: mówi autor. Parakleton ekhomen poroston patera jesun Christon dikajon. Mamy parakleta względem Ojca, a mianowicie kogo? Jezusa Mesjasza Sprawiedliwego. To jest nasz paraklet, wprost. Jak to przetłumaczył Hieronim? Bo tutaj tłumaczy paraklitus. Paraklitus, Hieronim. Prawda? E wymawiamy jak i, więc paraklitus tutaj akcent. Natomiast uwaga, tam Hieronim w liście Jana przetłumaczył advocatus. Mamy adwokata. I to jest sens podstawowy, czyli adwokat, wspomożyciel. Wspomożyciel, opiekun, osoba, która się wstawia za mną. W sądzie przemawia za mnie, w mojej obronie. I to jest to. Moim zdaniem właśnie nie pocieszyciel, bo owszem, słowo paraklesis, parakalo, może znaczyć pocieszam i samo paraklesis może znaczyć pocieszenie, ale to musiałoby być czynne. Ja kogoś pocieszam, a to on jest pocieszony. No, Duch Święty nie jest pocieszony, ani Jezus przez nas, chociaż w jakim stopniu, prawda, możemy sobie to wyobrazić, ale to zupełnie na innym poziomie. Natomiast nie, właśnie to jest wspomożyciel, to jest osoba, która za nas mówi, za nas się wstawia. To jest ta idea. Moim zdaniem akurat tutaj pocieszenia jako takiego, choć ja cię przytulę, ja cię pocieszę, tej myśli nie mam. Nie ma, ja mówię tak pierwotnie, tak? W tej analizie filologicznej to nie byłbym w stanie argumentować, że to akurat jest.
1: No i tutaj też trzeba powiedzieć tak, no fajnie byłoby być może, żeby pójść w kierunku w ogóle, a innego adwokata dawam. No bo znowu, my w polskim systemie prawnym trochę patrzymy, chociaż to też się odnosi do teologii tego słowa, bo oczywiście Jezus jest pierwszym parakletem, innego parakleta da nam Bóg Ojciec i to jest Duch Święty, czyli mamy dwóch obrońców, dwóch adwokatów, innego. Tak, jeden i drugi jest nam potrzebny. To jest też piękne potwierdzenie odrębności trzech osób w Trójcy Świętej, czyli inną rolę ma adwokat Duch Święty, inną rolę ma adwokat.
0: Razem działają, ale trochę inaczej.
1: No bo jeśli by działali tak samo, to pierwszy paraklet nie powiedział innego dawam, prawda? Więc to jest po pierwsze. Troszkę łatwiej jest też zrozumieć słowo adwokat, jakbyśmy popatrzyli na przykład na common law, czyli na ten brytyjskie spojrzenie, czy anglosaskie, mówiąc szerzej, prawa, bo my w Polsce traktujemy adwokata tylko i wyłącznie, kiedy jest bardzo źle, prawda?
0: No właśnie.
1: I adwokat w polskim systemie jest, jak jest bardzo źle, idę do sądu, mam rozprawę, to wtedy wołam adwokata, żeby mnie wybawił. I w sumie to też trochę pasuje do tego, do teologii tego słowa. Ale w systemie anglosaskim to jest o wiele szersze słowo. Amerykanie doskonale rozumieją, że dzisiaj we współczesnym świecie życie bez prawnika, bez adwokata nie ma najmniejszego sensu, tak? Jest tak duże...
0: W systemie prawnym oczywiście.
1: W systemie prawnym, ale nie tylko właśnie, bo adwokat zajmuje się wieloma rzeczami. To są kwestie związane nawet z zapraniem dzieci do szkoły, z spojrzeniem na umowy, zarezerwowaniem trudnych czasów, gdzie trzeba się ubezpieczyć, robić różne rzeczy. Adwokat jest jakby od tej papierkowej, trudnej roboty, na której ja się nie znam, nie chcę poświęcać czasu, więc przywołuję ciebie, żebyś w moim imieniu zrobił te trudne
0: istota
1: rzeczy.
0: Istota rzeczy, adwokat, bo advocatus, voco vocare vocavi vocatum, wołać, prowokacja, adwokat, przywołanie, on nie przychodzi sam, on tak. Musi być przywołany. Tak samo

Rzeczy. Stota rzeczy, adwokat, bo advocatus, voco vocare vocavi vocatum, wołać, prowokacja, adwokat, przywołanie, on nie przychodzi sam, on tak. Musi być przywołany, tak samo

0: niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Apokalipsa, zdaje się,
1: no
0: trzeci
1: rozdział.
0: No i tutaj,
1: rozdział. Szanowni Państwo, dotykamy istoty, że i jeden, i drugi jest przywołany. Więc no to jest tak, że właśnie Jezus stoi u drzwi, ja muszę mu otworzyć. To jest moja odpowiedź, moja wola na to, że ja chcę wejść w relację z Jezusem.
0: No to zdrowa relacja. A ty lubisz takie relacje, że ktoś przychodzi nieproszony z butami,
1: absolutnie
0: się mówi. No nie.
1: Nie. Absolutnie nie.
0: Nie, to jest nasza natura.
1: I to samo jest z tym drugim parakletem, o którym będziemy szerzej mówić w niedzielę zesłania Ducha Świętego, ale właśnie on czeka, żeby być przywołanym, tak? Adwokat sam sobie nie może wziąć pełnomocnictwa i powiedzieć: oto reprezentuję pana Iksińskiego. No, musi mieć pełnomocnictwo pana Iksińskiego.
2: Tak.
1: Więc to jest, szanowni państwo, bardzo istotne, żebyśmy zrozumieli wolę, prawda? Że Bóg szanuje wolną wolę człowieka. Nie wchodzi z butami w nasze życie, chce być przywołany. Wrócę jeszcze tylko do tej pierwszej, tej polskiej myślenia o tej trudnej sytuacji adwokackiej. Ona też jest bardzo ważna, bo ten pierwszy paraklet, szanowni państwo, ratuje nas przed śmiercią. Bo to jest bardzo poważna sprawa. To jest wyrok śmierci. Tak? Czyli wyrok śmierci to był krzyż. I pierwszy paraklet mówi: ja biorę wyroki śmierci wszystkich ludzi, bo prawdą o nas jest prawda, że jesteśmy grzesznikami. Że chcemy kochać i nie umiemy kochać. Chcemy być sprawiedliwi, jesteśmy niesprawiedliwi.
0: No to jest śmierć.
1: Tak. I to jest śmierć. I on bierze na siebie wyrok śmierci. On się staje nie tylko adwokatem, nie tylko przywołanym, ale mówi: ja wezmę na niego jego wyrok.
0: I ty jego mocą możesz zacząć kochać, przebaczać i żyć, bo to jest, w realu to nie są jakieś hasła, to znaczy możesz mocą Jezusa Chrystusa przebaczyć. Bo ktoś mówi: a tam przebaczenie, nie, chyba pożyje troszeczkę. Każdy, kto trochę pożyje i w relacjach, a nie jako odludek tam w swojej, że tak powiem, monadycznej kontemplacji samego siebie, tylko w relacjach żywych, zobaczy, że przebaczenie jest po prostu w centrum wszystkiego.

0: Dzień dobry, kochani. Z tej strony Kasia Pilewska i Ada Edelman, moja dzisiejsza gościni. Cześć, Ada.
1: Cześć.
0: Bardzo witam was wszystkich w najnowszym odcinku audycji oraz podcastu Zwrot Akcji. No, moja dzisiejsza gościni niezłe ma te zwroty akcji, o których sobie pogadamy, bo Ada przeżyła, jesteś pierwszą osobą, z którą będę rozmawiała jeden do jeden, która przeżyła takie zwroty akcji i to aż trzy, jak ty. Ponieważ Ada, słuchajcie, przeżyła trzykrotnie śmierć kliniczną, prawda?
1: Tak.
0: I dziś będę pytała o to, co te doświadczenia zmieniły w jej życiu, co się

0: różnych, ciągle mam nowych pomysłów, a że do tego jeszcze mam dwie wspaniałe córki, które są niezwykle pomocne, a także technologicznie wyprzedzają mnie rzeczywiście o lata świetlne, no to na przykład zaczęłam prowadzić kanał na YouTube, co byłoby bez moich dzieci niemożliwe, także jestem, jak się okazuje, wielką cwaniarą, po prostu urodziłam sobie odpowiednie dzieci.
1: Okej, okay. Czyli, bo wiem, że ślad w internecie już wcześniej był w twojej stronie, wiem, że miałaś bloga, który zresztą czytałam, i takiego bardzo prężnie działającego, prawda?
0: Tak, ja bardzo dużo pisałam najpierw na bloga, potem napisałam Tarota Błuchakowa, potem napisałam opowieści z Biura Duchów, a obecnie ukazała się książka Sny, czego możemy się z nich dowiedzieć, bo ten temat to jest mój absolutny konik.
1: Przejdziemy do niego, bo bardzo bym chciała o tych snach pogadać, ale może zacznijmy od początku, no bo gdzieś tą historię trzeba zaznaczyć też naszym słuchaczom. Trzykrotna śmierć kliniczna to brzmi jakoś niezwykle. W sensie jestem w stanie pomyśleć sobie, okej, okay, raz się to komuś przydarzyło, to jest już naprawdę, to musi być coś niezwykłego. A u ciebie trzy razy? Jak to się stało? Kiedy to było?
0: Pierwszą śmierć, pierwszy raz umarła, może by tak należało powiedzieć, jak miałam 9 miesięcy. Dostałam po prostu przeterminowaną szczepionkę. To głęboka komuna, słuchajcie, to inne czasy. Po prostu jakimś cudem mnie uratowano. I zawsze to podkreślam, że wtedy w tym szpitalu dziecięcym, w którym... No domyślacie się Państwo, jak to wyglądało. Ja miałam 9 miesięcy, dostałam szczepionkę. No zaczęłam się nienaturalnie po tej szczepionce jakby zachowywać. No moja mama oceniła sytuację, że jest coś bardzo złego. No i po prostu dzięki pomocy jakiegoś tam bodajże sąsiada zawiozłam je do szpitala dziecięcego. To były inne czasy.
1: Okej, okay. Czyli rozumiem, że to nie było tak, że jakby szczepionki były złe, tylko trafiłaś na szczepionkę, która była szkodliwa.
0: Tak, ja nie jestem antyszczepionkowcem. To nie jest to. Po prostu tak się złożyło, że jasne, tam było tak zwany bałagan potężny i oni mieli pomieszane te szczepionki. No i co? No i przywiozła mnie mama do tego szpitala. Tam widzieli, że bardzo źle się dzieje. No ale powtarzam, bo to jak słuchają nas młodzi ludzie, no to jak to? W szpitalu nie było gamma globuliny? No bo to był pierwszy lek, który należy podać w wypadku takiej, niespecyficznej reakcji, tak? Tak. Bo oni też nie wiedzieli wtedy, czy to jest po prostu tak zwany NOP, tylko taki dramatyczny,
1: tak,
0: czy to jest po prostu jakaś jeszcze coś innego. No ale w takim wypadku pierwsze co? No to gamma globulina. No ale dzisiaj, jak mówię, to wydaje się niemożliwe, ale wtedy to moja biedna matka musiała dostać receptę na tą gamma globulinę i wyszła z tego szpitala i zauważyła radiowóz jeszcze milicji wtedy. I oni ją zawieźli do apteki leków zagranicznych, bo tylko tam była taka gamma globulina dostępna. I właśnie w międzyczasie, kiedy ją zawieźli po ten lek, no to w międzyczasie ja w tym szpitalu się zatrzymałam, tak? Zatrzymało się serce. I to jest dla mnie takie bardzo symboliczne, ponieważ wtedy w tym szpitalu, przy tej mojej pierwszej śmierci klinicznej, była pielęgniarka, która notabene niedaleko nas mieszkała, taka pani Wiesia, i ona była przy mojej trzeciej śmierci.
1: Czyli ktoś, kto pojawił się przy pierwszej
0: był przy trzeciej. I ona właśnie, kiedy moja mama przyjechała już z tym lekiem, przywieziona milicyjnym radiowozem,
1: tak,
0: powiedziała, dziecko się zatrzymało, ale co to znaczy? No to znaczy, że na chwilę nam tu umarła po prostu, ale jest z powrotem, jest, żyje. No i tam podano mi również ten lek.
1: Ty masz informację, na ile ty się zatrzymałaś, na jak długo?
0: Nie wiem, nie będę mówić tego nie wiem, tylko wiem, że tak było, że ta praca serca ustała i to był mój pierwszy raz. Drugi raz przeżyłam śmierć kliniczną, jak miałam 17 lat.
1: Co się stało?
0: I to był wynik powikłań wcześniejszego wypadku.

0: Ale ponieważ ja nie kontaktowałam, więc normalna rzecz, wezwała pogotowie, tak? Pogotowie przyjechało i zabrali mnie. No i to właśnie była ta moja druga śmierć kliniczna, która się wydarzyła w tym w gliwickim szpitalu. No a trzecia to miałam z kolei 27 lat i szłam do pracy, bo to była sobota, ale ja z pierwszego zawodu jestem księgowym bilansistą, więc kto wie, ten wie. Jak jest przed 15, to nie ma sobót księgowości. Więc szłam na autobus. Piękna pogoda. Żadnych, wiesz... To nie było tak, że ciemna noc, głucha noc, ja na poboczu. A skąd normalne przejście dla pieszych? Po prostu wyprzedzał na trzeciego. I w tym momencie, kiedy ja weszłam na pasy, to ja go nie widziałam, bo na przeciwnym pasie stał taki... Nie wiem, jak się ten typ auta nazywa, ale taki, wiesz, taki duży polonez i miał pakę z tyłu, okay, tak? Okay, że ja nie widziałam, że on zza tego polonezu wyjedzie prosto na mnie.
1: Tak.
0: A on, no co tu dużo mówić, on wtedy nie zwolniał, tylko przyspieszał. Mhm. On z bardzo dużą siłą uderzył.
1: Okay.
0: Potrącił. No i to trzeci raz znalazłam się poza ciałem.
1: To było tak, że ty... Zatrzymałaś się w szpitalu, czy na ulicy tam po uderzeniu?
0: Na ulicy.
1: Okej. Nie pamiętasz nic pewnie z pierwszego razu, no bo miałaś 9 miesięcy.
0: Nie, ale to wiesz, ja przypuszczam, że gdybym się do tak zwanego tego rebrettingu albo w tej hipnozie regresywnej wróciła, to na pewno by była ta pamięć.
1: Wiadomo, tylko nie idź w stronę światła. Ten taki tekst, który powtarzamy w ramach żartu, oczywiście, tylko nie idź w stronę światła. Czy ty mogłaś iść w stronę światła? Opowiedz mi, proszę, o tym pierwszym razie. Masz 17 lat, jesteś młodą dziewczyną.
0: Drugim?
1: Drugim razie. Już jako dorosły, no,
0: wiesz,
1: świadoma.
0: Wielokrotnie już opowiadałam, bo i cały czas podkreślając, że nie jestem w tym żadnym, nie ma w tym nic wyjątkowego. No może tylko ta częstotliwość, ale wyjątkowego nic nie ma, bo w samych Stanach Zjednoczonych 250 tysięcy ludzi ma takie doświadczenia bliskie śmierci, z czego w zależności od szacunków, widzisz, jednak ta księgowa ze mnie wychodzi.
1: Tak, widzę, tak.
0: W zależności od szacunków od 22 do 28% twierdzi, że pamięta ten stan, że byli poza ciałem i tak dalej, i tak dalej. No więc nie ma w tym nic wyjątkowego, to są może w skali roku, to może być i powiedz na świecie, myślę, że to jest około 500 000 ludzi na pewno, którzy w takiej sytuacji się znajdują i potem mają to wspomnienie. Ale okej.
1: Jakie wspomnienie?
0: Pierwsze, co sobie zdałam sprawę, to z tego, że stoję nad sobą po tym uderzeniu.
1: Okej.
0: Stoję nad sobą, to przy tym trzecim, to było uderzenie. Po tym zajściu moim
1: z tym pęknięciem.
0: Z tym, tak, z pęknięciem tego podpętniaka, to ja po prostu też zauważyłam, że unoszę się najpierw nad tym ciałem. To był też, wiesz, taki moment takiego odczucia szarpnięcia. To nie było przyjemne. To nie było przyjemne. Potem wrażenie takiego spadania po spirali.
1: Okej.
0: A potem wrażenie i widok też tego mojego ciała, które leży, a ja jestem poza tym wszystkim, tak? Jestem poza tym ciałem. No i to, powtarzam, to jest tak ciężko opowiedzieć, ja się za każdym razem mocuję ze słowami. Bo choć wydaje mi się, że sporo ich znam w języku polskim, to ciągle tych słów brakuje. Ponieważ nasz język dostosowany jest do opisywania tej rzeczywistości, tego świata, tych realiów, a my tam w takich momentach przeżywamy po prostu rzeczy, które trudno słowami opisać. No bo jak wytłumaczyć ludziom, że można... świadomością poza ciałem objąć trzy różne światy, trzy różne sytuacje i cały czas być w każdej z nich w pełni. Ja, to nie jest to, pewnie panie, które nas słuchają, myślą sobie, a co to tam dla kobiety, to tam czy 7 rzeczy na raz się robi. Ale nie, kochane, to nie chodzi o to, że jedną ręką obiad, drugą ręką żelazko, trzecią telefon, czwartą wózek się buja i tak dalej. To nie jest ten rodzaj. To jest... Po,

0: z jednej strony ja dlatego nazywam to światem po lewej, w którym widziałam po prostu całą swoją reanimację i tam te wszystkie zabiegi, które się wtedy normalnie wydarzają. Światem po prawej, który wydawał się całkowicie inną rzeczywistością, inną przestrzenią. I światem naprzeciw, który wypełniła bardzo taka, no powiedzmy, ja mówię postać. Dobra, postać, która powiedzmy zbliżała się w moją stronę. No umówmy się, że był to humanoidalny, świetlisty kształt, tak?
1: Okay.
0: Ale ja nie miałam przez chwilę cienia wątpliwości, że ten świetlisty kształt to jest inteligentna świadomość, która wchodzi właśnie ze mną w reakcję, powiedzmy telepatyczną, czyli bez słów po prostu. I tutaj jesteś w pełni tego, co się tu dzieje, widzisz, co tam z tobą robią. Ja to zawsze, ja powiem nawet, że całkiem z ciekawością się temu przyglądałam. Co też ci lekarze wyrabiają, ale jednocześnie patrzyłam na to swoje

0: jakiegoś większego sentymentu i przywiązania.
1: Okej.
0: Miałam rozmowę z tą świetlistą postacią naprzeciw mnie, tak? W tym świecie naprzeciw, wytłumaczyć inaczej, nie wiem, która dała mi, wiesz, jakby powiedziała mi, że mam wybór, że mogę zostać, albo mogę wrócić, że nikt nie będzie miał to do mnie pretensji, że po prostu, wiesz, to było takie uczucie, którego się nie da opisać, gdyż nawet najbardziej głębokie porywy uczuć, jakich doświadczyłam do mojego męża, do moich dzieci, tego się nie da porównać z tym doświadczeniem miłości, które wtedy odczuwałam.
1: Ale powiedz mi, bo rozumiem, że to nie, że skoro weźmie się to wszystko pod uwagę, to nie było straszne wspomnienie, to nie było coś, co cię straumatyzowało.
0: Ale w życiu.
1: Okej.
0: Większość ludzi, którzy doświadczają czy jednej, czy pięciu śmierci klinicznych, nie są po tym straumatyzowani. Oni są po tym stransformowani, przetransformowani, ale na pewno nie są straumatyzowani.
1: A skąd wiedziałaś wtedy? No miałaś 17 lat, więc jeszcze nie byłaś jakby w pełni dojrzałą, dorosłą kobietą, byłaś nastolatką. Skąd wiedziałaś, że przydarzyło ci się coś niezwykłego, a nie, że twój mózg... Wiem, że teraz są inne badania niż były wtedy, więc jakby nie mogłaś sobie wejść w chat GPT i napisać naukowe dowody na to, że nie ma życia za życiem. Wiem, że nie było tego, natomiast no ja już ci mówiłam przed wywiadem, ja jestem niedowiarkiem, ja bym pewnie pomyślała, o kurde, ale mój mózg zaszalał na sam koniec, ale się odbiłam. A ty z jakiegoś powodu pomyślałaś, że to nie była tylko reakcja chemii w naszej głowie, a coś więcej.
0: Ależ skąd? Właśnie pomyślałam, że mój mózg zaszalał.
1: Naprawdę?
0: Ale oczywiście, że tak.
1: Okay.
0: Mój sceptycyzm jest niewyobrażalny.
1: No właśnie. No to...
0: Ja w życiu nie myślałam o tym, wiesz, w taki sposób, że od razu nie wiadomo, co się stało. Po prostu po gdzieś tam tych wszystkich, no już, jak już wyszłam z tego stanu, no to spotkałam bardzo miłą panią psycholog, no, która rozmawiała ze mną. Ona, wiesz, też mnie przygotowywała, przecież ja miałam częściowy niedowład.
1: Jasne.
0: Tutaj, wiesz,
1: tak,
0: niedowład,
1: tak.
0: Więc to ona mnie chyba przyszła przygotować na to, że tutaj będzie potrzebna rehabilitacja i to miała być tego rodzaju rozmowa. A ja jej, no ale mówi, wiesz, czy ty coś czułaś? Czy miałaś jakiś ciekawy sen? Ona nie była taka, wiesz, żeby naprowadzać mnie w taki niewłaściwy sposób.
1: Tak.
0: Ale ona była po prostu bardzo mądra. I ja powiedziałam tak, że ja widziałam siebie, powiem tutaj to wszystko, nie będę się powtarzać.
1: Okay.
0: I ona mi wtedy powiedziała, wiesz, bardzo wielu ludzi, z którymi rozmawiałam po takich ciężkich zajściach, przypadkach jak twoje, opowiada takie historie. Ludzie często nie potrafią tego wytłumaczyć, ani nawet dobrze opisać słowami, ale mówi, i nieważny jest wiek pacjenta, bo mówi, miałam małego chłopczyka, który też przeżył tak zwaną śmierć kliniczną i wiesz, on zaczął rysować takie specjalne rysunki.

zajściach, przypadkach jak twoje, opowiada takie historie. Ludzie często nie potrafią tego wytłumaczyć, ani nawet dobrze opisać słowami, ale mówi, i nieważny jest wiek pacjenta, bo mówi, miałam małego chłopczyka, który też przeżył tak zwaną śmierć kliniczną i wiesz, on zaczął rysować takie specjalne rysunki.

0: jest. Ja żyłam w głębokim przekonaniu, że po prostu przydarzyła mi się jakaś bardzo specyficzna historia. Pani psycholog mi powiedziała, nie opowiadaj zbyt wielu ludziom. Nauka sobie z tym jeszcze nie poradziła. Chcę wierzyć, że kiedyś sobie poradzi, ale nie opowiadaj zbyt wielu ludziom, bo możesz być źle odebrana. Ona była tak cudowna, tak delikatna. I ja rzeczywiście po prostu niespecjalnie się tym dzieliłam. No ale jednak ten temat mnie jakoś zainteresował.
1: Uwierzyłaś jej?
0: Tak. Uwierzyłam jej i uwierzyłam, że skoro przytrafia się to innym, to znaczy, że musi być w tym jakiś mechanizm, jeżeli tak, to jaki?
1: I nie pomyślałaś od razu o tym, że okej, przydarzy nam się to, no bo wszyscy jednak mamy te same mózgi, więc widocznie zachodzi jakaś reakcja chemiczna w naszej głowie i po prostu te przeżycia są podobne?
0: Nie. Nie mogłam tak pomyśleć, ponieważ od tego czasu ja się czułam, że ja się zmieniłam, że ja jestem inna. Ja zaczęłam mieć bardzo świadome sny, ja zaczęłam w tych snach mieć bardzo wyczerpujące i długie rozmowy na przykład ze zmarłymi z mojej rodziny, osobami. To wszystko było niesamowicie realne. I wtedy to niedługo później udało mi się, dzisiaj to wszystko jest, ale jasne. Wtedy byłam chyba 17 w kolejce na książkę Moody'ego Życie po życiu. Mhm. Musiałam odczekać w tej kolejce, to była jedna, jedyna obczytana książka, paskudnie wydana, ale rarytas dla nas niesamowity. I tak, ja powiedziałam, że Moody, to było jeden, on był jak, wiesz, jak ci w buddyzmie, ci w niebo wstąpieni mistrzowie duchowi. On przyniósł tyle dobra i tyle spokoju tym wszystkim ludziom, którzy przeżyli tą śmierć kliniczną. I on, to co on opisał, to co on pokazał i to co on zaczął jakby jako pierwszy próbować jakiejkolwiek analizy tego od strony również naukowej, no to był spokój, który spłynął na mnie i myślę, że na setki tysięcy ludzi, którzy przez to przeszli. O to wspomnienie, żeśmy, myślę, dzięki Moody'emu wszyscy zintegrowali, przyjęli i to było błogosławieństwo po prostu. Bo ja już wtedy zrozumiałam, co się wydarzyło, ja to przyjęłam jako pewien, tak jak było to opisane w tej książce. Oczywiście jak się domyślasz, jak przeżyłam swoją trzecią śmierć kliniczną, to już mnie nic nie zaskakiwało, bo po prostu wiedziałam po kolei, co się dzieje i co będzie następne. I tyle. Wszyscy mamy ten sam mózg, ale jednak nie wszyscy widzimy to samo podczas śmierci klinicznej. Mogą być pewne wątki i wspomnienia, no ale te koncepcje, proszę mi wybaczyć, ale naprawdę prostackie, w stylu, że tunel to jest pamięć kanału rodnego, którą można obalić jednym prostym, porozmawiaj z kimś po śmierci klinicznej, kto przyszedł na świat przez cesarskie cięcie.
1: Ja słyszałam, że ta świetlista postać, którą widzą osoby, które odchodzą, to jest lampa, nad którą po prostu lekarze pracują i my tam gdzieś resztkami naszej świadomości widzimy tę lampę i dlatego tak jest to opisywane jako kółko, jasne kółko.
0: Tak, co złośliwsi i jeszcze nie lubiący filozofii buddyzmu i reinkarnacji mówią, że to światło w tunelu to jest ta lampa porodowa, bo ty już wychodzisz do następnego wcielenia. No jak już ktoś chce być szczególnie podły, to mówi takie

0: rzecz, która była istotna, to to, że dziwnym trafem okazywało się, że co który lekarz przeżyje, to sam. Ja nie mówię tylko o książce Bena Aleksandra, bo to był wstrząs. To był wstrząs, gdyż tutaj nikt już nie mógł powiedzieć, że on nie wie, co, nie ma pojęcia, nie jest naukowcem, nie ma naukowego podejścia. Jeden z najwybitniejszych neurochirurgów w Stanach Zjednoczonych. No kto jak kto, ale on
1: akurat... Jak on się nazywał?
0: Eben Aleksander.
1: Eben Aleksander, okej.
0: I on napisał tą taką najbardziej znaną, najbardziej kolportowaną książkę na temat swoich przeżyć w stanie, kiedy jego mózg wykazywał całkowicie prostą linię. On po prostu, on był chyba na jakiejś konferencji, wiesz, w Izraelu, i on tam dostał jakieś bakteryjne zapalenie opon mózgowych.
1: Okej.
0: I no on też powiedział, że albo my nie potrafimy mierzyć aktywności mózgu, albo coś tutaj jest nie tak, no bo jego mózg nie wykazywał żadnej aktywności w tym stanie, a jednak on miał mnóstwo przeżyć poza ciałem w tej swojej rozszerzonej świadomości. Ale takich lekarzy jest bardzo wielu, w tym również Ray Parvati, taki lekarz, anestezjolog ze Stanów Zjednoczonych, pochodzenia hinduskiego, ale pracujący w Stanach, który swoją książkę napisał zaraz na wstępie, wspominając, że jest to ukłon i przeprosiny dla jego, wiesz, dla jego wszystkich pacjentów, których, cytuję, spuszczał na drzewo, za każdym razem, kiedy mu mówili, że doświadczyli czegoś przy stole, że, wiesz, że unosili się nad ciałem, a ja pana widziałem, że działy się różne rzeczy, że oni doświadczali właśnie tego tunelu i tak dalej. No to dzisiaj wiemy, że były bardzo dobre, istnieją bardzo dobre badania pokazujące, że im więcej leków, tym więcej może inaczej to powiem. Im zdrowsza jesteś w momencie, kiedy dzieje ci się wypadek i ty nagle pyk, wiesz, wysportowany facet, dziewczyny, taki przystojny, z klatą, taki, na słupie elektrycznym. No ale wygiął się, był zbyt śmiało i spadł na przykład i się zatrzymał, tak? I nagle on jest cyk, poza ciałem. I opisuje niesamowite światy, krainy, widzi siebie, wiesz, w przestrzeni kosmicznej, ma niesamowite doświadczenia, ale takich doświadczeń nigdy nie będzie miała starsza pani, która w momencie śmierci klinicznej jest, ja nie wiem, czy ja mogę użyć takiego słowa, ale powiedzmy...
1: Wymęczona? Schorowana?
0: Naćpana! Naćpana po prostu jak bąk. No, tam podają jej, wiesz, takie przeciwbólowe, przeciw tam czemuś. I im więcej leków, to między innymi zaczęli te badania ludzie Moody'ego, okay, którzy po prostu systematycznie gromadzili wiedzę na temat pacjentów, którzy przeżyli śmierć kliniczną, i gromadzili tą wiedzę na takiej zasadzie, że opisywali każdy przypadek, czy ktoś się leczył, nie leczył, na co się leczył, co przyjmował, nie przyjmował, i okazało się, że im mniej leków, tym te wrażenia są większe. Im więcej leków, tym te wrażenia są, no wiesz, na przykład kończą się tylko na tym, unoszę się nad stołem i nie ma tego całego rozwinięcia.
1: Co było rozwinięciem u ciebie za drugim razem? To znaczy, ty widziałaś, to ja rozumiem, ale z jakiegoś powodu wróciłaś. To jest decyzja, którą ty podjęłaś?
0: Tak.
1: Kto cię zapytał o tą decyzję?
0: Ta świetlista istota. Znaczy, wiesz, ja to odczułam jako sugestię, że, bo ja jeszcze sobie tam ten, wiesz, świat poprawy eksplorowałam, niezwykły, i myślę, że jeżeli istnieje coś takiego, bo zawsze mi się pytają, no dobrze, widziałaś tam osoby, ale dlaczego one się różniły od nas? No dlatego się chociażby różniły od nas, że one się w inny miały niebywały spokój w sobie. Te twarze, wiesz, jak twarz jest bez stresu, to natychmiast te rysy się zmieniają. I ci ludzie tam, to co widziałam, to myślę, że to jest chyba najbliższe tej idei ciała mistycznego w chrześcijaństwie. Tak bym to określiła. No w każdym razie tam zobaczyłam sobie

0: Ten niezwykły świat bardzo mi się podobał. Spotkałam tam moją babcię, której w pierwszej chwili nie poznałam, bo nie znałam jej tak młodej. I ona mi powiedziała, co ty tu robisz? I chyba ten lekki niepokój, który moja obecność tam w niej wzbudziła, no był jakąś być może taką dla mnie i wskazówką. A potem od tej, że tak powiem, jasnej, świetlistej i niesłychanie kochającej postaci, on wyszedł sygnał, który odebrałam jako musisz teraz zdecydować, bo za chwilę już nie będziesz miała do czego wrócić.
1: Okej, rozumiem. Rozumiem, wyobrażam sobie to, jakby eksploruję tą twoją opowieść. Powiedz mi, Ada, bo wspomniałaś, wracając na chwilę do naszego świata, wspomniałaś o tym, że potem się wszystko zmieniło, że po tej drugiej śmierci klinicznej wszystko się zmieniło w twoim życiu. No, nazywamy się Zwrot Akcji, więc słucham, co to było, co się zadziało?
0: No, wiesz, no wyobraź sobie, co to było dla 17-latki.
1: Nie, właśnie, no...
0: Że nagle ja nie byłam w religijnej rodzinie.
1: A, czyli ty nie byłaś wychowana jako katoliczka?
0: Nie, w ogóle nie była to rodzina religijna.
1: Jasne,
0: tak
1: jak wszyscy, tak, że pewnie byłaś zbierzmowana, ale...
0: I te oczywiście, to są takie te rzeczy, te punkty, które muszą być, ale które nic nie znaczą.
1: Jasne.
0: No i wiesz, ja oczywiście to rozwinęło nie tylko zainteresowanie tym, co ja przeżyłam, ale ja też rozwinęłam zainteresowanie, wiesz, innymi religiami, innymi, zainteresowałam się bardzo reinkarnacją, bo zrozumiałam, że to wszystko się może łączyć w jedną całość. Jak weszłam w buddyzm, to oczywiście on mnie bardzo szybko porwał. Jest jednak, co tu dużo mówić, buddyzm jest w stanie zaspokoić człowieka nie tylko duchowo, ale też intelektualnie, jeżeli chodzi o potencjalnie właśnie te światy duchowe, okay, przynajmniej dla mnie. No i wiesz, i wiele rzeczy w... Wiesz, ja miałam bardzo tam pracowite zawsze swoje życie, tak. Bardzo, poza tym pierwsza rzecz, którą ja się musiałam zająć, to na przykład to, czy ja będę miała czynną lewą stronę, czy nie.
1: Jasne.
0: Więc trochę inne rzeczy weszły na tapet.
1: Tak, tak.
0: Ale ja cały czas gdzieś za tym podążałam. No ale później to się wszystko wzmogło właśnie od tego momentu, w którym tenże pan tak się śpieszył, że przejechał po mnie i stwierdziłam wtedy, że no...
1: Czyli ten...
0: Mam wprawę.
1: Czyli ten trzeci raz, tak?
0: Tak.
1: To było takie, twoim zdaniem, takie przypieczętowanie twojej wiary w to, co przeżyłaś?
0: To było przypieczętowanie tego, żeby się po prostu bardzo dobrze zdecydować, jakim ja chcę być człowiekiem, co będzie dla mnie w życiu priorytetem, bo już wtedy bardzo mocno do mnie dotarło, że trumny na pewno nie mają kieszeni. I takie, wiesz, to zmienił się światopogląd. Ja się w tym po prostu utwierdziłam jakby w tym wszystkim, że po prostu wyjść, że to ciało, że jestem, że nie ciało ma duszę, tylko dusza ma ciało, że to jest po prostu ten kombinezonik taki kosmiczny, w którym my sobie na tej planecie Ziemia, naszym macierzystym statku, zapylamy po kosmosie, no. I myślę sobie, no tak, no ten kombinezonik czy inny, no ale skoro wróciłam, to jeszcze ten trzeba poużywać trochę. I to mnie ukształtowało wiesz, tu można było godzinami opowiadać, no... Nie ma cienia wątpliwości, że gdybym nie, że to było wielkie błogosławieństwo to, co mnie spotkało. Wszystkie moje wypadki, ja niczego nie żałuję. Wszystkie moje wypadki, śmierci i przeróżne rzeczy za każdym razem, kiedy wychodziłam z tego ciała, to wszystko mnie stworzyło inną, być może lepszą wersję. Bo, no a wiesz, później to się tak potoczyło, że wiadomo, no jak gdzieś założyłam rodzinę, też były dzieci i jakby też nie wszystkim naraz się człowiek może zajmować, ale jak w każdym razie nabrałam przekonania, też czytając coraz więcej tej literatury, zaczęło się więcej rzeczy ukazywać, no internet już zaczął działać i tak dalej. Ja doszłam do wniosku, że to jest przerażające, co ci

0: ludzie przeżywają, którzy, wiesz, wraca ci z najdłuższej i najkrótszej zarazem podróży człowiek, który całkowicie się zmienia do świata, który się nie zmienił. I wtedy właśnie powstał pomysł z założenia strony, czy tego bloga Biuro Duchów, bo ja biurwa jestem, no to wiesz, to Biuro Duchów. Po pewnym czasie, ja nie wiem, ja miałam wrażenie, że wszystko sprzyja temu, żeby iść w tym kierunku. No jak zaczęłam dostawać od ludzi, wiesz, lata temu, te pierwsze takie, Boże, no bo wiesz, ja wyszłam z założenia, że jak już mam opowiedzieć, z czasami ktoś mówi, a jak pierwszy raz takim większej ilości ludzi, to kiedy powiedziałaś tak i komu powiedziałaś? Ja mówię, w pytaniu na śniadanie 2 miliony ludzi słuchało. Raz i mieć to z głowy.
1: Okej.
0: Ale nie. Przeżyłam śmierć kliniczną, wydarzyło się to. I potem te wiadomości, te listy od tych ludzi. Nawet pani nie rozumie, ile to dla mnie znaczyło. Ja nie mogę się odnaleźć w małżeństwie. Ja nie mogę... To po prostu było jak, wiesz, takie kombo. W jednej chwili wszystko się zwaliło gdzieś tam na tą moją pocztę i na... I ja sobie zdałam sprawę, Boże, przecież to te rzeczy trzeba nagłaśniać, ale nie w sensie chodzenie po wodzie i te sprawy, tylko trzeba po prostu mówić ludziom, że to się wydarza, że możemy... że nieważne jest, czy wierzysz, że przeżyłeś doświadczenie duchowe, czy że po prostu przeżyłeś coś dla siebie niesamowitego, że na tyle to było dla ciebie wstrząsające i formatujące, że wracasz tak czy owak odmieniony i nieważne, czy ty wracasz i masz ekstazę religijną, czy ty wracasz i po prostu nagle zaczynasz postrzegać cały świat, zaczynając od osób sobie najbliższych, w inny sposób. I nagle nie chcesz już być w korpo i nagle nie chcesz już informujesz o tym rodzinę i nagle rodzina mówi, ale jak to, przecież oni już do wszystkiego przywykli, nie?
1: Okej, czyli to jest takie doświadczenie, które nam uwypukla naszą własną, nasz własny czas tutaj, jakby, że...
0: Tak.
1: Okej.
0: Że twój czas jest tutaj bardzo policzony, że możecie to oczywiście wyleczyć całkowicie z lęku przed śmiercią, bo kto, stąd też wiesz, czasami rodziny nie rozumieją i o tym też staram się mówić, że to, że osoba wraca po śmierci klinicznej i mówi tak, ja się teraz nie boję śmierci, to nie znaczy, że ona za chwilę odpali coś tam, jakieś, wiesz, jakiś mechanizm i okaże się, że ona, bo ona chce tam wrócić, gdzie była. Nie, to nie należy tak rozumieć. To należy rozumieć, że po prostu człowiek jest wyzwolony z okowów największego strachu, bo nic nie trzyma ludzkości w takich ryzach jak lęk przed śmiercią.
1: Bo to jest chyba też największy lęk, jaki możemy mieć w ogóle. Ja sobie nie wyobrażam mieć większego lęku. Strata bliskich i lęk przed śmiercią, że ktoś po prostu utnie mi wszystko, co tu mam.
0: Ale co tu masz?
1: Na siebie.
0: Co tu masz?
1: Na siebie mam tutaj swoją
0: masz
1: świadomość.
0: Masz tu wszystko na chwilę. Nie masz świadomości swojej, to świadomość ma twoje ciało i przez swoje ciało poznajesz. Ale co ci mogą... Co tu masz?

0: co tu masz?
1: Do siebie.
0: Co tu masz?
1: Do siebie mam tutaj swoją
0: masz
1: świadomość.
0: Masz tu wszystko na chwilę. Nie masz świadomości swojej, to świadomość ma twoje ciało i przez tą przez swoje ciało poznajesz. Ale co ci mogą, co tu masz?

0: poszłyśmy jeszcze dalej, ja chciałabym jeszcze wrócić. Ja powiedziałam o lęku na przykład o bliskich. To znaczy, że ty się nie lękasz jakby? Ty nie masz tego takiego, wiesz, takiego, ja nie jestem matką, ale takiego matczynego strachu o dzieci.
1: Chyba nie w ten sposób. Okay. Ja po prostu tak, oczywiście ja mam te odruchy, tam szalik, jak idziesz, weź mi ten szalik, bo weź mi ten
0: tak,
1: szalik.
0: Tak, tak.
1: Bo znowu będzie angina. To, no to takie odruchy, jasne, oczywiście, jasne, że tak, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że wybrały mnie dwie, notabene piękne dusze, na swoją ziemską matkę. I nic więcej, one są wolne, nie należą do mnie. One po prostu są i przeżywają razem ze mną, a ja im staram się ułatwić doświadczanie życia w sposób, który na przykład mnie nie był dany, bo ja żeby studiować, to musiałam pracować, a mogę sobie na to pozwolić, że one studiują i mają normalny tryb jakiś, że mogą doświadczać pewnych rzeczy, tej młodości, tego wszystkiego, że wiem też, że jeżeli dusza decyduje, że chce odejść, to nikt jej nie powstrzyma. Schodzi tu na jakiś czas i odchodzi. I my nie mamy nikomu na własność. Mam męża. Nie, ja nie mam męża. Ja mam inną duszę, która dzieli ze mną ten cały tutaj, to całe zamieszanie, tak? W tym wymiarze. Ale on jest wolny, on może w każdej chwili odejść, tak jak ja jestem wolna i mogę odejść dosłownie na tamten świat, albo w przenośni, na przykład odejść z małżeństwa bym mogła.
0: No dobra, Ada, ale to mi od razu, ja nie chcę jakby wchodzić w takie, że ja będę tutaj, wiesz, na każde twoje pytanie miała, na każdą twoją odpowiedź miała pytanie, które mnie jakby jako tutaj po prostu, nie powiem cynika, powiem sceptyka, sceptyczną osobę, które mi się pojawiają, ale no, dla mnie na przykład taką pierwszą myślą jest, no dobra, ale w takim razie jak dusza matki może opuścić duszę swojego dziecka? Wiesz, chodzi mi o to wszystkie straszne sytuacje, w których tracimy rodziców, tracimy bliskich, tracimy babcię, która nas kochała nad życie i wcale nie chciała umrzeć. I nagle nie ma jej. I ty myślisz sobie, okej, to ona nie kochała mnie wystarczająco?
1: Ale to nie ma nic wspólnego z miłością. Jak rozumiesz, że od każdego dostajesz tyle, ile mógł ci dać, to nie masz takich pytań.
0: No dobra. Powiedz mi jeszcze, powiedziałaś, że twoje życie się zmieniło w taki piękny sposób, że jakby poczułaś chyba, że zrozumiałaś i też zaczęłaś się dzielić tym, że faktycznie jesteśmy, czy kto wierzy, czy kto nie wierzy. Prawda jest taka, że jesteśmy tu na chwilę. I tak. W tym, w czym jesteśmy. I ktoś może być ateistą, ktoś może być absolutnie wierzącą osobą, buddystą i tak dalej, ale to raczej chyba wszyscy się z tym zgodzimy, że tu jesteśmy na chwilę. I z tym przesłaniem zatrzymujemy naszą rozmowę na tym etapie, ale bez obaw. Ada pojawi się też w kolejnym odcinku naszej audycji. Czekamy na Was jak zawsze w niedzielę o 8 rano, a później na platformach na Vox FM. Ja oczywiście przypomnę, jeśli macie historię, jeśli Wasze życie zmieniło się i przeżyliście taki zwrot akcji, ja czekam na Wasze maile. To jest zwrotakcji@voxfm.pl. Na taki adres możecie wysyłać swoje historie. Ja tymczasem bardzo Adzie dziękuję i słyszymy się za tydzień. Będziemy kontynuować naszą rozmowę.
2: Zwrot akcji w Vox FM.

0: Słuchacie Vox FM Poznań na 107.4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Każdego dnia odbierają tysiące połączeń. Ich praca, często niedoceniana, bywa obciążająca także psychicznie. Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, bo o nich mowa, odbierają zgłoszenia od mieszkańców całej Wielkopolski. Jak wygląda ich praca? Posłuchajcie.
1: Każde połączenie, które kierowane jest na numery alarmowe, jest skutecznie, szybko, w ciągu 10 sekund odbierane przez operatora numerów alarmowych. 5 sekund trwa zapowiedź, kiedy osoba zgłaszająca słyszy, że dzwoni na numer alarmowy. Następne 5 sekund to jest czas, kiedy operator w cudzysłowie podnosi słuchawkę, przedstawia się swoim numerem służbowym i słucha osoby zgłaszającej. Także ze zgłoszeniami niezasadnymi poradzimy sobie, obojętnie ile ich będzie.
2: Jarosław Teśluk, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu.
1: Nie kojarzę już od wielu, wielu lat zgłoszenia dotyczącego, nie wiem, pizzy, czy taksówki, czy czegokolwiek innego. Zdecydowanie najwięcej zgłoszeń niezasadnych stanowią kieszenie, torebki, niezablokowane telefony, jakieś błędy na linii, tego typu zgłoszenia. Żartów niezasadnych na całe szczęście jest bardzo niewiele i one stanowią mały odsetek wszystkich zgłoszeń niezasadnych.
3: Ilu operatorów numeru alarmowego 112 jest tutaj w Poznaniu?
1: Poznańskie centrum jest trzecie co do wielkości w kraju. Mamy zatrudnionych 120 operatorów numerów alarmowych. W tym mamy 15 koordynatorów, 3 trenerów. Jest gradacja stanowisk między operatorem i starszym operatorem numerów alarmowych, także jesteśmy dosyć licznym centrum. Jest taki jeden czynnik, który łączy jakby wszystkie sytuacje, kiedy powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy 112, to jest sytuacja nagła, czyli to, co ma miejsce tu i teraz, w tym momencie się zdarzył pożar, w tym momencie się zdarzył wypadek, to sięgam po telefon i dzwonię na numer alarmowy, wzywam pomoc. Nie dzwonimy na numer alarmowy wtedy, kiedy zdarzyło się coś, nie wiem, tydzień temu, parę dni temu, tak. Jest to sytuacja, być może jak najbardziej zasadna, tak, ale do kontaktu z innymi instytucjami, nie z numerem alarmowym. Także jeżeli sytuacja ma miejsce tu i teraz, to teraz dzwonimy na numer alarmowy.
3: Tutaj operatorzy obsługują całą Wielkopolskę? Jak to wygląda?
1: Zgadza się. Obsługujemy całe województwo wielkopolskie. W związku z tym, obojętnie, czy jestem w Koninie, Kaliszu, Poznaniu, wybierając numer ratunkowy, dodzwaniam się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Operator jakby ma system, który go wspomaga, ma moduł mapowy, w związku z tym obojętnie z jakiej lokalizacji zadzwonimy, zostaniemy odnalezieni przez operatora i pomoc zostanie nam udzielona. System też jakby powiadamiania ratunkowego w Polsce działa na zasadzie pełnej zastępowalności. Czyli gdyby się tak zdarzyło, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć nawet z Wielkopolski wszystkich połączeń, no to nasze połączenia trafiają do pierwszego wolnego celu.

0: deweloperu w kraju. I odwrotnie, gdyby na przykład w województwie pomorskim się zdarzyło, że mają tam nadmiar liczbowy zgłoszeń, tak, no to my również jesteśmy w stanie obsłużyć ich zgłoszenia. Także można powiedzieć, że obsługujemy nie tylko z Wielkopolski, ale także z całego kraju możemy przyjąć zgłoszenie.
1: Załóżmy taki scenariusz, że teraz ktoś nas słucha i mówi: to jest robota dla mnie, idealna. Jakie warunki musi spełniać ta osoba?
0: Najbardziej takim formalnym i sztywnym kryterium jest znajomość jednego języka obcego. To trzeba jakby znać w takim stopniu, żeby móc obsłużyć zgłoszenie alarmowe. O pogodzie i o wakacjach nikt na numerze alarmowym rozmów prowadzić nie będzie, w związku z tym no, trzeba jakby w języku obcym znać słownictwo chociażby związane z interwencją dymową, z wypadkiem, z kolizją, z pożarami, z takimi rzeczami. A dalej mamy szereg takich kryteriów, powiedziałbym, miękkich. Tak, operator musi być dyrektywny, to on prowadzi rozmowę ze osobą zgłaszającą, musi w sposób zdecydowany mówić do osoby zgłaszającej tak, żeby wykonała jego polecenia, żeby na przykład pomogła jakiejś osobie w potrzebie. Musi umieć szybko podejmować decyzje, musi być sprawny również tak w obsłudze systemu teleinformatycznego. To wszystko sprawdzamy zarówno na rekrutacji, jak i w trakcie szkolenia na stanowisko. Liczba ogólna telefonów nie rośnie. Ja bym powiedział, że liczba zgłoszeń niezasadnych bardzo powoli spada. Natomiast no, to są wartości na tyle niewielkie, że można powiedzieć, iż jest jakiś konstans.
2: Tomasz.
3: Michał.
1: Powiedzcie, panowie, jak wygląda wasza codzienna praca? Przychodzicie i...
2: Przechodzimy do pracy na godzinę 7, mamy 12-godzinne dyżury, przechodzimy, logujemy się do systemu, zakładamy słuchawki, włączamy się jako w systemie jako dostępni i zaczynamy pracę, odbieramy kolejne zgłoszenia i no tak wygląda tak naprawdę cały nasz dzień.
1: Ile połączeń dziennie jeden operator odbiera?
3: No tak średnio około 100 bym powiedział, w zależności też ile osób jest na zmianie, czy to jest 20 osób, czasami jest trochę mniej, no około 100 myślę to tak, takich zasadnych, niezasadnych w sumie to myślę, że około 150 nawet może, no mówię, to różnie, to zależy też od dnia, od pory. Gdy mieliśmy teraz te ostatnio ślizgawice wszystkie, no to do tych zgłoszeń było zdecydowanie więcej, to 100 to już miałem na przykład o pierwsze 4 godziny.
2: Możemy sami decydować o tym, kiedy jesteśmy dostępni, nasz system jest wyposażony w taki specjalny system, którym oznaczamy się jako gotowi do odbioru połączenia. Dzięki temu w wypadku jakichś na przykład naprawdę skomplikowanych zgłoszeń, po których czy na przykład chcemy się skonsultować z koordynatorem, czy chcemy się skonsultować z psychologiem, omówić jakąś ważną sytuację, jesteśmy w stanie pozostać w tym trybie niedostępności, że inni operatorzy przyjmują połączenia, a my w tym czasie zajmujemy się czymś innym, no i jakby możemy tak samo zrobić przerwę na przykład na wyjście do toalety, zjedzenie jakiegoś drobnego posiłku, no i wracając na stanowisko, włączamy się z powrotem do systemu jako gotowi, no i wtedy wpada kolejne połączenia.
1: Ilu operatorów na jednej tej 12-godzinnej zmianie pracuje, odbiera telefony?
3: To zależy. To mamy grafik, pracujemy według grafiku. Zazwyczaj jest to zmiana dzienna i zmiana nocna, po czym 2 dni przerwy. To wszystko zależy z osób. Też na przykład wiadomo, takie typowe ciężkie dni jak Sylwester, no to mamy około nawet 30 operatorów na zmianie. Tak jak mówię, około 20 średnio na pewno zazwyczaj teraz mamy. Także nie jest źle, bywało gorzej. Parę lat wcześniej bywały zmiany, że po 10 osób się odbierało, no to już naprawdę po takiej 12-godzinnej zmianie można było, że tak powiem, się zagotować.
1: Jako operatorzy macie przypisane numery i przedstawiacie się numerami. Wiele osób się zastanawia, dlaczego.
2: Tak przewiduje przede wszystkim ustawa. W ustawie mamy wyraźnie wytyczone, że przedstawiamy się numerem i nie podajemy swoich imion i nazwisk. No ma to na celu też po prostu ochronę naszej prywatności. W związku z tym, że no, numer alarmowy jest dosyć specyficznym miejscem pracy i

0: a w ich mniemaniu może być bardzo ważne. No i taka osoba mogłaby próbować w jakiś sposób personalnie nas atakować. Dzięki takim zapisom ustawy jesteśmy w ten sposób chronieni, a skarga, która zostaje, jeżeli zostanie napisana skarga i trafi do naszego urzędu, jest podany numer, godzina, miejsce zdarzenia. Nie ma problemu, żeby ustalić, jaki operator był za taką sytuację odpowiedzialny, no i wtedy skarga jest rozpatrywana.
1: No to też łatwo ustalić. No, charakterze policyjnym, wiadomo, różne osoby są tam, że tak powiem, te zdarzenia dotyczą różnych osób, no i no, nie wiemy tak naprawdę, co potem te osoby mogą pomyśleć, jak będą znały nasze dane. Nie? Często otrzymujemy też jakieś tam groźby telefoniczne. Nie?
2: Wychodzicie z pracy, ale ta praca zostaje pewnie w głowie, przynajmniej przez jakiś czas nie da się tak wyłączyć linii telefonicznej i wyłączyć myślenie o pracy.
0: No są sytuacje, które zostają na długo, są to najczęściej takie naprawdę kryzysowe sytuacje. Ja sam w przeciągu 4 lat pracy tutaj mam no 5-6 takich sytuacji, które naprawdę na długo ze mną zostaną, bo to były naprawdę poważne zdarzenia, ale no trzeba się umieć troszeczkę też wycofać. Trzeba umieć skończyć tą pracę, wrócić do domu i jakby tego bagażu ze sobą nie nieść, no bo to po prostu powoduje wypalenie zawodowe bardzo szybko. I mamy też przed tym bronić.
1: Mamy też tutaj około, nie wiem, 120 operatorów w tej chwili tak obsługujących. No każdy mamy dużo, że tak powiem, każdy jak

0: No, rzeczywiście wyzwań nie brakowało i ten rozdział, jeżeli chodzi o posąg, bo to też warto wspomnieć, że to jest największa publiczna tego typu przychodnia w Polsce, a jak wiemy, no, zarządzanie w polskiej ochronie zdrowia to jest naprawdę szkoła życia. Można powiedzieć, że taki kurs przetrwania o najwyższym stopniu trudności i doświadczeń to dało bez liku, jeżeli chodzi o rzeczywiście wyzwania w zakresie negocjacji, zarządzania i współpracy z interesariuszami, kwestii zarządzania publicznymi pieniędzmi, zamówieniami publicznymi, a dodatkowo wszystkie te aspekty, które wiążą się z samą ochroną, z ochroną zdrowia. No i rzeczywiście doświadczeń sporo zebranych. Etap związany z posumem zakończony, tam przeprowadziliśmy jedną z bardziej spektakularnych transformacji w ochronie zdrowia wielkopolskiej. No i w tej chwili rzeczywiście nowe wyzwanie, czyli poznańskie inwestycje miejskie. I tutaj chciałbym wykorzystać swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie, żeby przysłużyć się poznaniakom. Mhm.
1: A jaka jest kondycja PIM-u tak po tym miesiącu pracy?
0: Jest bardzo intensywnie i na wysokich obrotach. Czyli tak jak lubię, ale tego można się też spodziewać po spółce, która w swoim portfelu ma ponad 150 inwestycji o wartości powyżej 1,5 miliarda złotych. Spostrzeżenia mam takie, choć cały czas poznaję spółkę, że jest świetnie zorganizowana, ma wysoką kulturę organizacyjną i jeszcze bardziej przekonuję się o tym, albo jeszcze bardziej to jest dla mnie oczywiste, że dzięki poznańskim inwestycjom miejskim te inwestycje, które odbywają się, są realizowane w Poznaniu, są realizowane lepiej i taniej.
1: No właśnie, mówimy o tych ogromie inwestycji. To też troszeczkę wynika z funkcjonowania PIM-u, ponieważ w Poznaniu zajmuje się, jak dobrze pamiętam, każdą inwestycją powyżej miliona złotych. Niektórzy radni, z którymi gdzieś rozmawiałem, sugerowali, że ten próg powinien być gdzieś podwyższony, że PIM zajmuje się praktycznie już każdym zadaniem, no bo te koszty po prostu inwestycji na tyle wzrosły.
0: Tak, to znaczy rzeczywiście jest tak, że jest zarządzenie prezydenta, które mówi, że od pewnego pułapu inwestycje powinny być realizowane przez spółkę PIM. Natomiast bardzo często miasto przekazuje nam zadania do realizacji, które są już dzisiaj poniżej tego progu. Nam również zależy na tym, żeby realizować inwestycje kompleksowo, czyli od samego początku do końca, bo wtedy też możemy brać za te inwestycje odpowiedzialność. Więc jeżeli już dzisiaj są jakieś projekty inwestycji, które są poniżej tego progu, a miasto widzi potrzebę, że to jest ważna inwestycja, to my jesteśmy gotowi do tego i tak robimy, czyli bierzemy te zadania do siebie, bo właśnie chcemy zająć się zadaniami kompleksowo od A do Z.
1: To zajmiemy się tymi zadaniami. Kiedy nowy przetarg na remont palmiarni?
0: Przetarg jest w toku. Oferenci składają oferty. Mają jeszcze kilka dni, czyli do 8 maja w tej chwili mają czas na składanie ofert i na ten dzień jest przewidziane otwarcie. Co też warto, żeby wspomnieć, bo przetarg już był organizowany, natomiast byliśmy na samej końcówce tego przetargu. Natomiast niestety jeden z oferentów popełnił w kalkulacjach po prostu błąd. Ten błąd w trakcie procesu został poprawiony, natomiast konkurencja tego oferenta zgłosiła sprawę do KIO. KIO zdecydowało, że ta oferta powinna zostać odrzucona ze względu właśnie na tą omyłkę w kalkulacji firmy, która składała swoją ofertę. Mm-hmm. No i w ten sposób jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, czyli ponownie ogłosiliśmy przetarg, ponieważ pozostałe oferty były dużo droższe, o kilkadziesiąt milionów złotych i czekamy na właśnie oferty i wybór wykonawcy następnie. Mm-hmm.
1: Tym razem oferenci zmieszczą się w budżecie?
0: To jest oczywiście coś, czego sobie wszyscy życzymy, natomiast to się okaże dopiero. Oczywiście nie wiemy, jakie oferty do nas spłyną. Co dla nas jest bardzo istotne, to chcemy dotrzymać terminu, żeby palmiarnia została zrealizowana najpóźniej do 2030 roku. Takie mamy założenie, że wykonawca będzie miał 1280 dni na realizację tego zadania. Zadanie, co też ważne, jest w dużym stopniu dofinansowane z KPO w postaci ponad 160 milionów złotych, a palmiarnia jest niezwykle istotnym obiektem. To jest jeden z

0: najstarszych i największych tego typu obiektów w Polsce, który przetrwał dwie wojny, bo mówimy o palmiarni, o założeniu palmiarni, to był przełom 1910-1911. Więc o takie obiekty uważam, że powinniśmy dbać w Poznaniu.
1: Do 2029 roku ma być wyremontowana arena, przynajmniej według ostatnich zapowiedzi zastępcy prezydenta Poznania Marcina Gołka. Tutaj wiem, że były już wstępne rozmowy, jeżeli chodzi o ten remont. Na jakim w ogóle to jest etapie w tym momencie?
0: Jesteśmy na etapie takim, że arena jest w posiadaniu dzisiaj międzynarodowych targów poznańskich. To, co się następnie wydarzy z areną, jest jakby poza naszą kontrolą, jeżeli chodzi o spółkę, bo my tak naprawdę realizujemy te zadania i inwestycje, które zostaną nam zlecone. Natomiast z tego, co wiemy na dzień dzisiejszy, to jest plan, aby miasto przejęło arenę i żeby to miasto realizowało to zadanie. Natomiast tutaj decyzje należą do prezydenta i do radnych miasta Poznania.
1: A może zamiast hali widowiskowo-sportowej Centrum Nauki, jak sugerują społecznicy?
0: No to jest ciekawa rzecz. Ja się bardzo cieszę, jak widzę poznaniaków tak zaangażowanych w życie miasta, w inwestycje, w to, co się dzieje w Poznaniu. Super, że poznaniacy tak bardzo żyją tym naszym miastem i bardzo im to dobro miasta leży na sercu. Powiem tak, my oficjalnie mówiąc w imieniu spółki mogę powiedzieć, że my zrealizujemy zadanie, które otrzymamy i zostanie nam zlecone, bo od tego jesteśmy.
1: A w imieniu Konrada Zaradnego, czy ten pomysł się podoba?
0: Pomysł jest ciekawy, natomiast dzisiaj chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że bardziej Poznań potrzebuje dzisiaj hali sportowej, żeby te rozgrywki mogły w Poznaniu się rozwijać, żeby sport mógł kwitnąć. To jest moje zdanie.
1: No to jeszcze koniecznie muszę zapytać o remont Mostu Chrobrego i budowy tramwajów ulicy Ratajczaka. Ostatnio miasto chwaliło się zresztą tym, że udało się ten węzeł na skrzyżowaniu Wierzbienicy Królowej Jadwigi wykonać 3 miesiące przed terminem. W terminie zmieszczą się obie inwestycje, bardzo ważne dla miasta?
0: No, jeżeli chodzi o... Zacznijmy od tramwaju na Ratajczaka, jak pani redaktor zaczęła. Jesteśmy przed harmonogramem i rzeczywiście szereg prac jest wykonywany, zresztą widać, że tam jest intensywny front robót. Bo nie mówimy o samym tramwaju, co też jest bardzo istotne, ale mówimy w ogóle o kwestii nawierzchni dla samochodów. Mówimy o chodnikach, drogach rowerowych, mówimy o nowych zasadzeniach zieleni czy wymianie infrastruktury podziemnej. I to jest niejednokrotnie ogromne wyzwanie, a ono jest na pierwszy rzut oka niewidoczne. Jesteśmy przed harmonogramem i wszystko wskazuje, że terminy będą dotrzymane.
1: Remont Mostu Chrobrego podobnie? Wiem, że już część jest rozebrana.
0: Tak, północna nitka, bo tam mówimy tak naprawdę, oczywiście jak na to patrzymy kompleksowo, to mówimy o jednym moście, ale tak naprawdę to są trzy konstrukcje, tak? Czyli dwa przejazdy dla samochodów z funkcją też drogi rowerowej i pieszych i dla pieszych oraz część środkowa dla tramwajów. Tam jesteśmy na etapie rzeczywiście wyburzenia tej nitki północnej. Rozpoczęło się palowanie. Następnie jeszcze w maju będą prace związane z wylewaniem fundamentów, tak zwanych podpór, które będą wspierać tą konstrukcję. No i działamy w ten sposób, żeby oczywiście terminów dochować. Wiemy też, że tego typu remonty wiążą się z uciążliwościami dla poznaniaków, więc zależy nam, żeby działać sprawnie i mieścić się w terminach.
1: Uciążliwości dla poznaniaków chyba już nieodzownie się kojarzą od paru lat z PIM-em, który, no, mogę spokojnie powiedzieć, wśród mieszkańców raczej nie ma najlepszej prasy. Jak to zmienić i czy będą działania w tym kierunku, żeby jakoś może też te komunikacje, na co często rzekali radni osiedlowi, poprawić?
0: To jest opinia, natomiast opinie mają to do siebie, że są zawsze subiektywne. Oczywiście ja bym postawił troszeczkę inną tezę, że poznaniacy są trochę zmęczeni remontami, do czego mają prawo. Ponieważ jak sobie spojrzymy na lata wstecz i obecnie na to, ile inwestycji jest realizowanych w Poznaniu, no to mamy po prostu niesamowity front budowlany.

0: ten problem może dotyczyć po prostu nieznajomości nowych przepisów, że część tych podmiotów nie będzie wiedzieć o tym, że takie przepisy weszły. Dlatego jest ważne, żeby ten temat właśnie nagłaśniać i żeby te podmioty się dowiedziały o tych obowiązkach. Być może powiatowi lekarze weterynarii też sięgną również do rejestrów porejestrowanych działalności gospodarczych z tego zakresu i możemy też tutaj próbować tą drogą dotrzeć do tych ludzi.
1: Właściciele hoteli dla zwierząt na rejestrację mają czas do 18 czerwca. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych grup w mieście. Poznańskie senioritki podbijają sceny w całej Polsce swoją energią i oczywiście pięknymi głosami.
2: Ewa Wodzyńska, dyrygentka, założycielka poznańskich senioritek.
1: No właśnie, no senioritki to tak jak już rozmawialiśmy. Myślę, że większość poznaniaków kiedyś usłyszało. Część na pewno zna, ale... obawiam się, że część ludzi w ogóle pierwszy raz usłyszy teraz o senioritkach. To dla tych, którzy nie wiedzą. Czym są, albo właściwie kim są senioritki w Poznaniu?
2: O, to bardzo fajne pytanie. Senioritki to są panie, powiedzmy 50+, które w ogromnej większości są na emeryturze. Właściwie wszystkie oprócz dwóch. Panie, które całe życie były zajęte ogarnianiem rzeczywistości. A w tej chwili pracują, bawią się i występują na wszelkich scenach, no aż Europy.
1: No właśnie, to jest chór.
2: Tak.
1: I teraz jak to w chórze bywa? Śpiewacie. Mhm. No i teraz co śpiewacie? No bo jednak seniorki, senioritki, no jednak, tak jak pani powiedziała, to są panie już w takim dojrzałym wieku. Tak powiedzmy. To jednak głosy pewnie też pod jakiś repertuar bardziej dostępne, bardziej pod jeden niż pod inny repertuar. Jak dobieracie repertuar i co gracie?
2: Może zacznę od tego...
1: Śpiewacie właśnie.
2: Tak, może zacznę od tego, że ogólny taki wizerunek, stereotyp seniora czy seniorki, czy śpiewającej seniorki, to jest szła dzieweczka do laseczka, pieśni patriotyczne, no i przede wszystkim pieśni kościelne, prawda? Muzyka sakralna. No a ja od samego początku, już będąc na studiach muzycznych, lubiłam łamać stereotypy i lubię zawsze robić coś pod prąd. I pewnego pięknego dnia pomyślałam sobie, że właściwie dlaczego by nie śpiewać rozrywki z seniorami, co no do dzisiaj nie jest powszechne, a senioritki działają już, no skończyłyśmy 11 sezon, więc no już myślę, że dosyć długo. No i śpiewamy rozrywkę, szeroko bardzo pojętą. Od piosenek, powiedzmy, z dwudziestolecia międzywojennego do współczesnych rzeczy.
1: Okej, czyli generalnie szeroko. Ile osób jest w senioritkach i jak łączycie to, że no każdy jednak lubi co innego, prawda?
2: No niestety w zespole nie ma demokracji. Zawsze za zespół odpowiadam twarzą ja, więc ja też dobieram ten repertuar. Jak w każdym zespole musi być jakiś szeryf. Osób jest w tej chwili, to się zmienia, więc dlatego się zawsze zastanawiam. Jest 18, z tym, że kilka osób jeszcze jest na okresie próbnym. Tak więc nie zobaczycie Państwo na koncercie 18 osób. Te koncerty są w różnych składach. Więc to w zależności od koncertu, od wielkości sali, od danego...
1: Od publiki.
2: Od publiki,
1: pewnie.
2: Tak. Także powiedzmy, koncertujemy w mniejszych, w większych składach w zależności od wymagań.
1: Właśnie. Jak ludzie reagują, gdy dowiadują się, że występują senioritki? Bo jednak, tak jak pani na samym początku powiedziała, że jednak chóry seniorów to kojarzą się głównie właśnie z tą muzyką sakralną, raczej taką... powiedzmy to ludową. Jak ludzie reagują, gdy wychodzą senioritki, które mają dużo werwy w sobie i nagle okazuje się, że grają muzykę popularną, na przykład śpiewają?
2: No teraz już jest łatwiej, bo już jednak to 11 lat jest za nami i troszkę gdzieś już w świadomości, tak jak pan mówił, ludzi istniejemy. Natomiast no myślę, że jeśli ktoś przychodzi, kto nas nie zna, przychodzi pierwszy raz, to jest zaskoczony na pewno, bo mamy tutaj ekipę, która wychodzi na scenę w pięknych, takich eleganckich sukienkach. Takie starsze panie, które no, nie wyglądają na rockmenki, a jednak coś tam się na scenie zadziewa takiego, jest tak fajna energia, że ludzie po prostu nas chętnie słuchają.
1: Tej werwy w seniorkach jest tyle, że na przykład próby są energiczne, na próbach dużo się dzieje, no bo ja umiem sobie

0: wyobrazić, że jednak grupa seniorek w jednym miejscu może być głośna.
1: No tak, to jest rzeczywiście jest dosyć, potrafi być bardzo głośna, natomiast moim zadaniem, moją rolą jest opanować, okiełznać te osoby, co mi się udaje z większym lub lepszym skutkiem, ale jakoś dajemy radę.
0: Jak wyglądają próby chóru senioritki?
1: Mamy próby 2 razy w tygodniu po 3 godziny, więc jest to dosyć sporo jak na chór amatorski. Do tego dochodzą koncerty, dochodzą audycje takie dla dzieciaków, warsztaty, także jest naprawdę, jest co robić. Normalnie chór taki stereotypowy ma powiedzmy 2 razy w tygodniu po 2 godziny próby plus kilka koncertów rocznie. No my mamy więcej niż kilka. Powiem tak, odliczając 2 lata pandemii, kiedy rzeczywiście nie koncertowałyśmy, w tej chwili po 11 latach, czyli de facto 9 takich aktywnych, mamy przeszło 300 koncertów za sobą. To jest średnio 3,5 koncertu miesięcznie, więc dosyć sporo.
0: Gdzie grywacie? Gdzie występujecie najczęściej?
1: Wszędzie. To jest pytanie bardzo otwarte, bo zarówno bardzo szerokie, bo zarówno występujemy dla klubów seniora, czy w domach opieki społecznej, ale też śpiewaliśmy z Dawidem Podsiadło i ostatnio na Placu Wolności wzięliśmy udział w koncercie inauguracyjnym festiwalu Malta z francuskim saksofonistą Adrianem Amejem i grupą Basinga, z którymi właśnie mam nadzieję kontynuować współpracę.
0: Powiedziała pani, że jednak chór amatorski mimo wszystko. Członkinia tego chóru, to wszystkie są amatorki, czy tam są panie, które jednak gdzieś swój wokal szkoliły wcześniej?
1: Jest jedna pani, która jest emerytowaną skrzypaczką operową, to znaczy grała w operze. Natomiast to rzeczywiście są panie, które jeśli miały jakąkolwiek styczność ze śpiewaniem, to po prostu w chórach, czy szkolnych bardzo, bardzo dawno temu, czy chórach takich środowiskowych. Natomiast to nie są osoby profesjonalnie zajmujące się śpiewem.
0: Chór damski, senioritki. Nie brakuje wam męskich głosów?
1: I tu nastała taka cisza. My współpracujemy z panami. Miałyśmy 2 takie okazje, ponieważ kiedy z managementu Dawida Podsiadło zadzwoniono do nas, to poproszono właśnie o dokoptowanie męskich głosów i tak się wtedy stało. A ponieważ nam się tak fajnie współpracowało z panami, zaprosiłam panów też na koncert jubileuszowy w Auli Artis i też zaśpiewali z nami 3 piosenki. Także tak współpracowo i owszem, natomiast na stałe myślę, że skład damski jest wystarczająco wymagający, żeby jeszcze tutaj...
0: Czyli to jest decyzja moja. Celowa, że zostajemy z samymi babkami, a nie... To oczywiście było przy całej babkami, to było przez całej sympatii oczywiście, a nie, że nie ma mężczyzn, którzy by chcieli występować.
1: Znaczy na samym początku, kiedy zrobiłam takie spotkanie organizacyjne, ogólnie przyszły same babeczki. No więc tak już zostało. Ja myślę, że tak jest dobrze.
0: To mamy, tak?
1: Ale za to współpracujemy z panami muzykami, instrumentalistami. No więc gdzieś tam to się wszystko wyrównuje.
0: Ma pani tak z pamięci spojrzeć jakieś ulubione momenty z życia senioritek tego chóru?
1: Ojej, no to...
2: Taki, który pierwszy wpada w pamięć. Co? Pierwszy występ?
1: Chyba nie. Wydaje mi się, że to są mocne momenty. Jest kilka takich rzeczy. To są mocne momenty rzeczywiście. No na pewno wyjazdy. Wyjazdy zagraniczne, które bardzo nas integrują, ale też pozwalają na moje ukochane podróże i zwiedzanie różnych fajnych miejsc. No wiadomo, że te duże koncerty też robią wrażenie, ale na mnie wywarły i dla dziewczynach też, myślę, takie mocne wrażenie. Koncert w hospicjum w Gdańsku przy okazji festiwalu, na którym właśnie... O, to też jest dobre. To był taki pierwszy nasz sukces, gdzie zdobyłyśmy srebrny medal, ale też dostałyśmy, uwaga, najfajniejszą dla nas nagrodę, wymyśloną przez jury tam na miejscu, tak ad hoc, która nazywała się, uwaga, nagroda WOW za największy power na scenie i

0: Zerwanie publiczności. Więc myślę, że to jest najfajniejsza taka nagroda, odbiór ludzi, którzy nie są profesorami akademii muzycznych, którzy są po prostu odbiorcami muzyki i którzy lubią nas słuchać, lubią nas oglądać i czują tą energię i nam zwracają też taką energię bardzo, bardzo pozytywną.
1: Czym różni się dyrygowanie i zarządzanie chórem senioritek od zarządzania i dyrygowania chórami na przykład młodych ludzi, może studentów na przykład, albo kogoś młodszego? Ma Pani takie porównanie?
0: Mam. Ja 20 lat temu, zaraz po studiach, zorganizowałam sobie taki chór, który nazywał się Moonlight Express. To było też 12 osób. Mieszany studencki chór. No zupełnie jest...
1: Zaskoczyłem tym pytaniem.
0: Tak, zupełnie inna energia, to nie jest to. Na pewno jest inna energia, ale senioritki mają po prostu energię reaktora atomowego, więc to nie chodzi o taką energię życiową, tylko myślę, że mniejsze doświadczenie to też wszystko gdzieś się kumuluje w aurze zespołu, tak? A senioritki to jest przede wszystkim zbiór tak ogromnie silnych osobowości, indywidualności, że ciężko jest je okiełznać, no ale jakoś się udaje, dzięki Bogu.
1: Czy jeżeli by nas słuchała może jakaś seniorka, która by chciała zostać senioritką, ma szansę?
0: Oczywiście, każdy ma szansę. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że są przesłuchania. Próby mamy, tak jak mówiłam, 2 razy w tygodniu. Można przyjść na przesłuchanie do na przykład Domu Kultury Jędruś w każdą środę między 10 a 13, ale trzeba się zaanonsować wcześniej. Na Facebooku jest nasza strona, wystarczy wpisać Poznańskie Senioritki, tam są wszystkie kontakty do mnie. Można napisać, można zadzwonić, wtedy umawiamy się na takie przesłuchanie. To nie jest nic strasznego, po prostu trzeba zaśpiewać kawałek piosenki, czy powtórzyć melodię, wyklaskać rytm. No i jeśli pani pozytywnie przejdzie przez tą rozmowę, powiedzmy tak to nazwijmy, no to wtedy zapraszam na 3-miesięczny okres próbny, gdzie wyczuwamy swoje energie, próbujemy, czy pasujemy do siebie, no bo to działa w 2 strony, może ktoś przyjść i stwierdzić, że to zupełnie nie jego klimaty, no ale się tak jeszcze chyba nie zdarzyło. To znaczy podczas okresu próbnego zdarza się, że jednak dziewczyny, panie stwierdzają, że to jest za intensywne, że nie dadzą rady, no bo jest rzeczywiście intensywnie i trzeba mocno, mocno się poświęcić. Nie, poświęcić to jest złe słowo. Zaangażować w zespół. Ponieważ, no, tak jak mówiłam, koncertowania jest sporo, prób jest sporo i wszystkich innych działań. Także jeśli ktoś lubi się zaangażować tak jak ja i dziewczyny, no to serdecznie zapraszam.
1: O życiu senioritek rozmawiałem z dyrygentką chóru Ewą Wodzyńską. Kto nigdy nic nie zgubił? Okazuje się, że Biuro Rzeczy Znalezionych w Poznaniu to prawdziwa skarbnica wiedzy i historii.
2: Iwona Tunkiewicz, specjalista do spraw Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta w Poznaniu.
1: To może powiedzmy, co gubimy najczęściej?
2: Poznaniacy w przeważającej części gubią portfele i telefony. To są takie depozyty, które najczęściej trafiają tutaj do naszego biura.
1: Dużo rzeczy do Was trafia? Na przykład w zeszłym roku dużo rzeczy trafiło do Was do biura?
2: Takich rzeczy typowo z ulicy, że tak powiem, i przekazanych przez komisariaty to było ponad 600, ale też w zeszłym roku przyjęliśmy około 2,5 tysiąca depozytów z lotniska Ławica. Głównie portfele, telefony, zegarki, zdarzają się też jakieś tablety, elektronika taka.
1: To może powiedzmy,

0: typowo z ulicy, że tak powiem, i przekazanych przez komisariaty to było ponad 600, ale też w zeszłym roku przyjęliśmy około 2,5 tysiąca depozytów z lotniska Ławica. Głównie portfele, telefony, zegarki, zdarzają się też jakieś tablety, elektronika taka.
1: To może powiedzmy,

0: Mówimy przez nietypowe, tak? Bo już nietypowe na przykład dla mnie to jest zgubić walizkę, tak? Na przykład z rzeczami, ale telewizor, wózki dziecięce, piłka, jakaś tutaj większa elektronika typu narzędzie, młot udarowy. Tutaj ktoś po prostu przyniósł, znalazł gdzieś w walizce takiej narzędziowej i to został dostarczony do biura. Najłatwiej, najprościej zadzwonić na nasz numer telefonu tutaj biurowy. Można zapytać się, czy po prostu ktoś nie przyniósł, nie znalazła się ta rzecz. My prowadzimy tutaj taką wewnętrzną ewidencję. Jeżeli tej rzeczy u nas nie ma, to i tak wpiszemy sobie ją na tą ewidencję, na ten spis rzeczy poszukiwanych. Ewentualnie jak ona się znajdzie w terminie późniejszym, to będziemy mieli możliwość skontaktować się z tą osobą i oddać tą rzecz.
1: Jak długo są przechowywane te rzeczy tutaj, jeżeli byśmy zgubili? A później się zorientujemy, że zgubiliśmy rzecz, to jak długo mamy szansę ją odebrać?
0: Tak naprawdę te rzeczy przechowujemy 2 lata od daty znalezienia. Po tej dacie może ją odebrać znalazca. Ma na to też wyznaczony konkretny termin. Jeżeli w konkretnym terminie nie odbierze tej rzeczy, to rzeczy przychodzą na miasto.
1: Widziałem na przykład, bo sobie przejrzałem dzisiaj na stronie, jakie rzeczy są wypisane, które ludzie pogubili. Tam na przykład rower. Tak. Skąd wiadomo, że ten rower na przykład nie jest ukradziony?
0: Tutaj też rowery trafiają na policję i policja teoretycznie sprawdza w bazach te rowery. Jeżeli nie są poszukiwane przez kogoś, po prostu są przekazywane nam. No, warto się z nami właśnie tu skontaktować, zadzwonić i zapytać się konkretnie, czy taki laptop, podać jak najwięcej szczegółów, tak? Markę, model, czy był w torbie, gdzie został konkretnie zagubiony, datę konkretną podać, opisać szczegóły, tak? I na tej podstawie już jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ten laptop się u nas znajduje, tak?
1: Jeżeli my znajdziemy jakąś rzecz w mieście, to wtedy co robimy?
0: W większości ludzie odnoszą te rzeczy na policję, na komisariaty i wtedy komisariaty przesyłają te rzeczy do nas, ale też część ludzi, już wiedząc, że takie biuro istnieje, przynoszą osobiście tutaj do naszego biura, tak? Trzeba wtedy wypełnić taki formularz zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, wypisać właśnie co się znalazło, gdzie, kiedy, podać swoje dane, zaznaczyć, czy się żąda znalezionego, czy nie za tą rzecz i tak naprawdę tyle. Reszta już tutaj należy do nas.
1: Możemy przynosić tylko tutaj, na Plac Kolegiacki, do Urzędu Miasta, czy są jeszcze inne punkty?
0: Jeśli coś znajdziemy, możemy przynieść bezpośrednio tutaj na Plac Kolegiacki do Biura Rzeczy Znalezionych, bądź również udać się na komisariat i wtedy komisariaty policji również przekazują nam te rzeczy.
2: O zagubionych rzeczach rozmawiałem z ich strażniczką Iwoną Tumkiewicz. Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest pierwszą publiczną uczelnią w Polsce, która uruchomiła tzw. kapitał żelazny.
3: Dzień dobry, Barbara Jankowska. Jestem rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
4: Nazywam się Dawid Szutowski, jestem prorektorem do spraw finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
3: Wszyscy mamy świadomość, że polska nauka potrzebuje dofinansowania. Nakłady na naukę w Polsce są wciąż na bardzo niskim poziomie. One kształtują się niewiele ponad 1% PKB. Także daleko nam, chociażby do krajów Europy Zachodniej, nie mówię już o innych lokalizacjach. Mamy jednocześnie przeświadczenie, że polska nauka to dobra nauka, że mamy wspaniałych profesorów, mamy jednocześnie zdolnych, ambitnych studentów, zatem na tym polu nie mamy się czego wstydzić. Ale nie da się ukryć, że uczelnie publiczne, chcąc realizować swoje cele statutowe, potrzebują środków finansowych. Te środki finansowe są nam potrzebne na bieżące funkcjonowanie, na kształcenie studentów, prowadzenie badań.

0: środki są nam potrzebne nie tylko na bieżące funkcjonowanie, ale także na rozwój. Tak jak już zaznaczyłam, rozwój tych relacji z biznesem, który może się wydawać taką działalnością dodatkową, niekoniecznie pierwszoplanową, z naszej perspektywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest niesamowicie ważny. Mamy poczucie misji społecznej, jesteśmy uczelnią publiczną, która ma służyć społeczeństwu, ma służyć gospodarce i chcąc rzeczywiście dobrze te cele realizować, potrzebne są nam również zasoby finansowe. Kapitał żelazny jest pewnie jedną z kilku opcji, z których można korzystać, natomiast ponieważ jest to rozwiązanie sprawdzone w wielu krajach rozwiniętych, rozwiązanie, które niesamowicie może angażować też absolwentów naszej uczelni, postanowiliśmy podjąć to wyzwanie, opracować strukturę, regulacje, w ramach których kapitał żelazny UEP będzie mógł powstać i miejmy nadzieję rosnąć.
1: To może teraz pytanie do pana prorektora. Czym jest ten kapitał żelazny? Do jakich celów on będzie wykorzystywany? No i czym on w ogóle jest?
2: To jest koncepcja, która jest rozwijana przez najlepsze uniwersytety na świecie. MIT, Harvard, Oxford, Cambridge, ale mamy też przykłady w Europie kontynentalnej. Ta idea polega na świadomym rozdzieleniu trwałego, stąd nazwa żelaznego trwałego, kapitału od zysków, które ten kapitał generuje. Czyli nie naruszając wartości aktywów, środków zgromadzonych w kapitale, ten kapitał pracuje. No jest inwestowany, ale jest inwestowany w sposób wolny od jakiegokolwiek ryzyka, czyli na przykład bony, obligacje, depozyty do wysokości gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki temu uczelnia zapewnia sobie stabilny, acykliczny strumień dochodów, który umożliwia realizację celów różnych, ale przede wszystkim nakierowanych na naszych głównych beneficjentów, czyli studentów, doktorantów, pracowników uczelni. Na Zachodzie często skorzysta się z takiego sformułowania jak sprawiedliwość międzypokoleniowa, kiedy mówi się o kapitale żelaznym. Czyli kapitał raz powierzony, raz zainwestowany, pracuje równocześnie i na rzecz obecnych, i na rzecz przyszłych pokoleń czy generacji wspólnoty akademickiej. I ta klauzula nienaruszalności, ona stanowi bardzo ważny element dla darczyńców, dla partnerów, dlatego że dzięki niej zyskują gwarancję, że raz przekazane środki są uwiecznione. No i będą generować korzyści w długim okresie. Na co są przeznaczane środki, to zależy od darczyńcy, czyli darczyńca, nasz partner, kiedy decyduje się na wsparcie kapitału żelaznego, to zyskuje możliwość, żeby dokładnie, precyzyjnie ukierunkować swój wkład. Czyli może wskazać, jaki cel jest szczególnie istotny dla niego. Z naszej strony też są pewne propozycje, do których można się przychylić. No na przykład stypendia studenckie partnera żelaznego, to na przykład granty i takie o charakterze naukowym, to na przykład rozwój startupów albo unowocześnienie naszego kampusu.
1: Jakby to wyglądało w praktyce? Jakbyśmy mogli taki podać przykład. Wyobrażam w ten sposób, że przychodzi osoba A, wykłada powiedzmy kwotę i ta kwota przez jakiś czas ona jest nienaruszalna? Właśnie jak to będzie wyglądało?
0: Rzeczywiście tutaj może też odsłonię trochę kulisy. Gdy we wrześniu objęliśmy nasze funkcje rektorskie, zaczęły też pojawiać się kontakty ze strony naszych absolwentów, takie dosyć ożywione kontakty i oczekiwania ze strony absolwentów, że będziemy pogłębiać współpracę, ale mówię tutaj o absolwentach również takich, którzy piastują jakieś funkcje już w przedsiębiorstwach, w instytucjach. W tym gronie są też takie osoby, które mają poczucie, jak wiele zawdzięczają swojej uczelni. I to właśnie też takie rozmowy troszeczkę między innymi były motywacją do podjęcia głębszej dyskusji o tak naprawdę tym, o czym marzyliśmy, o właśnie o funduszu żelaznym. Oczywiście każda osoba może być darczyńcą, ale też firma, instytucja może się zaangażować w ten kapitał i wnieść swój wkład.
2: Tak jak pani rektor powiedziała, to jest mechanizm, który jest otwarty na wszystkich, na osoby fizyczne, przedsiębiorstwa. Każdy może chcieć pomóc uniwersytetowi. Działa to w ten sposób, że nasz partner zasila kapitał żelazny. Tu możliwości jest dużo. To najprostszym jest

0: czy najprostszym są środki pieniężne jako takie, ale patrząc na doświadczenia uczelni zagranicznych i my też wszystkie te rozwiązania mamy zaimplementowane u nas w Kapitale Żelaznym, to mogą być aktywa niepieniężne, najróżniejsze, mogą być obligacje, mogą być akcje, udziały, certyfikaty depozytowe, weksle i inne rozwiązania, które są szyte na miarę przedsiębiorców, przede wszystkim w przypadku tych bardziej skomplikowanych może instrumentów, szyte na miarę przedsiębiorców tak, żeby były jak najwygodniejsze i jak najdogodniejsze dla przedsiębiorców, których traktujemy tutaj jak naszych partnerów. Organizacyjnie to wygląda w ten sposób, że musimy lepiej poznać się z naszym partnerem, żeby się w jakiś sposób zaangażować, najlepiej po prostu się z nami skontaktować. Musimy wiedzieć, to przede wszystkim, jakie cele są szczególnie bliskie dla darczyńcy. Jeżeli mamy budować relację, wzajemną relację opartą na zaufaniu i szacunku i korzyściach dla każdej ze stron, to musimy naszego darczyńcę i jego preferencje poznać. Jakie cele miałyby być realizowane, jakie są szczególnie bliskie, które są najistotniejsze dla danego na przykład przedsiębiorstwa. No i tutaj najlepiej chyba odwiedzić bezpośrednio naszą stronę internetową. Jest osobna strona internetowa uczelni, która jest poświęcona Kapitałowi Żelaznemu, uepoznań.pl, łamane na uniwersytet, łamane na kapital, myślnik żelazny, tylko bez polskich znaków.
1: Pytanie do pani rektor. Czy właśnie już firmy ustawiają się w kolejkach? Już są te pierwsze pytania? Może nawet nie pierwsze, bo już wiadomo, że są firmy, ale czy tych zapytań takich zakulisowych, czy jest duże zainteresowanie po prostu?
2: To zainteresowanie właściwie zaczęło się wyłaniać przez kilka miesięcy. Oczywiście są zapytania. Część pewnie jest bardziej zobowiązująca, część mniej. Natomiast nie da się ukryć, że jest zainteresowanie tym rozwiązaniem. Takie głosy do nas docierają, przedsiębiorcy, często nasi absolwenci, ale nie tylko, cieszą się z tej opcji. Jest możliwość wsparcia w pewien sposób swojej dawnej uczelni. Takie zapytania oczywiście ze strony biznesu, ale też pojedynczych osób, jeśli pan pozwoli na taką może mniej formalną wycieczkę. W styczniu odbywała się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i nasz uniwersytet zaoferował wówczas pod licytację możliwość odwiedzenia naszego tarasu widokowego. To była taka premiera, tak? Odsłonięcie tego tarasu tylko dla jednej osoby, która wylicytowała właśnie tę wizytę. Ja miałam ogromną przyjemność też z panem kanclerzem tę osobę przyjmować i nawet przyznam szczerze, że podczas tego spotkania też takie pytania się pojawiły. Czasem ludzie pytają o takie rozwiązania, nie nazywając tego kapitałem żelaznym. Natomiast gdzieś kojarzą właśnie też to, co pan prorektor powiedział, że to działa w Harvardzie, w Cambridge i nie tylko w Holandii uczelnie to posiadają, no w wielu, wielu krajach i w Stanach i w Europie, w Stanach Zjednoczonych i w krajach europejskich. Także zainteresowanie jest, ale my oczywiście też jesteśmy realistami, my zachęcamy, pokazujemy korzyści, mamy świadomość jednak, że dojście do tej decyzji wymaga czasu, podmiot musi być przekonany do tejże inwestycji, widzieć korzyści dla siebie i ja nie ukrywam i często to podkreślam w rozmowach z naszymi partnerami, że dla mnie ogromnie ważne jest to, aby ten, który z nami współpracuje, miał poczucie tych korzyści, też dla siebie, tak? To oczywiście nie muszą być korzyści materialne, ale w innych sferach rozpoznawalności, czy może zainteresowania ze strony naszych studentów, czy naszych absolwentów, bo taka firma jest potem też inaczej postrzegana. Nie da się ukryć, że wchodzenie w takie rozwiązania jak kapitał żelazny to też takie właśnie działanie dla społeczeństwa, dla gospodarki, czyli niekoniecznie wprost biznes, ale właśnie taka działalność troszeczkę z obszaru też społecznej odpowiedzialności. I ja spotykając się też z dyrektorami innych uczelni, miałam okazję już usłyszeć, że ktoś myślał o takim rozwiązaniu, tak, że planował. Ale właśnie to przejście, nie ukrywam, że przejście od tej fazy marzeń, natomiast żeby to wdrożyć, troszeczkę czasu nam to zabrało, ale się udało i z tego się bardzo cieszymy.
1: Dopytam jeszcze o takie najważniejsze rzeczy, które właśnie taki partner mógłby wesprzeć ze strony uczelni, jakie byłyby to projekty

Tak, mamy kilka propozycji, które wydają się trafiać w, czy wpisują się dobrze w strategię uczelni, ale wydają się też trafiać w potrzeby na przykład przedsiębiorców. Stypendia studenckie partnera żelaznego, no studenci są dla nas najcenniejsi. Gdyby nie było studentów, to nie byłoby nas. To jest to, na czym uniwersytet stoi, w związku z czym to jest bardzo naturalny kierunek, żeby starać się tych najlepszych studentów dowartościować. No więc stypendia studenckie jako pierwsza z takich możliwości. Tu interesujące jest przede wszystkim to, że kapitał powierzony raz wygeneruje nam odsetki na przykład za rok. Realizujemy więc stypendia za rok, no ale za dwa lata znów wygeneruje nam odsetki. Możemy więc zrobić drugą edycję, a potem za trzy lata kolejną, potem czwartą, piątą i tak dalej. Czyli tak naprawdę powierzając środki na kapitał żelazny, organizujemy nie jednokrotnie stypendia dla studentów, ale rozpoczynamy cykl stypendiów, które są realizowane również w przyszłości. Drugi element to granty, tak jak mówiłem wcześniej, albo o charakterze bardziej naukowym, czyli takie, gdzie prowadzimy badania, a potem na przykład publikujemy artykuł czy rozdział w monografii, gdzie prezentujemy wyniki badań, ale też badania aplikacyjne. Aplikacyjne, czyli takie, które mogą być aplikowane, stosowane później przez przedsiębiorców. One nie muszą mieć wtedy takiego stricte naukowego charakteru, a mogą mieć charakter taki bardziej utylitarny. Kolejny element to są startupy. Cała nasza wspólnota akademicka, która składa się przecież z wielu, przede wszystkim z młodych osób, z bardzo kreatywnych osób, gdzie pomysł goni pomysł. Cała ta wspólnota jest idealnym miejscem do tego, żeby rozwijać startupy. Musimy mieć narzędzia, żeby tych młodych ludzi wspierać i ten kolejny obszar to jest właśnie wsparcie dla rozwoju startupów, które chcemy w przyszłości inkubować u nas w uczelni. No i ostatni element to jest program, o którym mówimy, Campus Challenge, czyli udoskonalenie naszego kampusu. Dla każdej osoby czy przedsiębiorcy, którego mu marzy się miejsce w przestrzeni fizycznej. To mogą być różne projekty infrastrukturalne, które są realizowane z takich odsetek. No

tego kampusu, dla każdej osoby czy przedsiębiorcy, którego mu marzy się miejsce w przestrzeni fizycznej. To mogą być różne projekty infrastrukturalne, które są realizowane z takich odsetek.

0: obopólnych korzyści, to jedna rzecz. Druga rzecz, myślę sobie, że to jest też takie rozwiązanie, które może budować i wspierać kształtowanie konkurencyjności i atrakcyjności miasta i naszego regionu. Poprzez fakt, że przedsiębiorstwa, które oczywiście są tu ulokowane, mogą być też gdzieś dalej ulokowane, ale zwykle właśnie te ulokowane bliżej mają bliższe relacje z uczelnią, no i zyskują znów szansę jakiegoś rozwoju.
1: Z rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, profesor Barbarą Jankowską i prorektorem do spraw finansów UEB Dawidem Szutowskim rozmawiał Bartek Łojewski. Przychodzą z niemowlakami, rozmawiają, ale przede wszystkim śpiewają. Poznański chór Mam ma próby raz w tygodniu.
2: Kamila Lęczewska, liderka chóru Mam w Poznaniu.
3: Chór Mam w Poznaniu. Na czym on polega? Bo z tego co wiem, to zrzesza po prostu mamy, które chcą śpiewać.
2: Dokładnie. Mamy, które chcą śpiewać, ale też te, które chcą się po prostu pospotykać, bo to jest często taki okres dla mam, szczególnie w macierzyńskim, że mają inne godziny czasowo dostępne niż tak zwani normalsi, bo my nie wyjdziemy wieczorem, kiedy zajmujemy się dziećmi. Głównie jesteśmy z tymi dzieciakami same, więc chodzi o to, żeby mieć taką wspólnotę, gdzie spotykamy się, możemy rozwijać nasze zainteresowanie, w tym przypadku śpiewanie, ale też wyjść z innymi dziećmi, gdzie tutaj one nikomu nie przeszkadzają, wręcz są mile widziane.
3: Co śpiewacie przede wszystkim, bo czy to jest taki chór trochę jak koło gospodyń wiejskich, że wiejskie piosenki, czy raczej klasyczne, no bo to jednak chór, co śpiewacie?
2: My jesteśmy chórem Mam z Poznania, więc trochę jesteśmy hipsterkami, a trochę idziemy w Disneya. Mamy też oczywiście w moim ogródeczku, czyli lecimy jakimiś klasykami, które dobrze zaśpiewać na głosy i my lubimy takie folkowe nuty, ale rzeczywiście jest to, zależy co nam w duszy gra. Ktoś powie, słuchajcie, jest taka piosenka, to idziemy na przykład tematycznie, bo teraz czekałyśmy na wiosnę i odżegnałyśmy wirusy. Mamy piosenkę o kawie, to jest nasz hymn, bo po prostu jesteśmy wiecznie niedospane i pijemy na umór tą kawę, więc mamy tutaj też kawę i o niej śpiewamy.
3: Mamy, które tutaj śpiewają w chórze Mam, przychodzą z dziećmi.
2: Tak, mamy przychodzą z dziećmi, można przejść też bez dziecka, jak ktoś życzliwy się zaopiekuje, ale właśnie o to chodzi, że tutaj możemy, mamy dla nich zabawki, one się ze sobą też poznają, często są to dzieci na przykład pierwsze, więc nie mają rodzeństwa, ale i przychodzą całe rodzeństwa, po trójka dzieci z mamami i zaczynamy tutaj sobie tworzyć taką rodzinkę śpiewającą. Dzieciaki znają te piosenki, potem same już śpiewają i to nam dodaje takiej energii, ale też jest chaotyczne. To się trzeba nastawić, że jest chaotycznie, tak.
3: Chyba jak z dziećmi. Ja jeszcze nie mam swoich, ale to chyba jak z dziećmi.
2: Tak, to jest jak z dziećmi i to jest taka sytuacja, że przychodzimy, najpierw rozmawiamy, w międzyczasie też rozmawiamy, co chwilę jakaś ciocia, mama, ktoś przesuwa te dzieci, one wchodzą nam na głowy, robią kupy, przesuwają wszystko. No ale dzięki temu też jakby uczymy się, że nie my same jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy w tym chaosie i musimy go koordynować, tylko inne mamy też tak mają.
3: Do was można dołączyć? Spotykacie się w piątki.
2: Tak, jak najbardziej zapraszam bardzo serdecznie, bo zawsze nam są potrzebne mamy, dlatego że jesteśmy grupą otwartą i jesteśmy przez Urząd Miasta dofinansowani póki co i mamy nadzieję na więcej, ale też jesteśmy w organizacji pozarządowej, więc to miejsce, gdzie się znajdujemy, przystanek Pireus, jest otwarte i możemy się tutaj spotykać za darmo. Nasza dyrygentka jest profesjonalistką, więc ona wie, jak wydobyć z nas głosy, mimo że my ich nigdy nie ćwiczyłyśmy i nie wszystkie mamy zdolności muzyczne, ale ona umie nas tak usadowić, żeby było ok. No i szukamy nowych mam, bo też dlatego, że bardzo tutaj jest rotacyjnie. Dzieci chorują, wtedy mamy się nie pojawiają, a nasz repertuar jest dostosowany do każdego. Zapisy są otwarte, bo ich po prostu nie ma. Trzeba przyjść. Przyjść z dzieckiem, bez dziecka, dostanie się kawę, można pośpiewać, a jak ktoś chce się umówić, to oczywiście najlepiej przez Chór Mam w Poznaniu na Facebooku. Tam jest nasze wydarzenie, nasza organizacja i można albo przyjść, albo tam się umówić i zapraszamy.
3: Czy wy gdzieś występujecie? To co tutaj ćwiczycie, to czy jakieś występy, tak, jakieś koncerty?
2: Jesteśmy najbardziej prężnym zespołem na świecie, bo od naszego powstania pod koniec września miałyśmy już 2 koncerty, tak? Mamy 3 teledyski. No i teraz planujemy rzeczywiście koncert w Domu Pomocy Społecznej na Konopnickiej dla seniorów z dzieciaczkami, taki koncert wiosenny.
1: O chórze Mam rozmawiałem z organizatorką akcji Kamilą Lęczewską. Słuchajcie, Vox FM Poznań na 107,4, czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Nowa drużyna siatkówki powstała w Poznaniu. Fort Poznań zagra na zapleczu Plus Ligi. Projekt zakłada m.in. utworzenie seniorskiej drużyny, która będzie grać

0: W pierwszej lidze siatkówki. Chcemy spojrzeć szerzej, mówi prezes klubu Bartosz Witkowski.
1: Sport Poznań to nie tylko zespół pierwszoligowy, ale tak naprawdę cały ekosystem, którego celem jest zapewnienie pełnej kontynuacji szkolenia młodzieży od mini siatkówki właśnie po siatkówkę seniorską. Z naszych obserwacji, nasze doświadczenia i tak naprawdę klucz do tego pomysłu polega na tym, że mamy bardzo zdolną młodzież w Wielkopolsce. To jest Poznań, to jest Piła. W Poznaniu mamy kilka akademii szkolących i robiących bardzo dobrą robotę z młodzieżą. Natomiast potem nam się to urywa. A mamy fajne warunki. Brakuje tak naprawdę właśnie innych sportów zespołowych poza piłką nożną w Poznaniu. No i udało nam się zarazić tym pomysłem grupę ludzi właśnie i z uniwersytetu, jak i pewną część biznesu, która podziela nasze myślenie, że tak naprawdę potrzebujemy zaadresować tą część pomiędzy wiekiem juniorskim a seniorskim i przy dobrej organizacji, przy połączonych siłach, czy z Wrześnią, czy z Tarnowym Podgórnym, zapewnić to, czego do tej pory nie było w Wielkopolsce. Współpracujemy z Astra Nowa Sól. Astra Nowa Sól w związku ze swoimi problemami zaproponowała użyczenie nam swojej licencji. My z tej propozycji skorzystaliśmy. W związku z tym przyjmujemy jakoby licencję Astra Nowej Sól. To nie jest licencja, która została wywalczona awansem z drugiej ligi. Była 4 lata temu w Nowej Soli. Natomiast na ten sezon, od tego sezonu te rozgrywki zostaną po prostu przeniesione do Poznania i w związku z tym będziemy mogli występować na tym szczeblu rozgrywki. 3-4 nazwiska po jednym praktycznie na każdej pozycji pozostały nam do uzupełnienia. Najważniejsze mamy sztab szkoleniowy w postaci pierwszego i drugiego trenera. Trener Grabda, bardzo doświadczony trener, również z związku.

0: gościli, reprezentacji kadry Polski młodzieżowej. Chłopacy, którzy kończą czwartą klasę w SMS Spale. Tutaj mamy już też kontrakty dogadane. W związku z tym takie połączenie trenera, który wie, jak z tą młodzieżą pracować, ale ma doświadczenie również Tauron ligowe, plus ligowe, będzie najlepszym rozwiązaniem i najlepszym trenerem, którego potrzebujemy na ten moment.
1: Juniorzy będą trenować w klubach Starnowa Podgórnego i Wrześni. Seniorzy będą trenowali w hali UAM przy Zagajnikowej na Morasku. Siatkówka jest częścią uniwersytetu, mówi Adam Barabasz z Centrum Sportu UAM.
2: Taki jest plan, będziemy na pewno musieli tutaj się mocno wysilić organizacyjnie, ale już tutaj deklarujemy, że takie

0: pracownicy, i to bo na przykład no, z marca tego roku, zdobyli złoty medal w kategorii K50 w Mistrzostwa Polski pracowników szkół wyższych. I ten event skupia już 18 zespołów. To jest naprawdę przestrzeń do nie tylko rywalizacji, ale również podjęcia różnych konsultacji, rozmów, wymiany doświadczeń między nami. Tam spotykają się właśnie rektorzy, prorektorzy, dziekani. To są grający zawodnicy po prostu tych zespołów, czy tak jak kanclerz AGH w Krakowie. I tam jest to na pewno przestrzeń do podyskutowania o siatkówce. No, przede wszystkim pokazania, i to jest moje osobiste zdanie, że siatkówka jest naprawdę dobrem narodowym Polski w szczególności.
1: Sport Poznań rozpocznie zmagania na jesieni. Poznaniacy jedzą go raz w roku, na 11 listopada. Reszta świata za każdym razem, jak jest w Poznaniu, rogal świętomarciński to prawdziwa wizytówka stolicy Wielkopolski.
2: Nazywam się Marcin Haremza, jestem pracownikiem Rogalowego Muzeum Poznania.
3: Siedzimy w Rogalowym Muzeum Poznania, ale zanim to muzeum mogło powstać w ogóle, no to musiał być ten rogal. I teraz rogal świętomarciński, no to symbol Poznania, symbol dla niektórych Wielkopolski, a myślę, że dla niektórych obcokrajowców nawet symbol Polski, którzy tu przyjeżdżają. I teraz skąd w ogóle ten fenomen? Skąd ten rogal marciński, świętomarciński?
2: No, nie da się, tak, zdecydowanie świętomarciński. Bardzo ważne, żeby nazywać takie produkty regionalne pełnoprawną nazwą, także rogal świętomarciński. Faktycznie, może dla turystów, którzy przyjeżdżają do Poznania, którzy często są na pokazach, nie wiem, te koziołki i te rogale, to faktycznie, jeśli szukają atrakcji w Poznaniu, to gdzieś tam do nas trafiają. I te rogale świętomarcińskie, no oprócz pyr, tak, to chyba najbardziej związane z Poznaniem, zdecydowanie. No więc tutaj, jeśli chodzi o historię rogali świętomarcińskich, to musimy powiedzieć i o świętym Marcinie, i o rogalach osobno, no bo kim był święty Marcin, tak? Był bardzo dobrym człowiekiem, zanim został osobą świętą, to był rzymskim legionistą. My też warto powiedzieć, że w jego życiu nastąpiła jakby ogromna zmiana. I znany był z tego, do dziś znamy, no oczywiście z wielkiej dobroci, z chęci pomagania, bo właśnie to nasz Marcin zrobił. Pomagał po prostu najbiedniejszym ludziom i ta historia świętego Marcina zainspirowała pewnego cukiernika, bo tak mówimy o jednej z legend po prostu, o cukierniku, który zaczął rychtować takie rogale, które pomyślał, że też będzie się dzielił, tak, że nie pomagał po prostu i tak narodziła się tradycja, w której gdzieś tam staramy się pamiętać o pomaganiu, bo kiedy nas 11 listopada sobie świętujemy imieniny świętego Marcina w Poznaniu, bo to też jest takie ważne rozróżnienie, że w Warszawie święto niepodległości, a my troszkę inaczej. My zawsze pamiętamy o tym świętym Marcinie i też mamy jakieś organizacje pomocowe, benefitowe po prostu, tak, więc to dzielenie się o tym gdzieś tam pamiętamy. No i te rogale świętomarcińskie w tym Poznaniu to jak najbardziej żywa legenda.
3: Poznaniakom myślę, ja też jestem z Poznania i mi rogal świętomarciński zawsze kojarzył się z tym listopadem, bo to tak wtedy jest. Obchodzimy tak 11 listopada, te rogale świętomarcińskie tak u nas żyły.
2: Tak jest.
3: Ale dla Polaków ogólnie, no to jak przyjeżdżałem do Poznania, no to zawsze ten rogal świętomarciński jest. To jest taka, można powiedzieć, ogólnopolska i całoroczna tradycja.
2: Całoroczna tradycja, kiedy my Poznaniacy jemy rogala raz w roku, mi się wydaje, nie? Bo to jest to, że właśnie turyści, wiadomo, przyjeżdżając, to mają te skojarzenia z Poznania, tak jak powiedzieliśmy, koziołki, rogale zdecydowanie, nie? A więc oni pewnie sobie tam próbują częściej niż my, bo to pewnie już mamy dosyć wszyscy, nie? Taka prawda.
3: Tak, no to teraz pewnie jakby zapytać takiego poznaniaka z dziada, pradziada, no to on powie: o, najlepsze rogale tu i tu. Mhm. No ale teraz, jeżeli ktoś jest przyjezdny, albo ktoś nie ma tego wysublimowanego smaku, jak rozpoznać dobrego rogala świętomarcińskiego?
2: No, to jest tak jak pytanie, nie wiem, jak rozpoznać dobrą muzykę, no to jest dość subiektywna sprawa, nie? Więc jakby faktycznie, no rogale teoretycznie zrobione są według jednego przepisu, z certyfikatem i tak dalej, ale to jest jakby oczywista sprawa, że jak się spróbuje, no nie wiem, czy mogę robić reklamy cukiernią teraz, tak? Ale jak się spróbuje rogala w jednej cukierni, nie smakuje tak samo jak w drugiej cukierni, na przykład. Mimo tego, że powinien robić tak samo, no robi to ludzka ręka. A więc jakby nie wiem, czy można poznać, przede wszystkim, jak poznać rogala po certyfikacie, tak? Jakby kupujmy produkty oryginalne, prawdziwe, więc na pewno możecie jeść różne rogale, ale te, które mają certyfikat rogala świętomarcińskiego. I wtedy, no, czy on będzie najlepszy? No, jak on zasmakuje, to na pewno.
3: No właśnie, tutaj na ścianie widzimy certyfikat.
2: Tak jest.
3: No i teraz, żeby taki certyfikat dostać, no to ten rogal musi spełniać specjalne warunki obostrzenia. On musi być tym rogalem właśnie.
2: Tak, no musi być odpowiednia waga, musi być odpowiednia wielkość, kaloryka, składniki, nadzienie, ciasto, nie? No, to wszystko musi być spełnione, no bo tak jak mówiąc już w konkretach, to no, rogale są z ciasta półfrancuskiego, więc to musi być ciasto półfrancuskie, osobno wypieczone między 150 a 250 gramów. Co jeszcze? No wszystkim nadzienie w środku, czyli biały mak, orzechy, rodzynki niestety, to moja prywatna opinia. Biszkopt, biały mak jako podstawa, jako to spoiwo delikatne, dzięki czemu rozróżniamy całe te składniki. Cukier, masa jajowa, to mamy w nutkę aromatu migdałowego, to też można powiedzieć. I to mamy jako nadzienie, wszystko to wkładamy do takiego pięknego rogala, pieczemy i to jest ten składnik. Wiadomo, na górze jeszcze glans, to nie muszę tłumaczyć, czym jest, prawda, sypiemy orzechami i voilà.
3: I voilà. Przed nami stolnice, na których dzieje się magia i co więcej, u was w muzeum, o tym, co się w muzeum dzieje, to za chwilę porozmawiamy, ale tutaj te rogale

0: mogą powstawać. Tak. To jest trudna praca, stworzyć takiego rogala.
1: Oczywiście, no bo to, znaczy oczywiście, powiedziałbym, że tak, no bo to jest praca na do 6 godzin, tak? Wypieki, które się robi, jak nie wiem, torty i tak dalej, to nie jest praca na 15 minut, więc w cukierniach to jest no, od 5 do 6 godzin, kiedy tylko rogal jest gotowy. Wiadomo, my nie spędzamy takich 6 godzin na wypieku, więc robimy taką wersję skróconą i uczymy się robić tak, jak to naprawdę robi się w cukierniach.

0: warsztatową dla dzieci, inna rzecz jest jakieś tam mamy grupy dziecięce czy szkolne, to też powiedzmy inaczej wygląda, ale można powiedzieć, że ta kwestia pokazu, no nie wiem, z koziołkami może to wygląda inaczej i to mamy pokaz koziołkowy, ale ogólnie skupiamy się na tych pokazach rogalowych, więc zdecydowanie to jest nasza atrakcja.
1: Rogale pewnie wszyscy poznaniacy lubią, pewnie wszyscy poznaniacy powinni znać, no to teraz jak do was, do muzeum trafić, no i kiedy można do was trafiać, jak najlepiej? No,
0: cały tydzień, poniedziałku do niedzieli, cały tydzień, moi drodzy. No pracujemy cały rok, a można do nas trafić. No teraz mamy troszkę taką sytuację remontową na ulicy, ale na szczęście są znaki, które można do nas doprowadzić. Muzeum znajduje się na Klasztornej, na Starym Rynku. Jesteśmy naprzeciw Koziołków, także no, bliżej centrum serca Poznania być już nie można, że jesteśmy tutaj.
1: To jeszcze muszę zapytać, czy jak jesteśmy w muzeum, to czy takiego rogala goście mogą skosztować?
0: A jest, oczywiście, że tak, nie? No oczywiście, że jest przygotowany poczęstunek rogalowy, jest to w cenie biletu, jest zawarty poczęstunek rogalowy. Poczęstunek nie równa się cały rogal.
2: Czyli fragment
0: rogala. Tego świadomo, tak jest. To jest wszystko napisane małym drukiem na bilecie.
1: Jednak
0: tak.
1: Zostajemy w Poznaniu, prawda?
0: Zostajemy w Poznaniu, no też, ale z drugiej strony to też nie jest tak, że możemy rozdawać dzieciom co na pokazie 1200 kalorii, prawda? To niech rodzice decydują, czy chcą cukrzycę tak sprawdzić dziecku, tak? My chcemy mieć czyste ręce. Ja uważam, że wszyscy pamiętają o rogalu, ale o tej na przykład naszej gwarze, to już powiedziałbym zdecydowanie mniej, nie? Tak, takiego aspekcie poznańskości na przykład.
1: Tak, gwar, a wy tutaj też przy okazji rogali.
0: Tak, przy okazji rogali mamy taką część jakby teoretyczną, w której zaczynamy właśnie od takiej poznańskości, o mówieniu o poznaniakach, jacy gdzieś tam jesteśmy, skąd mamy ten język, skąd się to wszystko wzięło w Poznaniu. Legenda jest właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, o rogalach i potem przechodzimy do części praktycznej, także no powiedzmy, że ten turysta przychodzący na pokaz to dostaje taki pakiet wielkopolsko-poznańsko-rogalowy.
1: Jakich słów, stwierdzeń na przykład się uczą goście tutaj w muzeum?
0: No mamy bardzo szeroki pakiet i to zależy, jak wyjdzie rozmowa z gośćmi, ale no, mówimy i o jedzeniu naszym wielkopolskim, to też wszystko wiadomo, o pyrach, o rogalach, to wiadomo główne danie, jakaś tam szneka z glancem, o wiarze gadamy, szczuny, mele, środki transportu, jakieś bany, jakieś bimby, prawda, czy inne dryndy. Bejmy. Tematów bejmy, oczywiście, wiadomo, nasza gospodarność wielkopolska to też jest tematem częstych rozmów, nie? Także z gwary tematów nie brakuje.
1: Generalnie, oczywiście wiem, jaka będzie odpowiedź, że warto tutaj do was, do Rogalowego Muzeum Poznania przyjść.
0: Znaczy autopromocją będzie jedna rzecz. Powiedziałbym, że wiadomo, że to miejsce, w którym można się nauczyć robić rogale, ale jakby głównym aspektem i powiedziałbym jakimś chyba punktem takim, dla którego ludzie nas odwiedzają, to jest chyba kwestia po prostu humorystycznego podejścia do tego, bo te pokazy nie są robione na zasadzie prostego wykładu. Że się tego uczymy, tylko staramy się to w sposób zabawny robić i ten humor jakby nie jest wymagany, on to po prostu jest naturalny, więc jakby to wydaje mi się, że ludzie no w dzisiejszych czasach chyba chcą chociaż godzinę się pośmiać i zapomnieć o jakichś tam różnych ciężkich sprawach, nie? Które czasem się zdarzają.
1: A przyjeżdżają do was ludzie z różnych krajów?
0: Oj tak, mamy no pokazy po angielsku też są, no i jakby od kiedy to pracuję widzę, że jest strasznie dużo turystów w Poznaniu. Nawet nie miałem bladego pojęcia z każdej możliwej szerokości geograficznej, z Omanu, z każdej Ameryki Południowej, Północnej, z naprawdę już zewsząd chyba miałem, chyba z Australii też, no, że nie ma zewsząd. Dużo z turystów w Poznaniu i wszyscy wiedzą, że chcą oglądać koziołki, tak to też.
1: O historii rogala opowiedział mi Marcin Haremza z Rogalowego Muzeum Poznania. Szlachetna paczka to pomoc nie tylko w okresie świąt. Chętnych do włączenia się w wolontariat potrzeba zawsze.
3: Anna Tonder, Szlachetna paczka.
1: Szlachetna paczka, nie tylko w Wielkopolsce, ale w całej Polsce, mam wrażenie, że już się wpisała na dobre, chyba szczególnie w okres świąt, prawda?
3: Zgadza się. Działamy w Polsce od 20 lat, ale organizujemy się nie tylko w okresie świątecznym, bo tak naprawdę już swoje działania Szlachetna paczka rozpoczyna od miesiąca września. Kiedy to zaczynamy rekrutować nowych wolontariuszy, zaczynamy również pozyskiwać rodziny, które możemy wspomóc i później już robimy cały proces tutaj dalszej działalności.
1: No właśnie, poruszyła Pani ten parę ważnych aspektów. Zaczniemy po kolei, no to ci wolontariusze, no bo to wolontariusze są siłą Szlachetnej Paczki, prawda? No i teraz Wy macie pewnie jakąś stałą grupę wolontariuszy, którzy są z Wami na dłużej, chyba że się mylę.
3: Ja wprawdzie wolontariuszem jestem dopiero pierwszy sezon, ale forma pomocy tak mi się spodobała, że na pewno planuję tutaj dłuższą współpracę. Rzeczywiście współpracujemy na co dzień z konkretną grupą wolontariuszy, ponieważ jesteśmy podzieleni na regiony. Współpracuję tutaj z wolontariuszami z regionu Naramowice i Piątkowo. i tworzymy świetną paczkę, ponieważ nie tylko spotykamy się w momencie tym najbardziej gorącym, czyli przygotowania Weekendu Cudów, ale również podczas w życiu codziennym, jak są jakieś fajne okazje, to również razem świętujemy i lubimy po prostu swoje towarzystwo.
1: Właśnie, czyli macie już tą stałą paczkę, ale można do Was dołączyć i to jest ten chyba jeden z piękniejszych momentów dołączania do ekipy Szlachetnej Paczki.

0: do tej grupy wolontariuszy. I teraz jak to zrobić? No i przede wszystkim, kogo szukacie? No bo to chyba nie jest takie proste.
1: Szukamy chętnych osób, które na co dzień chcą po prostu pomóc innym w potrzebie, bez znaczenia kto w jakim jest tak naprawdę wieku, bo wśród wolontariuszy są młode osoby, które nawet niepełnoletnie, które za zgodą rodziców mogą również uczestniczyć w świątecznej paczce, ale w naszej grupie są również osoby na emeryturze, które chętnie spożytkują już czas wolny i z nami współpracują.
0: Czyli powiedzenie, że każdy może pomagać, jest absolutnie prawdziwe w ramach szlachetnej paczki.
1: W 100% potwierdzam to.
0: To teraz, skoro i młodzi, i ci starsi, bardziej doświadczeni mogą pomagać w ramach szlachetnej paczki, to jakie cechy trzeba mieć, żeby być wolontariuszem? No jakie pani ma cechy na przykład, które pomagają pani w tej, no jednak trudnej pracy?
1: Nie ukrywam, praca może nie należy do najłatwiejszych. Niemniej wystarczą dobre chęci, odrobina wolnego czasu i tutaj może tak na przełamanie pewnego tabu, że tutaj trzeba bardzo, może mieć sporo tego wolnego czasu. Jestem osobą, która pracuje na pełen etat w pracy, mam 2 dzieci szkolnych i też jeszcze znalazłam chwilę, żeby jednak czas poświęcić osobom, które potrzebują pomocy.
0: Czyli tak, chęci i trochę wolnego czasu, nie za dużo, ale trochę wolnego czasu jednak warto mieć. Tak. To są trochę jednak, też trzeba sobie umieć radzić z emocjami, prawda?
1: Oczywiście, faktycznie emocje towarzyszą podczas weekendu cudów, ale nie mniejsze emocje towarzyszą też podczas spotkania z rodzinami, te pierwsze spotkania, gdzie naprawdę spotyka się osoby, które potrzebują pomocy i nie do końca jesteśmy świadomi, jak niektóre osoby na co dzień funkcjonują, żyją, jakie mają potrzeby, bo to nie tylko są rodziny z małymi dziećmi, ale są również osoby starsze, o których często się zapomina.
0: No właśnie, my w ogóle chyba często zapominamy o tym, że wśród nas, tu w pięknym Poznaniu, gdzie jednak mamy komunikację miejską, jeździmy, większość z nas pracuje, że są wśród nas ludzie, którzy tej pomocy potrzebują, a czasami chyba też nie do końca chcą poprosić nas o tą pomoc, prawda?
1: Zgadza się, bo często, gdy po raz pierwszy przychodzimy do takich osób, to czują się zakłopotani. I później już jak otrzymują tą paczkę, godzą się uczestniczyć w tym programie, to najczęściej słowa, jakie słyszałam, bo akurat miałam przyjemność tutaj rzeczywiście pomagać osobom starszym, że najbardziej dziękuję za poświęcony czas i że to właśnie im poświęcono uwagę, mimo że dookoła jest dużo więcej potrzebujących osób.
0: Co najczęściej jest w paczkach? Co ludzie najczęściej, tutaj u nas w Wielkopolsce, do tych paczek ładują, ale też czego ludzie potrzebują najczęściej?
1: Poza środkami czystości, paczkami żywieniowymi i odzieżą, są również podarunki o dużej wartości, czyli często sprzęt AGD, meble, ale są też przedmioty takie trochę nietypowe, dosyć osobiste, które by sprawiły przyjemność danej osobie, także mieliśmy przyjemność nawet kupić bilet na mecz Lecha dla starszego pana, który już od kiedyś był bardzo dużym kibicem, ale nie mógł sobie od wielu, wielu lat pozwolić, żeby po prostu pójść na ten mecz.
0: Tak może słowem końca, dlaczego, może trochę sztampowe pytanie to będzie, ale dlaczego warto pomagać za pomocą szlachetnej paczki, no bo też nie każdy musi być wolontariuszem, prawda, no bo to jednak jest jakiś obowiązek taki, no zabierający nam trochę czasu wolnego, niektórzy go nie mają, ale można po prostu pomagać, prawda, nie tylko jako wolontariusz.
1: Dokładnie, można też oczywiście w formie przelewu, tak jak pan wspomniał, nie każdy ma czas, żeby pomagać i też nie każdy ma taką odporność emocjonalną, żeby brać tutaj udział w tej inicjatywie.
0: My tutaj poruszamy, tak teraz sobie pomyślałem, że przecież ja wiem, co to jest Weekend Cudów, pani wie, co to jest Weekend Cudów, a czy nasi słuchacze wiedzą? Mam nadzieję, że tak. Ale może są tacy, mam nadzieję, że po tej rozmowie to się zmieni, którzy nie wiedzą, co to jest Weekend Cudów. To co to jest Weekend Cudów?
1: Weekend Cudów to jest taki wyjątkowy weekend w grudniu, kiedy wszyscy wolontariusze spotykają się w określonych miejscach, odbierają paczki od darczyńców, zgodnie z zapotrzebowaniem, które wcześniej złożyły osoby potrzebujące pomocy i z tymi paczkami jeździmy do naszych podopiecznych.
0: O szlachetnej paczce opowiedziała mi Anna Tonder. Słuchajcie, Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych

0: reporterów, Paweł Adamczewski. Każdego dnia odbierają tysiące połączeń. Ich praca, często niedoceniana, bywa obciążająca także psychicznie. Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, bo o nich mowa, odbierają zgłoszenia od mieszkańców całej Wielkopolski. Jak wygląda ich praca? Posłuchajcie.
1: Każde połączenie, które kierowane jest na numer alarmowy, jest skutecznie, szybko, w ciągu 10 sekund odbierane przez operatora numerów alarmowych. 5 sekund trwa zapowiedź, kiedy osoba zgłaszająca słyszy, że dzwoni na numer alarmowy. Następne 5 sekund to jest czas, kiedy operator w cudzysłowie podnosi słuchawkę, przedstawia się swoim numerem służbowym i słucha osoby zgłaszającej. Także ze zgłoszeniami niezasadnymi poradzimy sobie, obojętnie ile ich będzie. Jarosław Teśluk, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Nie kojarzę już od wielu, wielu lat zgłoszenia dotyczącego, nie wiem, pizzy, czy taksówki, czy czegokolwiek innego. Zdecydowanie najwięcej zgłoszeń niezasadnych stanowią kieszenie, torebki, niezablokowane telefony, jakieś błędy na linii, tego typu zgłoszenia. Żartów niezasadnych na całe szczęście jest bardzo niewiele i one stanowią mały odsetek wszystkich zgłoszeń niezasadnych.
2: Ilu operatorów numeru alarmowego 112 jest tutaj w Poznaniu?
1: Poznańskie centrum jest trzecie co do wielkości w kraju. Mamy zatrudnionych 120 operatorów numerów alarmowych. W tym mamy 15 koordynatorów, 3 trenerów. Jest gradacja stanowisk między operatorem i starszym operatorem numerów alarmowych. Także jesteśmy dosyć licznym centrum. Jest taki jeden czynnik, który łączy jakby wszystkie sytuacje, kiedy powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy 112, to jest sytuacja nagła, czyli to, co ma miejsce tu i teraz, w tym momencie się zdarzył pożar, w tym momencie się zdarzył wypadek, to sięgam po telefon i dzwonię na numer alarmowy, wzywam pomoc. Nie dzwonimy na numer alarmowy wtedy, kiedy zdarzyło się coś, nie wiem, tydzień temu, parę dni temu, tak. Jest to sytuacja być może jak najbardziej zasadna, tak, ale do kontaktu z innymi instytucjami, nie z numerem alarmowym. Także jeżeli sytuacja ma miejsce tu i teraz, to teraz dzwonimy na numer alarmowy.
2: Tutaj operatorzy obsługują całą Wielkopolskę. Jak to wygląda?
1: Zgadza się. Obsługujemy całe województwo wielkopolskie. W związku z tym, obojętnie, czy jestem w Koninie, Kaliszu, Poznaniu, wybierając numer ratunkowy, dodzwaniam się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Operator jakby ma system, który go wspomaga, ma moduł mapowy, w związku z tym obojętnie z jakiej lokalizacji zadzwonimy, zostaniemy odnalezieni przez operatora i pomoc zostanie nam udzielona. System też jakby powiadamiania ratunkowego w Polsce działa na zasadzie pełnej zastępowalności. Czyli gdyby się tak zdarzyło, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć nawet z Wielkopolski wszystkich połączeń, no to nasze połączenia trafiają do pierwszego wolnego CPR-u w kraju. I odwrotnie, gdyby na przykład w województwie pomorskim się zdarzyło, że mają tam nadmiar liczbowy zgłoszeń, tak, no to my również jesteśmy w stanie obsłużyć ich zgłoszenia. Także można powiedzieć, że obsługujemy nie tylko z Wielkopolski, ale także z całego kraju możemy przyjąć zgłoszenie.
2: Załóżmy taki scenariusz, że teraz ktoś nas słucha i mówi: to jest robota dla mnie, idealna. Jakie warunki musi spełniać ta osoba?
1: Najbardziej takim formalnym i sztywnym kryterium jest znajomość jednego języka obcego. To trzeba jakby znać w takim stopniu, żeby móc obsłużyć zgłoszenie alarmowe. O pogodzie i o wakacjach nikt na numerze alarmowym rozmów prowadzić nie będzie, w związku z tym trzeba jakby w języku obcym znać słownictwo chociażby związane z interwencją dymową, z wypadkiem, z kolizją, z pożarami, z takimi rzeczami. A dalej mamy szereg takich kryteriów, powiedziałbym, miękkich. Tak, operator musi być dyrektywny, to on prowadzi rozmowę ze osobą zgłaszającą, musi w sposób zdecydowany mówić do osoby zgłaszającej tak, żeby wykonała jego polecenia, żeby na przykład pomogła jakiejś osobie w potrzebie. Musi umieć szybko podejmować decyzje, musi być sprawny również tak w obsłudze systemu teleinformatycznego. To wszystko sprawdzamy zarówno na rekrutacji, jak i w trakcie szkolenia na stanowisko. Liczba ogólna telefonów nie rośnie. Ja bym powiedział, że liczba zgłoszeń niezasadnych bardzo powoli spada. Natomiast to są wartości na tyle niewielkie, że można powiedzieć, iż jest jakiś konstans.
3: Tomasz.
4: Michał.
2: Powiedzcie panowie, jak wygląda wasza codzienna praca? Przychodzicie i...
3: Przechodzimy do pracy na godzinę 7, mamy 12-godzinne dyżury, przechodzimy, logujemy się do systemu, zakładamy słuchawki, włączamy się jako w systemie jako dostępni i zaczynamy pracę, odbieramy kolejne zgłoszenia i tak wygląda tak naprawdę cały nasz dzień.
2: Ile połączeń dziennie jeden operator odbiera?
4: No tak średnio około 100 bym powiedział, w zależności też ile osób jest na zmianie, czy to jest 20 osób, czasami jest mniej, około 100 myślę to tak, takich zasadnych zgłoszeń. Niezasadnych w sumie to myślę, że około 150 nawet może, mówię, to różnie, to zależy też od dnia, od pory. Gdy mieliśmy teraz te ostatnio ślizgawice wszystkie, to tych zgłoszeń było zdecydowanie więcej, to 100 to już miałem na przykład o pierwsze 4 godziny.
3: Możemy sami decydować o tym, kiedy jesteśmy dostępni, nasz system jest wyposażony w taki specjalny system, w którym oznaczamy się jako gotowi do odbioru połączenia. Dzięki temu w wypadku jakichś na przykład naprawdę skomplikowanych zgłoszeń, po których, czy na przykład chcemy się

0: skonsultować z koordynatorem, czy chcemy się skonsultować z psychologiem, omówić jakąś ważną sytuację, jesteśmy w stanie pozostać w tym trybie niedostępności, że inni operatorzy przyjmują połączenia, a my w tym czasie zajmujemy się czymś innym, no i jakby możemy tak samo zrobić przerwę, na przykład na wyjście do toalety, zjedzenie jakiegoś drobnego posiłku, no i wracając na stanowisko, włączamy się z powrotem do systemu jako gotowi, no i wtedy wpada kolejne połączenie.
1: Ilu operatorów na jednej tej 12-godzinnej zmianie pracuje, odbiera telefony?
2: To zależy, to mamy grafik, pracujemy według grafiku, zazwyczaj jest to zmiana dzienna i zmiana nocna, później 2 dni przerwy. To wszystko zależy z osób, też na przykład wiadomo, takie typowe ciężkie dni jak Sylwester, no to mamy około nawet 30 operatorów na zmianie. Tak jak mówię, około 20 średnio na pewno zazwyczaj teraz mamy. Także nie jest źle, bywało gorzej. Parę lat wcześniej bywały zmiany, że po 10 osób się odbierało, no to już naprawdę po takiej 12-godzinnej zmianie można było, że tak powiem, się zagotować.
1: Jako operatorzy macie przypisane numery i przedstawiacie się numerami. Wiele osób się zastanawia, dlaczego.
0: Tak przewiduje przede wszystkim ustawa. W ustawie mamy wyraźnie wytyczone, że przedstawiamy się numerem i nie podajemy swoich imion i nazwisk. No ma to na celu też po prostu ochronę naszej prywatności. W związku z tym, że no, numer alarmowy jest dosyć specyficznym miejscem pracy i specyficznym wykonywanym zawodem. Są osoby, które no, mogą mieć do nas na przykład pretensje za nieprzyjęcie od nich zgłoszenia, które zostało ocenione jako niezasadne przez nas, a w ich mniemaniu może być bardzo ważne. No i taka osoba mogłaby próbować w jakiś sposób personalnie nas atakować. Dzięki takim zapisom ustawy jesteśmy w ten sposób chronieni, a skarga, która zostaje, jeżeli zostanie napisana skarga i trafi do naszego urzędu, jest podany numer, godzina, miejsce zdarzenia. Nie ma problemu, żeby ustalić, jaki operator był za taką sytuację odpowiedzialny, no i wtedy skarga jest rozpatrywana.
2: Jakby, nie? No to też łatwo ustalić, wiem, kto bierał o której godzinie, także to wszystko jest. Często też obsługujemy zdarzenia, dodam do kolegi, no charakterze policyjnym, wiadomo, różne osoby są tam, że tak powiem, dotyczy te zdarzenia dotyczą różnych osób, no i no nie wiemy tak naprawdę, co potem te osoby mogą pomyśleć, jakby no znały nasze dane. Nie? Często otrzymujemy też jakieś tam groźby telefoniczne. Nie?
1: Wychodzicie z pracy, ale ta praca zostaje pewnie w głowie, przynajmniej przez jakiś czas nie da się tak wyłączyć linii telefonicznej i wyłączyć myślenia o pracy.
0: No są sytuacje, które zostają na długo. Są to najczęściej takie naprawdę kryzysowe sytuacje. Ja sam w przeciągu 4 lat pracy tutaj mam no 5-6 takich sytuacji, które naprawdę na długo ze mną zostaną, bo to były naprawdę poważne zdarzenia, ale no trzeba się umieć troszeczkę też wycofać. Trzeba umieć skończyć tą pracę, wrócić do domu i jakby tego bagażu ze sobą nie nieść, no bo to po prostu powoduje wypalenie zawodowe bardzo szybko. I mamy też przed tym bronić.
2: Mamy też tutaj około, nie wiem, 120 operatorów w tej chwili tak obsługujących. No każdy ma, mamy dużo, że tak powiem, każdy jakieś zainteresowań. Na przykład jedni jeżdżą w góry, jedni jeżdżą na rowerze, mamy też sekcję rowerową, teraz działamy, piłkę gramy. Także na pewno to pomaga, że gdzieś możemy po tej pracy sobie zająć się innymi rzeczami. Wiadomo, rodzinne życie, staramy się tego nie przynosić tej pracy. Nie?
0: Część z nas jest tutaj po prostu społecznikami i jakby fajnym uczuciem takim moralnym jest fakt, że no niesiemy jakąś formę pomocy ludziom, którzy tego potrzebują. Tak naprawdę to jest największy motywator dla większości z nas. Mamy tutaj osoby z różnych społecznych, z różnym wykształceniem, z różnymi wykonywanymi wcześniej zawodami.
2: Z umiejętnościami różnymi na przykład.
0: Ale większość z nas łączy właśnie to, że chcemy pomagać. Mamy tutaj studentów ratownictwa, studentów pielęgniarstwa, mamy też tutaj ratowników pielęgniarki po studiach.
2: Strażaków, policjantów.
0: Strażaków OSP, osoby, które na przykład są emerytami mundurowymi.
2: To też. Żołnierzami. No też ja myślę, że tu ciekawą rzeczą jest, że mimo wszystko, że już ja też pracuję 4 lata, często się nowych rzeczy mogę nauczyć. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, kto zadzwoni i co on nam teraz opowie, jaka jest sytuacja. Także to też jest, myślę, nowe, coś zawsze nowego i możemy się zawsze też uczyć nowych rzeczy. Ja na przykład w przeciągu ostatniego roku rosyjski sobie poduczyłem, bo język, który może być przydatny, teraz dużo zgłoszeń wiadomo też z osób ze wschodniej granicy, który u nas mieszka. No i też pomagamy jak najbardziej.
1: Jak wygląda przygotowanie takiej osoby, która docelowo ma być operatorem numeru alarmowego 112?
3: No osoba jakby, która zostaje zatrudniona do pracy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zanim trafi na stanowisko operatora już takie realne na sali, żeby obsługiwać zgłoszenia o charakterze alarmowym, musi przejść szkolenie. Patrycja Wilińska, koordynator trener. To szkolenie składa się z części teoretycznej, gdzie kursant dowiaduje się o tym, jak działają służby, na przykład policja, straż pożarna, jakie są też nasze procedury i wytyczne dotyczące obsługi zgłoszeń. Później jest część praktyczna tego szkolenia i w tej części praktycznej szkolenia kursant w środowisku takim symulowanym obsługuje zgłoszenia alarmowe. One jakby zostają

0: w tym środowisku wewnętrznym, nie trafiają do prawdziwych służb, żeby podczas tych symulacji nauczyć się, jakie właśnie tutaj stosować metody rozmowy z osobą zgłaszającą, do jakich służb, jakie zdarzenia kierować. No i później czeka go egzamin tego naszego kandydata. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym taka osoba później już jest uprawniona do tego, żeby obsługiwać zgłoszenia alarmowe. Natomiast jakby też nie jest od razu wypchnięta na głęboką wodę, bo jest ta obsługa też pod czujnym okiem starszych kolegów, koleżanek i koordynatorów. I tak to właśnie wygląda.
1: A ile takie szkolenie trwa?
0: Takie szkolenie trwa, myślę, że można powiedzieć około miesiąca. To jest taki czas zazwyczaj, który jest poświęcony na szkolenie takiego nowego operatora. Czasami dłużej.
2: My tutaj pracując już od wielu lat mamy też, że tak powiem, doświadczenie i sposoby dotarcia do poszczególnych osób, bo dużo tych kursantów, kandydatów przez te lata, że tak powiem, do nas trafiło. Krzysztof Cyrulewski, koordynator, trener. Więc jeśli chodzi o sam proces nauki, no nie jest on skomplikowany, bo też w większości ten ciężar spada na tego pracownika, który chce zostać operatorem, no bo część teoretyczna musi zapoznać się we własnym zakresie właśnie z funkcjonowaniem państwa. Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego czy też Policji. My uczymy technikaliów, jeśli chodzi tutaj o zawód operatora. No i też dajemy duży nacisk na tak zwane, my to nazywamy podgrywki, a to są symulacje najczęściej występujących sytuacji, z którymi ludzie dzwonią na numer alarmowy 112 i w takim procesie właśnie no, ćwiczymy sobie te poszczególne elementy pracy operatora. Więc generalnie jest to w większości przypadków przyjemna część.
1: A jest coś, co ludzi, którzy kandydują na to stanowisko, dziwi, zaskakuje najbardziej już w trakcie kursu, szkolenia?
2: Tak, my też o to pytamy na początku, jakie mają wyobrażenie co do tego, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112 i faktycznie te wyobrażenia dość mocno jednak rozjeżdżają się z rzeczywistością, bo kiedy taki kandydat siada pierwszy raz na słuchawki, na tak zwany podsłuch i wtedy też pytamy się właśnie, czy to spełniło te oczekiwania, czy to było to wyobrażenie, to w większości przypadków faktycznie telefony, które usłyszeli na żywo, zdecydowanie różniły się od tego ich właśnie wyobrażenia, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112.
1: A z czym potrafią ludzie zadzwonić? Bo wiemy, że są też takie nieuzasadnione połączenia.
2: Tych połączeń nieuzasadnionych faktycznie mamy całkiem sporo, bo to jest około 40%. Jeśli do tego dodamy 25% zgłoszeń, tak zwanych, my to nazywamy połączenia głuche, czyli rozłączone przed przydzieleniem do operatora, to jest ponad 60%. To faktycznie jest znaczny odsetek, ale z czym najczęściej? No to powiedzmy kody PIN do telefonu, taksówki, pizzę i piwo już jest mniej popularne, ale takim realnym i faktycznym tutaj obciążeniem dla operatorów są na pewno osoby z zaburzeniami psychicznymi, bo tutaj notujemy bardzo dużo połączeń od tego typu osób, a nasze procedury i wytyczne zakładają to, że każdorazowo musimy taki telefon zweryfikować, bo często jest tak, że taka osoba, która zadzwoni do nas 100 razy i zgłasza zgłoszenia niezasadne, za 101 razem będzie potrzebowała pomocy. Więc to jest faktycznie tutaj dla nas w tym momencie największe obciążenie.
3: Jest to praca pełna wyzwań. Marcin Cybulski, psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Powiązana z napływem dużej liczby zgłoszeń, tak, w których pojawiają się bezpośrednie zagrożenia życia, bądź też zdrowia, bądź też mienia. W związku z tym każdy operator musi mieć ten potencjał do tego, aby sprostać tym wyzwaniom.
1: Takie bardzo emocjonalne często rozmowy są przeprowadzane.
3: Tak, ze strony osoby zgłaszającej bardzo często pojawiają się emocje, ponieważ są to sytuacje nagłe, których my na co dzień nie spotykamy. W związku z tym zadaniem operatora jest poradzić sobie z tymi emocjami, a dzięki temu, że są dobrze rekrutowani, dobrze szkoleni, radzą sobie z takimi sytuacjami.
1: A jakie predyspozycje musi mieć osoba, która jest takim dyspozytorem?
3: Przede wszystkim musi mieć ponadprzeciętny potencjał, ponadprzeciętne zasoby do radzenia sobie z sytuacjami stresującymi. Tak? Mimo tego, że to jest rozmowa telefoniczna, nie mamy bezpośredniego kontaktu z tą osobą, to tak czy inaczej te predyspozycje są potrzebne. Resztę już jesteśmy w stanie zorganizować na poziomie szkolenia. Najtrudniejsze dla operatora są takie sytuacje, w których pojawiają się postawy roszczeniowe, gdzie pojawia się postawa agresywna. Każdy operator przynajmniej raz czy dwa razy w trakcie dyżuru spotyka się z taką postawą agresywną.
4: Kontrola biletów. Proszę przygotować bilety do kontroli. To zdanie u osób jadących.

0: zapadających na gapę wywołuje mały nerwowy skurcz. A ile osób bez biletów przyłapano w zeszłym roku w Poznaniu? O tym więcej w materiale Ari Habir.
1: Pani płaci za bilety w komunikacji miejskiej?
2: Tak.
1: Zawsze?
2: Zawsze.
1: Nigdy na gapę?
2: Taka.
3: Ja całe życie nie na gapę, bo ja się boję.
1: Zdarzyło się pani kiedyś, czy...?
3: Nie, nigdy w życiu. Okay. Nawet za czasów studenckich. Są tacy, co no, chyba nigdy nie płacili i nie mają zamiaru płacić, a pewno część osób jest takich, która no faktycznie przelicza każdą złotówkę.
4: W całym 2025 roku wystawiono dokładnie 74 394. No to jest tak mniej więcej 10% więcej niż w roku 2024. Bartosz Trzybiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Zawsze to jest za dużo, można powiedzieć, zawsze to jest za dużo, no bo opłata dodatkowa oznacza, że no jednak pasażer nie posiadał ze sobą przede wszystkim ważnego biletu. Oczywiście mogą też być inne przyczyny wystawienia opłaty dodatkowej, no ale tu tą główną, zasadniczą to jest jazda bez biletu. Chcielibyśmy, żeby te liczby były mniejsze, bo to oznaczało, że więcej osób kupuje i kasuje bilety. Natomiast no, też nie ma co się oszukiwać. Jest to takie zjawisko jakby immanentnie związane z komunikacją miejską.
1: Czasami rozmawiam z moimi znajomymi, niektórymi osobami, które mi mówią, że w zasadzie nie ma sensu kupować biletu na przykład miesięcznego na komunikację miejską, no bo jak zapłacą tę opłatę dodatkową raz w miesiącu, jak się trafi kontrola, no to wyjdzie tyle samo. Jakby się w ogóle pan do tego odniósł?
4: No to jest bzdura. Wystarczy porównać cenę biletu okresowego, biletu metropolitalnego, takiego dla osób, które tutaj w Poznaniu lub w gminach, z którymi my organizujemy transport, płacą podatki. To taki bilet na 30 dni na strefę A kosztuje 119 zł, opłata dodatkowa w podstawowej wersji to jest 350 zł, więc już samo to pokazuje, że to jest kompletnie no, myślenie pozbawione sensu. Już pomijam fakt no, tych wszystkich dodatkowych czynności, które no, niestety musimy potem wykonać, jeżeli mamy opłatę dodatkową. Tak naprawdę my staramy się w bardzo różny sposób też prowadzić te kontrole. To też nie jest tak, że to jest jakoś standardowo prowadzone. Żaden pasażer nie jest w stanie przewidzieć, kiedy dana kontrola się gdzie pojawi. Czasami jest tak, że na danej linii tych kontroli jest kilka w przeciągu tygodnia. Czasami jest tak, że kompletnie się tego nie spodziewamy, bo uważamy, że na przykład nie wiem, jest niedziela albo święto, kontroli nie będzie, a tu bach, jest kontrola biletowa, także nigdy nie możemy przewidzieć, kiedy kontrola będzie przeprowadzona. My dbamy o to, żeby z jednej strony te kontrole były prowadzone systematycznie, konsekwentnie, ale też staramy się, żeby sposób prowadzenia tej kontroli też był w pewnym stopniu taki, że pasażer nie jest w stanie się po prostu do tego ani w żaden sposób przyzwyczaić, ani stwierdzić, że o, to tak w ten sposób wygląda. Nikt nie jest w stanie tego przewidzieć.
1: Czy ta opłata dodatkowa za brak biletu będzie się jakoś zmieniać? Ona wzrośnie? Czy są takie plany?
4: Nie, opłata dodatkowa jest uzależniona od ceny podstawowego biletu czasowego. Tym biletem czasowym w chwili obecnej to jest bilet do 15 minut, co on kosztuje 5 zł, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest, ta opłata wynosi 70-krotność tego biletu, czyli 70 razy 5 to jest 350 zł.
0: Nawet jak już dostaniemy mandat, to warto go opłacić w terminie. Zaległości mogą rosnąć nawet do kilku tysięcy złotych.

Nowa pływalnia miejska w Poznaniu coraz bliżej. Kiedy będzie można z niej skorzystać? Za chwilę powiemy. Będzie też m.in. o cięciach w siatce lotów z poznańskiej Ławicy. Jeden kierunek zniknie całkowicie, drugi zostanie ograniczony. Zajrzymy też do zajezdni poznańskiego MPK, w której pojawiły się nowe autobusy wodorowe. Kiedy wyjadą na trasy? Zostańcie z nami. W Vox FM na 107,4 czas skupić się na Poznaniu. Dominik Rutkowski. Zapraszamy. Zostały ostatnie szlify. 29 maja otwarta zostanie nowa pływalnia miejska. Znajduje się ona przy ulicy Taborowej na Grunwaldzie w pobliżu ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. To bardzo ważny i

0: Za prezydenta Poznania Marcin Gołek.
1: Tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni i cieszę się bardzo, że w tym miejscu starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu. Wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki. To są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być.
2: To nie była najprostsza inwestycja, no bo najpierw trzeba było też przenieść całą tutaj Akademię Judo, która wcześniej miała tutaj siedzibę.
1: I oni nową siedzibę mieli jeszcze szybciej. Więc w zasadzie dwie inwestycje w jednym. Ja mam takie poczucie, że zaczynamy się z tym specjalizować, to znaczy z jednej strony najnowocześniejsze, takie mamy głębokie poczucie, Centrum Sportów Walki w Poznaniu. Za chwilę najnowocześniejsze Centrum Sportów Plażowych, nowoczesne pływalnie, jeszcze arena i naprawdę będziemy na bardzo wysokim poziomie. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu. Bardzo nowoczesne z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania. Kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solankowa, miejsce wypoczynku, ale oczywiście no, całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne. No i oczywiście 8 torów basenu. Basen do nauki pływania. Właściwie projekt w pewnym sensie bliźniaczy co do tych, które mamy na Piastowskim i na Osiedlu Zwycięstwa, ale tak jak mówiła pani prezes, no one nie są nigdy identyczne. Tutaj tym aspektem dodanym jest przede wszystkim rozbudowane saunarium.
0: To nie było łatwe zadanie, dodaje Justyna Litka z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
3: Tutaj każdy element ma znaczenie, dlatego że jakby architektura buduje cały obiekt i ta architektura jest niesamowita zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. I rzeczywiście, jeśli patrzymy tutaj na tą konstrukcję, to ona po pierwsze wygląda fantastycznie, spełnia swoją podstawową rolę, czyli rolę nośną dla sufitu, bezpieczną, ale z drugiej strony też pozwoliło nam to, że nie musieliśmy niczym już przedzielać tych części konstrukcyjnych, dlatego one są widoczne, są piękne, zresztą nie chcieliśmy ich zasłaniać właśnie dlatego, że są piękne. Dodatkowo w związku z tym, ponieważ to, czym zasłaniamy, to zazwyczaj wpływa na elementy akustyczne. Tutaj elementy akustyczne zastosowano dookoła. Możecie Państwo zwrócić uwagę, są takie białe płyty, które pięknie wygłuszają. Zazwyczaj jak wchodzimy na basen, to na tym basenie jest mocny pogłos. Trudno o taką konferencję, jaką mamy dzisiaj, żebyście Państwo mogli zbierać piękny głos bez echa. Tutaj mamy sytuację doskonałą, jeśli chodzi o ten element.
0: W pływalni Grunwald nie zabraknie też nowoczesnych technologii.
3: Tu mamy tak na przykład zastosowaną system gospodarowania wodą z popłuczyn. To brzmi strasznie, natomiast w szczegółach to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Mianowicie ta woda, która jest wykorzystywana na basenach do płukania filtrów, trafia następnie do zbiornika retencyjnego, a z tego zbiornika retencyjnego trafia na specjalną linię oczyszczania. I to jest nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej, co oznacza, że ta woda może z powrotem wrócić do zbiorników przelewowych, ogranicza nam to ilość zużytej wody świeżej, a dodatkowo koszty ogrzewania tej wody, bo wiadomo, że wodę świeżą pobieramy zimną.
0: Niewykluczone, że w przyszłości podobne pływalnie pojawią się w innych częściach miasta.
1: Różne rady osiedla, różni mieszkańcy zaangażowani mówią, my też chcemy u siebie. Będziemy to analizować, jeżeli chodzi i o możliwości finansowe, i o lokalizację. Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna. Będziemy o tym rozmawiać. POSIR tak potrafi już zarządzać tymi pływalniami, że one przynoszą zysk. Oczywiście to nie jest tak, że my generujemy zysk kosztem mieszkańców i ceną biletów, ale to też o to chodzi, żeby od nich nie dokładać, prawda? Więc szukamy tego balansu i udaje się go znaleźć. To znaczy cały nasz kompleks różnych pływalni w Poznaniu jest na tym tak zwanym plusie i to cieszy.
0: Obecnie w Poznaniu działają 4 miejskie pływalnie na Wildzie i osiedlach Piastowskim, Zwycięstwa oraz Batorego. Roczny limit wyczerpany w 5 miesięcy. Mieszkańcy Swarzędza nie mogą już oddać starych ubrań, firan czy innych tekstyliów do przoku. Gmina może maksymalnie zebrać 10 ton rocznie.
4: To jest strasznie dużo. Ja tego nie rozumiem. I nie pojmę, to co mamy z tym robić?
5: Powinny odbierać, no, gdzie to zbywać, nie? No ale mówi się trudno.
6: To jest nie halo, nie?
0: Mówią mieszkańcy Swarzędza. Urzędnicy tłumaczą, że problemem są przepisy. W sytuacji, kiedy za zbiórkę odpadów odpowiada gmina, obowiązuje limit.
7: Mamy podpisane porozumienie międzygminne z gminą Kleszczewo i gminą Kostrzyn. Te limity tam już wstrzymaliśmy wcześniej, bo około lutego, marca. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że no, przepisy nam nie pozwalają na to, żeby zbierać to w sposób nieograniczony. Prace nad zmianą ustawy ustawy, która o tym decyduje, trwają już od 2021 roku. Jest to związane z tym, że gdy gmina prowadzi takiego PSZOK-a bezpośrednio, niestety obowiązuje nas limit w

wysokości 10 ton. No i nie możemy tego przekroczyć. W tej chwili już od ubiegłego roku prowadzimy procedury zwiększenia tego limitu, no ale to są bardzo czasochłonne procedury i niestety myśleliśmy, że ten taki pik związany z tekstyliami to będzie taki ubiegłoroczny problem związany z tym, że tam dość mocna była kampania i medialna i tak dalej, że to będzie jednorazowy taki rzut związany z tekstyliami, natomiast

długoroczny problem związany z tym, że tam dość mocna była kampania i medialna i tak dalej, że to będzie jednorazowy taki rzut związany z tekstyliami, natomiast

Wygląda w ten sposób, że nie każda odzież nadaje się do oddania w ramach tekstyliów, tak? Bo jeżeli jest to odzież brudna, jeżeli jest to odzież zniszczona, to ona powinna być oddana w ramach odpadów resztkowych, tak zwanych zmieszanych. Cały system zbiórki odpadów tekstylnych jest niewłaściwie zrobiony, niewłaściwie opracowany. Zostało to wrzucone tak na nasze barki, mówię nasze jako samorządów gminnych. Niestety nie ma w Polsce instalacji, które by się tym zajmowały,

Poznania do Grecji już nie polecimy. Problemy czekają też na trasie do Kopenhagi. Linie SAS, walcząc z wysokimi cenami paliwa, anulują w maju setki rejsów. W Poznaniu liczba lotów do stolicy Danii spadnie z 47 do 40. Podobne cięcia dotkną też pasażerów z Gdańska, Wrocławia i Krakowa. Jeśli więc planujecie majowe podróże, koniecznie sprawdźcie status swoich rezerwacji. Pierwsze nowe autobusy wodorowe dotarły już do Poznania. MPK zamówiło łącznie 9 takich pojazdów marki Solaris. Nowe autobusy są bezemisyjne, zamiast spalin emitują jedynie parę wodną. Wyposażono je też m.in. w klimatyzację, monitoring i systemy zwiększające bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. W całym kraju kryzys demograficzny, a w Śremie coraz więcej urodzeń. Tamtejszy szpital powiatowy uzyskał tak zwany drugi stopień referencyjności w zakresie położnictwa i ginekologii. A to oznacza dodatkowe uprawnienia w leczeniu, na przykład możliwość pomocy pacjentkom z patologią ciąży. Nowy park kieszonkowy powstał na Łazarzu, a dokładniej mówiąc przy ulicy Chłodnej. Pojawiły się nowe nasadzenia, ścieżki, leżaki, hamaki i budki dla ptaków. Teren będzie otwarty po dopięciu formalności. Rusza kolejna edycja Poznańskiej Akademii Wolontariatu Senioralnego. To projekt dla mieszkańców po 60 roku życia, którzy chcą działać społecznie i angażować się w życie miasta. Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja na stronie poznań.pl.

gdy w latach 90. my, chłopcy, zadawaliśmy sobie pytanie Britney czy Christina, dziewczyny wybierały między Backstreet Boys a NSYNC. W końcu to dwa czołowe boys bandy, które opanowały wtedy listy przebojów na całym świecie. Na ścianach milionów nastolatek wisiały plakaty z wizerunkiem chłopaków, a może i z sentymentu wiszą do dzisiaj. Wiele hitów na koncie, miliony sprzedanych płyt, masa nagród i zakochanych po uszy wzdychających fanek. Przed wami Nick, Brian, Howie, AJ i Kevin, czyli członkowie najsłynniejszego boysbandu wszechczasów, Backstreet Boys. Zanim jednak dotarli na szczyt, na swój sukces musieli czekać kilka lat, ale opłacało się. Zobaczmy, jak panowie zaczynali, jak potoczyła się ich kariera, jak wyglądają i co robią teraz. Zespół powstał w 1993 roku w Orlando na Florydzie. Jego inicjator, menadżer muzyczny Lou Pearlman, chciał stworzyć grupę na miarę New Kids on the Block i zorganizował przesłuchania za ponad 3 miliony dolarów, by znaleźć utalentowanych młodych muzyków. Howie i AJ znali się wcześniej, później poznali Nicka, chcieli nawet założyć trio. Kevin i Brian są kuzynami, śpiewali w kościołach i na festiwalach. Później Kevin przeprowadził się do Orlando i tam poznał pozostałą trójkę. Pojawił się pomysł założenia zespołu, ale i informacja o castingu. Zgłosili się i wygrali. Kevin ściągnął do siebie Briana i ten dołączył do grupy. Zaczynali skromnie, grali w centrach handlowych, restauracjach, szkołach czy na letnich eventach. Dopiero w 1995 roku polecieli do Szwecji, aby nagrać kilka piosenek z producentami muzycznymi Maxem Martinem i Denisem Pop. Ich pierwszym singlem był kawałek We've Gotten Going On, który zrobił furorę, ale najpierw w Europie.

Debiutancki album Backstreet Boys znalazł 13 milionów nabywców. Status złotej i platynowej płyty dostał niemal w 40 krajach. Po tym sukcesie chłopaki zaczęli koncertować w Europie, Azji i Australii. Poszli za ciosem i rok później wydali kolejny album Backstreet's Back. Promował go kawałek Everybody Backstreet's Back.

1998 roku Backstreeci zrezygnowali ze współpracy z Paromanem, który nie dotrzymywał warunków kontraktu i oszukiwał ich na pieniądze. Pozwali go więc do sądu. Trzeci album to rok 99, Millennium, bo taki dostał tytuł tylko pierwszego tygodnia od premiery. Sprzedał się w milionie egzemplarzy, a tylko w samych Stanach uzyskał 13-krotną platynę. Zgarnął też nagrodę Billboard Music Award dla najlepszego albumu, a z listy Billboardu nie schodził przez 93 tygodnie. Później uzyskał status platynowej płyty w 45 krajach. Miał też 5 nominacji do nagrody Grammy. Wiodącym singlem został kawałek I Want It That Way, do dziś uważany za jedną z najlepszych popowych piosenek wszechczasów.

Zamykając dekadę, w 2000 roku boysband wydał krążek Black and Blue i jak można było się spodziewać, odniósł kolejny sukces. Zadebiutował na pierwszym miejscu Billboardu i sprzedał się w wielomilionowym nakładzie. Promując album, chłopaki w 100 godzin odwiedzili Sztokholm, Tokio, Sydney, Kapsztat, Rio de Janeiro i Nowy Jork. 55 godzin spędzili w podróży, a 45 na występach publicznych. Sam album pobił rekordy sprzedaży. W pierwszym tygodniu znalazł 5 milionów nabywców. Na kolejny album grupa kazała czekać aż 5 lat, a to dlatego, że w 2001 roku zawiesiła działalność. Później chłopcy znowu się skrzyknęli i w 2005 roku wypuścili krążek pod tytułem Never Gone. Nie odniósł on jednak większego sukcesu. Mało tego, dostał wiele fatalnych recenzji.

Rok później z zespołu postanowił odejść Kevin. Potem grupa dostała propozycję zmiany nazwy na Backstreet, ale chłopcy tego nie zrobili. Odrzucili też ofertę zagrania w reality show, aby znaleźć nowego członka grupy. Ta jednak nie przestała istnieć i w czteroosobowym składzie wydała kolejne dwa albumy, z których pochodziły m.in. takie numery.

W 2011 roku grupa zakończyła współpracę z dotychczasową wytwórnią i ruszyła we wspólną trasę z New Kids on the Block. Ta zajęła 17 miejsce na liście Billboardu, zarabiając 40 milionów dolarów. Obejmowała 80 koncertów w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji.

Wtedy też do chłopaków wrócił Kevin i w 2013 roku wydali nowy krążek w pełnym składzie. Był to też ich pierwszy i jedyny niezależny album od momentu opuszczenia swojej starej wytwórni. Zadebiutował na 5. miejscu amerykańskiej listy Billboardu i świętowali nim 20-lecie działalności. Grupa wyruszyła też w 20. rocznicę trasy. Trwała ona ponad 2 lata i obejmowała ponad 170 występów na całym świecie.

W początku 2019 roku wydał DNA. Zadebiutował on na pierwszym miejscu listy sprzedaży w USA. Grupa ogłosiła również największą od 18 lat trasę koncertową po największych arenach Europy i Północnej Ameryki. Przy okazji tej płyty chłopaki przyznają, udało się połączyć nasze inspiracje i style w jedną spójną całość. Te piosenki to świetna reprezentacja tego, kim jesteśmy jako jednostki i kim jesteśmy jako grupa. To nasze DNA. Jesteśmy z tego naprawdę dumni.

0: exactly what it means.
1: Is it love? Is it fate? Where it leads, who can say? Maybe you and I were meant.
2: Ciekawostek, grupa ma na koncie rezydenturę w Las Vegas, film dokumentalny i gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Backstreet Boys mają też tytuł najlepiej sprzedającego się zespołu wszechczasów. To też pierwszy zespół na szczycie amerykańskich list przebojów w trzech różnych dekadach. Czas na kilka słów o samych chłopakach. Nick miał zaledwie 13 lat, kiedy zaczynał karierę w zespole. W 2002 roku wydał swoją pierwszą solową płytę. Większego sukcesu nie odniosła. W sumie ma ich na koncie kilka. Wiele razy miał problemy z prawem, narkotykami i alkoholem. Romansował m.in. z Britney Spears, Ashley Simpson czy Paris Hilton. Ożenił się z instruktorką fitnessu w 2014 roku. Mają syna, a Nick angażuje się w ochronę środowiska. Od czasu do czasu można go zobaczyć w telewizji, jak chociażby w Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął drugie miejsce. AJ był uzależniony od alkoholu i narkotyków, kilka razy trafiał do kliniki odwykowej. W 2001 roku wziął ślub z modelką, mają dwoje dzieci. Sam przyznaje, że cały czas walczy z uzależnieniem, a muzycznie działał jako rockman w kilku zespołach. Ma na koncie dwie solowe płyty i występy w kilku telewizyjnych produkcjach. Brian na początku swojej kariery przeszedł operację serca, później założył fundację, która pomaga dzieciom ze schorzeniami serca i ich rodzinom. W 2000 roku stanął na ślubnym kobiercu, swoją żonę poznał na planie teledysku As Long As You Love Me i mają syna. W 2006 roku nagrał w duchu chrześcijańskim solowy album.

0: Kevin jest najstarszym członkiem Backstreet Boys, w momencie założenia grupy miał 22 lata. Był też modelem i zagrał główną rolę męską w broadwayowskim musicalu Chicago. W 2000 roku wziął ślub i ma dwóch synów. Otworzył m.in. Akademię Muzyczną. Kilka lat temu zapowiedział wydanie solowego albumu, ale później wrócił do Backstreet Boys i do dziś go nie wydał. Nakręcił też kilka filmów. Howie ożenił się w 2007 roku z dziewczyną, która była zatrudniona jako webmaster fanklubu zespołu. Mają dwóch synów. On również wydał solowy album i brał udział w kilku telewizyjnych produkcjach.
1: To kultowy boysband Backstreet Boys, ale tej piątce po piętach zawsze deptał inny. To NSYNC, czyli Justin, JC, Joey, Lance i Chris. Oni też rządzili listami przebojów na całym świecie, a zaledwie w jeden dzień sprzedali 1 000 000 egzemplarzy jednej ze swoich płyt. I w ten sposób zapisali się na stałe w historii muzyki. Lata lecą, a oni cały czas mają rzesze fanek. Przypomnijmy sobie ich historię i sprawdźmy, jak radzą sobie dzisiaj.
0: Zespół powstał w 1995 roku w Orlando na Florydzie. Jego założycielem, podobnie jak w przypadku Backstreet Boys, był Lou Pearlman, który chciał zainwestować raz jeszcze w muzykę. Stworzenie składu powierzył Chrisowi Kirkpatrickowi i ten wybrał muzyków. Jednak w pierwszym podstawowym składzie nie było Lensa. On doszedł do grupy, gdy jeden z wokalistów zrezygnował. Początki łatwe jednak nie były, bo według producentów chłopcy byli zbyt podobni do Backstreet Boys. Zaczęto więc nad tym pracować i jeszcze zanim wydali swój pierwszy album, ruszyli w trasę po Europie. Nad piosenkami, podobnie jak konkurencja, pracowali w Szwecji z tymi samymi producentami. Ich pierwsza płyta ukazała się w 1997 roku, ale w Niemczech i tam odniosła ogromny sukces. Promował ją kawałek I Want You Back.

Chłopcy ruszyli w trasę koncertową, ale tylko po kilku europejskich krajach. A dzięki temu, że jednemu z nich przyglądał się szef amerykańskiego oddziału jednej z wytwórni fonograficznej, podpisali kontrakt również na rynek amerykański. Płyta sprzedawała się tam jednak słabo, ale do czasu pomogła promocja, udział w koncercie na Disney Channel, występ w serialu Sabrina Nastoletnia Czarownica oraz supportowanie koncertów Janet Jackson. I tak w 1998 roku zespół zyskał taką popularność, że sprzedał płytę w 10 milionach egzemplarzy. Kolejne utwory również odniosły spory sukces.

tym samym roku chłopcy wydali album ze świątecznymi piosenkami. Sprzedał się w 2 milionach egzemplarzy. Dzięki temu NSYNC zrobił coś, co rzadko się zdarza. Miał 2 albumy na liście Billboard Top 10 w tym samym czasie.

1999 roku grupa NSYNC, podobnie jak Backstreet Boys, wytoczyła proces swojemu menadżerowi. Oskarżyła go o oszustwa finansowe i pozbawienie ponad 50% należących im się zysków. Obie strony poszły jednak na ugodę. Zespół zmienił wytwórnię i menadżera. Opłacało się. W 2000 roku grupa wypuściła nowy album. Tylko pierwszego dnia kupiło go 1 000 000 osób. Był zarówno najlepiej sprzedającym się albumem z 2000 roku, jak i najlepiej sprzedającym się albumem dekady. Zyskał status diamentowej płyty i znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się albumów w historii muzyki, a promowały go takie hity jak Bye Bye Bye czy It's Gonna Be Me.

trzeci album grupy, Celebrity, ukazał się w 2001 roku, a ta, promując go, wyruszyła w trasę koncertową już na 2 miesiące przed jego ukazaniem się na rynku. Trasa zarobiła ponad 90 milionów dolarów i stała się jedną z największych w 2001 roku.

Niestety zmiana brzmienia na bardziej hip-hopowe przełożyła się na niższą sprzedaż. Również promocja skupiła się na Justinie Timberlake'u, bo to utwory napisane przez niego zostały wybrane jako single. Po tym on sam postanowił pójść własną muzyczną drogą, a zespół zawiesił działalność. Każdy z członków poszedł więc w swoją stronę. Ostatni album NSYNC to Greatest Hits, wydany w 2005 roku. Wiele razy mówiło się o powrocie grupy, ale nic z tego nie wyszło. Sam Justin w jednym z wywiadów przyznał: wyrosłem z tego, czułem, że bardziej obchodzi mnie muzyka niż inni z zespołu i czułem, że chciałbym robić inną muzykę, musiałem pójść za głosem serca. Zespół pierwszy raz od lat pokazał się w 2018 roku, by odsłonić gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. A w kwietniu 2019 pojawił się na festiwalu Coachella w USA, jednym z największych wydarzeń muzycznych na świecie. Tam chłopaki byli gośćmi Ariany Grande i zaśpiewali z nią jeden ze swoich przebojów, ale w okrojonym składzie, bez Justina. Z ciekawostek nazwa NSYNC oznacza zsynchronizowanie. Pochodzi też od ostatnich liter imion członków. Chłopcy występowali i nagrywali m.in. z Eltonem Johnem, Stevie Wonderem, Michaelem Jacksonem, Janet Jackson, Glorią Estefan, Britney Spears, Philem Collinsem, Celine Dion czy Aerosmith. Wiele razy byli nominowani do nagrody Grammy. Wystąpili na gali rozdania Oscarów, podczas finału rozgrywek futbolu amerykańskiego oraz w czasie olimpiady. Sprzedali miliony płyt, stając się piątym najlepiej sprzedającym się zespołem w historii. Zagrali również kilka koncertów w Polsce. I jeszcze kilka słów o samych chłopakach. Jedynym, któremu wypaliła kariera solowa, jest Justin Timberlake. Wydał kilka płyt, które sprzedały się w blisko 30-milionowym nakładzie. Na koncie ma 6 nagród Grammy i 4 Emmy. Zagrał również w wielu filmach. Kiedyś związany był z Britney Spears, którą poznał w klubie Myszki Miki. Od kilku lat jest mężem aktorki Jessica Biel, z którą ma syna.

0: Lance próbował kariery solowej, ale większego sukcesu nie odniósł. Grał w serialach i ma na koncie występ w Amerykańskim Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął 3. miejsce. Kilka lat temu przyznał, że jest gejem i poślubił swojego partnera. JC ma na koncie 1 solowy album. Wydał go w 2004 roku. Był m.in. jurorem tanecznego show. Spotykał się też z Tarą Reid i Ewą Longorią. Współtworzył też nowy Girls Band. Joey ma na koncie kilka ról filmowych i serialowych. Grywał też w musicalach. Brał udział w Amerykańskim Tańcu z Gwiazdami i ze swoją partnerką zajął 2. miejsce. W 2004 roku stanął na ślubnym kobiercu i ma 2 córki. Chris od czasu do czasu pojawia się w telewizji. Kiedyś przyznał, że boi się małżeństwa. Jednak w 2013 roku postanowił oświadczyć się swojej partnerce i pobrali się. Mają syna.
1: I teraz pytanie. Backstreet Boys czy NSYNC? NSYNC czy Backstreet Boys? Zapewne każda fanka czy każdy fan podjął w duchu tę decyzję, ale już w latach 90. i nic jej nie zmieni. W końcu miłość do swoich idoli pozostaje na lata albo i na zawsze.
2: Reklama. Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
3: To pomysł.
2: Pomysł?
3: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
2: Ale jak?
3: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
2: Oczywiście.
4: Zmieniajmy razem Poznań. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
5: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje 3. i ostatni etap inwestycji. Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą. Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie Twoje.
2: Reklama.
1: Pod koniec lat 90. zadawaliśmy sobie 2 podstawowe pytania. Chłopcy, Britney czy Christina, a dziewczyny, Enrique czy Ricky. W końcu panie walczyły o miano tej najładniejszej i najbardziej utalentowanej, a panowie o miano największego ciacha. I to nimi się zajmiemy. Na początek Enrique Iglesias.
0: Enrique Iglesias, a właściwie Enrique Miguel Iglesias Preisler, urodził się 8 maja 1975 roku w Madrycie. To syn piosenkarza i kompozytora Julio Iglesiasa oraz filipińskiej dziennikarki Isabel Preisler. Ma brata i siostrę. Jego rodzice rozwiedli się jednak, kiedy Enrique miał zaledwie 3 lata. Po porwaniu jego dziadka przez organizację terrorystyczną kilka lat później przeprowadził się do Miami, gdzie mieszkał jego ojciec, który właśnie tam rozwijał karierę. Będąc w szkole średniej, Enrique po raz pierwszy zagrał w musicalu pod tytułem Hello Dolly i odkrył w sobie talent wokalny. Jednak dopiero kilka lat później zdecydował się postawić na muzykę. Nie chciał jednak robić kariery dzięki nazwisku ojca, przybrał więc inne, Martinez. Pieniądze na nagranie demo pożyczyła mu opiekunka z dzieciństwa. Udało się. Po tym jak nagranie trafiło do kilku wytwórni, podpisał kontrakt. Jego pierwsza płyta nosiła tytuł po prostu Enrique i ukazała się w 1995 roku. Znalazł się na niej m.in. utwór Pora Marte, który został motywem przewodnim telenoweli Marisol. Płyta sprzedała się świetnie, bo kupiło ją 500 000 ludzi w USA. Powstały też wersje włoska i portugalska, a artysta dostał nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy wykonawca latynoski. Kolejny album, Vivir, ukazał się w 1997 roku, a Enrique ruszył w międzynarodową trasę koncertową. Za ten album dostał nominację do amerykańskiej nagrody muzycznej dla ulubionego artysty latynoskiego. Sam jednak nie próżnował i rok później wydał kolejny album Cosas del Amor, który ugruntował jego pozycję na rynku muzyki latynoskiej. I tym razem dostał statuetkę amerykańskich nagród muzycznych w kategorii Ulubiony artysta latynoski.
1: I tak naszego Enrique poznał i pokochał świat. Bez dwóch zdań został bożyszczem nastolatek. Plakaty z jego wizerunkiem wisiały zapewne na milionach ścian, a i pewne wiszą nadal. W końcu miłość do idola może trwać i trwać. Co ważne, choć nasz gwiazdor niemal całe życie mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Nie zrezygnował z nagrywania piosenek w języku hiszpańskim, a te cieszyły się i nadal cieszą ogromną popularnością, podobnie jak anglojęzyczne przeboje.

Zobaczmy zatem, jak dalej przebiegała jego kariera. W 1999 roku ukazuje się pierwsza płyta Enrique w języku angielskim, na której znalazł się mega hit Bailamos, a który został wykorzystany w filmie Bardzo Dziki Zachód z Willem Smithem w roli głównej. Przebojów na tej płycie było dużo więcej, wśród nich Be With You, Rhythm Divine, Set Eyes i Could I Have This Kiss Forever, nagrane razem z Whitney Houston.

kolejny album, Escape z 2001 roku, to też ogromny sukces. Uzyskał status platynowej płyty w wielu krajach. W końcu sprzedaż sięgnęła ponad 20 milionów egzemplarzy. Promował go m.in. kawałek Hero.

kolejne lata to kolejne płyty i kolejne utwory. I tak album Quizás w ciągu tygodnia sprzedał się w milionowym nakładzie, stając się najlepiej sprzedającą hiszpańskojęzyczną płytą od 5 lat. Później listy przebojów zdobywały takie numery jak Addicted czy Not In Love, nagrane w duecie z Kellys. Wtedy też Enrique wyruszył w największą w swojej karierze trasę koncertową.

kolejny album to już Euphoria, będący pierwszym dwujęzycznym w dorobku Enrique. Pojawiło się na nim wiele gwiazd, jak Nicole Scherzinger, Pitbull, Akon i Lionel Richie. Na świecie sprzedało się ponad 55 milionów sztuk.

Kolejna dekada to kolejne pasmo sukcesów. W 2012 roku Enrique wyruszył w trasę koncertową z Jennifer Lopez, a dwa lata później wydał kolejny album Sex and Love. Promował go mega hit Bailando.

Poza muzyką Enrique ma też doświadczenie na planie filmowym. W 2003 roku zagrał u boku Antonio Banderasa i Salmy Hayek w filmie Pewnego razu w Meksyku Desperado 2. Rok później wystąpił w reklamie popularnego napoju u boku Britney Spears, Beyoncé i Pink. Udziela się też charytatywnie. W 2010 roku po trzęsieniu ziemi na Haiti przekazał poszkodowanym zyski ze sprzedaży piosenki It Must Be Love. Razem z innymi artystami nagrał nową wersję przeboju We Are The World. To muzyka i kariera, czas przyjrzeć się życiu osobistemu naszego bohatera. Co ciekawe, jak na obiekt westchnień, nie ma opinii kobieciarza. Raczej w uczuciach jest stały, ale związków kilka miał. Spotykał się m.in. z Sofią Vergarą, Christiną Aguilerą czy Jennifer Love Hewitt. Ale od wielu, wielu lat jest wierny tej jednej, jedynej rosyjskiej tenisistce i modelce Annie Kurnikowej, którą poznał w 2001 roku na planie jednego ze swoich teledysków Escape. I tak pod koniec 2017 roku zostali rodzicami bliźniąt. A przy tym wątku warto na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie żarty Enrique, że ma niewielkie przyrodzenie. Informacje od razu podchwyciły media. Iglesias kilkukrotnie tłumaczył się, iż jego sprzęt wcale nie jest taki mały. Takiej kariery chciałby doczekać się zapewne nie jeden artysta. W końcu na koncie same hity, współpraca z największymi i tłumy fanek. Ale warto dodać, że Enrique to jeden z tych gwiazdorów, któremu zdarzają się wpadki, zwłaszcza jeżeli chodzi o śpiewanie i korzystanie z playbacku. Przypomnijmy sobie te najciekawsze.

No jest się czego wstydzić, ale wierni fani te wpadki swojemu idolowi zapewne już dawno wybaczyli. Warto też dodać, że porównując zdjęcia Enrique z lat 90. z tymi obecnymi, coś się zmieniło. Operacja plastyczna? Nie, raczej mały zabieg. Z jego twarzy zniknął jeden z jego najbardziej charakterystycznych znaków, to pieprzyk na prawym policzku. W pewnym momencie uznał, że nie jest on mu do niczego potrzebny, mimo iż wiele kobiet uważało go za seksowny. No ale trzeba przyznać, że w przypadku Enrique stwierdzenie im starszy, tym lepszy jest jak najbardziej odpowiednie. No pewnie to te dobre geny. Jak panie piszczały na jego widok, tak piszczą nadal. A my bierzemy się za inne ciacho w showbiznesie. Przed wami Ricky Martin. Ricky Martin to tak właściwie Enrique José Martin Morales. Urodził się 24 grudnia 1971 roku w Puerto Rico. Syn psychologa i księgowej, jednak ich małżeństwo nie trwało długo. Rozwiedli się, gdy Ricky miał zaledwie 2 lata. Zapewnili mu jednak aż 5 przyrodniego rodzeństwa. Ze sceną związany od dzieciństwa, zadebiutował mając zaledwie 5 lat jako model dziecięcy. Później przyszły reklamy telewizyjne, grał w sztukach teatralnych, a śpiewu uczył się w chórze kościelnym. Pierwszy sukces odniósł w 1984 roku, kiedy jako 12-latek po 2 nieudanych wcześniej próbach dołączył do boys bandu Menudo, który był bardzo popularny w Ameryce Południowej i Łacińskiej. Razem z chłopakami występował jednocześnie w serialu Por Siempre Amigos. Jednak Ricky chciał od życia czegoś więcej, dlatego mając 17 lat otrzymał

Pulsar Una Estrella. Dwa lata później znów padło na Stany Zjednoczone, gdzie nagrał swoją pierwszą hiszpańskojęzyczną płytę pod tytułem Ricky Martin. Piosenki Fuego contra Fuego i El Amor de mi Vida trafiły na szczyty list przebojów.

Jego muzyka została bardzo dobrze odebrana m.in. w Meksyku, Chile, Argentynie i oczywiście w USA. W międzyczasie nie zrezygnował z aktorstwa i zagrał m.in. w dramacie muzycznym i sitcomie. Jeszcze większy sukces osiągnął wydając w 1993 roku drugi album Mamaras, który kupiło ponad 1 000 000 osób. Ricky wyruszył w międzynarodową trasę, w ramach której zagrał ponad 100 koncertów. Kolejne lata to opera mydlana General Hospital. Jego bohater o imieniu Miguel stał się jednym z najpopularniejszych w serialu, przez to stał się sławny na całym świecie. Był też debiut na Broadwayu w musicalu Nędznicy. Rok 1995 to już trzeci album E Medio Vivir, na którym znalazł się międzynarodowy hit Maria, będący również tematem przewodnim jednej z brazylijskich telenowel. Sam singiel sprzedał się w 3 000 000 egzemplarzy. Doceniła go również Hiszpania, która wcześniej ignorowała artystów z Ameryki Łacińskiej czy Południowej. To ugruntowało pozycję Rickiego na scenie muzyki latynoamerykańskiej, a kobiety szalały na jego punkcie.

I w ten właśnie sposób młodziutki Ricky Martin zaczął powoli podbijać świat. Jak mówił zawsze, jego misją była popularyzacja muzyki latynoskiej. Dla wielu stał się wzorem do naśladowania. Wielu wykonawców zaczęło zdawać sobie sprawę, że na swój sukces trzeba cały czas pracować i się rozwijać, a to Ricky potrafił. Dzięki temu w 1997 roku nagrał piosenkę do filmu animowanego Herkules, a rok później oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ale to, co nastąpiło później, to był istny szał.

Występ z tą piosenką podczas Mistrzostw Świata według szacunków obejrzało ponad 2 miliardy telewidzów na całym świecie. Hit znalazł się na płycie Vuelve. Jednak dopiero ta kolejna wydana w 1999 roku, a pierwsza anglojęzyczna zatytułowana Ricky Martin, odniosła spektakularny sukces na całym świecie. Zdobyła wiele platynowych płyt, m.in. dzięki hitowi Livin' La Vida Loca.

Oprócz Living La Vida Loca album zawierał duet z królową popu Madonną. Niebawem potem ta zaproponowała gwiazdorowi, by został ojcem jej dziecka. Ricky odmówił, co stało się ciekawym tematem dla tabloidów. Dziennikarze poddali bowiem w wątpliwość jego orientację seksualną. Ricky zaprzeczał wszelkim doniesieniom, ale mówił też: moje serce może należeć zarówno do kobiety, jak i mężczyzny. Rok 2000 to już kolejny album anglojęzyczny, Sound Loaded, z takim przebojem jak She Bangs.

tego albumu pochodził też nominowany do nagród Grammy utwór z Christiną Aguilerą Nobody Wants to Be Lonely. Po sukcesie tych płyt Ricky pojawiał się na wszystkich możliwych muzycznych galach, udzielał mnóstwa wywiadów, a jego twarz zdobiła okładki magazynów na całym świecie. Kolejne lata to kolejne albumy. Rok 2003 hiszpańskojęzyczny Almas del Silencio, rok 2005 Live. Przy tym ostatnim pomagał m.in. Will.i.am z Black Eyed Peas. Album promował numer I Don't Care z gościnnym udziałem rapera Fat Joe i wokalistki Amery. Filmografię zapełniały też seriale z jego udziałem. Artysta również mocno postawił na rodzinę, o czym dokładniej za chwilę.

0: Poddani badaniom lekarskim. Wiadomo, że nadzorem sanitarnym objęta jest jedna osoba z polskim obywatelstwem, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Krzysiowski.
1: Jest to osoba zdrowa, przebywająca w dalszym ciągu poza Polską, więc nasza rola polega w tym momencie na przekazaniu informacji o potencjalnym kontakcie, o objęciu nadzorem, o kontakcie telefonicznym i o samoobserwacji.
0: Służby zapewniają, że osoby bez objawów wrócą do swoich krajów, gdzie przejdą kwarantannę. Polecą specjalnie zorganizowanym transportem, a nie regularnymi lotami komercyjnymi. Peter Madziar, oficjalnie nowym premierem Węgier. Przed chwilą nowy szef rządu złożył przysięgę przed Węgierskim Zgromadzeniem Narodowym. Ja, Peter Madziar, ślubuję, że będę wierny Węgrom oraz Konstytucji. Będę przestrzegał prawa i dopilnuję, by inni również go przestrzegali. Urząd premiera będę sprawował dla dobra narodu węgierskiego. Tak mi dopomóż Bóg.
2: Isten engem úgy segíjen.
0: Wcześniej swoje przysięgi złożyli deputowani Zgromadzenia Narodowego Węgier, gdzie partia nowego premiera Tisza ma konstytucyjną większość 141 ze 199 posłów. Umowa SAFE podpisana, teraz unijne miliardy trafią do polskiej zbrojeniówki. Rząd podpisał umowę, dzięki której Polska otrzyma z Unii Europejskiej prawie 44 miliardy euro pożyczki na wzmocnienie sektora zbrojeniowego. Wsparcie ma trafić do kilku tysięcy firm w całym kraju, w tym także na Pomorzu, m.in. do Stoczni Wojennej w Gdyni, mówi dyrektor handlowy Andrzej Wojtkiewicz.
3: Realizowane obecnie programy w Stoczni Wojennej będą miały finansowanie w całej swojej perspektywie czasu zapewnione, a głównie mamy tu na myśli program Ratownik, który jest realizowany w tej chwili zgodnie z harmonogramem. Jesteśmy po położeniu wstępki, przygotowujemy się do wodowania za rok. Podpisanie umowy na SAFE daje nam poczucie bezpieczeństwa.

0: Nie tylko wokalistka, jest również autorką tekstów i kompozytorką. Do dziś koncertuje i cały czas wygląda zjawiskowo. Przed wami Wakefield.
1: Pod tym pseudonimem ukrywa się Sanny Carlson. Jako dziecko mieszkała na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Algierii i Nigerii. Później we Włoszech i Hiszpanii, gdzie przeniosła się, by śledzić swojego byłego chłopaka. Teraz mieszka w Wielkiej Brytanii. Zanim zawojowała świat, była projektantką mody i modelką, studiowała muzykę i śpiewała w zespole jazzowym, w którym jej brat był gitarzystą. Mówi po duńsku, hiszpańsku, włosku, angielsku i francusku. Na początku lat 90. poznała włoskich producentów Larego Pignagnoli i Davida Riva oraz przyjęła imię Wakefield, hołdzie nauczycielce fortepianu. I tak w 94. roku ukazał się jej pierwszy i największy hit, Saturday Night. Piosenka stała się fenomenem, na jej punkcie oszalał cały świat.

Dzięki temu utworowi Wakefield stała się pierwszą artystką spoza Wielkiej Brytanii lub USA, która zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Brytyjczycy nie byli jednak jedyni. Piosenka hulała na listach w Azji, Australii, Ameryce Południowej i Kanadzie. Ale mało brakowało, by kawałek wcale się nie ukazał. W jednym z wywiadów Wakefield przyznała, że na początku wytwórnie płytowe nie miały co do niego pewności. Myślały, że to absolutne badziewie. Ktoś jednak zaryzykował i dzięki temu sprzedał 2 miliony singli. Z kolei producenci numeru zostali nawet pozwani o plagiat. Sąd jednak odrzucił pozwy. Po wydaniu Saturday Night machina ruszyła, artystka zaczęła koncertować, a żeby rozszerzyć repertuar, podczas koncertów śpiewała m.in. piosenki Ace of Base czy Hathawaya. Po pierwszym hicie przyszła kolejna płyta i kolejne przeboje, które znów zawojowały listy przebojów nie tylko w Europie, ale też w Ameryce Południowej i Australii. Przy okazji piosenki Another Day znów pojawił się temat plagiatu. Kawałek miał być podobny do hitu z 1970 roku. Strony się dogadały, producenci przyznali, że istnieje podobieństwo, ale nie było to zamierzone. Sukces tych wszystkich piosenek spowodował, że Wakefield koncertowała, udzielała wywiadów, miała sporo sesji zdjęciowych. Pracowała też nad drugim albumem, który ukazał się w 1997 roku, a promowały go m.in. takie utwory.

kolei czwórka to już rok 2002, niestety tym razem bez klipów. W późniejszych latach wokalistka skupiła się na produkcji muzyki i pisaniu tekstów. Współpracowała z innymi artystami i DJ-ami, m.in. z duetem Benassi Bros. Wydała kilka kompilacji

dotknięta małym muzycznym cudem. Do końca szkoły miała już na koncie występy w wielu grupach muzycznych. I właśnie podczas jednego z koncertów w dyskotece zauważyła ją siostra Roberta Zanettiego, szefa jednej z wytwórni muzycznych znanego jako Savage i Robix. Powiedziała mu o niej, a ten następnego dnia przyszedłby posłuchać i zaproponował nagranie dema. Najpierw w 1992 roku wydała singiel pod pseudonimem Alexia Haslip, zatytułowany Take Care of Your Life. Później użyczyła swojego wokalu w kilku piosenkach innych artystów i została wsparciem wokalnym dla brytyjskiego rapera w nurcie Eurodance Ice MC. Była jedną z głównych postaci w tym projekcie. Nagrali razem kilka piosenek, które zostały hitami.

tym czasie wokalistka zagrała z raperem ponad 300 koncertów na całym świecie. Brała udział też w wielu programach telewizyjnych. Niestety w pewnym momencie Ice MC zerwał współpracę z Zanettim. Alessia jednak pozostała w wytwórni i już jako wokalistka w 1995 roku nagrała wiele znanych przebojów.

Wszystkie te piosenki znalazły się na pierwszym solowym albumie Alexi zatytułowanym Fan Club. I to na nim pojawił się ten największy hit w karierze wokalistki, U La La La. Dzięki niemu właśnie Alexia stała się jedną z największych gwiazd europejskiej muzyki dance. Utwór nieco różnił się od poprzednich, był spokojniejszy, miał prosty tekst i chwytliwą melodię. Podbił listy przebojów w wielu krajach Europy, ale też w Australii i Nowej Zelandii. Został hitem o wakacji, a sam album zyskał status platyny i wielu złotych płyt. Dla przykładu w samej Finlandii sprzedał się w 85 tysiącach egzemplarzy i zyskał miano najlepiej sprzedającego się zagranicznego albumu. Po tym sukcesie Alexia poszła za ciosem i zaczęła pracę nad kolejnym albumem. Promował go kawałek Gimme Love. Zaczęła nim odchodzić od stylistyki eurodance'a, zaczęła tworzyć europop, co wielu fanom nie przypadło do gustu. W tym samym roku w Polsce ukazał się album z remiksami piosenek z pierwszej płyty. Kolejny album Alexi ukazał się w 1999 roku. Zawierał takie piosenki jak Happy czy Goodbye. Nie odniósł już jednak tak dużego sukcesu jak poprzednie albumy. Goodbye. Rok 2000 to już składanka z największymi przebojami, którą promował hit Ti Amo, Ti Amo. Kolejna dekada to kolejny album anglojęzyczny i ostatni zarazem w języku angielskim. Alexia rozstała się z producentem i dotychczasową wytwórnią. Uznała, że nadszedł czas na zmianę. Chciała poszerzyć swoje muzyczne horyzonty i wyjść poza eurodance. Zaczęła samodzielnie komponować i współpracować z nowymi muzykami, dlatego kolejny album, Mad for the Music, był wielkim krokiem w jej karierze. Był to również krok w stronę bardziej popowego i soulowego stylu. Niestety piosenki, które go promowały nawet we Włoszech, nie były już wielkimi hitami. W 2002 roku Alexia postawiła na język włoski. W całej tej dekadzie wydała 10 albumów. Posłuchajmy kilku utworów, które w tym czasie nagrała.

Aleksja cały czas komponuje, pisze teksty, nagrywa, wydaje albumy i występuje na festiwalach lat 90. Zawsze na żywo i trudno uwierzyć, że jest po 50. Na koncie ma wiele tras koncertowych.

Ciekawostka, Alexia napisała i wykonała piosenkę dla włoskiej wersji filmu o Barbie. Zagrała specjalny koncert na żywo w Pekinie podczas Igrzysk Olimpijskich. Została wybrana do reprezentowania Włoch w projekcie muzycznym Globalone Music, łączącym artystów, którzy za sprzedaż swoich utworów dostali platynę. Objął on 20 krajów na 5 kontynentach. Z kolei inna z jej piosenek pojawiła się na ścieżce dźwiękowej popularnego serialu Słoneczny Patrol. Jej hit La La La doczekał się wielu nowych wersji nagranych przez innych artystów. Kilka lat temu pojawiły się również plotki, że po 15 latach Alexia nagra nową piosenkę z raperem Ice MC, w którym zaczynała. Niestety nic z tego nie wyszło. W ciągu kariery sprzedała 7 milionów płyt, lubi gotować i ćwiczyć, bo jak mówi, ważne jest, by być w dobrej formie. Co oczywiście przekłada się na koncerty, Alexia zawsze daje z siebie wszystko. Druga korona rozdana, czas na trzecią. Ta wędruje do wokalistki pochodzącej z Holandii, która swoimi hitami rozgrzewa każde wakacje. Ma ich na koncie naprawdę sporo, choć warto zaznaczyć, że zanim zajęła się śpiewem, była tancerką. Do dziś koncertuje po całej Europie i nadal świetnie wygląda. Zapewne przebojów, kontaktu z fanami i zgrabnej sylwetki zazdrości jej nie jedna artystka. Przed wami Luna. Właściwie to Marie-Josée van der Kolk. Swoją karierę rozpoczęła w 1991 roku jako tancerka. Pracując na Majorce poznała DJ-a Samiego, przebrała pseudonim Charisma i wspierała go wokalnie podczas DJ

W 1998 roku 24-letnia Karizma i 5 lat starszy DJ Sami zabrali się za tworzenie projektu o nazwie Luna, która miała nawiązywać do hiszpańskiego słowa księżyc. No i nagrali Bailando, będący coverem grupy Paradiso. Kawałek stał się hitem tamtego lata w całej Europie, zdobywając wiele złotych i platynowych płyt oraz niemiecką nagrodę muzyczną w kategorii Najlepsza piosenka dance. Po sukcesie Bailando przyszedł czas na kolejną piosenkę, to ballada Hio de la Luna, nagrana z 40-osobową orkiestrą najlepszych muzyków w Niemczech. W tym przypadku również pokryła się złotem i platyną. Mało tego, stała się najpopularniejszym hiszpańskim singlem wszechczasów na niemieckich listach przebojów.

Zamykając promocję debiutanckiej płyty Lunita, ukazała się jeszcze jedna spokojna piosenka o tytule Donde Vas. W nową dekadę Luna weszła z nową płytą, promował ją utwór Mamboleo, będący coverem. Doszło jednak do zgrzytów z twórcą oryginału i piosenka Luny zniknęła z rozgłośni radiowych zaledwie dzień po premierze. Piosenka musiała zostać również usunięta z albumu. Ponowne jego wydanie nie zawierało tego kawałka. Były tam za to ballada Salvador Dali, to hołd złożony słynnemu malarzowi oraz melodyjny utwór La Vida es una Flor. Jeszcze w 2000 roku Luna wydała składankę ze swoimi hitami. Promował ją kolejny pozytywny numer, Latino Lover. Wokalistka pojawiła się też w Sopocie, gdzie na festiwalu zaprezentowała kilka swoich przebojów. Luna poszła za ciosem i rok 2001 zaczęła od kolejnych przebojów. To Baila mi Ritmo oraz Viva el Amor, które hulały na europejskich listach przebojów i które znalazły się na kolejnym albumie z największymi hitami. Kolejny album wokalistka wydała w 2002 roku. Eksperymentowała na nim z bardziej dojrzałym i orientalnym brzmieniem. Zawierał m.in. tytułową balladę Colors. Mało tego, że Luna tworzyła własne przeboje, to nagrała też wokale na nową płytę DJ-a Samiego. Wśród nich Sunlight czy The Boys of Summer. W 2002 i 2003 roku ruszyli na turnę po całym świecie. Koncertowali z Bon Jovi, Pink i Sugar Babes. Rok 2003 to smutny czas dla Luny, wokalistka straciła mamę. To doświadczenie miało ogromny wpływ na wybór utworów na kolejny album, Wind of Time. To zbiór najpiękniejszych ballad, wśród nich Tears in Heaven, Erika Claptona. Płytę Luna zadedykowała właśnie mamie. Po urodzeniu Safiry w 2007 roku Luna wróciła do muzyki, wydała kawałek Everybody on the Floor Ulalala, który promował kolejny album z największymi przebojami, a rok później studyjny album Moonrise z piosenkami Por la Noche czy Salam Aleikum. W tym samym roku została jurorką niemieckiej wersji programu Popstars. Kolejne lata to kolejne single, wśród nich Para Pa Pa Pa, będący powrotem do swoich letnich korzeni z 2001 roku oraz cover Vamos a la Playa, który był strzałem w dziesiątkę, dotarł na szczyty list przebojów na całym świecie. Vamos a la playa. Ciekawym momentem muzycznym w karierze Luny był kawałek Brazil, nagrany z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nawiązywał do piosenki Aquarela do Brazil z 1939 roku, który został wykorzystany 3 lata później w filmie Walta Disneya. Luna cały czas współpracuje z innymi artystami. Zobaczcie, jakie kawałki udało jej się m.in. z nimi nagrać.

Później przyszedł czas na numer w języku niemieckim, niderlandzkim oraz kolejne letnie numery jak Caliente, Badam, nowa wersja Viva El Amor, Summer of Love i wreszcie w 20. rocznicę wydania nowa wersja Bailando. Korony rozdane, za nami trzy królowe lat 90. Wakefield, Alexia i Luna. Każda inna, ale każda wyjątkowa. Piękne, z talentem, charyzmą i nieziemskim urokiem. Kochamy je już kolejną dekadę i kochać będziemy, bo zapewne jeszcze nie raz nas zaskoczą.

0: Poznań.
1: Setki zatrzymanych w całym kraju, akcja służb także w Poznaniu. W rękach policji są osoby, które posiadały i rozpowszechniały w sieci dziecięcą pornografię. O tym na początek. Powiemy też o sporych zmianach na ulicy Baraniaka i o targach obronnych Protega. A na koniec o setkach mężczyzn, którzy chcą wystąpić na scenie z Magdaleną Cielecką. Nietypowy spektakl w ramach Festiwalu Malta. Coraz bliżej. W Vox FM Poznań na 107.4 czas na podsumowanie czwartku. Dominik Rutkowski, zapraszam. 123 osoby za posiadanie i rozpowszechnianie w internecie dziecięcej pornografii zatrzymali śledczy w całym kraju. To w ramach akcji Hellfire. Zatrzymani to osoby w wieku od 19 do 94 lat. Wśród nich jest 37-latek z Poznania. Podczas przesłuchania przyznał się do posiadania takich materiałów.
2: Przeprowadzono ponad 177 przeszukań, zabezpieczono 1500 urządzeń teleinformatycznych i nośników danych. Zarzuty przedstawiono łącznie 95 osobom.
1: Powiedział nam Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Zatrzymanym w większości grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Mieszkańcy skarżą się, że lakiernia Volkswagena ich truje, a firma odpowiada, że dużo mniej niż mogłaby według przepisów. Nad sprawą pochyliła się Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Poznańskiej Rady Miasta. Szczegóły zna Jan Grzelaczek. Powiedz proszę, co dokładnie niepokoi poznaniaków?
3: Mieszkańcy Antoninka i Zielińca martwią się, że zapach lakierów z fabryki dostawczaków zagraża zdrowiu ich dzieci. Podczas obrad głos zabrała między innymi miejscowa pediatra, która wylicza zawarte w oparach rakotwórcze związki chemiczne.
1: A co na to Volkswagen?
3: Przedstawiciele spółki zaznaczyli, że zgodnie z tak zwanym pozwoleniem zintegrowanym mogliby zużywać ponad 2 razy tyle chemii, ile rzeczywiście wykorzystują. Do ograniczenia jej ilości przyczyniło się przejście przez firmę na materiały wodorozcieńczalne. Zaznaczono też, że zawartość w powietrzu szkodliwych gazów z procesów przemysłowych jest w Volkswagenie badana co 3 sekundy. Ich emisja ma być 3,5 razy niższa niż unijne normy. Przekroczeń nie stwierdzono także podczas kontroli prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Firma zobowiązała się do udostępniania dokładnych danych.
1: To był Jan Grzelaczek. Dziękuję Ci za wszystkie te informacje. Spore zmiany szykują się na ulicy Baraniaka. Przebudowane ma być skrzyżowanie z ulicą Inflancką. Obecnie dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji przez brak wydzielonego lewoskrętu, powiedział nam miejski radny Wojciech Chudy.
4: Ulica Baraniaka jest jedną z ważniejszych ulic na Nowym Mieście. Korzystają z niej tak naprawdę i mieszkańcy Hartowa, Antoninka, Szczepankowa. No jest to taka ulica przejezdna, w dodatku w sąsiedztwie Jeziora Maltańskiego. Natomiast przede wszystkim, jeśli chodzi o Rada Osiedla Hartowo, która zgłaszała na wniosek mieszkańców problem dotyczący bezpieczeństwa przy lewoskręcie w ulicę Inflancką, gdzie przez tą ulicę po prostu przemieszcza się 3/4 osiedle Tysiąclecia, ale także mieszkańcy ulic przy ulicy Wałkowyskiej. No i tam jest oczywiście temat związany z bezpieczeństwem skrzyżowania, tak żeby po prostu kierowcy przy tym lewoskręcie mieli bezpieczny, bezkolizyjny przejazd. Różne opcje się pojawiały, propozycje ronda, tudzież wydzielone pasu do lewoskrętu. Ja nie miałbym problemu, żeby tam funkcjonowała rondo. Pytanie, czy są takie możliwości techniczne i ile to będzie kosztowało, bo zawsze na końcu te dwa pytania nam pozostają. Czy technicznie to jest możliwe i drugie, jakie są koszty? Podejrzewam, że budowa tego typu rozwiązania infrastrukturalnego jest o wiele droższa niż wyodrębnienie osobnego pasu do skrętu w lewo i ewentualnie przeróbka sygnalizacji świetlnej.
1: Wzdłuż ulicy Baraniaka mają powstać mieszkania, co tylko zwiększy ruch w okolice.
5: Aby takie zmiany mogły nastąpić, przede wszystkim potrzebny jest projekt na przebudowę, a potem oczywiście finansowanie i same prace budowlane. Na razie jesteśmy na takim etapie, że miasto ma podpisaną umowę z inwestorem zewnętrznym na taki wkład finansowy w przebudowę tego skrzyżowania. W tym roku Zarząd Dróg Miejskich chciałby wybrać wykonawcę projektu i w przeciągu kolejnych 2 lat mieć przygotowany projekt przebudowy skrzyżowania.
6: Jedną z koncepcji, którą sugerowali radni osiedlowi lokalni, jest też rondo. Czy ono w tamtym miejscu, w tamtych warunkach w ogóle mogłoby powstać?
5: Tak, właśnie taka koncepcja miałaby być projektowana, czyli budowa ronda, która pozwoliłaby na bezpieczny przejazd przez tą krzyżówkę.
1: Mówiła Agata Kaniewska ze Zarządu Dróg Miejskich i przypomina o przejściach dla pieszych na Baraniaka.
5: Jest tam kilkanaście przejść dla pieszych. Większość z nich ma sygnalizację świetlną. Są tam 2, jedno na wysokości hotelu, drugie przejście na wysokości takiego małego parkingu.

0: ciągu, które nie posiadają sygnalizacji świetlnej. W naszej opinii te przejścia są niebezpieczne. Piesi mają do pokonania właściwie 4 pasy ruchu, po 2 w każdą stronę. Wypadek, który zdarzył się jakiś czas temu, śmiertelny na tej ulicy, wskazuje, że nie do końca piesi mogą się tam czuć bezpiecznie, dlatego my jesteśmy zdania, że faktycznie te przejścia bez sygnalizacji powinny zniknąć, albo mogłyby przejścia z sygnalizacją, co jest, no wiadomo, drogim i kosztownym rozwiązaniem. Jakie decyzje ostatecznie będą podjęte, o tym zadecyduje miejski inżynier ruchu.
1: Zmiany dotyczące przejść dla pieszych mogą być wdrożone jeszcze w tym roku. Ochrona ludności i obrona cywilna będą głównymi tematami targów Protega. Na MTP spotkają się specjaliści, firmy i samorządowcy.
2: Targi to będzie bardzo bogata oferta przedsiębiorców z Polski, głównie przedsiębiorców z Polski. Mamy w tym roku ponad 100 wystawców. Będzie to sprzęt ratowniczy, będą to technologie do wykrywania zagrożeń, będą to drony. Także wiele, wiele nowości, które pojawiają się na rynku. Będzie to również sprzęt do modernizacji i budowy obiektów

Polski. Mamy w tym roku ponad 100 wystawców. Będzie to sprzęt ratowniczy, będą to technologie do wykrywania zagrożeń, będą to drony. Także wiele, wiele nowości, które pojawiają się na rynku. Będzie to również sprzęt do modernizacji i budowy obiektów

0: będą to na przykład również środki czyszczące, które powodują, że w obiektach już istniejących będzie można przebywać, bo wiemy, że takich obiektów mamy dużo, które muszą być dostosowane i przygotowane na wypadek jakiegoś zagrożenia. Zagrożenia naturalnego, zagrożenia związanego z warunkami atmosferycznymi, po prostu zagrożeniami, które się zewnętrznie pojawiają.
1: Mówił Filip Bittner z MTP. Targi mają znaczenie także dla służb, o czym mówi zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej Sławomir Brandt.
2: My targi Protega traktujemy jako platformę do wymiany doświadczeń i dorobków, ponieważ podmiotów i organów tworzących ochronę ludności i tą odporność społeczną jest bardzo wiele. Więc my musimy wszyscy rozmawiać, wszyscy musimy się poznać, zobaczyć kto co może, kto czego potrzebuje. No i właśnie po to są właśnie te targi Protega. Pokażemy też namiastkę tego sprzętu, który udało nam się dzięki dofinansowaniu z programu ochrony ludności pozyskać. I tu nie boję się powiedzieć sprzętu, który już dzisiaj działa. Sprzętu, który już dzisiaj jeździ, jest oznakowany właśnie emblematami ochrony ludności, obrony cywilnej. Zachęcam do tego, żeby przyglądać się temu sprzętu, który bierze udział w działaniach, w pożarach, w innych zdarzeniach i właśnie szukać tego, aha, to jest ten sprzęt, który został właśnie kupiony dzięki tym środkom, znaczącym środkom, ale to też szkolenia ludzi. Olbrzymia część zaangażowanych doskonalenia, szczególnie tych grup dronowych, grup specjalistycznych, ale też teraz dostrzegamy taką nie tylko szansę, ale też i też działanie, możliwość szkolenia ludności, żeby każdy czuł się odpowiedzialny za budowanie odporności społecznej. Każdy w dziedzinie ochrony ludności ma coś do zrobienia, nie tylko wojewoda, nie tylko prezydent, nie tylko straż pożarna, ratownictwo medyczne czy wojsko. Każdy z nas ma lekcje do odrobienia. Były w zeszłym roku wyprodukowane poradniki bezpieczeństwa, w tym roku do nas dotarły. Wystarczy je przekartkować, zastanowić się, czy na pewno rzeczy, które tam są zawarte, a czasami te rzeczy były, można powiedzieć, trywialne, ale zapominamy o nich. I jednak w przypadku zagrożenia życia okazuje się, że no tak, było tam w tym poradniku, ale ja jednak nie wziąłem tego do siebie. Przypominamy, w czerwcu zaczyna obowiązywać przepis we wszystkich budynkach, w których jest najem krótkoterminowy. Muszą być zainstalowane czujki dymu. To jest obowiązek, o którym wszyscy powinni wiedzieć. Natomiast od 2030 roku w każdym mieszkaniu powinien być czujnik dymu. To między innymi przypomina poradnik ochrony ludności i o takich rzeczach, ale też o wielu innych będziemy rozmawiać w ramach tych szkoleń organizowanych przy okazji targów Protega.
1: Podczas wydarzenia odbędą się także szkolenia dla mieszkańców, a targi Protega odbędą się 20 i 21 maja. Ponad 700 mężczyzn zgłosiło się do castingu na scenicznego partnera Magdaleny Cieleckiej. 140 z nich będzie miało szansę wystąpić z popularną aktorką w Poznaniu w nietypowym spektaklu w ramach festiwalu Malta. Będzie to rodzaj eksperymentu, w którym jest zarys scenariusza, ale nic nie da się do końca wyreżyserować. Szczegóły zna Paweł Adamczewski.
3: Performance zatytułowany The Second Woman potrwa 24 godziny. W tym czasie aktorka odegra aż 100 razy tę samą scenę, za każdym razem z innym partnerem. Każde spotkanie ma trwać około 10 minut i nie wiadomo jak się skończy. To będzie dialog pary na emocjonalnym zakręcie, na koniec którego każdy z mężczyzn ma wybrać, czy powie zawsze cię kochałem, czy nigdy cię nie kochałem. Choć na scenie mężczyzn przewinie się 100, to organizatorzy spośród zgłoszeń wybiorą jeszcze 40 dodatkowych na próby. Wszystko po to, by Cielecka do końca nie znała tych, z którymi zagra już podczas wydarzenia. A to rozpocznie się 26 czerwca o 18 w sali Ziemi MTP.
1: Widzowie sami mogą zdecydować, jak długo chcą śledzić eksperyment.

lata 90. Kolorowe, radosne, wspaniałe i wspominane z nostalgią. Zapewne nie byłoby tak, gdyby nie twórczość zespołów, o których będzie za chwilę mowa. Warto wspomnieć tylko takie hity jak Celebration, Feel the Heat of the Night czy Coco Jumbo. Na samo wspomnienie nóżka rwie się do tańca. Przed wami grupy, do których należała tamta magiczna dekada. Fun Factory, Master Boy oraz Mr. President. Ten zespół zaliczany jest do czołówki nurtu Eurodance. Sprzedał na świecie 20 milionów singli i płyt. Choć działał krótko w latach 90., to zdobył serca fanów. Później były próby jego reaktywacji, ale bez większego sukcesu. Do czasu, kiedy w 2013 roku nastąpił przełom, wrócił

0: Mal w podstawowym składzie i nieźle mu idzie. Przed wami Fun Factory.
1: Grupa powstała w 1992 roku z inicjatywy producenta muzycznego Rainera Kasselbauera. W jej skład weszli Tony Kotura, Baldia Tozun, Steve Browarczyk oraz Rodney Hardison. Ich pierwszym numerem był Fun Factory Steam, który przeszedł niemal bez echa. Dopiero drugi numer, Groove Me, odniósł sukces. Oba utwory były jednocześnie zapowiedzią debiutanckiej płyty Non Stop, która ukazała się w 1994 roku. Przy okazji wydania kolejnego singla Close to You w grupie zaszły zmiany. Baldzie zastąpiła Marie-Annette May z Francji. Sam numer okazał się hitem m.in. w Kanadzie, podobnie jak kolejne single.

Przełom nastąpił w 1995 roku, kiedy grupa wydała przebojowe numery I Wanna Be With You, Celebration oraz Dua Didi. Wszystkie szalały na europejskich listach przebojów. Można było je również usłyszeć za oceanem, a znalazło się na kolejnym albumie grupy Fantastic.

Warto wspomnieć, że w czasie, kiedy te wszystkie numery zdobywały szczyty list przebojów, grupa wzięła udział w nagraniu hymnu lat 90. Love Message razem ze Scooterem, grupami Masterboy, Erotic czy Mr. President.

Przy okazji wydania kolejnego singla z płyty Fantastic Don't Go Away zespół opuścił Tony Couture'a. Ten jednak nie przestał istnieć i wydał m.in. balladę I Love You, zadedykowaną właśnie swojemu liderowi. Don't

po odejściu z grupy, Tony skupił się na karierze solowej, wydał kilka piosenek i założył wytwórnię muzyczną. Został producentem innych artystów. Współpracował m.in. z Naną, ale też z Backstreet Boys, NSYNC, P. Diddy'm czy Corinne. Co ciekawe, rok później ktoś wskrzesił Fun Factory, ale na rynek grupa wróciła już w zupełnie nowym składzie. Pierwszy jej album studyjny pod tytułem Next Generation ukazał się w 1999 roku. Miał nieco inny styl niż poprzednie krążki. Dominowały na nim hip-hop, reggae oraz pop, a promowały go takie utwory jak Party with Fun Factory czy Sha-la-la-la-la. W tym składzie zespół wydał jeszcze jeden album, ABC of Music, i się rozpadł. Kolejna próba reaktywacji zespołu była w 2008 roku. Pojawił się producent, który stworzył kolejną generację. Zespół ponownie w nowym składzie wydał kawałek Be Good To Me i zaprezentował Fiesta de Samba, ale nie odniosły one większego sukcesu. Mimo to grupie udało się koncertować w kilku europejskich krajach, a jeden z kawałków napisał nawet sam Tony Kotura. Grupa jednak się rozpadła. Kolejna, czwarta generacja Fun Factory pojawiła się w 2013 roku. Wydała tylko jeden singiel, On the Top of the World. W tym czasie Tony wrócił do pracy z pierwszą wokalistką zespołu. Ponoć powstały nowe piosenki, ale nie zostały wtedy wydane. W 2013 roku Tony Kotura postanowił zareagować na coverowanie jego hitów bez pozwoleń przez obecnych producentów Fun Factory i zebrał stary skład zespołu. Wrócili wszyscy oprócz Roda D, który ułożył sobie życie w USA. Zastąpił go wokalista z Nowego Jorku, Anthony Skee Freeman. Ze względów prawnych grupa nie mogła używać starej nazwy, przyjęła więc inną, The Originals Members of Fun Factory, a swój pierwszy koncert dała w Polsce. Po kilku miesiącach udało się uzyskać prawo do używania nazwy Fun Factory i w 2015 roku grupa wydała swój pierwszy numer od lat Let's Get Crunk, a niemal rok później Turn It Up. Oba znalazły się na albumie Back to the Factory z nowymi, jak i już znanymi przebojami, a teledyski do nich z miłości do polskich fanów zostały nagrane w naszym kraju. Po latach w wywiadach członkowie grupy przyznali, że w połowie lat 90. Baldzia opuściła grupę dlatego, że była niepełnoletnia, za młoda więc, by występować. Mimo to cały czas nagrywała wokale dla Fun Factory. Marie Annette tylko udawała, że śpiewa. Come on.

Feel the Heat of the Night, Mr. Feeling czy Anybody. Te przeboje rozgrzewały nie tylko europejskie parkiety. Grupa, która za chwilę odniosła ogromny sukces również w Azji czy Ameryce Południowej. Śmiało można powiedzieć, że określenie Euro Energy pasuje do niej jak ulał. Przed wami Master Boy. Zespół w 1990 roku założyli Tommy Schley i Enrico Zappler, którzy poznali się rok wcześniej w jednej z dyskotek w Londynie, gdzie ten pierwszy pracował jako DJ. Okazało się, że obaj pochodzą z Niemiec i mieszkają zaledwie kilkanaście kilometrów od siebie. Postanowili działać razem pod szyldem Master Boy. Skąd nazwa? Firma stołu mikserskiego, który posiadali, miała w swojej nazwie Master, a Boy po angielsku to po prostu chłopak. Ostro wzięli się do pracy i chwilę później wydali pierwszy numer, Dance to the Beat. Okazał się wielkim wakacyjnym hitem. Z list przebojów nie schodził przez kilkanaście tygodni.

spowodowało, że panowie jeszcze bardziej garnęli się do pracy i pod koniec roku wydali kolejny numer Shake It Up and Dance. W tym przypadku również listy przebojów należały do nich, a to przełożyło się na wywiady i koncerty w całej Europie. Nawet grupa Pet Shop Boys zaproponowała, że wyda ich numer w Anglii. Oba te numery znalazły się na pierwszym albumie grupy, który ukazał się w połowie 91 roku. If you lost your job in the factory, if you think there's nothing more to see, if you've been on the spice around the world, still your hair isn't curled. Here's Master Boy who's talking to you. Here's Master Boy who tells you what to do. Forget about your trouble line awake all night. Just listen to the music, it makes you feel right. Shake it up and dance. Dance. Shake it up and dance. Dance. Na kolejny album zespół kazał czekać blisko 2 lata. Feeling Alright ukazał się w połowie 93 roku. W międzyczasie panowie spędzili sporo czasu na występach. Na tym krążku po raz pierwszy występuje Beatrice Ubrecht, która przyjęła pseudonim Trixie Delgado. Promowały go kawałki Fall in Trance oraz Everybody Needs Somebody, które sukces odniosły nie tylko w Europie, zostały świetnie przyjęte również w Kanadzie czy Brazylii. This is

Na trzeci album grupa nie kazała czekać długo. Different Dreams ukazał się w 1994 roku. Zawierał singiel I Got To Give It Up oraz przełomowy numer Feel The Heat Of The Night.

Ten drugi tylko w ciągu jednego miesiąca i tylko w Niemczech sprzedał się w 300 tysiącach egzemplarzy i zyskał status złotej płyty. Zdobył szczyty list przebojów w całej Europie i nie schodził z nich przez wiele miesięcy. W tym czasie grupa ruszyła w trasę koncertową po Niemczech, a później wydała kolejny numer Is This The Love?

W tym czasie ogromną popularność zespół zdobył we Francji. Za ostatni album dostał tam złotą płytę i sporo koncertował. W 1995 roku Masterboy koncertował już w Brazylii, gdzie odniósł tak samo spektakularny sukces jak w Europie. Podczas jednego z festiwali w Rio śpiewało z nim 700 tysięcy ludzi. Przeboje grupy szalały tam na listach przebojów i można je było usłyszeć w stacjach radiowych wiele razy w ciągu dnia. Oni sami udzielali wywiadów. W tym samym roku Masterboy wydał kolejny album Generation of Love, z którego pochodziły m.in. tytułowy kawałek Anybody Moving On czy Feel the Fire i ruszył w trasę koncertową.

1996 roku z zespołu odeszła Trixie. Uznała, że chce założyć rodzinę. Jednym z ostatnich kawałków, w którym ją usłyszeliśmy, był Land of Dreaming. Jej miejsce zajęła amerykańska wokalistka mieszkająca w Niemczech, Linda Rocco, która wcześniej występowała w chórkach m.in. Michaela Jacksona, Milli Vanilli czy La Bouche. Publiczność od razu ją pokochała.

promując album, grupa ruszyła w krótkie tournée po Azji, a także obok Captain Jacka oraz Mr. President była gwiazdą imprezy pod nazwą Mega Dance Festival. Koncerty zorganizowano w 18 największych niemieckich miastach. W tym samym czasie Masterboy wziął udział z innymi gwiazdami jak Fun Factory, DJ Bobo czy Scooter w nagraniu hitu Love Message. Na początku 1997 roku Masterboy został nagrodzony w Niemczech za najbardziej udany single w tym kraju i wydaje nowy numer Just For You. Później następują kolejne roszady w grupie. Tommy stworzył swój solowy projekt pod nazwą Clubbing Man i nie miał czasu na pracę w zespole. Pozostali członkowie działali razem i stworzyli utwory dla innego wykonawcy, a później wydali swoje, wśród nich Dancing Forever. Kolejne zmiany w grupie nastąpiły w 1999 roku. Wtedy opuściła ją Linda, a jej miejsce zajęła Annabel Kriszak, znana również jako Annabel Kay. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w piosence Porqué Te Vas, który promował album z największymi przebojami. A później w kawałku I Like To Like It i w odświeżonej wersji Feel The Hit 2000. Długo w zespole jednak nie zabawiła. Spore zaskoczenie fani przeżyli w 2001 roku, kiedy okazało się, że Trixie wraca do zespołu. Skończyło się jednak tylko na jednym singlu I Need A Lover Tonight.

Trixie dołączyła również do projektu Clubbing Man, gdzie zaśpiewała w jednym z kawałków. W 2003 roku Masterboy wydał jeszcze nową wersję Feel the Heat of the Night i zawiesił działalność. Nowe informacje o grupie pojawiły się w 2010 roku. Wtedy miały ruszyć prace nad nowymi piosenkami. Z kolei 3 lata później Masterboy pojawił się na scenie pierwszy raz od lat. Z zupełnie nowym kawałkiem wrócił w 2018 roku. Jako Masterboy i Beatrix Delgado wydali numer Are You Ready? We Love the 90s.

Niektórzy mówią, że to zespół jednego hitu, ale czy tak jest? Na pewno nie. Co prawda kawałek Coco Jumbo zapewnił mu sukces na całym świecie, to przebojów na koncie ma sporo. Łączył pop, muzykę taneczną i reggae. I na pewno do dziś wielu z nas muzyka, jaką tworzył, kojarzy się z błogim letnim lenistwem i wakacyjnymi imprezami. Poznajcie historię Mr. President. Zanim powstał zespół, był projekt Satellite One. Stworzył go duet producentów muzycznych Jens Neumann i Kai Mathisen, którzy zaczęli grać razem w 1991 roku w niemieckiej Bremie. Szybko jednak zorientowali się, by występować na poważnie potrzebują wokalistów. I tak dołączyli do nich zaledwie 15-letnia blond włosa Judith Hinkelman, czyli T7, rudowłosa Daniela Huck, czyli Lady Dani, oraz amerykański raper George Jones, znany jako Sir Prophet. Później tego ostatniego zastąpił brytyjski raper Lazy D. I tak uformowała się grupa Mr. President. I nazwa pochodzi od słów music i rhythm, czyli muzyka i rytm, których pierwsze litery utworzyły skrót Mister. Jednak członkowie grupy uznali, że potrzebują czegoś jeszcze, czegoś, co wyrazi silną pozycję człowieka, który potrafi okiełznać muzykę i rytm. Uznali, że prezydent jest właśnie kimś takim. I tak w 1993 roku wydali swój pierwszy numer MM, czyli Marilyn Monroe, a w kolejnym roku przebojowy Up and Away, który był zapowiedzią pierwszego albumu. Ten ukazał się w 1995 roku w Niemczech i pokrył się złotem, a zawierał też kawałek I'll Follow the Sun.

Jednak to dopiero rok 96 okazał się przełomowy dla zespołu. Mr. President wydał Coco Jumbo. Świat oszalał na punkcie tej piosenki. Brylowała na listach przebojów w ponad 50 krajach, została hitem tamtego lata i za sprzedaż dostała kilka złotych oraz dwie platynowe płyty.

Idąc za ciosem, grupa Mr. President przygotowała kolejne numery, które wypuściła w 1997 roku. Album Nightclub promowały JoJo Action oraz Happy People. Również w 1997 roku Lady Dani odeszła z zespołu, by rozpocząć karierę solową. Wróciła jednak kilka miesięcy później. W międzyczasie grupa została oskarżona o to, że to nie jej członkowie śpiewają w piosenkach, a zupełnie inne osoby. Producenci muzyczni projektu w jednym z wywiadów zaprzeczyli tym doniesieniom. Przyznali jednak, że podrasowali wokale podczas nagrań. W 1999 roku zespół wydał jeszcze jeden album studyjny, Space Gate, który oznaczał powrót do wcześniejszego brzmienia. Zawierał takie numery jak Give a Little Love oraz Zimbaleo, ale nie odniosły już takiego sukcesu jak poprzednie single.

W 2000 roku Mr. President postanowił wydać album z największymi przebojami, ale bez większego powodzenia i zainteresowania słuchaczy. Z grupy odeszła też T7, aby rozpocząć karierę solową. W jednym z wywiadów przyznała, że Mr. President nie miał już większego pomysłu na siebie, a ona sama była zmęczona ciągłym występowaniem. Poza tym, jak podawały media, była związana z założycielem zespołu, Kajem Matizenem. Związek się rozpadł, a ona sama zdecydowała, że dla niej lepiej będzie, jeśli odejdzie. Założyła również zespół rockowy, a później była prezenterką w lokalnej rozgłośni radiowej w Bremie. Na początku nowego tysiąclecia zespół wrócił do studia z nową wokalistką Nadią. Mimo że nagrywali i występowali razem, to została ona zwolniona z powodów wielu nieporozumień. Zastąpiła ją Majra i grupa zaczęła pracować nad nowym albumem. I w 2003 roku na rynku ukazał się Forever and One Day z tytułowym singlem oraz numerem Love, Sex and Sunshine. Ale zespół znowu nie miał szczęścia do wokalistki i musiał znaleźć nową, i tak w składzie pojawiła się Francji. Mimo zapowiedzi, kolejny album jednak już nie powstał. Zespół wydał jedynie numer Sweet, La La La La Long, a później Megamix 2006, będący połączeniem wszystkich znanych przebojów. W 2007 roku artyści raz jeszcze postanowili wrócić na scenę. W składzie Lazy D, Lady Dani oraz Francji. Publiczność oraz media nie były jednak zainteresowane nowym materiałem. I tak w 2008 roku zespół zawiesił działalność, ale Lazy D się nie poddał i dalej występował pod szyldem Mr. President z różnymi wokalistkami. Od 2014 roku na scenie towarzyszy mu węgierska piosenkarka Erika Kovács. On sam na koncie ma też kilka solowych numerów, założył również własną wytwórnię muzyczną. Na scenie można również zobaczyć T7, ona przeboje lat 90. wykonuje w akustycznych wersjach, pozostali wycofali się z przemysłu muzycznego.

Każdy zespół inny, ale każdy wyjątkowy. To dzięki nim lata 90. kojarzymy z fajnymi szkolnymi dyskotekami, imprezami przy ognisku ze znajomymi, czy po prostu zwykłymi posiadówkami. I w tym wszystkim cudowne jest to, że nie przestali, trwają, grają i tworzą dla swoich fanów. Kochaliśmy, kochamy i kochać ich będziemy.

0: zdjęcia miasta, informacje o ludziach istotnych w mieście.
1: Dodaje wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. A zgodnie z planem zakopana w tym roku kapsuła czasu będzie odkopana za 25 lat, czyli w 2051 roku. Nie za ciepło, nie za zimno, w sam raz. Tak w skrócie można byłoby dzisiejszą pogodę opisać. Około 19 stopni na plusie w przeważającej części kraju, chłodniej. Około 16 będzie dzisiaj w Zakopanem, około 11 tylko w Suwałkach. I tutaj też możliwe przelotne opady deszczu, bo ogólnie w Polsce dzisiaj dosyć dużo chmur na niebie się pojawi, ale poza tymi Suwałkami właśnie wspomnianymi dzisiaj nigdzie nie będzie padać.
2: The Best of Pierwsza Zmiana.
3: Konrad Piwowarski,
4: Julia Hren
5: i Paweł Pawelec.
3: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: Jest to pierwsza zmiana od rana z VZB. Tak było w czwartek.
1: Jeżeli aktualnie stoicie w korku, to pewnie się zastanawialiście już dzisiaj rano, jak ten baran zdał egzamin na prawo jazdy. No proszę powiedzieć, komu się to nie zdarzyło? No,
2: być może na przykład pochodzi z Lublina i pojechał do Chełma, bo tak piszecie, że się kiedyś tam jeździło, bo było tam tylko jedno rondo.
1: Są takie miejsca w Polsce, gdzie się jeździ zdawać egzaminy. Na przykład do Łomży można pojechać z Warszawy albo z Białegostoku.
2: Łatwiej niż Łomży jest w Ostrołęce. Warszawiaki do nas przyjeżdżają, takie SMS.
1: To prawda, też rzeczywiście do Ostrołęki kojarzę. Kilka faktów, jak nie znałem, chyba za drugim razem ktoś mi doradzał: Ostrołęka, jeszcze tam. Nie, za trzecim znam. No i zdałem, udało się, tak?
2: Prawko w Miliczu, jedno rondo i jeden ostry zakręt, a reszta to proste drogi.
1: 609-86-9869, dzwonicie też do nas.
3: Cześć, to Sebastian. No ja zdawałem tutaj w Koszalinie chyba 3-4 razy, zdawałem na prawo jazdy, ale dostałem tych, że w Kaliszu łatwo zdać, bo tam jest najlepsza zdawalność, więc pojechałem do Kalisza i zdałem za pierwszym razem. Pozdrawiam.
2: Brawo! Czyli jesteś świetnym kierowcą.
1: Dobrze, że do Rzeszowa cię nie musieli wysyłać, chłopie, bo z Koszalina byłby kawałek.
2: W Łodzi się nie zdaje, a tak. W Kutnie się zda.
1: Tak, i rzeczywiście, jeżeli chodzi o Łódź, to według danych za poprzedni i ten rok w Szczecinie najtrudniej jest zdać, 22-23% tylko zdaje, a także w Łodzi, Koszalinie, Katowicach i Krakowie, chociaż rekordzista, jeżeli chodzi o egzaminatorów, to jest Piotrków Trybunalski. Tam jest jeden taki egzaminator, u którego zdało 31 osób na prawie 1000.
2: Ale to on jest taki surowy, czy o co chodzi?
1: Nie wiem, no, albo oczekuję kopert.
4: Pierwsza zmiana.
1: Ja mówię o parkowaniu oczywiście. Proszę mnie źle nie zrozumieć.
4: The best of. Pierwsza zmiana.
0: Tylko we VZB.

0: Wszystko wygarnął.
1: Już was nie mogę słuchać. Jak długo jeszcze będziecie mnie obrażać? To, że mam barań na nazwisko i jeżdżę samochodem, to nie znaczy, że jeżdżę źle. A wszyscy tylko baran na drodze. Jak ty zrobiłeś prawo jazdy baranie? Normalnie, zdałem egzamin. Dziękuję.
2: Pierwsza zmiana.

0: To jest to pierwsza zmiana. Od rana z OZT. Tak było w czwartek.
1: Dzisiaj sporo mówiliśmy o baranach na drogach, które się pojawiają bardzo często.
2: Barany, łosie i różne inne zwierzęta. Fauna po prostu w całej Polsce.
1: Okazuje się, że w Katowicach będą pojawiać się i już się pojawiają owce. I to nie byle jakie owce, bo owce kameruńskie, które wyglądają trochę jak kozy.
2: Ale po co, w zoo?
1: Nie!
2: A gdzie?
1: Na ulicach miasta będą całe Katowice strzygły.
2: Super, że trawę będą jadły.
1: Tak?
2: Nie, to jest w ogóle świetny pomysł.
1: Żywe kosiarki po raz trzeci z rzędu Katowice podpisały kontrakt i będą te owce wypasać i będą teraz one kosiły trawę.
2: Ale czemu nikt o tym jeszcze nie pomyślał? Skończy się problem tych kosiarzy i tych głośnych kosiarek o godzinie 6.
1: W kilku miastach wiem, że są takie owce wprowadzone właśnie jako żywe kosiarki. To
2: ale
1: nie tylko Katowice.
2: To by było świetne, gdyby w parkach, w dużych miastach, na skwerkach krowy na przykład się pasły.
1: Tak. Znaczy, wiesz co, tylko że ja mam jeden problem z tym wszystkim, bo ja się zgadzam, bo to mniej dwutlenku węgla produkuje, nie trzeba tego tankować, nie trzeba zatrudniać kolejnych osób, żeby to kosiły i tak dalej, więc to są oszczędności dla miasta, to okej, rozumiem. Tylko że jak mi kosiarka nawali, to ją zaniosę do naprawy. A jak mi owca nawali, ja to...
0: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z
1: Voxfm. Śmierdzący temat.
2: Ale co takie woreczki, to się sprząta i wrzuca do kosza.
0: The best of pierwsza zmiana.
3: Tylko w Voxfm. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Antena Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi budzik, jak nie budzi? Dzwoni po znajomych. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.
12: 107.4
13: Vox FM.
11: Vox FM.
13: Poznań.
14: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. O tych najnowszych medialnych doniesieniach powiem już za chwilę. Program ceny paliw niżej może zostać przedłużony. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jest niestabilna. A w szeregach łódzkiej Straży Miejskiej nowy funkcjonariusz to 6-letni koń rasy wielkopolskiej.
15: Jest 11:00, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
14: Zbigniew Ziobro odnaleziony. Polityk opuścił Węgry po tym, jak Viktor Orban przegrał wybory parlamentarne. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak, gdzie widziano byłego ministra sprawiedliwości po raz ostatni.
16: Zbigniew Ziobro był widziany wczoraj na lotnisku Newark w New Jersey, a więc w Stanach Zjednoczonych. Informacje o tym, że polityk wyjechał do USA, potwierdza prawicowa stacja sprzyjająca PiS Republika. Jak wynika z ich doniesień, z Ziobrą wyjechał również były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Obaj panowie mają sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczące funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Na byłym ministrze ciąży 26 prokuratorskich zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Romanowskiemu śledczy przypisują 11 przestępstw, w tym ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Obaj do tej pory ukrywali się na Węgrzech, gdzie uzyskali azyl polityczny od Viktora Orbana, ale po wygranej nowy premier Peter Madziar zapowiedział, że to niedługo się skończy.
14: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Tragiczny poranek w Kaliszu. W rzece Prośnie w okolicach Placu Bogusławskiego znaleziono ciało 52-letniego mężczyzny. W sprawie zatrzymano już dwie osoby, mówi Anna Jaworska-Wojnicz z policji.
17: Wstępnie nie stwierdzono obrażeń wskazujących na udział osób trzecich. W związku ze sprawą do wyjaśnienia zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Czynności z ich udziałem będą wykonywane po ich wytrzeźwieniu.
14: Ciało 52-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia teraz dokładne okoliczności i przyczynę śmierci mężczyzny. Niewykluczone, że program ceny paliw niżej będzie przedłużony. Rządowy program to reakcja na bieżącą sytuację na świecie. Dopóki blokada cieśniny Ormus trwa, dopóty ceny paliw będą nieprzewidywalne, mówi minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że to na razie tylko plany, a nie obietnica.
18: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w cieśninie Ormus. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji. Państwa.
14: Program ceny paliw niżej obniżający VAT i akcyzę na paliwa został przedłużony na razie do 15 maja. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego wkrótce na ulicach miasta pojawi się koń Aquarius. To 6-letni wałach rasy wielkopolskiej. Będzie patrolował tereny zielone, okolice centrum, ale też przyda się w trakcie zabezpieczania imprez masowych, tłumaczy Adrianna Mroszkiewicz ze Straży Miejskiej.
19: Jest to koń spokojny, z bardzo taką zrównoważoną głową. Jest niesamowicie przyjazny dla człowieka, uwielbia być miziany, jest też strasznie ciekawski.
14: Wiadomo też, jak będzie

0: wyglądało jego szkolenie do służby.
1: Koń przechodzi trening tak zwany odczulający, kiedy przyzwyczajamy go, że wszelkie straszaki, głośne dźwięki, huki, flary, dymy nie są dla niego niczym groźnym. My staramy się mu pokazać, że nie jest to dla niego zagrożeniem, aby właśnie nie reagował.
0: Akwariusz jest 8. koniem, który zasili szeregi łódzkiej straży.
2: Bardzo ten pomysł mi się podoba, bardzo ładnie. Ja też lubię konie, jak ktoś lubi, no to fajnie. Jeżeli chodzi o pogodę, 17 stopni w Kołobrzegu. I z tego, co widzę, no mapa pogodowa mówi, że to najcieplejszy punkt Polski. Aczkolwiek nie chce mi się w to wierzyć. Możemy to wszyscy wspólnie zweryfikować. Dajcie znać, jaka pogoda jest u was. Bo najchłodniej w tym momencie z kolei jest w Białymstoku. Tam zaledwie 7 stopni. I tak generalnie, jak patrzę na mapę pogodową Polski, to wszędzie jest dzisiaj słońce.
3: Jest weekend.
2: Ale czy tak faktycznie jest? Tego nie wiem i przekonany nie jestem. Dajcie znać 609-869-869, jaka pogoda jest u was, to znaczy tam, gdzie teraz jesteście, bo być może ktoś jest na drugim końcu świata i też nas słucha. I bardzo dobrze. 4 minuty po 11. Michał Trawka. Dzień dobry.

Kwadrans po godzinie 11 na naszych radiowych zegarach, a to Cher w waszych i naszych głośnikach. Dajcie znać na 609-869-869, jaka u was jest pogoda, bo umówmy się, te mapy pogodowe, one mogą troszeczkę odbiegać od tego, co faktycznie mamy za oknami. I tak na przykład Zamość, tam w tej chwili 13 stopni Celsjusza, pozdrawiamy. Słychać nas również w Irlandii. Pisze do nas Aga i Tomek, tam 12 stopni i świeci słoneczko, pozdrawiamy i ściskamy. Słychać nas również w Szwajcarii, tam pogoda, no taka sobie, pochmurno i lekko chłodno, pisze Paulina, ale mam nadzieję, że mimo wszystko pogoda jest w waszych serduchach. A to za sprawą tego, jak gramy, bo gramy w rytmie hitów.

0: Gordo i Loco Loco, numer 4 naszej bestlisty. Tak, zdecydowaliście, ale pamiętajcie, że cały czas decydować możecie. Warto wchodzić w oxfm.pl, zakładka bestlista i tam głosować na swoich ulubieńców i na swoich faworytów. Cały czas też napływają wasze wiadomości na 609-8698-69 odnośnie tego, jaka u was jest pogoda, bo umówmy się, ona faktycznie może troszeczkę odbiegać od tego, co mówią nam mapy meteorologiczne. I tak na przykład w Holandii, no, jest 16 stopni i słońce, pisze do nas Kamil, Ewa, Nadia i Natan. Pozdrawiamy serdecznie. W Polsce natomiast mamy też wiadomości, że w Poznaniu, pisze Krzysztof, jest słoneczko. Jest bardzo ładnie. Z kolei na Mazowszu też jest ładnie, pisze Dorota. Czyli generalnie dzisiaj pogoda nie najgorsza.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara na mediaexpert.pl.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
5: To pomysł.
4: Pomysł?
5: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
4: Ale jak?
5: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
4: Oczywiście.
6: Zmieniajmy razem Poznań. Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.

0: mamy 8.30 na zegarach.
1: 5 po 7.
2: 6.30.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
5: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
5: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
5: Autopromocja. Reklama.

0: zniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Reklama 107,4
5: Fox FM Poznań.
6: Rozejm złamany. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o niedotrzymanie umowy. Biegną dla tych, którzy biec nie mogą. W Poznaniu będzie wyjątkowy bieg charytatywny. A w lasach robi się coraz niebezpieczniej, to przez uaktywniające się kleszcze.
7: 12 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
6: Rosja i Ukraina oskarżają się o wzajemne złamanie rozejmu. W piątek Donald Trump ogłosił 3-dniowy rozejm, który miał obowiązywać do jutra. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, mimo to Rosja atakuje?
8: No tak twierdzą ukraińskie władze. Jak podaje sztab generalny, wczoraj rosyjskie siły zaatakowały co najmniej 51 razy od 17. W piątek wystrzelili 44 drony. Lokalne władze obwodów Dniepropetrowskiego i Zaporowskiego informują, że zginęły 2 osoby, a kolejne 3 zostały ranne. Rosja odpowiada na te oskarżenia. Ministerstwo Obrony przekazało, że Ukraina przypuściła ataki artyleryjskie i przy użyciu dronów wymierzone w pozycje rosyjskich wojsk. W obwodzie białogrodzkim 3 osoby miały zostać ranne. Myślę, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, stwierdził wczoraj Władimir Putin. Zadeklarował, że jest gotowy do bezpośrednich negocjacji z Wołodymyrem Zełenskim, ale tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego.
6: Putin chce, by mediatorem w takich rozmowach został były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, uznawany za przyjaciela prezydenta Rosji. Akcja policji przed meczem Ekstraklasy. Służby udaremniły wczoraj starcie pseudokibiców na trasie S8 w okolicach miejscowości Ostrożne. Kilkadziesiąt osób próbowało zaatakować autobus z kibicami ze Szczecina. Napastnicy próbowali sforsować siatkę odgradzającą drogę. Do konfrontacji jednak nie dopuścili policjanci. Służby nie informują na razie o ewentualnych zatrzymanych. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność, mówi Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
9: Ryzyko niestety przeniesienia kleszcza z takiego spaceru jest bardzo wysokie. Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
6: A w lesie najlepiej nosić długie rękawy, spodnie, zakryte buty i czapkę. Nie agresywni czy pijani mężczyźni, a młode kobiety. Jak się okazuje, to najczęściej one są agresywną grupą w gdyńskiej komunikacji miejskiej. To właśnie młode panie najczęściej naruszają przestrzeń osobistą naszych kontrolerów biletów. Zdradza nam dyrektor Zarządu Miejskiej Komunikacji Hubert Kołodziejski.
10: Ja niejednokrotnie widziałem kontrolera biletów, który przychodził i pokazywał, że na przykład został w nogę ugryziony, w szyję ugryziony, w ucho ugryziony, że został podrapany na przykład paznokciami tam po ręku albo po twarzy, albo właśnie informują, że to kobiety próbują policzkować kontrolera biletów.
6: A z badań przeprowadzonych przez Urząd Miasta w Gdyni wynika, że bez biletu jeździ około 10% pasażerów. Na koniec jeszcze Poznań, gdzie już za godzinę wystartuje wyjątkowa impreza biegowa. Żeby dołączyć do Wings for Life, wystarczy zarejestrować się w aplikacji i uciekać przed wirtualnym autem. Start punktualnie o 13 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Trasę poprowadzi przez centrum miasta i okoliczne miejscowości, a w tym czasie będą utrudnienia i dla kierowców, i dla pasażerów komunikacji miejskiej. Szczegółową trasę biegu znajdziecie na stronie internetowej wydarzenia, a utrudnienia mogą potrwać do 17.
11: Pogoda. Ta całkiem ładna, całkiem przyjemnie, jeżeli mówimy o
7: o naszym kraju, chociaż są miejsca faktycznie, gdzie mogłoby być nieco cieplej. Bo umówmy się, na przykład na takim wschodzie tam tylko 8-9 stopni, więc chyba to nie jest to, czego byśmy oczekiwali od maja, prawda? Natomiast na północy kraju nawet 18 w Koszalinie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Na południu 15-16, zachód 16, centrum Polski też 16.
0: Jest weekend!
7: 4 minuty już po godzinie 12 na naszych radiowych zegarach. To pewnie czas, gdzie, no przynajmniej tak mi się wydaje, być może ktoś je obiad, albo ktoś robi niedzielny obiad. A jak niedzielny obiad? No to właśnie pytanie do was. Co? Klasyka czy coś nowoczesnego? Jak klasyka, to wiadomo, schabowy, ziemniaki, mizeria. A nowoczesne? No tutaj ogranicza was tylko wyobraźnia.

A czy grill też może być na obiad? Napisał do nas Darek. Słuchaj, myślę, że tak, pod warunkiem, że pogoda za oknem dopisuje, chociaż na upartego, umówmy się, chyba nie ma złej pogody na grilla tak naprawdę. Zimą też można grillować, znam takich. I nikt nie robi z tego żadnego problemu. Więc jeżeli ktoś ma ochotę na grilla, takiego niedzielnego w domowym zaciszu, to jak najbardziej tak. 16 minut po 12 na zegarach. Opus. Life is life. Już teraz.

0: Różne, naprawdę różne można mieć zwierzątka w swoim domu, w swoim pokoju. No na przykład można mieć też lamę, prawda? Jak ktoś ma, to fajnie, gratuluję. Aaron Chupa, Little Sis Nora, Lama in my living room. Tak wam właśnie gramy w Vox FM w rytmie hitów. 29 minut do godziny 13. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień Zołzy. Ja nie będę zołzowaty, nie będę wredny, ba, nawet będę miły i mogę powiedzieć, że coś dla was mam. Mam. I chcę wam to dać. 4 wejściówki do Energylandii. Pasuje? Myślę, że tak. Co zrobić, żeby te wejściówki trafiły do was? Absolutne minimum. Wystarczy tylko napisać, dlaczego to właśnie do was te wejściówki powinny trafić. 609 869 869. Pod ten numer piszecie.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
8: 107.4
0: Vox FM. Vox FM Poznań.
9: Akcja w Puszczy Solskiej wciąż trwa. Strażacy przekopują pogorzeliska. Pierwsi turyści wracają już do domów. Trwa ewakuacja statku, na którym wykryto hantawirusa. Nie chcą sąsiedztwa ogromnej bazy paliw. W Szczecinie protestowali przeciwko jej budowie.
10: 13 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
9: Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożarów w Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy około 200 strażaków i 46 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska i monitorowaniu trudnego terenu z góry, mówi kapitan Mateusz Małyszek z Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.
11: Przeczesujemy teren, strażacy sprawdzają, czy nie ma dodatkowych zarzewi ognia, czy żar nie ukrywa się gdzieś pod delikatną warstwą ziemi. Działania prowadzone są także dronami, monitorujemy. Najcięższy teren to są torfowiska, to są takie bagna, częściowo wyschnięte.
9: Trwający od wtorku pożar w Puszczy Solskiej strawił ponad 400 hektarów cennych przyrodniczo terenów leśnych. Nadal zamknięta dla ruchu pozostaje też droga wojewódzka nr 849 na odcinku Józefów Osuchy. Obywatele Hiszpanii jako pierwsi ewakuowali się ze statku, na którym wykryto hantawirusa. Jednostka rano dopłynęła na teren Teneryfę. Stamtąd pasażerowie specjalnym transportem są odwożeni do swoich domów. Jako pierwsi ze statku zeszło 14 Hiszpanów. Kwarantannę przejdą w szpitalu w Madrycie. W następnej kolejności pokład opuszczą obywatele

0: dla Niemiec, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii czy USA, na których będą czekać wcześniej przygotowane samoloty. Sztuczna inteligencja na rynku pracy dla jednych zagrożenie, dla innych nadzieja. Ci, przed którymi dopiero otwiera się rynek pracy, obawiają się, że AI może odebrać im zatrudnienie, przyznają Oliwia i Michał ze szkoły w Rypinie.
1: Nie nadążamy za technologią, bo żeby być na bieżąco, naprawdę trzeba mieć bardzo dużo czasu. Wiadomo, że maszyna może robi płynniej, szybciej, ale nie zrobi tego tak jak człowiek.
2: No ja tutaj się uczę jako fryzjerka i raczej to będzie moja przyszłość. Na pewno robociki mnie nie wygryzą w tym zawodzie. Mogą pomóc?
3: A jak mogłyby pomóc?
2: Wymyślać nowe połączenia kolorystyczne, nowe trendy.
0: Zawody tak szybko nie poznikają, uważa Piotr Królikowski z firmy zajmującej się dostawą dronów. Ekspert przyznaje jednak, że trudno powiedzieć, jakie będą te pożądane kompetencje. Przeszłości.
4: Ciężko powiedzieć, ten świat się ciągle zmienia i zaskakuje nas nowymi rozwiązaniami. Każdy się boryka z tym, że AI nas może zastąpić. Ja uważam, że nie. Nie bójmy się technologii, rozwijajmy się w niej, a na pewno jeśli nie zostaniemy w tyle, zawody i praca będzie.
0: Ostatnie badania pokazały, że nieco ponad 1/3 młodych Polaków w wieku od 18 do 24 lat obawia się, że sztuczna inteligencja może negatywnie wpłynąć na ich sytuację zawodową. Głośne nie przeciw nielegalnej budowie bazy paliw. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch wyszli na ulicę w proteście przeciwko budowie ogromnej bazy paliw w pobliżu ich domów.
5: Dla każdego! Dla dobrze!
6: Chcemy żyć w normalnym, czystym powietrzu. Gdzie tu są ekolodzy?
7: Po drugiej stronie jest Natura 2000, tak? To z jakiej racji mają budować zbiorniki paliwa?
8: Dom postawi człowiek, coś tam znajdą, nie tak, trzeba rozebrać.
9: A tu takie niebezpieczne, to jest bomba!
0: Mówią mieszkańcy. Protest odbył się mimo decyzji prezydenta Szczecina o wstrzymaniu wydania warunków zabudowy dla inwestycji. Mieszkańcy obawiają się jednak, że inwestor będzie próbował zalegalizować budowę. Pas startowy poznańskiego lotniska zmienił się w pole golfowe. W nocy zawodnicy musieli posłać świecącą piłeczkę jak najdalej. Taka impreza na lotnisku to ewenement na skalę światową, mówią organizatorzy.
10: Wykorzystujemy kilkudziesięciominutową przerwę między poszczególnymi startami i lądowaniami samolotów i w tym właśnie czasie będą rywalizowali golfiści.
11: Naprawdę były niesamowite emocje. Myślę, że ta adrenalina troszeczkę dodała prędkości, dystansu. Otoczenie było fantastyczne.
12: A jakoś specjalnie się przygotowywałeś do tego konkretnego wydarzenia?
13: Raczej rutyna. Nasze główne zawody ruszają dopiero w poniedziałek. Tutaj rozgrzewkowo, trochę bardziej rekreacyjnie, no ale wciąż jednak ten ząb sportowy był.
0: Z Marcinem Wesołkiem z poznańskiego lotniska, a także zwycięzcą Dawidem Szinto oraz jednym z zawodników Oskarem Zaborowskim rozmawiał nasz reporter Dominik Rutkowski, a najlepszy z zawodników posłał piłkę na 395 metrów.
14: Chłop ewidentnie ma parę w łapach. Ciekawe, ile ja metrów bym uzyskał. Ale to dobra, ja się nie będę ich zawstydzał, nie ma absolutnie sensu. Może powiemy, co w pogodzie, co wy na to? No i okej. Jeżeli chodzi o temperatury te najwyższe, to w tym momencie Kołobrzeg, Piła, tam okolice 19 stopni Celsjusza. Najchłodniej cały czas, niestety, albo stety, to zależy jak na to spojrzeć, okolice Białegostoku, tam poniżej 9 stopni. Jak na maj, to trochę mało.
15: Jest weekend!
14: I ten weekend można spędzać na miliony sposobów tak naprawdę. Każdy, myślę, ma coś w głowie, ma każdy jakiś plan. Jaki macie plan, nie wnikam, ale wiem, jaki ja mam plan i do tego planu za chwilę wrócę. 5 minut po 13. Michał Trawka. Dzień dobry.

Miłość wszystkich spawaczy. Heavy Metal Love i Two Colors. Coś mi się wydaje, że wiosna ma jednak nieco więcej kolorów niż tylko dwa, ale mogę się mylić. Wiem na pewno, co ja mam. Co ja mam dla was? Mamy wejściówki i to cztery do Energylandii. I te wejściówki mogą być wasze, wystarczy tylko napisać na 609 869 869, dlaczego to właśnie do was powinny trafić.

Numer 3 naszej best listy, czyli Andy Dust, DJ Harris i Zokaria w Vox FM. Jeżeli się podoba, to warto wchodzić w voxfm.pl, zakładka best lista i tam klikać plusy, minusy. To znaczy plusy jak się podoba, a minusy jak się nie podoba. Ale zakładam, że się podoba, czyli plusy.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: to Allegro.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Reklama.
4: Vox FM 107.4.
3: Vox FM Poznań.
4: Vox FM Poznań.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adria Mobil i ruszyć w podróż marzeń.

0: 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Reklama.
4: 107.4
3: Poznań.
5: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję. Miliony kobiet z większą szansą na przeżycie. Jest przełom w wykrywaniu raka macicy. Domowe przetwory, potrawy z grilla, a do tego mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W Gdyni trwa wielka majówka.
6: Godzina 14 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
5: A na początek śmiertelny wypadek samochodowy na Krajowej 90C2 w Wielkopolsce. W miejscowości Gaj Mały w powiecie szamotulskim osobówka rozbiła się na drzewie. Kierowca zginął na miejscu. Ze wstępnych informacji wynika, że zmarły miał około 33 lat. Przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku bada policja. Droga w miejscu wypadku przez kilka godzin była nieprzejezdna. To porażka Donalda Tuska, komentuje Prawo i Sprawiedliwość. To Zbigniew Ziobro jest porażką, odpowiada Koalicja Obywatelska. Były minister sprawiedliwości, jak donoszą media, miał wyjechać z Węgier i był widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych.
7: Oznacza to wielką porażkę Donalda Tuska i obecnego obozu władzy, ponieważ przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro.

0: Minister Sprawiedliwości, jak donoszą media, miał wyjechać z Węgier i był widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych.
1: Oznacza to wielką porażkę Donalda Tuska i obecnego obozu władzy, ponieważ przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro.

0: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
1: Zbigniew Ziobro jest porażką Jarosława Kaczyńskiego, jest w tej chwili kulą u nogi. Będziemy przypominać każdego dnia te defraudacje Funduszu Sprawiedliwości i jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
0: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. W rozmowie z Superekspresem Waldemar Żurek stwierdził, że chciałby poznać kulisy tego wyjazdu i status Ziobry w USA. Wystąpimy pilnie o ekstradycję. Nikt nie stoi ponad prawem. Będziemy go ścigać po całym świecie, stwierdził minister sprawiedliwości. Przełom w wykrywaniu raka szyjki macicy. Badania pokazały, że nowoczesny test HPV-HR jest niemal dwa razy skuteczniejszy od tradycyjnej cytologii w wykrywaniu zmian przedrakowych, mówi onkolog Andrzej Nowakowski.
2: Udowodniliśmy, że ta nowa technologia jest blisko dwukrotnie bardziej skuteczna w profilaktyce raka szyjki macicy, wykrywaniu zagrożenia tym nowotworem i wykrywaniu stanów przedrakowych.
0: Wyniki pilotażu właśnie zostały opublikowane. Badanie objęło ponad 33 tysiące kobiet z całego kraju, dodaje dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii Beata Jegielska.
3: Warto też wspomnieć, że równolegle zostało wdrożone rozwiązanie e-rejestracji i jest to istotne. Każda pacjentka po prostu z domu może zarejestrować się na takie badanie.
0: Kobiety między 25 a 64 rokiem życia mogą wykonać badanie bezpłatnie. Zapisać można się przez internetowe konto pacjenta albo aplikację Moje IKP. A kto nie ma jeszcze planów na dzisiejsze popołudnie, no to może na przykład wybrać się na Festiwal Ogród i Wielka Majówka. W Gdyni czekają na Was m.in. pokazy kulinarne czy warsztaty ogrodnicze.
4: Wegańskie brownie składa się tak z babki płeśnik zamiast jajek.
5: Chyba to jest drożdżówka? Na ciepło. Pyszne.
6: W sobotę robimy wielki ukłon dla Gdyni na stulecie. Witam Ania, organizatorka wydarzenia. Przyjeżdża do nas ekipa z gminy Czarne, której stoisko będzie zamienione w statek, który będzie miał również żagiel, na który można złożyć życzenia Gdyni.
7: Mamy też na przykład ser szwajcarski z dodatkiem szyszki alpejskiej.
8: Są przetwory z pigłowca oraz lemoniady.
9: Kwaśna, ale bardzo dobra, bardzo dobra.
10: Fajnie balansuje się smak, nie? Bardzo fajnie.
11: Rzemieślnicze czekolady, kakao ceremonialne, które jest po prostu 100% pastą kakaową.
0: Wydarzenie potrwa mniej więcej do godziny 18.
12: Pogoda dopisuje. Pogoda taka, żeby pójść na spacer, spędzić czas na świeżym powietrzu, bo umówmy się, jak patrzymy na nasze termometry, to one naprawdę są okej. Są okej też temperatury, które właśnie możemy na tych termometrach zobaczyć, bo bardziej o to mi chodzi. Jeżeli chodzi o pogodę na przykład na północy kraju, tam 18 stopni, miejscami nawet 19. Na wschodzie jest najchłodniej, bo tam tylko 8. To tak niepokojąco, jeżeli chodzi o maj.
13: Yes, weekend. Jest weekend.
12: Ale jest pomysł, jest sposób, żeby się rozgrzać. Można to zrobić na przykład poprzez adrenalinę. I mam coś, co być może tej adrenaliny Wam dostarczy. 4 wejściówki do Energylandii. Można się zgłaszać i jeszcze w tej godzinie do kogoś z Was zadzwonię i te wejściówki wręczę. Tak po prostu.

0: 26 minut do godziny 15, a ze mną jest nie kto inny jak Karolina. Cześć Karolina, co tam u ciebie? Opowiadaj, jak niedziela?
1: No witam. Jak niedziela? Aha. Pracowicie.
0: To
1: dzieciaki
0: znaczy?
1: Namówiły mnie na obiad, żebym zrobiła kluchy na pyrach, więc od rana stałam przy garach i na 3 palniki gotowałam kluchy na pyrach.
0: Okej, okay, padło słowo klucz, pyry, czyli rozumiem Wielkopolska.
1: Kujawsko-Pomorskie.
0: Kujawsko-Pomorskie, okej, okay, dobra.
1: Tak jest.
0: Czyli tam też są pyry. Słuchaj, napisałaś się w sprawie Energylandii, no i rozumiem, że co, że nie chce ci się gotować, że to by była taka odskocznia dla ciebie, tak?
1: Chociaż raz, okej.
0: Okay. Czyli po prostu pojedziecie, pobawicie się, ale przy okazji ktoś jeszcze za ciebie ugotuje i posprząta, rzecz jasna.
1: To znaczy, jeśli byśmy zdobyli te bilety, no to pojechalibyśmy całą rodziną, więc pewnie narzeczony by obiad zasponsorował, jakby to powiedzieć.
0: No i dobrze, i bardzo dobrze. Słuchaj, to ja powiem ci tak, to ty masz gdzieś go tam pod ręką może? Czy jest w pracy?
1: Nie, w pracy.
0: Dobra, to wiesz co, zrobimy tak. Możesz powoli do niego wybierać numer i dzwonić się chwalić, bo do tej Energylandii faktycznie pojedziecie, 4 wejściówki wędrują do ciebie.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki serdecznie, pozdrawiamy, ściskamy.
1: Dzięki bardzo, pozdrawiam.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
9: To pomysł.
8: Pomysł?
9: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
8: Ale jak?
9: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
8: Oczywiście.
10: Zmieniajmy razem Poznań.
11: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Reklama.
13: 107. 4.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tzw. kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły

0: Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
6: Reklama.
7: 107.4
6: Vox FM. Vox FM Poznań.
8: Pierwsi pasażerowie opuścili już pokład. Trwa ewakuacja statku z hantawirusem. Coraz więcej przypadków zachorowań na boreliozę. Kleszcze mają teraz idealne warunki do rozwoju. Stare nie zawsze oznaczają gorsze. Na Mazurach powstaje sad z dawnymi odmianami jabłek.
9: Minęła 15, czas na wiadomości Vox FM, które przedstawi Małgorzata Łukowska.
8: Statek, na którym stwierdzono hantawirusa, około 7 czasu polskiego przybył na Teneryfę. Pasażerowie z hiszpańskim obywatelstwem trafią do wojskowego szpitala w Madrycie. Pozostali zostaną przetransportowani na kwarantannę do swoich krajów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
10: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. Tu już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób tylko samoobserwacji, ale kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
8: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dogorowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany.
10: Hantawirus ma dwie postaci. Obie są niebezpieczne dla człowieka. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
8: Do tej pory jedna osoba z polskim obywatelstwem została objęta nadzorem sanitarnym w związku z podejrzeniem kontaktu z jednym z pasażerów zakażonego statku. W najbliższych dniach ta lista może się wydłużyć, bo WHO wciąż zbiera jeszcze dane. Fragment ciała martwego wieloryba pobrano dziś do badań DNA. Morze wyrzuciło zwierzę w mieliznę na rezerwacie przyrody Mewia Łacha na Pomorzu. Truchło jest już w stanie zaawansowanego rozkładu. Badania mają na celu określenie dokładnego gatunku, który wypłynął do Bałtyku, wyjaśnia Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
11: Także zostały podjęte pierwsze działania związane z przetransportowaniem ciała wieloryba. Pracownicy Urzędu Morskiego przeprowadzili oględziny. Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała drogą, prawdopodobnie będzie to drogą morską. To przeniesienie ma na celu po prostu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
8: Martwe zwierzę ma długość około 5 metrów. Najprawdopodobniej jest przedstawicielem fiszbinowców, grupy waleni żywiącej się planktonem i drobnymi rybami. Służby przestrzegają przed chęcią zobaczenia truchła. Rezerwat jest objęty ścisłą ochroną, zwłaszcza w trwającym właśnie okresie lęgowym ptaków. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Najwięcej w kwietniu, dowiedział się w sanepidzie nasz reporter. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność, mówi Marta Myśliwiec z sanepidu.
12: Ryzyko niestety przeniesienia kleszcza z takiego spaceru jest bardzo wysokie. Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
8: Są sposoby, które zmniejszają ryzyko kontaktu z kleszczami. W lesie najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę. Radzi Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowo.
13: Podstawowa zasada. Psiknijmy się repelentem przed wyjściem na spacer do lasu, ale to też zawsze proszę, nie psikajmy na skórę, tylko psikajmy na ubranie.
8: Nie ma szczepionki na boreliozę, ale można zaszczepić się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Na koniec jeszcze Mazurski Park Krajobrazowy, który założy sad doświadczalny w okolicach Mikołajek. Będą tam stare odmiany jabłoni, których pędy przyrodnicy zbierali z całej Polski. Drzewa mają pomóc w odtworzeniu dawnych, rzadko dziś spotykanych smaków, mówi dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Witbord.
14: Każde z tych drzewek, które zostały zaszczepione, a jednocześnie opisane i podpisane, zostaną posadzone, a następnie będziemy obserwować, czy faktycznie te odmiany, które zostały nam zadeklarowane, się zgadzają z tym, co faktycznie będzie w terenie, a po kilku latach już z razy z tych drzew będziemy przekazywać dalej mieszkańcom.

0: Pierwsze efekty projektu będzie można ocenić za kilka lat, gdy jabłonie zaczną owocować.
1: No cała, że tak powiem, Polska dzisiaj jest darmowym solarium, bo w okolicach 19 stopni. Troszkę gorzej, między innymi na Suwalszczyźnie, tutaj zaledwie 11 stopni, może też delikatnie pokropić. Poza tym na południu do 16, zachód kraju w okolicach 20 stopni. W nocy od 2 maksymalnie do 7 stopni, jutro gorąco nawet do 23-24 stopni, ale w centrum możemy spodziewać się niestety burzy, może też popadać deszcz. Także parasole szykujcie.
2: Jest weekend!
1: Póki co jednak mamy niedzielne popołudnie, 4 minuty już po godzinie 15, to Radio Vox FM w rytmie hitów, no i przygotowałem dla Was fantastyczną muzyczną przygodę. Alan Walker, Steve Aoki, między innymi tu już za chwilkę na dobry początek, jednak Gigi D'Agostino, Łukasz Bogdan, cześć, witajcie, zapraszam do 18.

14 minut po godzinie 15 to Radio Vox FM w niedzielę 10 maja. Mam nadzieję, że słowa tej piosenki dzisiaj panowie nie usłyszeliście. Ale dobra, nie o tym chciałem, ponieważ cały czas możecie do mnie dzwonić, kontaktować się i mówić, jak tam wam upływa ten weekend. Bardzo ciepły, bardzo piękny dzisiaj w całym kraju. Dzwońcie, piszcie SMS-y pod 609-869-869. To jest numer do waszej dyspozycji. A ja teraz was zapraszam na taką wizytę do Ryśka i Rysi. Wszyscy mogą tam wpaść, bo co roku w Pasiece pod Rzychlinem w powiecie kutnowskim na monitorowanym gnieździe można na żywo podglądać bocianią parę. Ptaki odchowują zazwyczaj od 2 do 4 piskląt, jednak w tym roku wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Rodzina doczekała się licznego potomstwa, które rzadko zdarza się wśród bocianów białych, więc wielkie brawa, mam aż 6 pięknych, dorodnych bocianów. I trochę im tak zazdroszczę, no bo co? Pod koniec września czeka ich pierwsza podróż i to gdzie? All inclusive do Egiptu. A my też teraz w iście takim wakacyjnym nastroju. Wszyscy nawet w pracy mogą zrobić wolne. Bawimy się w rytmie hitów Vox FM.

24 minuty po godzinie 15 to Radio Vox FM. W rytmie hitów Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Do wieczora jeszcze troszkę zostało. Jakie wy macie plany? Możecie dać znać. 609-869-869. Piszcie oczywiście. Kaśka napisała, że wybiera się na wycieczkę rowerową z całą rodziną. No to przyjemności. Tylko żeby jutro zakwasów nie było. Poniedziałek na horyzoncie, ale spoko. Jeszcze mamy niedzielę i bawimy się oczywiście ze Stachurskim. Jedwab już za chwilkę. CC Cage i Heartbreak Hotel za chwilę. Ale ja się w niej kochałem, Boże. Vox. Oczywiście to była platoniczna miłość. Stachurski, Jedwab już teraz, no i cały czas czekam na wasze wiadomości. Dajcie znać, co u was, jak mija wam to niedziela. 609-869-869, a za chwilkę będzie też kilka informacji sportowych dzisiaj El Clasico.

0: Za 26 minut już będzie godzina 16, to Radio Vox FM i Loco Loco, będzie spoko, tego się trzymajmy na to niedzielne popołudnie. Za chwilkę Lorraine, Euphoria, Calvin Harris z Rihanną też się pojawią, tymczasem wszyscy miłośnicy sportu już zacierają ręce na dzisiejszy wieczór. Takiego El Clasico nie było już od dawna, nie dość, że mecz, który obserwuje cały świat, wraca na Camp Nou, to jego wynik może pogrążyć rozbity Real Madryt, a w Barcelonie może przyspieszyć wiele decyzji. Mecz oczywiście dziś o 21:00, Real z problemami, ostatnio była jakaś tam kłótnia w szatni, dwóch z zawodników też sobie niestety doszło do rękoczynu, pobili się, jeden z nich trafił do szpitala. Mam nadzieję, że dzisiaj przekonamy się, kto komu spuści lanie. Może Robercik?
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskony.

0: które zachwycają jakością i stylem.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z Lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
7: Reklama.
8: Vox FM 107.4.
7: Vox FM Poznań.
8: Vox FM Poznań.

0: już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków.

0: pocisków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
1: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama. Zbigniew Ziobro odnaleziony w Stanach Zjednoczonych. Jak trafił tam bez ważnego paszportu, powiemy już za chwilę. Rusza śledztwo w sprawie śmierci sternika. 18-latek zginął podczas zawodów skuterów wodnych. Maturzyści mają go już za sobą, a teraz zmierzą się z nim ósmoklasiści. Jutro przed nimi egzamin z języka polskiego.
5: Minęła godzina 16, czas na wiadomości Radia Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
4: Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA w poniedziałek, wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ziobro był widziany w sobotę na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. A w studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak to możliwe, że były minister sprawiedliwości w ogóle wjechał do USA, skoro jego paszporty zostały unieważnione w grudniu?
6: Wszystko wskazuje na to, że jeszcze od poprzednich władz Węgier Zbigniew Ziobro otrzymał tak zwany paszport genewski. To dokument, na podstawie którego osoby o statusie uchodźcy w danym kraju mogą podróżować za granicę. Jak podał portal w polityce.pl, Ziobro wjechał do USA na podstawie ważnej wizy.
7: Będziemy żądać wyjaśnienia, jak to się stało, że znalazł się w Stanach Zjednoczonych, jeżeli to będzie potwierdzone.
6: Komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Nie wyklucza, że USA są jedynie przystankiem w dalszej ucieczce, bo Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami.
8: W Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces, ponieważ tu nie chodzi o żadną sprawę kryminalną, tu chodzi o politykę, tu chodzi o zemstę.
6: Ocenia działania byłego szefa poseł PiS Michał Wójcik. Azyl na Węgrzech miał także Marcin Romanowski, ale ten zapadł się pod ziemię. Umowa najmu jego mieszkania wygasła z końcem kwietnia. Teraz stoi puste.
4: Zbigniew Ziobro ma 26 prokuratorskich zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Marcin Romanowski 11, w tym o ustawianie konkursów. W obu przypadkach chodzi o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Sama procedura ekstradycji z USA nie jest łatwa. Najpierw prośba jest rozpatrywana na poziomie dyplomatycznym. Później amerykański sąd musi zbadać zasadność wniosku, a ostatecznie nawet po zgodzie sądu decyzję podejmuje sekretarz stanu USA. A teraz o tym, że będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. Do tragedii doszło podczas wczorajszych zawodów skuterów wodnych w Płocku. 18-latek zginął w wyniku obrażeń, gdy oba pojazdy wodne zderzyły się na rzece. Drugiemu, 54-letniemu sternikowi nic poważnego się nie stało. Był trzeźwy. Policjanci pobrali mu krew do dalszych badań. Zabezpieczono też oba skutery, kombinezon i kask ofiary. Sekcja zwłok 18-latka planowana jest wstępnie na przyszły tydzień. Śledztwo będzie prowadzone pod kątem nieumyślnego narażenia na utratę życia. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania, przekazała żandarmeria wojskowa. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją, mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz.
9: Obiekt został zabezpieczony i przewieziony do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, gdzie poddany będzie szczegółowym badaniom z udziałem biegłych specjalistów.
6: Co te badania będą ustalać?
9: Po prostu będą badane wszystkie jego funkcje.
4: Mundurowi chcą też ustalić, skąd wziął się ten dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Egzamin z polskiego mają już za sobą maturzyści, a teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Nasz reporter Rafał Różycki pytał uczniów o to, czego spodziewają się na części humanistycznej.
10: Takim pewniakiem będzie albo dziady, albo opowieść wigilijna, bo jeszcze tych lektur nie było.
11: A jeśli to będzie, to dobrze?
10: Tak, bo akurat lektury umiem i dobrze pamiętam.
12: Liczę na małego księcia najbardziej, albo kamienie jakieś na szajes, na jakieś Quo Vadis albo zemstę nie chciałbym trafić.
13: Najbardziej liczę na opowieść wigilijną, a najmniej raczej na Pana Tadeusza albo Quo Vadis.
14: Chciałbym małego księcia, ale myślę, że będą dziady.
15: Quo Vadis, Pan Tadeusz, to są takie dwie, których najbardziej się obawiam.
11: A na co chciałabyś trafić?
15: Zdecydowanie opowieść wigilijna. No, mały książę też by był super.
4: Egzamin startuje już jutro o 9 rano, potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.
5: Także dzisiaj, żeby się jeszcze tak nie stresować, możecie wybrać ósmoklasiści oczywiście na delikatny spacerek. Pogoda dopisuje, w całym kraju dużo słońca, w granicach do 19-20 stopni, w nocy od 2 do 7 w centrum. Niestety w poniedziałek, co prawda początek dnia będzie bardzo przyjemny, do 24 stopni w centrum, do 20 na południu i 18 kresek.

0: tej pory.
1: Także dzisiaj, żeby się jeszcze tak nie stresować, możecie wybrać ósmoklasiści oczywiście na delikatny spacerek. Pogoda dopisuje, w całym kraju dużo słońca, w granicach do 19-20 stopni, w nocy od 2 do 7 w centrum. Niestety w poniedziałek, co prawda początek dnia będzie bardzo przyjemny, do 24 stopni w centrum, do 20 na południu i 18 kresek.

0: jest weekend.
1: Ale to dopiero oczywiście jutro. Teraz ładujemy jeszcze akumulatory przed tym zbliżającym się tygodniem. Mam nadzieję, że jesteście ze mną, bo ja z wami jestem do godziny 18. No i oczywiście w rytmie hitów gram fantastycznie. Sandra Everlasting Love na dobry początek, Łukasz Bogdan. Cześć, witajcie w niedzielę 10 maja.

prawie 14 już minut po godzinie 16. To Radio Vox FM w rytmie hitów. Nie wiem, czy słyszeliście, a może słyszeliście, decyzją Donalda Trumpa ujawniono akta o UFO. Biały Dom publikuje intrygujące relacje i nagrania. 161 plików zawierających zdjęcia, nagrania i dokumenty na temat oczywiście tego, co się działo w kosmosie. Tak przeglądałem pobieżnie. Niestety nigdzie nie znalazłem informacji, z której planety przyleciał Donald Trump. Ale na pewno z jakiejś pomarańczowej, tego jestem pewien. A my gramy dalej, Backstreet Boys za chwilkę, a to już teraz Evo Max i Salt w Radiu Vox FM 14 po czwartej.

23 minuty już po godzinie 16. Topki, miły pan Defis, za wszystko i za nic. Vox FM, to za nami. Tymczasem cały czas piszecie pozdrowienia na 609-869-869. Między innymi pozdrawia Bata ze słonecznego Wrocławia. Niedziela mija spokojnie, rodzinnie, słuchamy radia Vox FM. Pozdrawiamy, dziękujemy, również pozdrawiamy serdecznie. Jeśli również macie taką ochotę, to oczywiście czekamy. Przypomnę raz jeszcze, 609-869-869. A teraz emocje sportowe, bo cały czas trwa finałowy mecz o Mistrzostwo Polski w Plus Lidze, oczywiście w siatkówce. Między sobą Aluron, CMC Warta Zawiercie, Bogdanka, Luk Lublin. Ostatni raz w 2013 roku piąty mecz decydował o losie mistrzostwa i tak jest właśnie dzisiaj. Po dwóch setach 1-1, chociaż teraz trwa set numer 3 i jest 23-14 dla Aluron CMC Warta Zawiercie. No, emocjonujące spotkanie, ale będę oczywiście na bieżąco wszystkich fanów siatkówki Radia Voxem informował. Sugababes, Push the Button, Gromi, Light Me Up już za chwilkę u nas.

0: Za 25 minut będzie godzina 17. OMD Enola Gay w Radiu Vox FM. Dla wszystkich, którzy teraz wracają być może już do domu z tego weekendu, z tej pięknej niedzieli, gdzie byliście, możecie się pochwalić. Dajcie znać pod 609-869-869. A ja gram za chwilkę kolejne hiciory: September, Cry For You, czy też Drenchel Indiana, Never Never, za chwilkę u nas.
1: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
3: Z PSB zawsze się da!
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Reklama.

będzie luz. Puls Miasta w Radiu Vox FM. Za niecały kwadrans już będzie godzina 17. Ten kawałek w ostatnim notowaniu bez listy zajął drugie miejsce, ale chyba wszystko wskazuje na to, że pnie się cały czas do góry. Pnie, ale to wszystko zależy od was, bo to wy głosujecie oczywiście na Vox FM. Tam oddajecie głosy na swoje ulubione hiciory. Do tego więc oczywiście mocno was zachęcam, żebyście to robili. Jak najbardziej serdecznie polecam. Ace of Base, Beautiful Life to już dosłownie za chwilkę, a teraz Tiesto, Karol G, Don't Be Shy, Proszę się nie wstydzić. Zapraszamy wszystkich.

komuś też się przypomniały właśnie dyskoteki na szkolnym korytarzu, czy tylko ja jestem dziwny. Ace of Base, Beautiful Life, za 10 minut będzie godzina 17, za chwilkę Margaret, Tańcz Głupi, a teraz Fast Cars i Superstar, czyli siadamy do samochodu i jedziemy, tylko bezpiecznie, drodzy kierowcy, bezpiecznie, byście dojechali oczywiście do celu. Weekend powoli się kończy, więc ostrożności.

0: Agnes Release Me w Radiu Vox FM. Za niecałe dwie minuty już będzie godzina 17 po 17. Ingrid, Mamma Mia na dobry początek. Olivia Adams, Vicky Gabor skają ramię w ramię. Mam nadzieję, że ramię w ramię również będziecie ze mną. Do godziny 18. Zapraszam serdecznie. Piszcie, co tam chcecie. Czekam na wasze wiadomości. Vox
1: FM. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: dalej masz. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Reklama.
12: Jest weekend.
0: Jak tam weekend u was? Coś ciekawego wam się przytrafiło? Dajcie znać pod 609-869-869. To numer do waszej dyspozycji. Chętnie o tym wszystkim poczytam. Mam nadzieję, że będziecie z nami do 18. Ingrid, Mamma Mia na dobry początek naszego spotkania. Łukasz Bogdan, cześć, witajcie.

No i wszystko już wiadomo, moi drodzy, jeśli są tu fani siatkówki, to mamy nowego mistrza Polski, mianowicie w meczu Alluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lublin. 3-1, mistrzem Polski zostaje Alluron CMC Warta Zawiercie. Oczywiście gratulacje dla zawodników, pozdrawiamy również kibiców obu drużyn, fair play, to przede wszystkim. Małgosia też napisała pod 609-869-869, że pozdrawia wszystkich bardzo serdecznie, ona właśnie serwuje swoim gościom pyszne szaszłyki, które zrobiła na grillu, ale się głodny zrobiłem. Ja będę serwował oczywiście piosenki. Roxette, Sleeping in My Car, Vicky Gabor, Kaja, Ramię w Ramię. To dosłownie za chwilę.

0: 20 minut już po godzinie 17, niedzielne popołudnie, oczywiście z radiem Vox FM 609-869-869. Pod ten numer możecie wysyłać swoje wiadomości, głosówki, co tam tylko chcecie. O, jest jedna, proszę bardzo.
1: Cześć, Mariusz z tej strony. No mnie przytrafiła się praca, kończę po północy.
0: A, dopiero po północy, ale co, jesteśmy z tobą, dasz radę, chłopie. Będziemy uprzyjemniać wszystkim, którzy dzisiaj w pracy muzyką. Mike Oldfield, Meg Ryan, Moonlight Shadow to już za chwilkę doskonale znany wam hit, ale wcześniej coś do poruszania. Denzel, You Spin Me Around, Vox FM.

0: Ależ energii ma ten numer, prawda? Andy Dust, Haris Zokaria w radiu Vox FM. Za 31 minut będzie już godzina 18, ale to dopiero początek. Mam tego jeszcze trochę. Bujaj się, after party za moment. Danny, If Only You. Tak, za chwileczkę. Teraz czas na przerwę.
1: Vox FM. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Reklama.

0: Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me w Radiu Vox FM. Oczywiście pięknie nam tutaj umilają czas. Tymczasem 609-869-869 to numer do mnie, możecie korzystać. Oczywiście dzwońcie, piszcie, nagrywajcie wiadomości. Tak jak na przykład tutaj mam jakąś informację, proszę bardzo, odsłuchajmy. Halo?
1: Kochani, czekali i się doczekali. Wielkie brawa dla zespołu Warta Zawiercie za zdobycie Mistrzostwa Polski.
0: Brawo.
1: W siatkówce.
0: Brawo, brawo.
1: Oczywiście tutaj trzeba dołożyć do miasta cegiełkę jako Zawiercie. I przede wszystkim dla Radia Vox, bo wy tutaj utrzymujecie linię piękną.
0: Dziękujemy.
1: Duże zdrówka życzymy i Mistrz Polski Zawiercie, kocham was. Rafał, pozdrawiam.
0: Rafał, trzymaj się. No, coś czuję, że ci będzie świętowane do późnego wieczora. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla drużyny Zawiercia. No i pięknie, sport łączy ludzi i to są te dobre energie i dobre emocje. Bonnie M, Rivers of Babylon za chwilkę, ale wcześniej Eben, Hollow w Radiu Vox FM. Za 20 minut będzie 18.
2: Vox

proszę się przestać przytulać. Ludzie patrzą, a zresztą róbcie co chcecie tak naprawdę. Sultuacji kołysanka w Radiu Vox FM. Za 9 minut już będzie godzina 18. Tak troszkę zwolniliśmy, żebyście mogli właśnie troszkę odsapnąć, nabrać tej energii przed poniedziałkiem, który już na horyzoncie. Two Colors, Safi Duo, otóż za chwilkę, ale teraz przyspieszamy i to ewidentnie. Kashmir i Bet. Zróbcie sobie głośniej, tańczcie z nami i bawcie się dobrze.

0: twierdzenie, że coś mi bije w uszach, to dobrze, bo to bębenki od Two Colors Safri Duo w radiu Vox FM. 3 minuty niecałe pozostały do godziny 18. Ja serdecznie dziękuję za to dzisiejsze nasze spotkanie. Za chwilkę Adam Feder i co ludzie powiedzą. Miłego wieczoru, trzymajcie się. Łukasz Bogdan, pa pa.
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
5: Ludzkie pojęcie, masakra.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem!
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Reklama.
6: Mocny głos, wielkie przeboje i znak rozpoznawczy

Nie niemiecko-irlandzkie. Od samego początku miała do czynienia z muzyką i showbiznesem. Jej mama występowała na Broadwayu, z kolei tata był zarówno wokalistą, jak i aktorem. Ma dwoje rodzeństwa, starszą siostrę i młodszego brata. Gdy Anastasia miała 3 lata, jej rodzice się rozstali. Po śmierci ojca w 2005 roku rodzina przeprowadziła się do Nowego Jorku. Kiedy była nastolatką, zdiagnozowano u niej chorobę leśniowskiego Crohna, która objawia się stanem zapalnym jelit. Po ukończeniu studiów zaczęła pracować w restauracjach i salonach fryzjerskich. Co ciekawe, śpiewanie nie było na pierwszym miejscu. Zanim postanowiła pójść tą ścieżką, rozważała archeologię oraz psychologię. W międzyczasie została tancerką. Swoje umiejętności prezentowała w jednym z programów MTV, a pod koniec lat 80. pojawiła się również w 2 teledyskach zespołu Salt & Pepa. Pierwsze kroki na scenie muzycznej postawiła w 1990 roku. Występowała wtedy w chórkach. Słychać ją m.in. na albumie wokalistki o pseudonimie Tiffany zatytułowanym New Insight, a jako solowa piosenkarka zadebiutowała w 1992 roku w programie telewizyjnym pod nazwą Comic View. W 1993 roku Anastasia nagrała kilka utworów, jednak nie podpisała kontraktu płytowego. Według producentów muzycznych przez swoje charakterystyczne brzmienie nie pasowała do żadnego gatunku muzycznego. Pojawiła się jednak na wydawanych w tamtym czasie albumach amerykańskich gwiazd Jamie'ego Foxa i Polly Abdul oraz na krążku meksykańskiej piosenkarki Pauliny Rubio. Później dołączyła do zespołu o nazwie The Craze, z którym występowała przez 2 lata do 1999 roku. W międzyczasie śpiewała również w chórze zespołu z gatunku muzyki gospel The Card Car Singers. Nagrała również 2 duety z kubańskim kompozytorem Omarem Sosą. W pewnym momencie Anastasia, zniechęcona brakiem sukcesów w branży, rozważała porzucenie śpiewania i wtedy jej przyszła menadżerka zachęciła ją, by zgłosiła się do udziału w talent show MTV The Cut. Było to w roku 1998 i to był strzał w dziesiątkę. Anastasia wykonała tam swój autorski kawałek Not That Kind i znalazła się w finałowej dziesiątce. Mimo że programu nie wygrała, to wzbudziła zainteresowanie branży muzycznej, zauważyli ją m.in. Elton John, Michael Jackson czy Faith Evans. To przełożyło się na podpisanie w 1999 roku pierwszego kontraktu płytowego i 13 czerwca 2000 roku wydała swój pierwszy krążek zatytułowany, jak wspomniana przed chwilą piosenka, Not That Kind. Promował go kawałek I'm Outta Love, który stał się światowym hitem i przyniósł Anastasii międzynarodową sławę. Opanował pierwsze miejsce list przebojów w wielu krajach, w tym Australii i Nowej Zelandii. W tym pierwszym kraju piosenka stała się najlepiej sprzedającym singlem roku i uzyskała podwójną platynę za sprzedaż ponad 140 tysięcy egzemplarzy. Podobnie było w Nowej Zelandii. Kawałek świetnie poradził sobie w Europie. Najlepiej w Belgii, ale też świetnie w Polsce, Austrii, we Francji, na Węgrzech, w Irlandii, Niemczech, we Włoszech czy w Norwegii. Z kolei w Wielkiej Brytanii I'm Outta Love osiągnął 6. pozycję. Niestety sukcesu nie odniósł w samych Stanach Zjednoczonych. Na liście Billboardu spędził zaledwie 3 tygodnie, osiągając 92. miejsce. Lepiej poradził sobie na liście Hot Dance Club Play, gdzie utwór zajmował 2. miejsce przez 8 tygodni. Drugim singlem z debiutanckiego albumu został tytułowy Not That Kind. Nie był jednak tak popularny jak I'm Outta Love, ale wskoczył na listy przebojów w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii czy we Włoszech.

Album promowały jeszcze dwa single, to Cowboys and Kisses oraz Made for Loving You. Oba jednak nie odniosły większego sukcesu na listach przebojów. Sam krążek rozszedł się w ponad 5-milionowym nakładzie. Świetnie sprzedał się w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Francji, gdzie dostał platynowe płyty. Dobrze radził sobie na listach sprzedaży w innych krajach Europy, ale i Oceanii, w tym Australii i Nowej Zelandii. Inaczej było w USA. Zajął dopiero 168 miejsce na liście Billboard 200, sprzedając się w nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy. W 2001 roku podczas rozdania nagród World Music Awards wokalistka otrzymała statuetkę dla najlepiej sprzedającej się nowej artystki pop na świecie. W tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Dostał tytuł Freak of Nature i ukazał się w listopadzie. Pierwszym singlem, który go promował, został kawałek Paid My Dues. Piosenka opowiada o początkach Anastasia w branży muzycznej. W wywiadzie dla magazynu Billboard powiedziała tak, tu cytat, przez lata mówiono mi, że mam zbyt czarny głos, że powinnam założyć soczewki kontaktowe i pozbyć się okularów, że jestem zbyt nachalna i tak dalej. To są właśnie te rzeczy, na które ludzie reagują. Według niektórych krytyków utwór wytacza piosenkarce wyjątkową niszę. Z kolei inni mówili, że to typowy, mocny hymn w stylu Go Girl. Kawałek odniósł komercyjny sukces, opanowując listy przebojów w wielu krajach, szczególnie w Europie.

światem. To m.in. w Danii, we Włoszech, w Norwegii, Szwajcarii, na Węgrzech, ale też w Polsce, Portugalii czy Szwecji. Ogólnie na liście Eurochart Hot 100 dotarł do drugiego miejsca. Po sukcesie tego kawałka przyszedł czas na kolejny singiel z płyty Freak of Nature. Wybór padł na ten o tytule One Day in Your Life. W Stanach Zjednoczonych osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Dance Club Play. Bardzo dobrze poradził sobie w Australii i ponownie w Europie, m.in. w Austrii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii i Szwajcarii, również w Wielkiej Brytanii. W Polsce kawałek osiągnął drugie miejsce.

Album promowały jeszcze dwa single, Why'd You Lie to Me oraz You'll Never Be Alone. Bonusem na kolekcjonerskiej edycji krążka był Boom, oficjalna piosenka Mistrzostw Świata FIFA 2002, które odbyły się w Korei Południowej i Japonii. W 2014 roku włoskie MTV ogłosiło, że jest to ulubiona piosenka Włochów ze wszystkich Mistrzostw Świata FIFA. Podstawowa wersja otrzymała wiele platynowych płyt w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, we Francji czy w Austrii. Na całym świecie rozeszło się 7 milionów egzemplarzy. Recenzje również były świetne. Krytycy pisali, że Anastasia unika kryzysu drugiego albumu. Krążek jest wysoce dopracowany, a ona sama ma pierwszoligowe brzmienie, solidny rytm i ucho do komercyjnych chwytów. Sukces przełożył się również na to, że piosenkarka w 2002 roku dołączyła do corocznego programu VH1 Divas Las Vegas, w którym również wystąpiły takie gwiazdy jak Celine Dion, Shakira, Cher, Mary J. Blige, Dixie Chicks oraz Stevie Nicks. Celem tego charytatywnego wydarzenia było m.in. zebranie funduszy dla Save the Music Foundation. To fundacja działająca na rzecz wspierania edukacji muzycznej w szkołach publicznych w Stanach Zjednoczonych. Później Anastasia wydała też utwór Love is a Crime do ścieżki dźwiękowej filmu Chicago, a który wskoczył na pierwsze miejsce listy Hot Dance Club.

Kiedy gwiazda piosenkarki zaczęła błyszczeć coraz bardziej, pojawiły się u niej problemy ze zdrowiem. W styczniu 2003 roku diagnoza rak piersi. Nowotwór wykazała rutynowa mamografia, wykonana przed operacją zmniejszenia piersi. Wokalistka zdecydowała się na taki krok ze względu na przeciążenie pleców. Od razu podjęła leczenie, operację i radioterapię. Później założyła fundację o nazwie Anastasia, której celem było promowanie świadomości raka piersi wśród młodych kobiet. Artystka zaczęła też pracę nad swoim trzecim albumem, co jak sama później przyznała, z powodu choroby nie było dla niej łatwe. Inspiracją do pisania nowych piosenek były właśnie jej problemy zdrowotne. Dzięki nim chciała dać siłę tym, którzy jej potrzebowali. Jednocześnie postanowiła dodać swojej muzyce nieco pazura. Postawiła na rockowe brzmienia, ale z elementami popu i funku, do tego soulu i R&B. I tak zrodziło się nowe brzmienie, które określiła mianem Sproka, połączenie soulu, popu i rocka. Nową płytę nazwała swoim imieniem, a ta ukazała się w 2004 roku. Promował ją singiel Left Outside Alone, który okazał się jednym z największych przebojów tamtego roku w Europie. Skoczył na szczyty list przebojów w Austrii, Czechach, we Włoszech, w Hiszpanii i Szwajcarii. Świetnie radził sobie również w Danii, Niemczech, Irlandii, Norwegii czy w Wielkiej Brytanii. Był numerem jeden w Australii, gdzie po raz drugi piosenka Anastasia stała się najlepiej sprzedającym singlem danego roku. Z kolei w Stanach Zjednoczonych komercyjny sukces odniósł remix tego kawałka w wykonaniu producenta muzycznego Jasona Nevinsa. Osiągnął m.in. pierwsze miejsce na liście Dance Singles Sales. Piosenka przypadła do gustu również krytykom, którzy nie szczędzili jej pochwał.

kolejnym singlem promującym płytę Anastasia był Sick and Tired. W tym przypadku piosenka przypadła do gustu zarówno słuchaczom, jak i krytykom muzycznym. Zawojowała listy przebojów w wielu europejskich krajach. Do tego wskoczyła na drugie miejsce najgorętszych europejskich hitów. Album promowały jeszcze dwa single, Welcome to My Truth oraz Heavy on My Heart. Pieniądze ze sprzedaży tego ostatniego trafiły do organizacji charytatywnej wokalistki. Krążek sprzedał się na całym świecie w 8 milionach egzemplarzy. Został jednym z najlepiej sprzedających się na starym kontynencie. Zajmował pierwsze miejsca list sprzedaży m.in.

m.in. w Niemczech, Grecji, Holandii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, ale również w Australii. Krążek doczekał się również limitowanej edycji z płytą DVD, na której znalazł się m.in. film dokumentalny o powstawaniu albumu, film z trasy koncertowej czy zdjęcia. Wokalistka ruszyła również w swoje pierwsze tournée, które trwało od września 2004 do sierpnia 2005 roku. Objęło ponad 80 koncertów w całej Europie, ale Polski na mapie nie było. Czas na rok 2005. Wtedy Anastasia wydała pierwszą składankę przebojów zatytułowaną Pieces of a Dream. Stanowiła ona podsumowanie pierwszych 6 lat jej kariery. Promował ją kawałek o tym samym tytule, ale też duet nagrany z włoskim piosenkarzem Erosem Ramazzottim. Ich wspólny utwór nosił tytuł I Belong to You, Il Ritmo della Passione, a który w Europie bardzo się spodobał. Był numerem 1 we Włoszech, w Niemczech, Szwajcarii czy na Węgrzech. W kolejnym roku piosenkarka wydała swoje pierwsze DVD, zawierające materiał z koncertów zarejestrowanych w Berlinie i Monachium, czy kilka teledysków. I wtedy też zrobiła sobie małą muzyczną przerwę. Skupiła się wówczas na współpracy z jedną z niemieckich marek modowych, tworząc dla niej linię odzieżową. Na scenę z nowym albumem i innym niż dotychczasowym stylem muzycznym wróciła w 2008 roku. Jego tytuł to Heavy Rotation, a promował go m.in. kawałek I Can Feel You. Ten, jak i kolejne single oraz również sam krążek nie odniosły komercyjnego sukcesu. Mimo to płyta znalazła się na 10. miejscu w internetowym rankingu czytelników magazynu Billboard pod nazwą 10 najlepszych albumów 2008 roku. Później piosenkarka zapowiedziała, że przy okazji kolejnych albumów wróci do brzmienia znanego z jej poprzednich płyt i ruszyła w trasę koncertową, drugą w swojej karierze po Europie, za którą sama zapłaciła.

Na kolejny album fani musieli poczekać 4 lata. W 2012 roku Anastasia wydała krążek z coverami utworów, które śpiewali wokaliści rockowi. Jego tytuł to It's a Man's World. Generalnie był to album cyfrowy, a płytę fizycznie można było kupić w niektórych krajach europejskich i na stronie internetowej wokalistki. Podpisane krążki rozeszły się tam w ciągu 3 dni. Jednym z kawałków promujących płytę był Best of You zespołu Foo Fighters. W kolejnym roku nadeszły złe wieści. U artystki po raz kolejny zdiagnozowano raka piersi i od razu poddała się leczeniu. Zdecydowała się również na mastektomię obustronną z rekonstrukcją piersi.

informowała, że pracuje nad 6. albumem studyjnym. Ten ukazał się w 2014 roku. Dostał tytuł Resurrection, czyli odrodzenie. Nawiązuje do powrotu do zdrowia, ale i do powrotu do dawnego brzmienia muzycznego. Promował go kawałek pod tytułem

Rok 2015 to druga w karierze Anastasii składanka z przebojami zatytułowana Ultimate Collection. Osiągnęła spory sukces m.in. w Wielkiej Brytanii. To w sumie szósty jej krążek, który wskoczył do pierwszej dziesiątki na listach przebojów w tym kraju. Tam też dostała za niego złotą płytę. Kolejny studyjny album piosenkarka wydała w 2017 roku. Jego tytuł to Evolution, z promującym go singlem Cut in the Middle. Kilka lat później w jednym z wywiadów przyznała, że może to być jej ostatnia płyta w karierze i być może skupi się tylko na wydawaniu singli. Jednak w 2022 roku ogłosiła, że będzie kolejny krążek i już nad nim pracuje. W kolejnym roku wydała płytę pod tytułem Our Songs, zawierającą covery niemieckich utworów w swoich interpretacjach. Wśród nich piosenki Skorpionsów, zespołu Rimon, Sary Connor, The Kelly Family, Die Totenhosen czy Tokyo Hotel. W Niemczech dostała za nią złotą płytę, a promował ją m.in. singiel Best Days.

0: Wracając jednak do 2021 roku, wtedy Anastasia ogłosiła trasę koncertową, która była planowana w związku z 20. rocznicą wydania debiutanckiego singla I'm Outta Love. Planowo miała być zorganizowana w 2020, ale została opóźniona ze względu na pandemię COVID-19. W rezultacie rozpoczęła się 3 lata później i nosiła nazwę I'm Outta Lockdown – The 22nd Anniversary European Tour. Z kolei w 2025 ruszyła w kolejne tournée – Not That Kind, w ramach którego odwiedziła również Warszawę. Trasa była zorganizowana z okazji 25. rocznicy wydania debiutanckiego albumu. Teraz garść innych informacji o Anastasii, których być może nie wiecie. Jak słyszeliście wcześniej, działa charytatywnie, wspierając organizacje non-profit i bierze udział w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych na rzecz potrzebujących. Sprzedawała nawet swoje stroje sceniczne w internecie, by finansowo wspomóc Fundację Badań nad Rakiem Piersi. Za swoje działania na rzecz zwiększania świadomości na ten temat przyznano jej nagrodę Humanitarian Award. Była drugą kobietą, którą doceniono w ten sposób. Na koncie ma również wiele innych nagród, w tym Women's World Award w kategorii Światowy Artysta. To za odniesiony sukces muzyczny i pozytywny wpływ na świat. Otrzymała również wiele nagród muzycznych. Ma na koncie wiele utworów nagranych z innymi artystami, wspólne trasy koncertowe i występy, współprace reklamowe, role filmowe czy wygraną w programie The Masked Singer Australia. Była tam pierwszą amerykańską piosenkarką, która go wygrała. Poza współpracą z firmą odzieżową wydała kolekcję biżuterii, była jurorką w programach typu Talent Show, ale i uczestniczką jednego z programów tanecznych. Anastasia ma 1,57 m, dlatego mówią o niej mała dama z wielkim głosem. Mimo iż skorygowała swoją wadę wzroku, przez którą nosiła przyciemniane okulary korekcyjne i z tym była kojarzona, to nadal je nosi. Według danych z 2018 roku ma na koncie ponad 30 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. A co sądzi o braku sukcesu komercyjnego w swoim rodzimym kraju, Stanach Zjednoczonych? Uważa, że została wpisana na czarną listę w radiu. W jednym z wywiadów przyznała, że ktoś zdenerwował kogoś ważnego w amerykańskim świecie muzyki, a jej nazwisko miało być częścią tej sprawy. Nic o tym nie wiem i nie mogę tego zrozumieć, powiedziała gwiazda, która ukrywała również swój wiek. To dlatego, że karierę rozpoczynała dość późno, mając 30 lat. W wywiadzie dla Daily Mail wyznała, że osoby z branży muzycznej, z którymi wtedy współpracowała, nalegały, by mówiła wszystkim, ma 23 lata. Ona sama nienawidziła kłamać i wyznała prawdę po 6 latach. To sprawiło, że jest dumna z tego, ile ma lat. Po 30 oszalała też na punkcie botoksu. Robiłam go co 3 miesiące, ale zaraz po rozwodzie zdałam sobie sprawę, że muszę przestać, przyznała. No właśnie, a jak wygląda życie osobiste wokalistki? W 2006 roku zaręczyła się ze swoim ochroniarzem. Pobrali się w kolejnym roku. Jednak małżeństwo przetrwało do 2010 roku. Anastasia napisała nawet o tym piosenkę. Od tamtego czasu nic nie wiadomo o jej życiu prywatnym. Przyznała jednak, że jest coś, czego żałuje, że nigdy nie spełniła marzenia o byciu mamą. A co do samej muzyki, w wywiadzie dla You Magazine powiedziała tak. Każda piosenka, którą piszę, niesie ze sobą przesłanie o sile. Chcę, żeby moje piosenki przemawiały do ludzi, pomagały im przetrwać trudne chwile i dawały im znać, że wszystko jest możliwe. Można przetrwać, można się rozwijać, wystarczy na mnie spojrzeć.
1: Poznań.

0: Minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
2: Z PSB zawsze się da!
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
17: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
20: Reklama.
21: To pionier francuskiego house'u. Na koncie ma mnóstwo przebojów, miliony sprzedanych płyt i singli oraz miano najlepszego DJ-a na świecie. Przed wami David Guetta. Tak naprawdę nazywa się Pierre David Guetta. Urodził się 7 listopada 1967 roku w Paryżu. Jego ojciec przyszedł na świat w marokańskiej rodzinie żydowskiej. Matka z kolei ma korzenie belgijskie. Artysta ma czworo przyrodniego rodzeństwa. Karierę rozpoczynał mając zaledwie kilkanaście lat w jednym z paryskich klubów, gdzie od 1988 roku organizował własne muzyczne wieczory. W kolejnych latach doszły kolejne miejsca. W 1990 roku miał na koncie współpracę z francuskim raperem Sidneyem Dutelem. Razem wydali kawałek pod tytułem Nation Rap. Kolejny singiel, Up and Always, ukazał się w 1994 i był efektem współpracy z amerykańskim wokalistą house'owym Robertem Owensem. W tym samym roku Guetta został menadżerem klubu nocnego i dalej organizował imprezy. Pierwszy, większy sukces przyszedł w roku 2001, kiedy z amerykańskim wokalistą Chrisem Willisem, a którego poznał podczas wakacji we Francji, wydał kawałek Just a Little More Love. Ponoć jego nagranie zajęło zaledwie 30 minut. Został on wykorzystany m.in. na ścieżce dźwiękowej do filmu The Football Factory. Zapowiadał jednocześnie pierwszy album Davida, a który ukazał się na rynku w 2002 roku. Nosił tytuł właśnie Just a Little More. Just a little more love, just a little more peace. Pierwszy album Davida promowały jeszcze cztery single: Love, Don't Let Me Go, People Come, People Go oraz Give Me Something. Ten pierwszy spodobał się m.in. poza Francją, na Węgrzech, w Grecji czy Belgii. Na całym świecie sprzedał się w ponad 300 tysiącach egzemplarzy, z czego tylko niecałe 5 tysięcy przypadało na Stany Zjednoczone. Na francuskiej liście przebojów zadebiutował na 11 miejscu, osiągając szczyt na 6 pozycji. Tam artysta dostał za niego podwójną złotą płytę, z kolei w Szwajcarii nie schodził z listy przez 28 tygodni. W 2003 roku David Guetta wydał swoją pierwszą

Promocji wybrano cztery numery: Money, Stay, The World is Mine oraz In Love with Myself. Tu ponownie słyszymy piosenkarza Chrisa Willisa. Album bardzo dobrze sprzedał się we Francji, znalazł 200 tysięcy nabywców i zyskał platynową płytę. Pojawił się również na listach sprzedaży w Belgii i Szwajcarii. Ogromny sukces przyszedł jednak w 2007 roku. Wtedy David Guetta wydał album zatytułowany Pop Life. Głównym wokalistą został ponownie Chris Willis. Promocja krążka zaczęła się od odświeżonej wersji kawałka Love, Don't Let Me Go, Walking Away. To mashup remiksu singla zespołu The Egg, Walking Away. Skoczył on na trzecie miejsce brytyjskiej listy przebojów, jednocześnie był na niej pierwszym utworem artysty. Pojawił się również w reklamie jednego z samochodów. Głównym singlem promującym album został Love Is Gone. Ten również pojawił się na liście przebojów w Wielkiej Brytanii, to na miejscu 9.

Głównym singlem promującym album został Love Is Gone. Ten również pojawił się na liście przebojów w Wielkiej Brytanii, to na miejscu 9. Singlem promującym album został Love Is Gone. Ten również pojawił się na liście przebojów w Wielkiej Brytanii, to na miejscu 9.

Wśród kolejnych promujących krążek singli były m.in. Baby When The Light czy Delirious. Sam album sprzedał się w ponad 500 000 nakładzie na całym świecie. W USA rozeszło się 18 tysięcy kopii. We Francji, w Szwajcarii oraz Rosji artysta otrzymał za niego platynowe płyty, z kolei w Belgii złotą. David zabrał się do pracy nad kolejnym albumem i wydał go w 2009 roku. Otrzymał tytuł One Love, a promował go singiel When Love Takes Over, nagrany wspólnie z amerykańską piosenkarką Kelly Rowland. Najpierw powstała wersja instrumentalna, ale Kelly tak bardzo się spodobała, że przekonała DJ-a, by mogła nagrać do niej wokal. I zaowocowało to wielkim sukcesem. Krytykom piosenka przypadła do gustu. Chwalili ją za bogatą produkcję oraz przesłanie pełne euforii. W końcu to piosenka o miłości. Niektórzy uznali również, że ta współpraca pomogła później Davidowi w rozwoju kariery. Również słuchacze w utworze się zakochali. Piosenka osiągnęła światowy sukces. Zajęła pierwsze miejsca na listach przebojów w wielu krajach, w tym w Belgii, Czechach, Chorwacji, na Węgrzech, w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech czy w Szwajcarii. Kawałek królował na europejskiej liście singli oraz wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Best Dance Club Songs w 2009 roku. Sprzedał się w ponad 5,5 miliona egzemplarzach na całym świecie, otrzymując złote i platynowe płyty. David otrzymał również za niego dwie nominacje do nagród Grammy w kategorii Najlepsze nagranie taneczne oraz Najlepsze nagranie zremiksowane, nieklasyczne, to za remix Electro Extended Mix. W 2013 roku Billboard uznał ten utwór za najlepszą współpracę dance-popową wszechczasów. Drugi singiel z płyty, Sexy Chick, nagrany razem z amerykańskim raperem i piosenkarzem Akonem, powtórzył sukces poprzedniego kawałka. Od razu wskoczył na szczyty wielu list przebojów. To m.in. w Polsce, Niemczech, na Węgrzech, w Belgii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii. Do tego w Australii i Nowej Zelandii. Utwór zaszedł do 5. miejsca listy Billboard Hot 100. Jednocześnie był to pierwszy przebój francuskiego artysty, który osiągnął tak wysokie miejsce. Mało tego, za tak dobrą sprzedaż otrzymał tam potrójną platynę. Do 2014 roku rozeszło się ponad 3,5 miliona kopii. Nie obyło się jednak bez kontrowersji, poszło o teledysk. Buddyjskim grupom na Sri Lance nie spodobało się, że pomnik Buddy znajduje się na kilku ujęciach. Ich zdaniem było to obraźliwe, do tego stopnia, że żądania odwołania koncertu Akona zostały spełnione przez rząd tego kraju. Piosenkarz miał zakaz wjazdu. Później Akon przyznał, że o obecności posągu nic nie wiedział i nigdy nikogo nie chciał obrazić czy znieważyć religii. Album One Love promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Memories, a w nowej odsłonie płyty również Getting Over You oraz Who's That Chick, nagrane z udziałem Rihanny. Pokryły się one wielokrotnym złotem i platyną na całym świecie. Sam krążek został nominowany do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album elektroniczny Dance i sprzedał się w ponad 3,5-milionowym nakładzie na świecie. Rok 2009 to również bardzo udana współpraca z zespołem The Black Eyed Peas. Wtedy ten wydał kawałek I Got A Feeling, którego produkcją zajął się właśnie David Guetta. Był to drugi singiel promujący album zespołu The End. Wskoczył na szczyt listy Billboardu i nie schodził z niego przez 14 tygodni. Został najdłużej utrzymującym się singlem numer 1 w tamtym roku. Był numerem 1 w ponad 20 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedał się w ponad 1 000 000 egzemplarzy. Z kolei w Stanach Zjednoczonych był najczęściej pobieranym utworem wszechczasów. Rozeszło się prawie 7,5 miliona kopii. Z kolei do 2019 roku piosenka utrzymała rekord wszechczasów jako najczęściej pobierana w jednym ze sklepów z muzyką cyfrową. Rozeszło się 9 milionów jej kopii. W kolejnym roku David ponownie współpracował z Kelly Rowland, to przy jej piosence zatytułowanej Commander. Wyprodukował również utwory dla wokalistki Kelly's. Z kolei raper Florida zaprosił francuskiego DJ-a do udziału w swoim numerze zatytułowanym Club Can't Handle Me. Piąty album Davida ukazał się w 2011 roku. Nosił tytuł Nothing But The Beat i składał się z dwóch krążków. Jeden zawierał piosenki z wokalem, drugi to nagrania elektroniczne. Pierwszym singlem, który go promował, to wydawnictwo Where Them Girls At, do którego zaproszono Floridę i Nicki Minaj. Premiera nastąpiła wcześniej niż zakładał plan, a to dlatego, że hakerom udało się zdobyć wczesną wersję piosenki. Ta wskoczyła na 14. miejsce Billboardu oraz pojawiła się na listach przebojów w wielu krajach. Osiągnęła szczyt na liście Dance Chart w Wielkiej Brytanii. Tam też uzyskała podwójną platynę, podobnie w Australii czy Nowej Zelandii.

Ją, którą artysta, jak przyznał, był oczarowany. Kawałek opowiada o wewnętrznej sile. Co ciekawe, najpierw zaproponowano go Katy Perry, ale piosenkarka go odrzuciła, proponując Davidowi, by zatrzymał Sia. I tak się stało. Pierwotnie w utworze zaśpiewała Mary J. Blige, ale ta wersja wyciekła do internetu. Titanium z Sia stało się globalnym przebojem. Singiel otrzymał 5-krotną platynę w Stanach Zjednoczonych, Australii i Wielkiej Brytanii, poczwórną we Włoszech, potrójną w Nowej Zelandii, Hiszpanii i Danii. Dodatkowo platynowe płyty m.in. w Szwajcarii, Meksyku, Niemczech, Belgii, Austrii czy Brazylii. Piosenka, jak przyznał David, była jednym z punktów zwrotnych w jego karierze. Sam album, na którym David współpracował jeszcze z takimi gwiazdami jak Snoop Dogg, Ludacris, Afrojack, Usher, Timbaland czy Tayo Cruz, otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album Dance Elektronika. Był numerem jeden w wielu krajach i sprzedał się ponad 3 milionach egzemplarzy na całym świecie. Doczekał się również 2 reedycji z 6 nowymi utworami. W 2011 roku ukazał się film biograficzny o Davidzie, również zatytułowany Nothing But The Beat. Pokazuje artystę od początku jego kariery do uzyskania statusu globalnej supergwiazdy. Widzimy go podczas światowej trasy koncertowej i za kulisami. Materiał zawiera również wywiady z innymi artystami, jego przyjaciółmi, kolegami z pracy i jego żoną. Premiera filmu miała miejsce w jednym z kin w Paryżu, na widowni którego zasiadło ponad 2000 osób. W kolejnym roku Guetta założył nową wytwórnię płytową. Zamierzało się wtedy skupić tylko na wydawaniu muzyki elektronicznej, współpracując jednocześnie z innymi artystami. Na nowy, 6 w dorobku album fani musieli poczekać do 2014 roku. Otrzymał on tytuł Listen. Jak sam przyznał artysta, to jego najbardziej osobisty krążek w karierze, który odzwierciedlał jego rozwód z żoną, z którą spędził 22 lata, o czym opowiedział w wywiadzie dla magazynu Rolling Stone. Do dziś tworzyłem mnóstwo piosenek o szczęściu, miłości, seksie i po prostu imprezie. To było praktycznie moje życie, rozumiesz? Ostatnio moje życie osobiste stało się trochę trudniejsze, więc odbija się to również na albumie, na rzeczach, o których mówimy, na rodzaju akordów. Nigdy tego nie robiłem, bo nawet dla mnie najważniejsze było, żeby ludzie tańczyli. Przy okazji tego albumu David zmienił również brzmienie i sposób pracy z ludźmi. Nie zaczynał od rytmu jak dotąd, a od fortepianu i wokalu dodawał gitary. Dopiero później skupiał się na produkcji danego utworu. Jednym z głównych singli został kawałek Dangerous z udziałem amerykańskiego piosenkarza Sama Martina. Sukces komercyjny został osiągnięty. Numerem jeden był w wielu europejskich krajach, do tego w Libanie, Australii czy Rosji. Ponownie David został nagrodzony wieloma złotymi i platynowymi płytami. Wśród innych singli promujących album Listen znalazły się Lovers on the Sun, What I Did for Love, Sun Goes Down czy Hey Mama. Dzięki temu ostatniemu w 2015 roku Guetta został 3. artystą, który osiągnął 2 miliardy odtworzeń w jednym z serwisów streamingowych. W tym samym roku wydał reedycję krążka pod tytułem Listen as Listen Again. Jego podstawowa wersja miała jednak mieszane recenzje krytyków. Jedni chwalili chwytliwość piosenek, inni uznali, że mają one nadmierną powtarzalność, a sam krążek nie różni się od swoich poprzedników. Album jednak bardzo spodobał się fanom. W Stanach Zjednoczonych zajął 4. miejsce na liście Billboard 200, ale 1. na liście US Top Dance Albums. Zadebiutował na 8. miejscu brytyjskiej listy przebojów, ale już na 1. listy UK Dance Albums. Na świecie sprzedał się w ponad 1,5-milionowym nakładzie. W kolejnym roku artysta został muzycznym ambasadorem Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jego utwór pod tytułem This One's For You z gościnnym udziałem szwedzkiej wokalistki Zary Larsson został oficjalnym hymnem turnieju. Co ciekawe, piosenka została nagrana z udziałem miliona fanów z całego świata. To dzięki specjalnej internetowej aplikacji. W wielu krajach kawałek był numerem jeden, otrzymał wiele złotych i platynowych płyt. Między innymi potrójną we Włoszech, podwójną w Norwegii, kolejne w Polsce, Hiszpanii i Portugalii. Z kolei we Francji uzyskał diamentową płytę.

Jednym z kolejnych przebojowych singli z albumu był kawałek pod tytułem Titanium, nagrany razem z australijską piosenkarką, kompozytorką i producentką muzyczną

Kolejne lata to kolejne świetnie przyjęte single. Wśród nich przeróbka piosenki z 1992 roku Would I Lie to You, dalej Light My Body Up, Another Life czy To You z udziałem Justina Biebera, który był już zapowiedzią nowego albumu zatytułowanego Seven. Tu sukcesów ciąg dalszy. To numer jeden w Australii, Wielkiej Brytanii czy Holandii. W czołówce też w Austrii, Czechach, Danii, Niemczech, Norwegii, Portugalii czy USA. Ponownie artysta otrzymał wiele platynowych płyt oraz ponownie we Francji diamentową. Przy okazji tego albumu David zaprosił do udziału ponownie m.in. Sia,

Bibi Rexę, Nicki Minaj czy Martina Garrixa. Pojawili się również Anne-Marie, Ava Max czy Jason Derulo. Krążek sprzedał się nieco gorzej niż poprzednie. Trafił jednak do pierwszej dziesiątki w Australii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch czy Stanach Zjednoczonych. Do 2025 roku płyta Seven jest ostatnią wydaną przez Davida Guetta. Artysta skupił się na wydawaniu singli i współpracy z innymi artystami. I tak w 2020 roku połączył siły z duńskim DJ-em i producentem muzycznym posługującym się pseudonimem Morten. Razem wydali epkę pod tytułem New Rave. Tym samym zapoczątkowali nowe brzmienie nazwane Future Rave. W tym samym roku w związku z pandemią Guetta wystąpił przed wirtualną publicznością na jednym z tarasów w Nowym Jorku, po to aby wesprzeć walkę z chorobą. Oglądały i słuchały go wtedy 24 miliony osób. To w ramach akcji United at Home, podczas której zbierane były również fundusze. Ostatnie lata to w dyskografii producenta kolejne super utwory. Wśród nich wieloplatynowe Don't You Worry, nagrane z The Black Eyed Peas i Shakirą, I'm Good, Blue z Bibi Rexą, When We Were Young, The Logical Song z Kim Petras, Beautiful People z Sia czy Together z Bonnie Tyler. Liczba singli wydanych przez niego samego, jak i przy współpracy z innymi artystami jest jednak dużo większa.

0: Teraz wróćmy jeszcze do życia osobistego Davida Guetty. W 1992 roku poślubił francuską menadżerkę jednego z klubów nocnych, Kathy Loeb. W 2004 i 2007 roku urodziły się ich dzieci, syn i córka. Małżeństwo przetrwało 22 lata. Para rozwiodła się w 2014 roku. Obecnie artysta związany jest z Jessicą Ledon, aktorką i producentką filmową pochodzącą z Kuby. Kobieta jest młodsza od niego o 24 lata. W 2024 roku urodził się ich syn. Z ciekawostek, David Guetta, według informacji dostępnych w internecie, sprzedał na całym świecie ponad 10 milionów płyt oraz 65 milionów singli, a w jednym z serwisów streamingowych ma więcej niż 30 miliardów odtworzeń swoich utworów. Koncertuje na całym świecie, kilka razy odwiedził również Polskę. Zdobył wiele nagród muzycznych. Kilka lat temu sprzedał swój katalog nagrań muzycznych, według różnych źródeł za kwotę od 100 do 150 milionów dolarów. Z kolei magazyn Forbes w 2015 roku oszacował jego roczny dochód na 37 milionów. Tworzy dla wielu innych artystów, ale również jako Jack Beck. Pod takim pseudonimem nagrał m.in. jeden z dwóch krążków, które znalazło się na albumie Seven, a który zawiera czysto klubową muzykę.
1: FM i 4 Fox FM Poznań.

0: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie.
3: Spróbować w czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Szyku!

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
8: Reklama.
9: Setki zatrzymanych w całym kraju, akcja służb także w Poznaniu. W rękach policji są osoby, które posiadały i rozpowszechniały w sieci dziecięcą pornografię. O tym na początek. Powiemy też o sporych zmianach na ulicy Baraniaka i o targach obronnych Protega. A na koniec o setkach mężczyzn, którzy chcą wystąpić na scenie z Magdaleną Cielecką. Nietypowy spektakl w ramach Festiwalu Malta. Coraz bliżej. W Vox FM Poznań na 107.4 czas na podsumowanie czwartku. Dominik Rutkowski, zapraszam. 123 osoby za posiadanie i rozpowszechnianie w internecie dziecięcej pornografii zatrzymali śledczy w całym kraju. To w ramach akcji Hellfire. Zatrzymani to osoby w wieku od 19 do 94 lat. Wśród nich jest 37-latek z Poznania. Podczas przesłuchania przyznał się do posiadania takich materiałów.
10: Przeprowadzono ponad 177 przeszukań, zabezpieczono 1500 urządzeń teleinformatycznych i nośników danych. Zarzuty przedstawiono łącznie 95 osobom.
9: Powiedział nam Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Zatrzymanym w większości grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Mieszkańcy skarżą się, że

0: Cukiernia Volkswagena ich truje, a firma odpowiada, że dużo mniej niż mogłaby według przepisów. Nad sprawą pochyliła się Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Poznańskiej Rady Miasta. Szczegóły zna Jan Grzelaczek. Powiedz proszę, co dokładnie niepokoi poznaniaków?
1: Mieszkańcy Antoninka i Zielińca martwią się, że zapach lakierów z fabryki dostawczaków zagraża zdrowiu ich dzieci. Podczas obrad głos zabrała między innymi miejscowa pediatra, która wylicza zawarte w oparach rakotwórcze związki chemiczne.
0: A co na to Volkswagen?
1: Przedstawiciele spółki zaznaczyli, że zgodnie z tak zwanym pozwoleniem zintegrowanym mogliby zużywać ponad dwa razy tyle chemii, ile rzeczywiście wykorzystują. Do ograniczenia jej ilości przyczyniło się przejście przez firmę na materiały wodorozcieńczalne. Zaznaczono też, że zawartość w powietrzu szkodliwych gazów z procesów przemysłowych jest w Volkswagenie badana co 3 sekundy. Ich emisja ma być 3,5 razy niższa niż unijne normy. Przekroczeń nie stwierdzono także podczas kontroli prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Firma zobowiązała się do udostępniania dokładnych danych.
0: To był Jan Grzelaczek. Dziękuję Ci za wszystkie te informacje. Spore zmiany szykują się na ulicy Baraniaka. Przebudowane ma być skrzyżowanie z ulicą Inflancką. Obecnie dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji przez brak wydzielonego lewoskrętu, powiedział nam miejski radny Wojciech Chudy.
2: Ulica Baraniaka jest jedną z ważniejszych ulic na Nowym Mieście. Korzystają z niej tak naprawdę i mieszkańcy Hartowa, Antoninka, Szczepankowa. No jest to taka ulica przejezdna, w dodatku w sąsiedztwie Jeziora Maltańskiego. Natomiast przede wszystkim, jeśli chodzi o Rada Osiedla Hartowo, która zgłaszała na wniosek mieszkańców problem dotyczący bezpieczeństwa przy lewoskręcie w ulicę Inflancką, gdzie przez tą ulicę po prostu przemieszcza się 3/4 osiedle Tysiąclecia, ale także mieszkańcy ulic przy ulicy Wałkowyskiej. No i tam jest oczywiście temat związany z bezpieczeństwem skrzyżowania, tak żeby po prostu kierowcy przy tym lewoskręcie mieli bezpieczny, bezkolizyjny przejazd. Różne opcje się pojawiały, propozycje ronda, tudzież wydzielonego pasu do lewoskrętu. Ja nie miałbym problemu, żeby tam funkcjonowała ronda. Pytanie, czy są takie możliwości techniczne i ile to będzie kosztowało, bo zawsze na końcu te dwa pytania nam pozostają. Czy technicznie to jest możliwe i drugie, jakie są koszty? Podejrzewam, że budowa tego typu rozwiązania infrastrukturalnego jest o wiele droższa niż wyodrębnienie osobnego pasu do skrętu w lewo i ewentualnie przeróbka sygnalizacji świetlnej.
0: Wzdłuż ulicy Baraniaka mają powstać mieszkania, co tylko zwiększy ruch w okolice.
3: Aby takie zmiany mogły nastąpić, przede wszystkim potrzebny jest projekt na przebudowę, a potem oczywiście finansowanie i same prace budowlane. Na razie jesteśmy na takim etapie, że miasto ma podpisaną umowę z inwestorem zewnętrznym na taki wkład finansowy w przebudowę tego skrzyżowania. W tym roku Zarząd Dróg Miejskich chciałby wybrać wykonawcę projektu i w przeciągu kolejnych 2 lat mieć przygotowany projekt przebudowy skrzyżowania.
4: Jedną z koncepcji, którą sugerowali radni osiedlowi lokalni, jest też rondo. Czy ono w tamtym miejscu, w tamtych warunkach w ogóle mogłoby powstać?
3: Tak, właśnie taka koncepcja miałaby być projektowana, czyli budowa ronda, która pozwoliłaby na bezpieczny przejazd przez tą krzyżówkę.
0: Mówiła Agata Kaniewska ze Zarządu Dróg Miejskich i przypomina o przejściach dla pieszych na Baraniaka.
3: Jest tam kilkanaście przejść dla pieszych. Większość z nich ma sygnalizację świetlną. Są tam dwa, jedno na wysokości hotelu, drugie przejście na wysokości takiego małego parkingu, które nie posiadają sygnalizacji świetlnej. W naszej opinii te przejścia są niebezpieczne. Piesi mają do pokonania właściwie 4 pasy ruchu, po 2 w każdą stronę. Wypadek, który zdarzył się jakiś czas temu, śmiertelny na tej ulicy, wskazuje, że nie do końca piesi mogą się tam czuć bezpiecznie. Dlatego my jesteśmy zdania, że faktycznie te przejścia bez sygnalizacji powinny zniknąć albo mogłyby przejścia z sygnalizacją, co jest, no wiadomo, drogim i kosztownym rozwiązaniem. Jakie decyzje ostatecznie będą podjęte?

faktycznie te przejścia bez sygnalizacji powinny zniknąć, albo mogłyby przejścia z sygnalizacją, co jest, no wiadomo, drogim i kosztownym rozwiązaniem. Jakie decyzje ostatecznie będą podjęte?

0: Bardzo bogata oferta przedsiębiorców z Polski, głównie przedsiębiorców z Polski. Mamy w tym roku ponad 100 wystawców. Będzie to sprzęt ratowniczy, będą to technologie do wykrywania zagrożeń, będą to drony. Także wiele, wiele nowości, które pojawiają się na rynku. Będzie to również sprzęt do modernizacji i budowy obiektów służących do ochrony ludności. Będą to na przykład również środki czyszczące, które powodują, że w obiektach już istniejących będzie można przebywać, bo wiemy, że takich obiektów mamy dużo, które muszą być dostosowane i przygotowane na wypadek jakiegoś zagrożenia. Zagrożenia naturalnego, zagrożenia związanego z warunkami atmosferycznymi, po prostu zagrożeniami, które się zewnętrznie pojawiają.
1: Mówił Filip Bittner z MTP. Targi mają znaczenie także dla służb, o czym mówi zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej Sławomir Brandt.
2: My Targi Protega traktujemy jako platformę do wymiany doświadczeń i dorobków, ponieważ podmiotów i organów tworzących ochronę ludności i tą odporność społeczną jest bardzo wiele. Więc my musimy wszyscy rozmawiać, wszyscy musimy się poznać, zobaczyć kto co może, kto czego potrzebuje. No i właśnie po to są właśnie te targi Protega. Pokażemy też namiastkę tego sprzętu, który udało nam się dzięki dofinansowaniu z programu ochrony ludności pozyskać. I tu nie boję się powiedzieć sprzętu, który już dzisiaj działa. Sprzętu, który już dzisiaj jeździ, jest oznakowany właśnie emblematami ochrony ludności obrony cywilnej. Zachęcam do tego, żeby przyglądać się temu sprzętu, który bierze udział w działaniach, w pożarach, w innych zdarzeniach i właśnie szukać tego, aha, to jest ten sprzęt, który został właśnie kupiony dzięki tym środkom, znaczącym środkom, ale to też szkolenia ludzi. Olbrzymia część zaangażowanych doskonalenia, szczególnie tych grup dronowych, grup specjalistycznych, ale też teraz dostrzegamy taką nie tylko szansę, ale też i też działanie, możliwość szkolenia ludności, żeby każdy czuł się odpowiedzialny za budowanie odporności społecznej. Każdy w dziedzinie ochrony ludności ma coś do zrobienia. Nie tylko wojewoda, nie tylko prezydent, nie tylko straż pożarna, ratownictwo medyczne czy wojsko. Każdy z nas ma lekcje do zrobienia. Były w zeszłym roku wyprodukowane poradniki bezpieczeństwa, w tym roku do nas dotarły. Wystarczy je przekartkować, zastanowić się, czy na pewno rzeczy, które tam są zawarte, a czasami te rzeczy były, można powiedzieć, trywialne, ale zapominamy o nich. Jednak w przypadku zagrożenia życia okazuje się, że no tak, było tam w tym poradniku, ale ja jednak nie wziąłem tego do siebie. Przypominamy, w czerwcu zaczyna obowiązywać przepis. We wszystkich budynkach, w których jest najem krótkoterminowy, muszą być zainstalowane czujki dymu. To jest obowiązek, o którym wszyscy powinni wiedzieć. Natomiast od 2030 roku w każdym mieszkaniu powinien być czujnik dymu. To między innymi przypomina poradnik ochrony ludności. I o takich rzeczach, ale też o wielu innych będziemy rozmawiać w ramach tych szkoleń organizowanych przy okazji targów Protega.
1: Podczas wydarzenia odbędą się także szkolenia dla mieszkańców, a targi Protega odbędą się 20 i 21 maja. Ponad 700 mężczyzn zgłosiło się do castingu na scenicznego partnera Magdaleny Cieleckiej. 140 z nich będzie miało szansę wystąpić z popularną aktorką w Poznaniu w nietypowym spektaklu w ramach festiwalu Malta. Będzie to rodzaj eksperymentu, w którym jest zarys scenariusza, ale nic nie da się do końca wyreżyserować. Szczegóły zna Paweł Adamczewski.
3: Performance zatytułowany The Second Woman potrwa 24 godziny. W tym czasie aktorka odegra aż 100 razy tę samą scenę, za każdym razem z innym partnerem. Każde spotkanie ma trwać około 10 minut i nie wiadomo jak się skończy. To będzie dialog pary na emocjonalnym zakręcie, na koniec którego każdy z mężczyzn ma wybrać, czy powie zawsze cię kochałem, czy nigdy cię nie kochałem. Choć na scenie mężczyzn przewinie się 100, to organizatorzy spośród zgłoszeń wybiorą jeszcze 40 dodatkowych na próby. Wszystko po to, by Cielecka do końca nie znała tych, z którymi zagra już podczas wydarzenia. A to rozpocznie się 26 czerwca o 18 w sali Ziemi MTP.
1: Widzowie sami mogą zdecydować, jak długo chcą śledzić eksperyment.

jedna z najbardziej docenianych artystek XXI wieku. Sprzedała ponad 150 milionów płyt na całym świecie. Dla wielu jest ikoną popkultury. Przed wami Katy Perry. Tak naprawdę nazywa się Catherine Elizabeth Hudson i urodziła się 25 października 1984 roku w Kalifornii. Jej rodzice są pastorami zielonoświątkowymi i często się przeprowadzali ze względu na to, że w różnych częściach kraju zakładali kościoły. Katie ma też dwoje rodzeństwa.

Młodszego brata i starszą siostrę. Kiedy była dzieckiem, chodziła do szkół religijnych, jeździła też na tematyczne obozy. Przez wiele lat śpiewała w kościele i pisała swoje własne piosenki, które publicznie wykonywała. Mając 13 lat, dostała swoją pierwszą gitarę. W domu słuchało się głównie muzyki gospel. Muzykę pop odkryła dzięki przyjaciołom, którzy pożyczali jej płyty CD. Na śpiew i pisanie piosenek miał wpłynąć utwór Alanis Morissette, You Oughta Know, którą zagrał jej bliski znajomy. Będąc nastolatką, zaczęła jeździć na rolkach czy surfować. Chodziła też na lekcje tańca. Chciała być jak normalna kalifornijska dziewczyna. Mimo to jej brat nazywał ją chłopczycą. Szkołę średnią Katie ukończyła przed czasem, by skupić się na karierze muzycznej. Jej śpiew przykuł uwagę pewnych osób z branży, dzięki którym zaczęła nagrywać utwory demo i doskonaliła umiejętności pisania utworów. To zaowocowało podpisaniem pierwszego kontraktu płytowego i nagraniem pierwszego albumu ze współczesną muzyką chrześcijańską, który był zatytułowany Katie Hudson, a który ukazał się w 2001 roku. Ruszyła też ze swoimi występami po Stanach Zjednoczonych, których było około 50.

O sukcesie komercyjnym trudno mówić, bo krążek sprzedał się w około 200 egzemplarzach. Miał też mieszane recenzje krytyków. Z kolei firma, która go wydała, zbankrutowała. Katie postanowiła porzucić muzykę gospel na rzecz muzyki świeckiej. Mając 17 lat, przeprowadziła się do Los Angeles i podjęła współpracę z producentem muzycznym Glennem Ballardem, który wcześniej współpracował z jej inspiracją, wspomnianą już wokalistką Alanis Morissette. Przez jakiś czas występowała jako Katherine Perry, po to, by uniknąć pomyłki z aktorką Kate Hudson, aż w końcu przyjęła pseudonim Katy Perry, używając nazwiska panieńskiego swojej matki. I w 2004 roku podpisała kontrakt płytowy z firmą swojego producenta, jednocześnie rozpoczynając pracę nad nową płytą. Ta miała ukazać się na rynku w 2005 roku, ale nic z tego nie wyszło przez problemy, z jakimi zmagała się wytwórnia. Następnie Ballard przedstawił Katy dyrektorowi innej firmy, z którą udało podpisać się umowę. Kiedy wszystkie piosenki były gotowe, a album zatytułowany Fingerprints miał ukazać się w 2007 roku, ponownie te plany zostały pokrzyżowane i krążek został odłożony na półkę, a firma fonograficzna rozstała się z Katie. Później jeden z kawałków, który miał się na nim znaleźć, trafił na ścieżkę dźwiękową do filmu Stowarzyszenie Wędrujących Jeansów. Zaśpiewała też chórki do jednej z piosenek Micka Jaggera, który z kolei trafił na ścieżkę filmu Alfie. Nagrała też chórki do jednego z utworów zespołu. Pojawiła się również w teledyskach dwóch innych grup. Katie została w międzyczasie przedstawiona prezesowi innej firmy, który uznał, że może ona zostać gwiazdą. Podpisała kontrakt płytowy, a firma do współpracy zaangażowała doktora Luka, amerykańskiego muzyka polskiego pochodzenia i producenta muzycznego. Razem mieli stworzyć przebój do materiału, nad którym Katie wcześniej pracowała. I tak napisali dwa: I Kissed a Girl oraz Hot and Cold. Zanim jednak ujrzały one światło dzienne, w listopadzie 2007 roku wydano kawałek pod tytułem You Are So Gay, który miał wprowadzić nową artystkę na rynek muzyczny. Ten zyskał sławę m.in. dzięki Madonnie, która pochwaliła go podczas wywiadu w jednej z rozgłośni radiowych.

karierze Katie nadszedł ten czas, czas na przełom i ogromny sukces. Pod koniec kwietnia 2008 roku nastąpiła premiera pierwszego singla z płyty pod tytułem One of the Boys, wspomnianego I Kissed a Girl. Tak bardzo się spodobał, że już na początku lipca wskoczył na szczyt listy Billboard Hot 100 i nie schodził z niego przez 7 tygodni. W USA kawałek dostał 6-krotną platynę. W tym kraju singiel sprzedał się w blisko 5-milionowym nakładzie, na całym świecie w 8-milionowym nakładzie. Zdominował pierwsze miejsca list przebojów również m.in. w Australii, gdzie dostała za niego 9-krotną platynową płytę, oraz Kanadzie, gdzie przyznano jej 7-krotną platynę. Wiele platynowych płyt otrzymała też w europejskich krajach, m.in. w Danii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Finlandii czy we Włoszech. Do tego w Nowej Zelandii czy Brazylii. Nie obyło się bez kontrowersji. Grupy religijne krytykowały kawałek za temat homoseksualizmu. Z kolei ruchy LGBT oskarżały wokalistkę o wykorzystywanie biseksualizmu do uzyskania sławy i sprzedaży płyt. Sama Katie twierdziła później, że tekst piosenki opowiada o magicznym pięknie kobiety. Singiel został uznany za 10. najlepiej sprzedający się w XXI wieku i otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii najlepszy żeński występ wokalny pop. W teledysku do otworu wystąpiły przyjaciółki piosenkarki, w tym m.in. Kesha. Kolejnym przebojem z płyty One of the Boys był ten zatytułowany Hot and Cold. Skoczył na trzecie miejsce Billboard.

billboardu, ale w Europie był już na szczytach list, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Finlandii, Rumunii, na Ukrainie i Słowacji, ale również w Wenezueli. 10-krotną platynę za ten utwór piosenkarka otrzymała w Australii, 8-krotną w USA, wielokrotne w Nowej Zelandii, Norwegii czy Danii. Diamentowe powędrowały do niej z Kanady i Brazylii. W sumie kawałek rozszedł się w 4-milionowym nakładzie. Dwa kolejne single z albumu nie były już tak popularne. A co do samego krążka, to znalazł 7 milionów nabywców na świecie, a Katie w międzyczasie zgarnęła kilka nagród muzycznych. Jedna z firm wypuściła na rynek również limitowaną edycję lalki z jej wizerunkiem. Artystka wyruszyła również w swoją pierwszą trasę koncertową, obejmującą Amerykę Północną, Europę, Azję i Australię.

2009 roku Katie nagrała album koncertowy MTV Unplugged. Wystąpiła również w utworach zespołu 303 oraz w duecie z Timbalandem. Pojawiła się również gościnnie jako jurorka w amerykańskiej edycji programu Idol. Później przyszedł czas na kolejny album, na którym piosenki koncentrowały się na takich tematach jak młodzieńcza miłość, imprezowanie i rozwój osobisty. Dostał tytuł Teenage Dream i ukazał się w 2010 roku. Promowało go 6 singli, z czego 5 California Girls z udziałem Snoop Dogga, tytułowe Teenage Dream, Firework, E.T. oraz Last Friday Night znalazło się na szczycie listy Billboard Hot 100. Wszystkie otrzymały wielokrotne multiplatyny, ale i wiele diamentowych płyt na całym świecie. Każdy jeden singiel sprzedał się w sumie w kilkunastu milionach egzemplarzy. Co do samego albumu, sprzedał się na całym świecie w ponad 12 milionach egzemplarzy. Otrzymał diamentowe i wiele platynowych płyt. Najlepiej sprzedał się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, ale też w krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Norwegii, we Włoszech czy w Austrii. Do tego w Japonii, Indiach, Kolumbii czy Brazylii. Krążek promowała trasa koncertowa. To w latach 2011-2012. Obejmowała w sumie 120 koncertów. Wokalistka śpiewała w Europie, Oceanii, Azji, również w Ameryce Północnej oraz Południowej. Tournée przyniosło blisko 60 milionów dolarów dochodu. Na scenie gościnnie wystąpiło kilka innych wokalistek. Wśród nich Ellie Goulding, Robin czy Marina and the Diamonds. Trasę zwieńczył film dokumentalny zatytułowany Katy Perry Part of Me. Zarobił blisko 33 miliony dolarów. Album odniósł ogromny komercyjny sukces, również sami krytycy go chwalili. Niektórzy uznali, że to jeden z najlepszych krążków 2010 roku, ale i całej dekady. Inni pisali, że definiuje on nową złotą erę mega popu i że jest popową perfekcją. To wszystko spowodowało, że artystka otrzymała 7 nominacji do nagród Grammy, w tym za album roku, najlepszy popowy album wokalny czy nagranie roku. Krążek doczekał się również reedycji i ukazał się w 2012 roku. Zawierał nowe piosenki To Part of Me oraz Wide Awake, a który wskoczył na szczyt listy Billboardu. Mało tego, Katy Perry ustanowiła pewien rekord. Została pierwszą artystką, która spędziła 69 kolejnych tygodni w pierwszej dziesiątce listy przebojów Billboard Hot 100. Czas na kolejny album. Katie zaczęła nad nim pracować pod koniec 2012 roku. W wywiadzie dla magazynu Billboard przyznała, że wie dokładnie, jaki on będzie, łącznie z oprawą graficzną. Później ujawniła, że po rozwodzie, o czym wam powiem w dalszej części, czuła się bardzo pryzmatycznie, stąd tytuł krążka Prism, który ukazał się niemal rok później. Pierwszym promującym singlem został kawałek Roar. Jego tekst skupiał się na walce o siebie i samorealizacji. Komercyjny sukces przyszedł szybko. Zdobył szczyty list przebojów w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Meksyku, Peru, Libanie, Kanadzie czy Korei Południowej. Do tego w wielu europejskich krajach. W Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Irlandii, Słowenii, a w Polsce dotarł do drugiego miejsca. W tym przypadku Katie również wzbogaciła się o wiele platynowych płyt. W samych Stanach zdobyła 15-krotną, z kolei w Australii aż 22. Tam też był 7, który sprzedał się najlepiej w całej dekadzie 2010. Z Kanady i Brazylii przyszły z kolei płyty diamentowe. Roar globalnie sprzedał się w 15 milionach egzemplarzy na całym świecie. Singiel był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii piosenka roku. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Katie mierzyła się z oskarżeniami o plagiat. Chodziło o utwór piosenkarki Sary Barra zatytułowany Brave. Sprawa jednak nie miała finału w sądzie. Sama Sara przyznała, że przyjaźni się z Katie i nie widzi tu żadnego problemu, a porównania jej nie przeszkadzają. Sami krytycy docenili piosenkę. Niektórzy wskazywali na łatwy, popowy rytm i powtarzające się refreny.

Wśród kolejnych singli z albumu Prism znalazły się Unconditionally, Dark Horse, Birthday, This Is How We Do. Sukces Roar powtórzył jedynie ten drugi. To na listach przebojów w Stanach, Australii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, do tego w Finlandii, Meksyku, Nowej Zelandii czy Szwecji. Katie ponownie otrzymała mnóstwo platynowych oraz diamentowych płyt, a co do samego albumu, na całym świecie sprzedał się w 11-milionowym nakładzie. Dostał również nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Album Pop. Promowała go również trasa koncertowa, która ruszyła w maju 2014 roku i trwała do października 2015. W sumie sprzedano 2 miliony biletów, a całe światowe tournée przyniosło ponad 200 milionów dolarów dochodu. W międzyczasie Katy Perry wystąpiła w przerwie finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi NFL – Super Bowl. Na scenie pojawili się również Lenny Kravitz oraz Missy Elliott. Występ zgromadził ponad 118 milionów widzów w Stanach Zjednoczonych, co było rekordem w historii tego wydarzenia. Sam mecz miał o 4 miliony widzów mniej. Do dzisiaj muzyczne show Katy jest uważane za jedno z najbardziej kultowych ze wszystkich podczas Super Bowl. Czas na rok 2016, kiedy artystka zaczęła pracować nad swoim kolejnym albumem. Przyznała, że pisze piosenki, które łączą i budują relacje, ale i inspirują. Krążek dostał tytuł Witness i ukazał się w połowie kolejnego roku. Katy skupiła się tutaj na elektropopie, który nawiązuje do gatunków dance i EDM. Pierwszym singlem został Chained to the Rhythm z gościnnym udziałem jamajskiego wokalisty Skipa Marleya. Pierwsze miejsce listy przebojów osiągnął m.in. w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Z kolei w pierwszej dziesiątce był w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Argentynie czy innych europejskich krajach, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii. W ramach promocji tego utworu w wielu miejscach na świecie ustawiono kule dyskotekowe, które grały ten przebój. Pobił też rekord jednego z serwisów streamingowych, w ciągu 24 godzin miał ponad 3 miliony odtworzeń. Kolejne utwory promujące album to m.in. Bon Appetit oraz Swish Swish z gościnnym udziałem Nicki Minaj. Nie odniosły już jednak takiego sukcesu jak Chained to the Rhythm. Sam album nie był też już tak popularny jak jego poprzednicy. Na pierwszym miejscu sprzedaży znalazł się na liście amerykańskiego Billboardu w Hiszpanii czy Kanadzie. W tym przypadku Katy dostała co prawda kilka platynowych płyt, jednak więcej było tym razem tych złotych. Oficjalne dane odnośnie sprzedaży nie pojawiły się, ale według Wikipedii na całym świecie sprzedano niecały milion kopii. Artystka przyznała, że w związku ze słabym wynikiem sprzedaży zmagała się z depresją. Wpływ miała na to też publiczna krytyka i rozstanie z dotychczasowym partnerem, aktorem Orlando Bloomem. Promując album, ruszyła w kolejną trasę koncertową, która trwała niemal rok. Z kolei wcześniej, z okazji premiery, artystka przez 4 dni transmitowała swój występ na YouTubie. Ten zakończył się koncertem na żywo, który oglądali widzowie ze 190 krajów. Kolejny album Katy Perry ukazał się w 2020 roku. Dostał tytuł Smile, promował go singiel Daisies, jednak w niewielu krajach dotarł do pierwszej dziesiątki. Tak było w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Holandii, Nowej Zelandii czy Hiszpanii. Otrzymał jednak status platynowej płyty. To w Australii, Brazylii i Kanadzie. Album Smile promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Not the End of the World. Obie piosenki bez większego sukcesu komercyjnego. Sam krążek sprzedał się blisko 3-milionowym nakładzie na całym świecie. Najlepiej sprzedawał się w Australii, Portugalii, Szkocji, Nowej Zelandii, do tego w Stanach Zjednoczonych oraz w

banalne teksty. Z końcem 2021 roku Katie rozpoczęła serię koncertów w Las Vegas. Pomysł na nie narodził się podczas pandemii COVID-19. Jak sama go opisałam, to najbardziej zwariowany, najbardziej kiczowaty spektakl, jaki kiedykolwiek stworzyła. Kontrakt na rezydencję opiewał na 168 milionów dolarów. Trwała niemal 2 lata i przyniosła dochód ponad 46 milionów dolarów. 8 czerwca 2022 roku Katie dostała klucz do miasta i ten dzień został ogłoszony dniem Katy Perry. Później artystka ponownie weszła do studia. Zapowiadała, że pracuje nad radosnym albumem, który później dostał tytuł One for Free, to kod oznaczający w języku angielskim Kocham Cię. I w lipcu 2024 roku wypuściła pierwszy singiel go zapowiadający, który dostał tytuł Woman's World. Niósł on ze sobą feministyczne przesłanie, a inspiracją do jego powstania była kobieca boskość. Nie spotkał się on z przychylnością krytyków. Niektórzy wręcz go zmiażdżyli i uznali, że piosenka jest oderwana od rzeczywistości. Z kolei magazyn Variety umieścił ją na swojej liście najgorszych piosenek 2024 roku. Były też pozytywne recenzje. Jedna z nich mówiła o tym, że kawałek eksploduje energią dance popu. Również samym słuchaczom nie przypadł za bardzo do gustu, bo osiągnął dopiero 63. miejsce na liście Billboardu. Ale były kraje, gdzie dotarł do pierwszej dziesiątki. To m.in. w Ekwadorze, Hondurasie, Argentynie, Urugwaju, Chile czy na Dominikanie. Do tego w Niemczech, Chorwacji, Japonii, na Malcie czy w Szwajcarii. Dla przykładu w Polsce piosenka zajęła dopiero 60. miejsce. Z kolei platynową płytę zdobyła tylko w Brazylii. Kolejnym singlem promującym album był kawałek pod tytułem Lifetimes. W tym przypadku opinie krytyków były już lepsze. Jedni pisali, że to najlepsza piosenka do klubu plażowego nad Morzem Śródziemnym, mając na uwadze romantyczny motyw. Inni, że Katie i jej zespół nadal potrafią pisać wpadające w ucho melodie. Na listach przebojów utwór poradził sobie nieco lepiej niż poprzednik. Skoczył na szczyt m.in. na Węgrzech, a w Polsce był 34. Sam album zajął 6. miejsce na liście amerykańskiego Billboardu, 6. był również w Wielkiej Brytanii, 2. w Australii, 3. w Hiszpanii czy 7. w Chorwacji. Krążek przez niektórych krytyków został okrzyknięty jako najgorszy i najniżej oceniony w karierze Katy Perry. Część uznała go za wtórny, nudny, a nawet jako katastrofalny. Byli też tacy, którzy mieli lepsze zdanie. Uznali go za charakterystyczny dla Katy Perry, który jej fani z pewnością polubią. Promowała go trasa koncertowa, która również ma mieszane recenzje, to m.in. przez, jak niektórzy to określili, żenującą choreografię. Tymczasem Katy Perry może pochwalić się wieloma tytułami i rekordami. W 2013 roku została najchętniej obserwowaną osobą na Twitterze. Obecnie jest jedną z najchętniej obserwowanych artystek w mediach społecznościowych. Mało tego, kilka lat temu magazyn Time umieścił ją na liście 25 najbardziej wpływowych osób w internecie. Była najlepiej opłacaną piosenkarką na świecie, jej majątek szacowany jest na 350 milionów dolarów. Z kolei magazyn Billboard uznał ją za jedną z największych gwiazd popu XXI wieku. Ma na koncie również tytuł najlepszej certyfikowanej artystki cyfrowej wszechczasów w Stanach Zjednoczonych. To za sprzedaż ponad 72 milionów singli cyfrowych. Zdobyła wiele nagród muzycznych, w tym również nagrodę MTV Michael Jackson Video Vanguard Award.

najlepszej certyfikowanej artystki cyfrowej wszechczasów w Stanach Zjednoczonych. To za sprzedaż ponad 72 milionów singli cyfrowych. Zdobyła wiele nagród muzycznych, w tym również nagrodę MTV Michael Jackson Video Vanguard Award.

milionów dolarów. Ma na koncie tytuły symbolu seksu i najpiękniejszej kobiety na świecie, które przyznało jej wiele magazynów. Jest też uznawana za królową stylu camp. Charakteryzuje się on odważnymi kolorami i dodatkami. Magazyn Elle nazwał ją gwiazdą popu kochającą kicz, znaną z unikalnego eksperymentalnego stylu. Ma na koncie role filmowe, filmy dokumentalne, użyczała też głosu w kilku produkcjach, w tym w Smurfach. Była jurorką w amerykańskim Idolu. Tam też spotkała się z oskarżeniami o molestowanie seksualne, kiedy pocałowała jednego z uczestników. Założyła wytwórnię płytową, ma na koncie udział w reklamach, wydała też aplikację mobilną, w której gracz wcielał się w postać sławnego muzyka. Współpracowała przy projektowaniu ubrań i butów, ma własne zapachy perfum. Katy Perry znana jest również z działalności filantropijnej. Wspiera różne organizacje charytatywne i inicjatywy, m.in. przekazując im pieniądze. Została ambasadorką dobrej woli UNICEF-u, angażuje się m.in. w pomoc młodym ludziom. Działa na rzecz chorych na raka czy AIDS. I na koniec pytanie, jak rodzice Katy reagowali na jej karierę. Nie akceptowali jej niektórych aspektów, zarówno piosenek, jak i tematów, które w nich poruszała. Przyznają jednak, że kochają Katy, ona kocha rodziców i pogodzili się.

0: Nowa pływalnia miejska w Poznaniu coraz bliżej. Kiedy będzie można z niej skorzystać? Za chwilę powiemy. Będzie też m.in. o cięciach w siatce lotów z poznańskiej Ławicy. Jeden kierunek zniknie całkowicie, drugi zostanie ograniczony. Zajrzymy też do zajezdni poznańskiego MPK, w której pojawiły się nowe autobusy wodorowe. Kiedy wyjadą na trasy? Zostańcie z nami. W Vox FM na 107,4 czas skupić się na Poznaniu. Dominik Rutkowski. Zapraszam. Zostały ostatnie szlify. 29 maja otwarta zostanie nowa pływalnia miejska. Znajduje się ona przy ulicy Taborowej na Grunwaldzie w pobliżu ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. To bardzo ważny i wyczekiwany przez mieszkańców obiekt, powiedział nam zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
1: Tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni i cieszę się bardzo, że w tym miejscu starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu. Wiele nowoczesnych rozwiązań. Również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki. To są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być.
2: To nie była najprostsza inwestycja, no bo najpierw trzeba było też przenieść całą tutaj Akademię Judo, która wcześniej miała tutaj siedzibę.
1: I oni nową siedzibę mieli jeszcze szybciej. Więc w zasadzie dwie inwestycje w jednym. Ja mam takie poczucie, że zaczynamy się z tym specjalizować, to znaczy z jednej strony najnowocześniejsze, takie mamy głębokie poczucie, Centrum Sportów Walki w Poznaniu, za chwilę najnowocześniejsze Centrum Sportów Plażowych, nowoczesne pływalnie, jeszcze arena i naprawdę będziemy na bardzo wysokim poziomie. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu. Bardzo nowoczesne z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania. Kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solankowa, miejsce wypoczynku, ale oczywiście no, całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne. No i oczywiście 8 torów basenu, basen do nauki pływania. Właściwie projekt w pewnym sensie bliźniaczy co do tych, które mamy na Piastowskim i na Osiedlu Zwycięstwa, ale tak jak mówiła pani prezes, no one nie są nigdy identyczne. Tutaj tym aspektem dodanym jest przede wszystkim rozbudowane saunarium.
0: To nie było łatwe zadanie, dodaje Justyna Litka z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
3: Tutaj każdy element ma znaczenie, dlatego że jakby architektura buduje cały obiekt i ta architektura jest niesamowita zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. I rzeczywiście, jeśli patrzymy tutaj na tą konstrukcję, to ona po pierwsze wygląda fantastycznie, spełnia swoją podstawową rolę, czyli rolę nośną dla sufitu, bezpieczną, ale z drugiej strony też pozwoliło nam to, że nie musieliśmy niczym już przedzielać tych części konstrukcyjnych, dlatego one są widoczne, są piękne, zresztą nie chcieliśmy ich zasłaniać właśnie dlatego, że są piękne. Dodatkowo w związku z tym, ponieważ to, czym zasłaniamy, to zazwyczaj wpływa na elementy akustyczne. Tutaj elementy akustyczne zastosowano dookoła. Możecie Państwo zwrócić uwagę, są takie białe płyty, które pięknie wygłuszają. Zazwyczaj jak wchodzimy na basen, to na tym basenie jest mocny pogłos. Trudno o taką konferencję, jaką mamy dzisiaj, żebyście Państwo mogli zbierać piękny głos bez echa. Tutaj mamy sytuację doskonałą, jeśli chodzi o ten element.
0: W pływalni Grunwald nie zabraknie też nowoczesnych technologii.
3: Tu mamy tak na przykład zastosowaną system gospodarowania wodą z popłuczyn. To brzmi strasznie, natomiast w szczegółach to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Mianowicie ta woda, która jest wykorzystywana na basenach do płukania filtrów, trafia następnie do zbiornika retencyjnego, a z tego zbiornika retencyjnego trafia na specjalną linię oczyszczania. I to jest nowoczesna linia, która pozwala

0: A nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej. Co oznacza, że ta woda może z powrotem wrócić do zbiorników przelewowych. Ogranicza nam to ilość zużytej wody świeżej, a dodatkowo koszty ogrzewania tej wody, bo wiadomo, że wodę świeżą pobieramy zimną.
1: Niewykluczone, że w przyszłości podobne pływalnie pojawią się w innych częściach miasta.
2: Różne rady osiedla, różni mieszkańcy zaangażowani mówią, my też chcemy u siebie. Będziemy to analizować, jeżeli chodzi i o możliwości finansowe, i o lokalizację. Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna. Będziemy o tym rozmawiać. POSIR tak potrafi już zarządzać tymi pływalniami, że one przynoszą zysk. Oczywiście to nie jest tak, że my generujemy zysk kosztem mieszkańców i ceną biletów, ale to też o to chodzi, żeby od nich nie dokładać, prawda? Więc szukamy tego balansu i udaje się go znaleźć. To znaczy cały nasz kompleks różnych pływalni w Poznaniu jest na tym tak zwanym plusie i to cieszy.
1: Obecnie w Poznaniu działają 4 miejskie pływalnie. Na Wildzie i osiedlach Piastowskim, Zwycięstwa oraz Batorego. Roczny limit wyczerpany w 5 miesięcy. Mieszkańcy Swarzędza nie mogą już oddać starych ubrań, firan czy innych tekstyliów do przoku. Gmina może maksymalnie zebrać 10 ton rocznie.
3: To jest strasznie dużo. Ja tego nie rozumiem. I nie pojmę. To co mamy z tym robić?
4: Powinni odbierać. No, gdzie to zbywać, nie? No ale mówi się trudno.
5: To jest nie halo, nie?
1: Mówią mieszkańcy Swarzędza. Urzędnicy tłumaczą, że problemem są przepisy. W sytuacji, kiedy za zbiórkę odpadów odpowiada gmina, obowiązuje limit.
6: Mamy podpisane porozumienie międzygminne z gminą Kleszczewo i gminą Kostrzyn. Te limity tam już wstrzymaliśmy wcześniej, bo około lutego, marca. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że no, przepisy nam nie pozwalają na to, żeby zbierać to w sposób nieograniczony. Prace nad zmianą ustawy, która o tym decyduje, trwają już od 2021 roku. Jest to związane z tym, że gdy gmina prowadzi takiego przoka bezpośrednio, niestety obowiązuje nas limit w wysokości 10 ton, no i nie możemy tego przekroczyć. W tej chwili już od ubiegłego roku prowadzimy procedury zwiększenia tego limitu, no ale to są bardzo czasochłonne procedury i niestety myśleliśmy, że ten taki pik związany z tekstyliami to będzie tak taki ubiegłoroczny problem związany z tym, że tam dość mocna była kampania i medialna i tak dalej, że to będzie jednorazowy taki rzut związany z tekstyliami, natomiast okazuje się, że społeczeństwo jest na tyle bogate, że ma jeszcze do wygrzebania dużo więcej odpadów tekstylnych, przy czym też przypominam mieszkańcom, że to wygląda w ten sposób, że nie każda odzież nadaje się do oddania w ramach tekstyliów, tak? Bo jeżeli jest to odzież brudna, jeżeli jest to odzież zniszczona, to ona powinna być oddana w ramach odpadów resztkowych, tak zwanych zmieszanych. Cały system zbiórki odpadów tekstylnych jest niewłaściwie zrobiony, niewłaściwie opracowany. Zostało to wrzucone tak na nasze barki, mówię nasze jako samorządów gminnych. Niestety nie ma w Polsce instalacji, które by się tym zajmowały, zagospodarowaniem tego odpadu. To dla nas jest wyłącznie koszt. Nie ma żadnych korzyści chociażby z tytułu osiągnięcia poziomów segregacji. Także to nieprzemyślany pomysł. Dopuszczamy takie zbiórki w ramach takich pojemników przez organizacje pozarządowe czy jakieś firmy, które się w tym specjalizują. Tutaj też mała odpowiedzialność jest osób, które oddają te odpady, bo bardzo często bywa tak, że tam robi się śmietnik dookoła takiego pojemnika i mieliśmy już taką sytuację, gdzie organizacja pozarządowa po prostu wycofała się z terenu Swarzędza z uwagi na to, że tam robił się bałagan. Wszyscy mieli pretensje do tej firmy, do burmistrza o to, że jest bałagan, no ale to ani firma, ani burmistrz tam tych odpadów nie przynieśli, tak?
1: Mówi zastępca burmistrza Swarzędza Tomasz Zwoliński. Tekstylia można oddać w czasie zbiórki gabarytów 2 razy w roku. A teraz u nas informacje, złe informacje dla pasażerów korzystających z poznańskiej Ławicy. Z rozkładu znikną popularne połączenia. Ryanair tylko do końca października utrzyma loty do Salonik. Przewoźnik likwiduje tam swoją bazę operacyjną przez rosnące koszty lotniskowe. Od listopada z Poznania do Grecji już nie polecimy. Problemy czekają też na trasie do Kopenhagi. Linie SAS, walcząc z wysokimi cenami paliwa, anulują w maju setki rejsów. W Poznaniu liczba lotów do stolicy Danii spadnie z 47 do 40. Podobne cięcia dotkną też pasażerów z Gdańska, Wrocławia i Krakowa. Jeśli więc planujecie majowe podróże, koniecznie sprawdźcie status swoich rezerwacji. Pierwsze nowe autobusy wodorowe

Dotarły już do Poznania. MPK zamówiło łącznie 9 takich pojazdów marki Solaris. Nowe autobusy są bezemisyjne, zamiast spalin emitują jedynie parę wodną. Wyposażono je też m.in. w klimatyzację, monitoring i systemy zwiększające bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. W całym kraju kryzys demograficzny, a w Śremie coraz więcej urodzeń. Tamtejszy szpital powiatowy uzyskał tak zwany drugi stopień referencyjności w zakresie położnictwa i ginekologii, a to oznacza dodatkowe uprawnienia w leczeniu, na przykład możliwość pomocy pacjentkom z patologią ciąży. Nowy park kieszonkowy powstał na Łazarzu, a dokładniej mówiąc przy ulicy Chłodnej. Pojawiły się nowe nasadzenia, ścieżki, leżaki, hamaki i budki dla ptaków. Teren będzie otwarty po dopięciu formalności. Rusza kolejna edycja Poznańskiej Akademii Wolontariatu Senioralnego. To projekt dla mieszkańców po 60 roku życia, którzy chcą działać społecznie i angażować się w życie miasta. Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja na stronie poznań.pl.

Fenomen. Tak jednym słowem można określić tę artystkę. Błyskawicznie dzięki swojej twórczości została międzynarodową gwiazdą. I choć było to już kilkanaście lat temu, jej dobra pasca trwa nadal. Posłuchajcie historii Lady Gagi. Naprawdę nazywa się Stefani Joanne Angelina Germanotta i urodziła się 28 marca 1986 roku w Nowym Jorku. Jej rodzice mają włoskie korzenie i mają jeszcze młodszą córkę Natalii. Już jako małe dziecko, mając 3-4 lata, Gaga uczyła się grać na pianinie, co później przełożyło się na umiejętność komponowania muzyki ze słuchu, a nie z nut. Jako nastolatka zaczęła chodzić do szkoły katolickiej dla dziewcząt, a później występowała już w małych klubach, w których można było prezentować swoje umiejętności. Następnie studiowała aktorstwo, jednak nie szło jej na przesłuchaniach do różnego rodzaju przedstawień. Postawiła w końcu tylko na muzykę i poszła na studia w tym kierunku. Rzuciła je jednak na drugim semestrze, by postawić na karierę. Inspirowała się muzyką takich artystów jak Michael Jackson, The Beatles, Madonna, Whitney Houston czy Elton John. Swoje pierwsze piosenki nagrała w 2005 roku z jednym z hip-hopowców. Jednocześnie z przyjaciółkami założyła zespół muzyczny i występowały w swoim rodzinnym mieście. W pewnym momencie została zauważona przez łowców talentów, którzy polecili ją producentowi Robowi Fusari. Razem zaczęli pracować nad materiałem, który później wysyłali do firm fonograficznych.

To właśnie Rob nadał jej pseudonim Lady Gaga, nawiązując do piosenki zespołu Queen Radio Gaga. Ponoć pisząc do niej SMS-a chciał ją nazwać Radio Gaga, ale telefon zmienił słowo radio na Lady i tak już zostało. Artystka podpisała swój pierwszy kontrakt płytowy, ale według różnych doniesień straciła go 3 miesiące później. Jaki był powód, tego oficjalnie nie wiadomo. W międzyczasie poznała artystkę Lady Starlight, która zaczęła jej pomagać przy ustaleniu jej kierunku muzycznego. Razem też występowały.

Pod koniec listopada 2007 roku przyszedł czas na podpisanie kontraktu z wytwórnią. Jej zadaniem było pisanie piosenek dla innych artystów jak Britney Spears czy The Pussycat Dolls. Kiedy jednak piosenkarz i raper Akon usłyszał, jak śpiewa fragment jego piosenki, przekonał jednego z dyrektorów firmy fonograficznej, by to z nią jako wokalistką podpisać umowę. Chwilę później pracowała już nad swoją pierwszą płytą. W tym celu przeniosła się do Los Angeles. Tam też założyła własny zespół.

Lady Gaga na ten album miała taki pomysł. Inspiracja muzyką gotycką i pokazami mody. Ciemna strona sławy stała się jego motywem przewodnim. Drugim singlem, który go promował, był Telefon, nagrany razem z Beyoncé. Pierwotnie kawałek ten został napisany dla Britney Spears, jednak wytwórnia księżniczki popu go odrzuciła. Gaga więc postanowiła sama go nagrać, a jego inspiracją była asfiksja, czyli stan niedoboru tlenu w organizmie. W jednym z wywiadów powiedziała, tu cytat,

Lęk przed uduszeniem, coś, co silnie odczuwam i czego się boję, nigdy nie pozwala mi zająć się sobą. To, że uwielbiam moją pracę, sprawia, iż jest mi bardzo ciężko wyjść i dobrze się bawić. Z kolei klip to kontynuacja teledysku Paparazzi i stanowi krótki film, trwa ponad 9 minut, w którym artystka składa hołd Quentinowi Tarantino i jego filmom Pulp Fiction oraz Kill Bill.

Na trzeci singiel promujący płytę The Fame Monster został wybrany kawałek Alejandro. Opowiada o żegnających się kochankach. Według krytyków muzycznych w piosence słychać silny wpływ szwedzkich zespołów ABBA oraz Ace of Base. To kolejny przebój Lady Gagi, który osiągnął komercyjny sukces na świecie.

Jeszcze kilka słów o teledysku. Tą inspiracją była miłość gejowska i podziw dla tej miłości. Mamy tam również ujęcia zakonnicy, która połyka różaniec, a towarzyszą jej półnadzy mężczyźni trzymający karabiny. Przez to Liga Katolicka oskarżyła Gagę o bluźnierstwa. Ona przyznała, że jej pragnieniem było oszukać świętych. Krytykom teledysk bardzo przypadł do gustu. Promując album, wokalistka miała ruszyć w trasę z raperem Kanye Westem. Została jednak odwołana po incydencie w trakcie gali MTV Video Music Awards w 2009 roku, gdzie West przerwał przemowę Taylor Swift, która odbierała statuetkę za najlepszy żeński teledysk i oznajmił, że na tę nagrodę zasługuje Beyoncé. Kilka miesięcy później Gaga ruszyła w trasę pod tytułem The Monster Ball Tour. Tylko w Europie zagrała kilkadziesiąt koncertów, w tym w Gdańsku. Ogólnie tournée przyniosło ponad 227 milionów dolarów zysku. Magazyn Billboard podał, że było rekordowe pod tym kątem, jeżeli chodzi o trasy debiutujących artystów, będących główną gwiazdą. Właśnie podczas tej trasy nagrano dokument, za który wokalistka dostała pierwszą nominację do najważniejszych nagród telewizyjnych Emmy. Co do innych nagród, tylko za Bad Romance. Gaga zgarnęła 7 nagród Video Music Awards, a była nominowana aż w 13 kategoriach, co było rekordem. Z kolei później za kawałek i album The Fame Monster dostała statuetki Grammy. Na całym świecie oba krążki wraz z debiutanckim sprzedały się w ponad 15 milionach egzemplarzy. Z kolei w 2009 roku została ponownie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, bo jej utwory pobierano w sieci najczęściej w Stanach Zjednoczonych, łącznie ponad 11 milionów razy. To przełożyło się również na kontrakty. Gaga zaczęła reklamować różne produkty firm zajmujących się na przykład sprzętem RTV. Kolejny etap muzyczny u Lady Gagi to 2011 rok. Wtedy artystka wydała kawałek pod tytułem Born This Way. W ciągu 5 dni od premiery sprzedało się 5 milionów singli i to zapewniło jej kolejny wpis w Księdze Rekordów Guinnessa jako najszybciej sprzedający się utwór na jednej z platform z cyfrową muzyką. Od razu wskoczył też na szczyty list przebojów. Sukcesów na tym nie koniec. Kolejne single jak Judas oraz Edge of Glory również bardzo się spodobały i wskakiwały na szczyty różnych list przebojów. Sama płyta pod tytułem Born This Way sprzedała się w pierwszym tygodniu w ponad milionowym nakładzie. Została doceniona przez krytyków, co zaowocowało 3 nominacjami do nagród Grammy. Promując album, Gaga ruszyła w trasę koncertową, która musiała zakończyć się miesiąc wcześniej niż planowano z powodów zdrowotnych wokalistki. Uszkodziła sobie biodro i musiała przejść operację. Mimo to trasa przyniosła dochód blisko 200 milionów dolarów. Zaraz potem piosenkarka zaczęła pracować nad kolejnym albumem, który dostał tytuł Art Pop. Ukazał się w listopadzie 2013 roku, a promowała go piosenka Applause.

Sama artystka opisała płytę jako zupełnie inną od poprzedniczki, jako celebrację i poetycką muzyczną podróż. Śpiewa o sławie, miłości, seksie czy pokonywaniu uzależnień. Płyta jednak miała mieszane recenzje, zarzucono jej brak oryginalności. Mimo to sprzedała się w ponad 2,5 miliona egzemplarzy. Później Gaga wyruszyła w trasę koncertową o nazwie Art Rave, The Art Pop Ball. Podczas turnieju do jej kasy wpadło ponad 80 milionów dolarów. W kolejnym roku zupełnie zaskoczyła swoich fanów, bo nagrała i wydała album jazzowy wspólnie z Tonym Bennettem. Jego tytuł to Cheek to Cheek. W tym przypadku inspiracją była przyjaźń obojga muzyków i uwielbienie do muzyki jazzowej. Bennett, mówiąc o Gadze, powiedział, że jest ona najbardziej utalentowaną artystką, jaką kiedykolwiek spotkał. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Płyta zdobyła dobre recenzje i dostała nagrodę Grammy w kategorii najlepszy tradycyjny album popowy. Gaga i Bennett wyruszyli w trasę, by promować ten krążek. Rok 2016 to kolejny album na koncie Lady Gagi. Dostał tytuł Joanne. Nawiązuje do imienia ciotki wokalistki, a która sama dostała po niej drugie imię. Gaga przyznała, że choć nigdy nie poznała swojej ciotki, to i tak jest jedną z najważniejszych osób w jej życiu. Na albumie dostaliśmy piosenki w stylu soft rocka, dance popu, a nawet country. Jeżeli chodzi o warstwę tekstową, to artystka poruszyła tematy rodziny i emocji. Płytę promował kawałek zatytułowany Perfect Illusion. Całość spodobała się krytykom i jak można było się spodziewać, płyta wskoczyła na szczyty list przebojów w wielu krajach. Kolejne lata to projekt Narodziny Gwiazdy. Gaga zagrała w filmie obok Bradleya Coopera. Premiera miała miejsce w 2018 roku podczas festiwalu filmowego w Wenecji. Rola przyniosła jej nominację do Złotego Globu czy Oscara. Produkcji towarzyszyła ścieżka dźwiękowa, którą razem nagrali. Promowała ją piosenka Shallow, która z miejsca stała się międzynarodowym hitem, a wokalistka dostała za nią aż 4 nagrody Grammy, Oscara i Złotego Globa.

Wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i przygotowała szósty w swoim dorobku album pod tytułem Chromatica, którym wraca do korzeni dance popu. Jego premiera miała miejsce w maju 2020 roku. Głównym singlem został Stupid Love, ale chyba największą popularnością cieszył się ten nagrany z Arianą Grande pod tytułem Rain On Me, który zgarnął nagrodę Grammy i wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów za oceanem. W kolejnym roku ukazał się drugi album nagrany z Tonym Bennettem, zatytułowany Love for Sale. Płytę fani pokochali i otrzymała statuetkę Grammy za najlepszy tradycyjny album popowy. Zaraz potem Gaga współpracowała przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu Top Gun Maverick, a w 2024 roku w związku z występem w filmie Joker Folie à Deux nagrała mu towarzyszący album zatytułowany Harlequin. Gatunek jazz i soul z elementami teatru i musicalu. Są na nim premierowe piosenki, ale i covery. Jak tylko się ukazał, stał się numerem jeden w ponad 40 krajach. Przyszedł w końcu czas na kolejny album studyjny, długo wyczekiwany przez fanów. 7 marca 2025 Gaga wydała krążek pod tytułem Mayhem z promującym go utworem Disease.

To album pełen bólu i refleksji. Tak o Mayhem mówi sama Gaga. Dodaje, że to powrót do jej korzeni, ale w dojrzałym wydaniu. W temacie muzyki nie można pominąć kwestii wizerunku wokalistki. Charakteryzuje się on odwagą, pazurem, wyrazistością i oryginalnością. Nie brakuje przy tym obsceniczności, skandalu i prowokacji. Na scenie i wszędzie, gdzie się pojawia, robi ogromne wrażenie. I tak na przykład jedna z firm słowa Lady Gaga uznała za najpopularniejsze w modzie. Z kolei amerykański magazyn Entertainment Weekly uznał jej stroje za jedne z najlepszych z końca dekady. Znalazła się również na liście 100 ikon mody wszechczasów magazynu Time. Dodajmy, że jako jedna z nielicznych potrafi chodzić na niebotycznie wysokich obcasach. I zapewne niejednej osobie zapadła w pamięć suknia wykonana z surowego mięsa, w której pokazała się na gali wręczenia nagród MTV Video Music Awards w 2010 roku. Na koniec jeszcze mam dla Was kilka ciekawostek o Lady Gadze. Magazyn Rolling Stone uznał ją jako jedną z najwspanialszych żyjących artystek muzycznych. Magazyn Time za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie, a w rankingu 25 największych gwiazd muzyki pop XXI wieku magazynu Billboard zajęła 5 miejsce. Została też trzecią artystką obok Michaela Jacksona i jego siostry Janet Jackson, która ma wiele przebojów numer 1 w 3 różnych dekadach. Ten ostatni kawałek, dzięki któremu bryluje na świecie, to nagrany z Bruno Marsem, a jego tytuł to Die With A Smile.

Ten utwór jest szóstym jej hitem, który wskoczył na pierwsze miejsca. Pierwszy raz zrobiła to w 2009 roku dzięki utworom Just Dance i Poker Face. Później była piosenka Born This Way z 2011 roku, duet z Bradleyem Cooperem Shallow z 2018 roku i współpraca z Arianą Grande Rain On Me w 2020. Lady Gaga ma kilka figur woskowych w muzeach Madame Tussauds w Londynie, Amsterdamie, Nowym Jorku, Hollywood, Las Vegas, Szanghaju i Hongkongu. Według różnych danych do tej pory Lady Gaga sprzedała ponad 170 milionów płyt na całym świecie.

0: Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest pierwszą publiczną uczelnią w Polsce, która uruchomiła tzw. kapitał żelazny.
1: Dzień dobry, Barbara Jankowska. Jestem rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
2: Nazywam się Dawid Szutowski, jestem prorektorem do spraw finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
1: Wszyscy mamy świadomość, że polska nauka potrzebuje dofinansowania. Nakłady na naukę w Polsce są wciąż na bardzo niskim poziomie. One kształtują się niewiele ponad 1% PKB. Także daleko nam, chociażby do krajów Europy Zachodniej, nie mówię już o innych lokalizacjach. Mamy jednocześnie przeświadczenie, że polska nauka to dobra nauka, że mamy wspaniałych profesorów, mamy jednocześnie zdolnych, ambitnych studentów, zatem na tym polu nie mamy się czego wstydzić. Ale nie da się ukryć, że uczelnie publiczne, chcąc realizować swoje cele statutowe, potrzebują środków finansowych. Te środki finansowe są nam potrzebne na bieżące funkcjonowanie, na kształcenie studentów, prowadzenie badań, rozwój naszych relacji z otoczeniem. I te środki są nam potrzebne nie tylko na bieżące funkcjonowanie, ale także na rozwój. Tak jak już zaznaczyłam, rozwój tych relacji z biznesem, który może się wydawać taką działalnością dodatkową, niekoniecznie pierwszoplanową, z naszej perspektywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest niesamowicie ważny. Mamy poczucie misji społecznej, jesteśmy uczelnią publiczną, która ma służyć społeczeństwu, ma służyć gospodarce i chcąc rzeczywiście dobrze te cele realizować, potrzebne są nam również zasoby finansowe. Kapitał żelazny jest pewnie jedną z kilku opcji, z których można korzystać, natomiast ponieważ jest to rozwiązanie sprawdzone w wielu krajach rozwiniętych, rozwiązanie, które niesamowicie może angażować też absolwentów naszej uczelni, postanowiliśmy podjąć to wyzwanie, opracować strukturę, regulacje, w ramach których kapitał żelazny UEP będzie mógł powstać i miejmy nadzieję rosnąć.
3: To może teraz pytanie do pana prorektora. Czym jest ten kapitał żelazny? Do jakich celów on będzie wykorzystywany? No i czym on w ogóle jest?
2: To jest koncepcja, która jest rozwijana przez najlepsze uniwersytety na świecie. MIT, Harvard, Oxford, Cambridge, ale mamy też przykłady w Europie kontynentalnej. Ta idea polega na świadomym rozdzieleniu trwałego, stąd nazwa żelaznego trwałego kapitału od zysków, które ten kapitał generuje. Czyli nie naruszając wartości aktywów, środków zgromadzonych w kapitale, ten kapitał pracuje. No jest inwestowany, ale jest inwestowany w sposób wolny od jakiegokolwiek ryzyka, czyli na przykład bony, obligacje, depozyty do wysokości gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki temu uczelnia zapewnia sobie stabilny, acykliczny strumień dochodów, który umożliwia realizację celów różnych, ale przede wszystkim nakierowanych na naszych głównych beneficjentów, czyli studentów, doktorantów, pracowników uczelni. Na Zachodzie często skorzysta się z takiego sformułowania jak sprawiedliwość międzypokoleniowa, kiedy mówi się o kapitale żelaznym, czyli kapitał raz powierzony, raz zainwestowany, pracuje równocześnie i na rzecz obecnych, i na rzecz przyszłych pokoleń czy generacji wspólnoty akademickiej. I ta klauzula nienaruszalności, ona stanowi bardzo ważny element dla darczyńców, dla partnerów, dlatego że dzięki niej zyskują gwarancję, że

0: raz przekazane środki są uwiecznione. No i będą generować korzyści w długim okresie. Na co są przeznaczane środki, to zależy od darczyńcy. Czyli darczyńca, nasz partner, kiedy decyduje się na wsparcie kapitału żelaznego, to zyskuje możliwość, żeby dokładnie, precyzyjnie ukierunkować swój wkład. Czyli może wskazać, jaki cel jest szczególnie istotny dla niego. Z naszej strony też są pewne propozycje, do których można się przychylić. Na przykład stypendia studenckie partnera żelaznego, to na przykład granty i takie o charakterze naukowym, to na przykład rozwój startupów albo unowocześnienie naszego kampusu.
1: Jakby to wyglądało w praktyce? Jakbyśmy mogli taki podać przykład. Wyobrażam w ten sposób, że przychodzi osoba A, wykłada powiedzmy kwotę i ta kwota przez jakiś czas ona jest nienaruszalna? Właśnie jak to będzie wyglądało?
2: Rzeczywiście tutaj może też odsłonię trochę kulisy. Gdy we wrześniu objęliśmy nasze funkcje rektorskie, zaczęły też pojawiać się kontakty ze strony naszych absolwentów, takie dosyć ożywione kontakty i oczekiwania ze strony absolwentów, że będziemy pogłębiać współpracę, ale mówię tutaj o absolwentach również takich, którzy piastują jakieś funkcje już w przedsiębiorstwach, w instytucjach. W tym gronie są też takie osoby, które mają poczucie, jak wiele zawdzięczają swojej uczelni. I to właśnie też takie rozmowy troszeczkę między innymi były motywacją do podjęcia głębszej dyskusji o tak naprawdę tym, o czym marzyliśmy, o właśnie o funduszu żelaznym. Oczywiście każda osoba może być darczyńcą, ale też firma, instytucja może się zaangażować w ten kapitał i wnieść swój wkład.
0: Tak jak pani rektor powiedziała, to jest mechanizm, który jest otwarty na wszystkich, na osoby fizyczne, przedsiębiorstwa. Każdy może chcieć pomóc uniwersytetowi. Działa to w ten sposób, że nasz partner zasila kapitał żelazny. Tu możliwości jest dużo. To najprostszym są środki pieniężne jako takie, ale patrząc na doświadczenia uczelni zagranicznych i my też wszystkie te rozwiązania mamy zaimplementowane u nas w kapitale żelaznym, to mogą być aktywa niepieniężne, najróżniejsze, mogą być obligacje, mogą być akcje, udziały, certyfikaty depozytowe, weksle i inne rozwiązania, które są szyte na miarę przedsiębiorców, przede wszystkim w przypadku tych bardziej skomplikowanych może instrumentów, szyte na miarę przedsiębiorców tak, żeby były jak najwygodniejsze i jak najdogodniejsze dla przedsiębiorców, których traktujemy tutaj jak naszych partnerów. Organizacyjnie to wygląda w ten sposób, że musimy lepiej poznać się z naszym partnerem. Żeby się w jakiś sposób zaangażować, najlepiej po prostu się z nami skontaktować. Musimy wiedzieć, i to przede wszystkim, jakie cele są szczególnie bliskie dla darczyńcy. Jeżeli mamy budować relację, wzajemną relację opartą na zaufaniu i szacunku i korzyściach dla każdej ze stron, to musimy naszego darczyńcę i jego preferencje poznać. Jakie cele miałyby być realizowane, jakie są szczególnie bliskie, które są najistotniejsze dla danego na przykład przedsiębiorstwa. No i tutaj najlepiej chyba odwiedzić bezpośrednio naszą stronę internetową. Jest osobna strona internetowa uczelni, która jest poświęcona kapitałowi żelaznemu, uepoznań.pl. Łamane na uniwersytet, łamane na kapital, myślnik żelazny, tylko bez polskich znaków.
1: Pytanie do pani rektor. Czy właśnie już firmy ustawiają się w kolejkach? Już są te pierwsze pytania? Może nawet nie pierwsze, bo już wiadomo, że są firmy, ale czy tych zapytań takich zakulisowych, czy jest duże zainteresowanie po prostu?
2: To zainteresowanie właściwie zaczęło się wyłaniać przez kilka miesięcy. Oczywiście są zapytania. Część pewnie jest bardziej zobowiązująca, część mniej. Natomiast nie da się ukryć, że jest zainteresowanie tym rozwiązaniem. Takie głosy do nas docierają, przedsiębiorcy, często nasi absolwenci, ale nie tylko, cieszą się z tej opcji. Jest możliwość wsparcia w pewien sposób swojej dawnej uczelni. Takie zapytania oczywiście ze strony biznesu, ale też pojedynczych osób, jeśli pan pozwoli na taką może mniej formalną wycieczkę, W styczniu odbywała się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i nasz uniwersytet zaoferował wówczas pod licytację możliwość odwiedzenia naszego tarasu widokowego. To była taka premiera, tak? Odsłonięcie tego tarasu tylko dla jednej osoby, która wylicytowała właśnie tę wizytę. Ja miałam ogromną przyjemność też z panem kanclerzem tę osobę przyjmować i nawet przyznam szczerze, że podczas tego spotkania też takie pytania się pojawiły. Czasem ludzie pytają o takie rozwiązania, nie nazywając tego kapitałem żelaznym. Natomiast gdzieś kojarzą właśnie też to, co pan prorektor powiedział, że to działa w Harvardzie, w Cambridge i nie tylko w Holandii uczelnie to posiadają, no w wielu, wielu krajach i w Stanach i w Europie, w Stanach Zjednoczonych i w krajach europejskich. Także zainteresowanie jest. Ale my oczywiście też jesteśmy realistami, my zachęcamy, pokazujemy korzyści, mamy świadomość jednak, że dojście do tej decyzji wymaga czasu. Podmiot musi być przekonany do tejże inwestycji, widzieć korzyści dla siebie i ja nie ukrywam i często to podkreślam w rozmowach z naszymi partnerami, że dla mnie ogromnie ważne jest to, aby ten, który z nami współpracuje, miał poczucie tych korzyści, też dla siebie. Tak? To oczywiście nie muszą być korzyści materialne, ale w innych sferach rozpoznawalności, czy może zainteresowania ze strony naszych studentów, czy naszych absolwentów, bo taka firma jest potem też inaczej postrzegana. Nie da się ukryć, że wchodzenie w takie rozwiązania jak kapitał żelazny to też takie właśnie działanie dla społeczeństwa, dla gospodarki, czyli niekoniecznie wprost biznes, ale właśnie taka działalność troszeczkę z obszaru też społecznej odpowiedzialności. I ja spotykając się też z rektorami innych uczelni, miałam okazję już usłyszeć, że ktoś myślał o takim rozwiązaniu, tak, że planował. Ale właśnie to przejście, nie ukrywam, że przejście od tej fazy marzeń, natomiast żeby to wdrożyć, troszeczkę czasu nam to zabrało, ale się udało i z tego się bardzo cieszymy.
1: Dopytam jeszcze o takie najważniejsze rzeczy, które właśnie taki partner mógłby wesprzeć ze strony uczelni, jakie byłyby to projekty?
0: Tak, mamy kilka propozycji, które wydają się trafiać czy wpisują się dobrze w strategię uczelni, ale wydają się też trafiać w potrzeby na przykład przedsiębiorców. Stypendia studenckie partnera żelaznego, no studenci są dla nas najcenniejsi. Gdyby nie było studentów, to nie byłoby nas. To jest to, na czym uniwersytet stoi, w związku z czym to jest bardzo naturalny kierunek, żeby starać się tych najlepszych studentów dowartościować. No więc stypendia studenckie jako pierwsza z takich możliwości. Tu interesujące jest przede wszystkim to, że kapitał powierzony raz wygeneruje nam odsetki na przykład za rok. Realizujemy więc stypendia za rok, no ale za dwa lata znów wygeneruje nam odsetki. Możemy więc zrobić drugą edycję, a potem za trzy lata kolejną, potem czwartą, piątą i tak dalej. Czyli tak naprawdę powierzając środki na kapitał żelazny, organizujemy nie jednokrotnie stypendia dla studentów, ale rozpoczynamy cykl stypendiów, które są realizowane również w przyszłości. Drugi element to granty, tak jak mówiłem wcześniej, albo o charakterze bardziej naukowym, czyli takie, gdzie prowadzimy badania, a potem na przykład publikujemy artykuł czy rozdział w monografii, gdzie prezentujemy wyniki badań, ale też badania aplikacyjne. Aplikacyjne, czyli takie, które mogą być aplikowane, stosowane później przez przedsiębiorców. One nie muszą mieć wtedy takiego stricte naukowego charakteru, a mogą mieć charakter taki bardziej utylitarny. Kolejny element to są startupy. Cała nasza wspólnota akademicka, która składa się przecież z wielu, przede wszystkim z młodych osób, z bardzo kreatywnych osób, gdzie pomysł goni pomysł. Cała ta wspólnota jest idealnym miejscem do tego, żeby rozwijać startupy. Musimy mieć narzędzia, żeby tych młodych ludzi wspierać i ten kolejny obszar to jest właśnie wsparcie dla rozwoju startupów, które chcemy w przyszłości inkubować u nas w uczelni. No i ostatni element to jest program, o którym mówimy, Campus Challenge, czyli udoskonalenie naszego kampusu dla każdej osoby czy przedsiębiorcy, którego mu marzy się miejsce w przestrzeni fizycznej. To mogą być różne projekty infrastrukturalne, które są realizowane z takich odsetek. No i oczywiście, jeżeli są realizowane, to następne są stosownie obrędowane czy oznakowane symbolami danego na przykład przedsiębiorstwa.
2: Myśląc o kapitale żelaznym, ja też postrzegam to zawsze jako szansę dla przedsiębiorców na inwestowanie w swój przyszły kapitał ludzki, w swoje przyszłe kadry, tak? Bo właśnie firma, wspierając uczelnię, angażując się, zasilając ten kapitał żelazny, może wspierać

0: zbierać stypendia dla studentów. No i nie da się ukryć, że tacy studenci potem mogą trafić do pracy do takiego przedsiębiorstwa. Także to jest taki mechanizm obopólnych korzyści. To jedna rzecz. Druga rzecz, myślę sobie, że to jest też takie rozwiązanie, które może budować i wspierać kształtowanie konkurencyjności i atrakcyjności miasta i naszego regionu. Poprzez fakt, że przedsiębiorstwa, które oczywiście są tu ulokowane, mogą być też gdzieś dalej ulokowane, ale zwykle właśnie te ulokowane bliżej mają bliższe relacje z uczelnią, no i zyskują znów szansę jakiegoś rozwoju.
1: Z rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, profesor Barbarą Jankowską i prorektorem do spraw finansów UEB Dawidem Szutowskim rozmawiał Bartek Łojewski. Przychodzą z niemowlakami, rozmawiają, ale przede wszystkim śpiewają. Poznański chór MAM ma próby raz w tygodniu.
2: Kamila Lęczewska, liderka chóru MAM w Poznaniu.
3: Chór MAM w Poznaniu. Na czym on polega? Bo z tego co wiem, to zrzesza po prostu mamy, które chcą śpiewać.
2: Dokładnie. Mamy, które chcą śpiewać, ale też te, które chcą się po prostu pospotykać, bo to jest często taki okres dla mam, szczególnie w macierzyńskim, że mają inne godziny czasowo dostępne niż tak zwani normalsi, bo my nie wyjdziemy wieczorem, kiedy zajmujemy się dziećmi. Głównie jesteśmy z tymi dzieciakami same, więc chodzi o to, żeby mieć taką wspólnotę, gdzie spotykamy się, możemy rozwijać nasze zainteresowanie, w tym przypadku śpiewanie, ale też wyjść z innymi dziećmi, gdzie tutaj one nikomu nie przeszkadzają, wręcz są mile widziane.
3: Co śpiewacie przede wszystkim, bo czy to jest taki chór trochę jak koło gospodyń wiejskich, że wiejskie piosenki, czy raczej klasyczne, no bo to jednak chór, co śpiewacie?
2: My jesteśmy chórem MAM z Poznania, więc trochę jesteśmy hipsterkami, a trochę idziemy w Disneya. Mamy też oczywiście w moim ogródeczku, czyli lecimy jakimiś klasykami, które dobrze zaśpiewać na głosy i my lubimy takie folkowe nuty, ale rzeczywiście jest to, zależy co nam w duszy gra. Ktoś powie, słuchajcie, jest taka piosenka, to idziemy na przykład tematycznie, bo teraz czekałyśmy na wiosnę i odżegnałyśmy wirusy. Mamy piosenkę o kawie, to jest nasz hymn, bo po prostu jesteśmy wiecznie niedospane i pijemy na umór tą kawę, więc mamy tutaj też kawę i o niej śpiewamy.
3: Mamy, które tutaj śpiewają w chórze MAM, przychodzą z dziećmi.
2: Tak, mamy przychodzą z dziećmi, można przejść też bez dziecka, jak ktoś życzliwy się zaopiekuje, ale właśnie o to chodzi, że tutaj możemy, mamy dla nich zabawki, one się ze sobą też poznają, często są to dzieci na przykład pierwsze, więc nie mają rodzeństwa, ale i przychodzą całe rodzeństwa, po trójka dzieci z mamami i zaczynamy tutaj sobie tworzyć taką rodzinkę śpiewającą. Dzieciaki znają te piosenki, potem same już śpiewają i to nam dodaje takiej energii, ale też jest chaotyczne. To się trzeba nastawić, że jest chaotycznie, tak.
3: Chyba jak z dziećmi. Ja jeszcze nie mam swoich, ale to chyba jak z dziećmi.
2: Tak, to jest jak z dziećmi i to jest taka sytuacja, że przychodzimy, najpierw rozmawiamy, w międzyczasie też rozmawiamy, co chwilę jakaś ciocia, mama, ktoś przesuwa te dzieci, one wchodzą nam na głowy, robią kupy, przesuwają wszystko. No ale dzięki temu też jakby uczymy się, że nie my same jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy w tym chaosie i musimy go koordynować, tylko inne mamy też tak mają.
3: Do was można dołączyć? Spotykacie się w piątki.
2: Tak, jak najbardziej zapraszam bardzo serdecznie, bo zawsze nam są potrzebne mamy, dlatego że jesteśmy grupą otwartą i jesteśmy przez Urząd Miasta dofinansowani póki co i mamy nadzieję na więcej, ale też jesteśmy w organizacji pozarządowej, więc to miejsce, gdzie się znajdujemy, przystanek Pireus, jest otwarte i możemy się tutaj spotykać za darmo. Nasza dyrygentka jest profesjonalistką, więc ona wie, jak wydobyć z nas głosy, mimo że my ich nigdy nie ćwiczyłyśmy i nie wszystkie mamy zdolności muzyczne, ale ona umie nas tak usadowić, żeby było ok. No i szukamy nowych mam, bo też dlatego, że bardzo tutaj jest rotacyjnie. Dzieci chorują, wtedy mamy się nie pojawiają, a nasz repertuar jest dostosowany do każdego. Zapisy są otwarte, bo ich po prostu nie ma. Trzeba przyjść. Przyjść z dzieckiem, bez dziecka, dostanie się kawę, można pośpiewać, a jak ktoś chce się umówić, to oczywiście najlepiej przez Chór MAM w Poznaniu na Facebooku. Tam jest nasze wydarzenie, nasza organizacja i można albo przyjść, albo tam się umówić i zapraszamy.
3: Czy wy gdzieś występujecie, to co tutaj ćwiczycie, to czy jakieś występy, tak, jakieś koncerty?
2: Jesteśmy najbardziej prężnym zespołem na świecie, bo od naszego powstania pod koniec września miałyśmy już 2 koncerty, tak, mamy 3 teledyski. No i teraz planujemy rzeczywiście koncert w Domu Pomocy Społecznej na Konopnickiej dla seniorów z dzieciaczkami, taki koncert wiosenny.
1: O chórze MAM rozmawiałem z organizatorką akcji Kamilą Lęczewską. Słuchajcie, Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski.

0: Nowa drużyna siatkówki powstała w Poznaniu. Fort Poznań zagra na zapleczu Plus Ligi. Projekt zakłada m.in. utworzenie seniorskiej drużyny, która będzie grała w pierwszej lidze siatkówki. Chcemy spojrzeć szerzej, mówi prezes klubu Bartosz Witkowski.
1: Fort Poznań to nie tylko zespół pierwszoligowy, ale tak naprawdę cały ekosystem, którego celem jest zapewnienie pełnej kontynuacji szkolenia młodzieży od mini siatkówki właśnie po siatkówkę seniorską. Z naszych obserwacji, nasze doświadczenia i tak naprawdę klucz do tego pomysłu polega na tym, że mamy bardzo zdolną młodzież w Wielkopolsce. To jest Poznań, to jest Piła. W Poznaniu mamy kilka akademii szkolących i robiących bardzo dobrą robotę z młodzieżą. Natomiast potem nam się to urywa. A mamy fajne warunki. Brakuje tak naprawdę właśnie innych sportów zespołowych poza piłką nożną w Poznaniu. No i udało nam się zarazić tym pomysłem grupę ludzi właśnie i z uniwersytetu, jak i pewną część biznesu, która podziela nasze myślenie, że tak naprawdę potrzebujemy zaadresować tą część pomiędzy wiekiem juniorskim a seniorskim i przy dobrej organizacji, przy połączonych siłach, czy z Wrześnią, czy z Tarnowem Podgórnym, zapewnić to, czego do tej pory nie było w Wielkopolsce. Współpracujemy z Astra Nowa Sól. Astra Nowa Sól w związku ze swoimi problemami zaproponowała użyczenie nam swojej licencji. My z tej propozycji skorzystaliśmy. W związku z tym przyjmujemy jakoby licencję Astra Nowej Sól. To nie jest licencja, która została wywalczona awansem z drugiej ligi. Była 4 lata temu w Nowej Soli, natomiast na ten sezon, od tego sezonu te rozgrywki zostaną po prostu przeniesione do Poznania i w związku z tym będziemy mogli występować na tym szczeblu rozgrywek. 3-4 nazwiska po jednym praktycznie na każdej pozycji pozostały nam do uzupełnienia. Najważniejsze, mamy sztab szkoleniowy w postaci pierwszego i drugiego trenera. Trener Grabda, bardzo doświadczony trener, również w związku z prowadzeniem kadr narodowych, młodzieżowych. Co jest dla nas ważne, bo tak jak powiedziałem, w tej koncepcji Fortów liczy się też to, żebyśmy przyciągali wielkopolską młodzież do tego, żeby mogła kontynuować swoją karierę tutaj lokalnie. Stąd też nasze plany, aby w tym roku do pierwszej ligi zagościli reprezentacji kadry Polski młodzieżowej. Chłopacy, którzy kończą czwartą klasę w SMS Spale. Tutaj mamy już też kontrakty dogadane. W związku z tym takie połączenie trenera, który wie, jak z tą młodzieżą pracować, ale ma doświadczenie również tauro ligowe, plus ligowe, będzie najlepszym rozwiązaniem i najlepszym trenerem, którego potrzebujemy na ten moment.
0: Juniorzy będą trenować w klubach Starnowa Podgórnego i Wrześni. Seniorzy będą trenowali w hali UAM przy Zagajnikowej na Morasku. Siatkówka jest częścią uniwersytetu, mówi Adam Barabasz z Centrum Sportu UAM.
2: Taki jest plan. Będziemy na pewno musieli tutaj się mocno wysilić organizacyjnie, ale już tutaj deklarujemy, że takie decyzje i taki plan zakreśliliśmy. Mam tu na myśli fakt, że przecież oprócz naszej ligi siatkówki będą też przecież futsalistki, ale już rozmowy właściwie są przeprowadzone, harmonogram prawie cały uporządkowany, więc no nic, tylko liczyć na dobre sukcesy i na pracę wspólną między szkołami, bo to też, co powiedział przed momentem prezes Bartek Witkowski, to są szkoły podstawowe, średnie, uczelnia i następnie też absolwenci, pracownicy uniwersytetu, bo to też trzeba wyraźnie zaznaczyć, że ta siatkówka jest bardzo silnie zakorzeniona w naszym uniwersytecie już od wielu, wielu lat, a pracownicy, i to po na przykład z marca tego roku, zdobyli złoty medal w kategorii K50 w Mistrzostwa Polski pracowników szkół wyższych i ten event skupia już 18 zespołów. To jest naprawdę przestrzeń do nie tylko rywalizacji, ale również podjęcia różnych konsultacji, rozmów, wymiany doświadczeń między nami. Tam spotykają się właśnie rektorzy, prorektorzy, dziekani. To są grający zawodnicy po prostu tych zespołów, czy tak jak kanclerz AGH w Krakowie. I tam jest to na pewno przestrzeń do podyskutowania o siatkówce. No przede wszystkim pokazania, i to jest moje osobiste zdanie, że siatkówka jest naprawdę dobrem narodowym Polski w szczególności.
0: Fort Poznań rozpocznie zmagania na jesień. Poznaniacy jedzą go raz w roku, na 11 listopada. Reszta świata za każdym razem, jak jest w Poznaniu. Rogal Świętomarciński to prawdziwa wizytówka stolicy Wielkopolski.
3: Nazywam się Marcin Haremza, jestem pracownikiem Rogalowego Muzeum Poznania.
4: Siedzimy w Rogalowym Muzeum Poznania, ale zanim to muzeum mogło powstać w ogóle, no to musiał być ten rogal. I teraz Rogal Świętomarciński, no to symbol Poznania, symbol dla niektórych Wielkopolski, a myślę, że dla niektórych obcokrajowców nawet symbol Polski, którzy tu przyjeżdżają. I teraz skąd w ogóle ten fenomen? Skąd ten rogal marciński, święto marciński?

Szczeciński, no to symbol Poznania, symbol dla niektórych Wielkopolski, a myślę, że dla niektórych obcokrajowców nawet symbol Polski, którzy tu przyjeżdżają. I teraz skąd w ogóle ten fenomen? Skąd ten rogal marciński? Święto marciński. Ten rogal marciński. Święto marciński.

0: biedniejszym ludziom i ta historia świętego Marcina zainspirowała pewnego cukiernika, bo tam mówimy o jednej z legend po prostu, o cukierniku, który zaczął rychtować takie rogale, który pomyślał, że też będzie się dzielił, tak, że nie pomagał po prostu i tak narodziła się tradycja, w której gdzieś tam staramy się pamiętać o pomaganiu, bo kiedy nas 11 listopada sobie świętujemy imieniny świętego Marcina w Poznaniu, bo to też jest takie ważne rozróżnienie, że w Warszawie święto niepodległości, a my troszkę inaczej, my zawsze pamiętamy o tym świętym Marcinie i też mamy jakieś organizacje pomocowe, benefitowe po prostu, tak, więc to dzielenie się o tym gdzieś tam pamiętamy. No i te rogale świętomarcińskie w tym Poznaniu to jak najbardziej żywa legenda.
1: Poznaniakom myślę, ja też jestem z Poznania i mi rogal świętomarciński zawsze kojarzył się z tym listopadem, bo to tak wtedy jest. Obchodzimy tak 11 listopada, te rogale świętomarcińskie u nas żyły.
0: Tak jest.
1: Ale dla Polaków ogólnie, no to jak przyjeżdżałem do Poznania, no to zawsze ten rogal świętomarciński jest. To jest taka, można powiedzieć, ogólnopolska i całoroczna tradycja.
0: Całoroczna tradycja, kiedy my Poznaniacy jemy rogala raz w roku, mi się wydaje, nie? Bo to jest to, że właśnie turyści, wiadomo, przyjeżdżając, to mają te skojarzenia z Poznania, tak jak powiedzieliśmy, te koziołki, rogale zdecydowanie, nie? A więc oni pewnie sobie tam próbują częściej niż my, bo to pewnie już mamy dosyć wszyscy, nie? Taka prawda.
1: Tak, no to teraz pewnie jakby zapytać takiego poznaniaka z dziada, pradziada, no to on powie, o, najlepsze rogale tu i tu. No ale teraz, jeżeli ktoś jest przyjezdny, albo ktoś nie ma tego wysublimowanego smaku, jak rozpoznać dobrego rogala świętomarcińskiego?
0: No, to jest tak jak pytanie, nie wiem, jak rozpoznać dobrą muzykę, no to jest dość subiektywna sprawa, nie? Więc jakby faktycznie, no rogale teoretycznie zrobione są według jednego przepisu z certyfikatem i tak dalej, ale to jest jakby oczywista sprawa, że jak się spróbuje, no nie wiem, czy mogę robić reklamy cukiernią teraz, tak? Ale jak się spróbuje rogala w jednej cukierni, nie smakuje tak samo jak w drugiej cukierni na przykład, mimo tego, że powinno robić tak samo, no robi to ludzka ręka. A więc jakby nie wiem, czy można poznać, przede wszystkim jak poznać rogala po certyfikacie, tak? Jakby kupujmy produkty oryginalne, prawdziwe, więc na pewno możecie jeść różne rogale, ale te, które mają certyfikat rogala świętomarcińskiego i wtedy, no czy on będzie najlepszy, no jak wam zasmakuje, to na pewno.
1: No właśnie, tutaj na ścianie widzimy certyfikat.
0: Tak jest.
1: No i teraz, żeby taki certyfikat dostać, no to ten rogal musi spełniać specjalne warunki obostrzenia. On musi być tym rogalem właśnie.
0: Tak, no musi być odpowiednia waga, musi być odpowiednia wielkość, kaloryka, składniki, nadzienie, ciasto, nie? No, to wszystko musi być spełnione, no bo tak jak mówiąc już w konkretach, to no, rogale są z ciasta półfrancuskiego, więc to musi być ciasto półfrancuskie, osobno wypieczone między 150 a 250 gramów. Co jeszcze? No wszystkim nadzienie w środku, czyli biały mak, orzechy, rodzynki, niestety, to moja prywatna opinia. Biszkopt, biały mak jako podstawa, jako to spoiwo delikatne, dzięki czemu rozróżniamy całe te składniki. Cukier, masa jajowa, to mamy w

0: dzieje się magia i co więcej, u was w muzeum, o tym, co się w muzeum dzieje, to za chwilę porozmawiamy, ale tutaj te rogale mogą powstawać. Tak. To jest trudna praca, stworzyć takiego rogala.
1: Oczywiście, no bo to, znaczy oczywiście, powiedziałbym, że tak, no bo to jest praca na do 6 godzin, tak? Wypieki, które się robi, jak torty i tak dalej, to nie jest praca na 15 minut, więc w cukierniach to jest no, od 5 do 6 godzin, kiedy tylko rogal jest gotowy. Wiadomo, my nie spędzamy takich 6 godzin na wypieku, więc robimy taką wersję skróconą i uczymy się robić tak, jak to naprawdę robi się w cukierniach. Także robimy wersję skróconą dla gości, tak robimy z dziećmi te rogale, więc wiadomo, że to nie możemy tego piec i tego wyrabiać, ale robimy wszystkie punkty, które są potrzebne, aby zrobić rogala świętomarcińskiego.
0: No to teraz o tym, że to, że rogal świętomarciński to bomba kaloryczna, to wspominać nie trzeba.
1: 1200 kalorii. 1200 kalorii.
0: No i tutaj mamy muzeum, rogalowe Muzeum Poznania, w nim się znajdujemy.
1: Zgadza się.
0: Poza tym, że można takiego rogala przygotować. To jest chyba najciekawsza atrakcja. Czy są ciekawsze?
1: Znaczy, mamy tutaj 3 sale, na których robimy te pokazy, więc faktycznie ten pokaz rogalowy jest no prawie, że jedyną, można powiedzieć, atrakcją. Mamy też taką formę warsztatową dla dzieci. Inna rzecz jest jakaś tam, mamy grupy dziecięce czy szkolne, to też powiedzmy inaczej wygląda, ale można powiedzieć, że ta kwestia pokazu, no nie wiem, z koziołkami może to wygląda inaczej i to mamy pokaz koziołkowy, ale ogólnie skupiamy się na tych pokazach rogalowych, więc zdecydowanie to jest nasza atrakcja.
0: Rogale pewnie wszyscy poznaniacy lubią, pewnie wszyscy poznaniacy powinni znać. No to teraz jak do was, do muzeum trafić, no i kiedy można do was trafiać, jak najlepiej?
1: Cały tydzień, poniedziałku do niedzieli, cały tydzień, moi drodzy. No pracujemy cały rok, a można do nas trafić, no teraz mamy troszkę taką sytuację remontową na ulicy, ale na szczęście są znaki, które można do nas doprowadzić. Muzeum znajduje się na Klasztornej, na Starym Rynku, jesteśmy naprzeciw Koziołków, także no bliżej centrum serca Poznania być już nie można, że jesteśmy tutaj.
0: To jeszcze muszę zapytać, czy jak jesteśmy w muzeum, to czy takiego rogala goście mogą skosztować?
1: A jest, oczywiście, że tak, nie? No oczywiście, że jest przygotowany poczęstunek rogalowy, jest to w cenie biletu, jest zawarty poczęstunek rogalowy. Poczęstunek nie równa się cały rogal.
2: Czyli fragment rogala.
1: Tego świadomo, tak jest. To jest wszystko napisane małym drukiem na bilecie.
0: Jednak
1: tak.
0: Zostajemy w Poznaniu, prawda?
1: Zostajemy w Poznaniu, no też, ale z drugiej strony to też nie jest tak, że możemy rozdawać dzieciom co na pokazie 1200 kalorii, prawda? To niech rodzice decydują, czy chcą cukrzycę tak sprawdzić dziecku, tak? My chcemy mieć czyste ręce. Ja uważam, że wszyscy pamiętają o rogalu, ale o tej na przykład naszej gwarze, to już powiedziałbym zdecydowanie mniej, nie? Tak, takiego aspekcie poznańskości na przykład.
0: Tak, a wy tutaj też przy okazji rogali.
1: Tak, przy okazji rogali mamy taką część jakby teoretyczną, w której zaczynamy właśnie od takiej poznańskości, o mówieniu o poznaniakach, jacy gdzieś tam jesteśmy, skąd mamy ten język, skąd się to wszystko wzięło w Poznaniu. Legenda jest właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, o rogalach i potem przechodzimy do części praktycznej, także no powiedzmy, że ten turysta przychodzący na pokaz to dostaje taki pakiet wielkopolsko-poznańsko-rogalowy.
0: Jakich słów, stwierdzeń na przykład się uczą goście tutaj w muzeum?
1: No mamy bardzo szeroki pakiet i to zależy, jak wyjdzie rozmowa z gośćmi, ale no, mówimy i o jedzeniu naszym wielkopolskim, to też wszystko wiadomo, o pyrach, o rogalach, to wiadomo, główne danie, jakaś tam szneka z glancem, o wiarze gadamy, szczuny, mele, środki transportu, jakieś bany, jakieś bimby, prawda, czy inne dryndy.
0: Bejmy.
1: Tematów bejmy, oczywiście, wiadomo, nasza gospodarność wielkopolska to też jest tematem częstych rozmów, nie? Także z gwary tematów nie brakuje.
0: Generalnie, oczywiście wiem, jaka będzie odpowiedź, że warto tutaj do was, do rogalowego Muzeum Poznania przyjść.
1: Znaczy, autopromocją będzie jedna rzecz. Powiedziałbym, że wiadomo, że to miejsce, w którym można się nauczyć robić rogale, ale jakby głównym aspektem i powiedziałbym jakimś chyba punktem takim, dla którego ludzie nas odwiedzają, to jest chyba kwestia po prostu humorystycznego podejścia do tego, bo te pokazy nie są robione na zasadzie prostego wykładu. Że tego uczymy, tylko staramy się to w sposób zabawny robić i ten humor jakby nie jest wymagany, on to po prostu jest naturalny, więc jakby to wydaje mi się, że ludzie no w dzisiejszych czasach chyba chcą chociaż godzinę się pośmiać i zapomnieć o jakichś tam różnych ciężkich sprawach, nie? Które czasem się zdarzają.
0: A przyjeżdżają do was ludzie z różnych krajów?
1: Oj tak, mamy no pokazy po angielsku też są, no i jakby od kiedy to pracuję widzę, że jest strasznie dużo turystów w Poznaniu. Nawet nie miałem bladego pojęcia z każdej możliwej szerokości geograficznej, z Omanu, z każdej Ameryki Południowej, Północnej, z naprawdę już zewsząd chyba miałem, chyba z Australii też, no, że nie ma zewsząd, dużo z turystów w Poznaniu i wszyscy wiedzą, że chcą oglądać koziołki, tak to też.
0: O historii rogala opowiedział mi Marcin Haremza z Rogalowego Muzeum Poznania. Szlachetna paczka to pomoc nie tylko w okresie świąt. Chętnych do włączenia się w wolontariat potrzeba zawsze.
3: Anna Tonder, Szlachetna paczka.
0: Szlachetna paczka, nie tylko w Wielkopolsce, ale w całej Polsce, mam wrażenie, że już się wpisała na dobre, chyba szczególnie w okres świąt, prawda?
3: Zgadza się. Działamy w Polsce od 20 lat, ale organizujemy się nie tylko w okresie świątecznym, bo tak naprawdę już swoje działania Szlachetna paczka rozpoczyna od miesiąca września. Kiedy to zaczynamy rekrutować nowych wolontariuszy, zaczynamy również pozyskiwać rodziny, które możemy wspomóc i później już robimy cały proces tutaj dalszej działalności.
0: No właśnie,

0: Przyszła pani ten parę ważnych aspektów, zaczniemy po kolei, no to ci wolontariusze, no bo to wolontariusze są siłą Szlachetnej Paczki, prawda? No i teraz, wy macie pewnie jakąś stałą grupę wolontariuszy, którzy są z wami na dłużej, chyba że się mylę.
1: Ja wprawdzie wolontariuszem jestem dopiero pierwszy sezon, ale forma pomocy tak mi się spodobała, że na pewno planuję tutaj dłuższą współpracę. Rzeczywiście współpracujemy na co dzień z konkretną grupą wolontariuszy, ponieważ jesteśmy podzieleni na regiony. Współpracuję tutaj z wolontariuszami z regionu Naramowice i Piątkowo i tworzymy świetną paczkę, ponieważ nie tylko spotykamy się w momencie tym najbardziej gorącym, czyli przygotowania Weekendu Cudów, ale również podczas w życiu codziennym, jak są jakieś fajne okazje, to również razem świętujemy i lubimy po prostu swoje towarzystwo.
0: Właśnie. Czyli macie już tą stałą paczkę, ale można do was dołączyć i to jest ten chyba jeden z piękniejszych momentów dołączania do ekipy Szlachetnej Paczki, do tej grupy wolontariuszy. I teraz jak to zrobić? No i przede wszystkim, kogo szukacie? No bo to chyba nie jest takie proste.
1: Szukamy chętnych osób, które na co dzień chcą po prostu pomóc innym w potrzebie. Bez znaczenia, kto w jakim jest tak naprawdę wieku, bo wśród wolontariuszy są młode osoby, które nawet niepełnoletnie, które za zgodą rodziców mogą również uczestniczyć w świątecznej paczce, ale w naszej grupie są również osoby na emeryturze, które chętnie spożytkują już czas wolny i z nami współpracują.
0: Czyli co? Czyli powiedzenie, że każdy może pomagać jest absolutnie prawdziwe w ramach Szlachetnej Paczki?
1: W 100% potwierdzam to.
0: To teraz, skoro i młodzi, i ci starsi, bardziej doświadczeni mogą pomagać w ramach Szlachetnej Paczki, to jakie cechy trzeba mieć, żeby być wolontariuszem? No jakie pani ma cechy na przykład, które pomagają pani w tej, no jednak trudnej pracy?
1: Nie ukrywam, praca może nie należy do najłatwiejszych. Niemniej wystarczą dobre chęci, odrobina wolnego czasu i tutaj może tak na przełamanie pewnego tabu, że tutaj trzeba bardzo, może mieć sporo tego wolnego czasu. Jestem osobą, która pracuje na pełen etat w pracy, mam dwójkę dzieci szkolnych i też jeszcze znalazłam chwilę, żeby jednak czas poświęcić osobom, które potrzebują pomocy.
0: Czyli tak, chęci i trochę wolnego czasu, nie za dużo, ale trochę wolnego czasu jednak warto mieć. To są trochę jednak, też trzeba sobie umieć radzić z emocjami, prawda?
1: Oczywiście, faktycznie emocje towarzyszą podczas Weekendu Cudów, ale nie mniejsze emocje towarzyszą też podczas spotkania z rodzinami, te pierwsze spotkania, gdzie naprawdę spotyka się osoby, które potrzebują pomocy i nie do końca jesteśmy świadomi, jak niektóre osoby na co dzień funkcjonują, żyją, jakie mają potrzeby, bo to nie tylko są rodziny z małymi dziećmi, ale są również osoby starsze, o których często się zapomina.
0: No właśnie, my w ogóle chyba często zapominamy o tym, że wśród nas tu w pięknym Poznaniu, gdzie jednak mamy komunikację miejską, jeździmy, większość z nas pracuje, że są wśród nas ludzie, którzy tej pomocy potrzebują, a czasami chyba też nie do końca chcą poprosić nas o tą pomoc, prawda?
1: Zgadza się, bo często, gdy po raz pierwszy przychodzimy do takich osób, to czują się zakłopotani i później już jak otrzymują tą paczkę, godzą się uczestniczyć w tym programie, to najczęściej słowa, jakie słyszałam, bo akurat miałam przyjemność tutaj rzeczywiście pomagać osobom starszym, że najbardziej dziękują za poświęcony czas i że to właśnie im poświęcono uwagę, mimo że dookoła jest dużo więcej potrzebujących osób.
0: Co najczęściej jest w paczkach? Co ludzie najczęściej, tutaj u nas w Wielkopolsce, do tych paczek ładują, ale też czego ludzie potrzebują najczęściej?
1: Poza środkami czystości, paczkami żywieniowymi i odzieżą, są również podarunki o dużej wartości, czyli często sprzęt AGD, meble, ale są też przedmioty takie trochę nietypowe, dosyć osobiste, które by sprawiły przyjemność danej osobie, także mieliśmy przyjemność nawet kupić bilet na mecz Lecha dla starszego pana, który już od kiedyś był bardzo dużym kibicem, ale nie mógł sobie od wielu, wielu lat pozwolić, żeby po prostu pójść na ten mecz.
0: Tak może słowem końca, dlaczego, może trochę sztampowe pytanie to będzie, ale dlaczego warto pomagać za pomocą Szlachetnej Paczki, no bo też nie każdy musi być wolontariuszem, prawda, no bo to jednak jest jakiś obowiązek taki no, zabierający nam trochę czasu wolnego. Niektórzy go nie mają, ale można po prostu pomagać, prawda? Nie tylko jako wolontariusz.
1: Dokładnie. Można też oczywiście w formie przelewu, tak jak pan wspomniał, nie każdy ma czas, żeby pomagać i też nie każdy ma taką odporność emocjonalną, żeby brać tutaj udział w tej inicjatywie.
0: My tutaj poruszamy, tak teraz sobie pomyślałem, że przecież ja wiem, co to jest Weekend Cudów, pani wie, co to jest Weekend Cudów, a czy nasi słuchacze wiedzą? Mam nadzieję, że tak. Ale może są tacy, mam nadzieję, że po tej rozmowie to się zmieni, którzy nie wiedzą, co to jest Weekend Cudów. To co to jest Weekend Cudów?
1: Weekend Cudów to jest taki wyjątkowy weekend w grudniu, kiedy wszyscy wolontariusze spotykają się w określonych miejscach, odbierają paczki od darczyńców, zgodnie z zapotrzebowaniem, które wcześniej złożyły osoby potrzebujące pomocy i z tymi paczkami jeździmy do naszych podopiecznych.
2: O szlachetnej paczce opowiedziała mi Anna Tonder.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
0: Reklama.

0: reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: Reklama.

0: autopromocja.
1: Kochaj albo rzucaj.
0: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
1: Pokłóciliście się?
0: Chcesz go przeprosić?
1: Pawelec pomoże.
2: Ja bym chciała, żeby coś

0: Autopromocja. Nocna zmiana z Vox FM.
1: No właśnie teraz, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna majowa noc, niezależnie czy jesteście w robocie, czy może wam się upiekło i macie troszeczkę wolnego, mam nadzieję, że jest wszystko git i jesteście gotowi na kolejną nocną zmianę, którą właśnie teraz rozpoczynamy. Marcinek, witam was serdecznie. Musimy zrobić wszystko, żeby ta noc była udana, bo to jest nasz wspólny program, którym się zawsze wspieramy. 609-869-869, ten numer jest do waszej dyspozycji. Ja też jestem, Marcinek, dzień dobry.

0: Paradise, czyli piękna piosenka, która pobudziła nas 9 minut po północy w Vox FM. Jak tam u was, załogo? Wszystko jest git? Mam nadzieję, że jest git. 609-869-869. Dajcie znać, jak spędziliście ten weekend i jak spędzacie tą noc. Może za chwilę sprawdzamy listę obecności, gdzie weryfikujemy, czy jest wszystko dobrze, a jak jest źle, to robimy tak, żeby dobrze było. No i zazwyczaj to się udaje. W sumie zawsze się udaje, więc bądźcie z nami koniecznie. Więc ja zacznę tutaj od chwalenia się, no bo wy też się możecie oczywiście pochwalić. Ja w ten weekend, no muszę przyznać szczerze, że odpocząłem, byłem u takiego swojego wujasa Artura i się po prostu zachwyciłem jedną rzeczą, mianowicie wiatą altankową na ciężarówkę. Nawet nie wiedziałem, że kiedyś wujas miał taką firmę transportową i właśnie sobie taką altankę sprawił. No i muszę przyznać, że naprawdę piękne to było. Ile tam się ciężarówek mieściło, ja mówię, wujku, jak ty możesz już nie mieć tej firmy? Ja bym się tak chętnie przejechał tą ciężarówką, a tutaj niestety do klops, ale może kiedyś jeszcze będzie okazja. Ja sprawdziłem, ile kosztuje tak z ciekawości prawko kategorii C i się okazuje, że 5000 zł, bracie, dajesz, no i masz takie prawko, tylko trzeba jeszcze, wiadomo, egzamin zdać i wszystko, żeby elegancko było. I swoją drogą nie wiedziałem też, że istnieje taka kategoria D plus E. Jest to połączenie autobusu plus przyczepy. No i też takim zestawem chętnie bym się przejechał, tylko mam pewien problem, no bo autobusem jeździć potrafię, ale prowadzić go, to już niezbyt.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Bo mam tak zwany bilet roczny, niewidoczny. To znaczy, gdzieś tam w systemie widoczny jest, no. Ktoś go może zweryfikuje. Tak jak ja mogę zweryfikować waszą noc. 609-869-869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, bo już za chwilę wjeżdża lista obecności. Jeśli teraz jedziecie na przykład ciężarówką czy autobusem, to też się tym pochwalcie, możecie się nagrywać. Zdjęcia też są dozwolone. To nie jest płatne dodatkowo, to jest wszystko w cenie. Vox FM takie rzeczy funduje. Funduje też muzykę, tylko tańcz to przed nami. Dajcie głośniej.

0: patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: językiem ciała. To Tymek, język ciała w Vox FM, a językiem cyfrowym w postaci wiadomości głosowej nagrała się Julka.
1: Cześć, Julka z tej strony.
0: Cześć.
1: Właśnie...
0: No właśnie, co właśnie, Julka? Pamiętaj, że tutaj się nie musisz niczym krępować. 609-869-869, daj znać, co u ciebie słychać. Tutaj nie ma powodu do wstydu. Ja to w pełni rozumiem, że czasami... Jak się coś nagrywa, to takie nagle, co ja miałem powiedzieć? Ja mam tak cały czas, ale no, co na żywo powiesz, to potem pójdzie. No i to jest tego najlepszy przykład. Pamiętaj, że jesteśmy wszyscy razem z graną ekipą i niech tak pozostanie. Max Getaway to przed nami, a już za chwilę lista obecności. 609-869-869, dajcie znać, co u ciebie słychać. Tutaj nie ma powodu do wstydu. Ja to w pełni rozumiem, że czasami... Jak się coś nagrywa, to takie nagle, co ja miałem powiedzieć? Ja mam tak cały czas, ale no, co na żywo powiesz, to potem pójdzie. No i to jest tego najlepszy przykład. Pamiętaj, że jesteśmy wszyscy razem z graną ekipą i niech tak pozostanie. Max Getaway to przed nami, a już za chwilę lista obecności. 609-869-869, dajcie znać.

0: No i jak tam załogo? Ale wczoraj było cieplutko, co? No zawsze, kiedy na dworze robi się ciepło, to tak magicznie w nas jest bardzo dużo takiej pozytywnej radości.
1: A Marcin powiedział,
0: że czas

0: No i jak tam załogo? Ale wczoraj było cieplutko, co? No zawsze, kiedy na dworze robi się ciepło, to tak magicznie w nas jest bardzo dużo takiej pozytywnej radości.
1: A Marcin powiedział,
0: że czas ciepło, to tak magicznie w nas jest bardzo dużo takiej pozytywnej radości.
1: A Marcin powiedział,
0: że czas

0: dobrą muzę. Spokojnie, Michał, taka muza będzie, tym bardziej, że mnie tutaj zastraszyłeś, więc tym bardziej będziemy grać muzykę w rytmie hitów, czyli taką, jaką uwielbiamy. Fajnie, że jesteś. Jest też z nami Adi, siemaneczko. Fajnie, Adi, że znowu z nami jesteś. Jesteś w sumie stałym bywalcem, że gorąco się cieszę, no bo Nocna Zmiana to jest program dla nas wszystkich. Jest też Filip, który podróżuje teraz autobusem. W takim razie życzę ci, żebyś bezpiecznie do celu dojechał, żebyś biegi elegancko zredukował, chyba że masz automat, to wszystko wydarzy się samo, ale uważaj, uważaj, no bo w nocy wiadomo jak jest. Jest też Artur. Siema, pozdrowionka z Nocnej Zmiany dla Nocnej Zmiany. Vox FM, najlepsze na świecie. No dokładnie, Artur, tak jest. Tym bardziej, że nasza mobilna aplikacja Vox FM, którą możecie pobrać na telefony, odbiera wszędzie. Wystarczy dostęp do internetu i wtedy muzyka w rytmie hitów zawsze będzie przy was. Taka innowacja od szefa naszego dla was. Proponuję sobie pobrać i zobaczyć co i jak. Jest też Monika. Dzień dobry, Nocna Zmiana i nocny spacer teraz wchodzi w grę. No to dobrego podróżowania, dobrego spaceru. Uważaj, Monika, na siebie, no bo o tej porze różnie może być. Nie wiem, czy będą grzyby, ale no, chyba nie, chyba to nie jest na to sezon. Nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem. Jest też, są też pozdrowienia od kierowców dla kierowców. Siemaneczko, nockarze, autobusiarze, melduje się byle do 5 rano, ale z takim radiowym towarzystwem można jeździć. No oczywiście, że tak, tym bardziej, że mogę się zawsze na wachę dołożyć. Nie wiem jeszcze jak, w jaki sposób, ale dzięki, że podróżuję razem z wami. Jest też Roger. Witam cię, Marcinku. Oglądam na telefonie Miss Agent. No to Roger, muszę przyznać, niezły z ciebie agent.
1: To jest Nocna Zmiana.
2: To jest Nocna Zmiana z Vox FM.
1: Vox FM.
0: Proponuję szampan dla ciebie. I sana, gramy.

0: To Bobby i Zimne noce w Vox FM. Czy noce są zimne? No czasami się tak zdarza, ale to nie zniechęca Julki, która aktualnie jedzie na załadunek.
1: Siłka z tej strony też mnie troszkę urwało, ale chciałam pozdrowić wszystkich kierowców zawodowych, którzy właśnie zaczęli nockę i dojeżdżają na swoje miejsce załadunku, rozładunku. I tych, co słodko śpią, bo zaczynają rano też. Ja właśnie jadę na załadunek.
0: No właśnie, niezależnie czy teraz jedziecie sobie na pauzę, czy może jesteście w trasie. To Vox FM zawsze nam w robocie pomaga. Stupid Disco, gramy!

0: zmiana. Nocna zmiana. Nocna zmiana z Vox FM. Z FM.
1: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie? Młody jesz w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jesz. Jakie to uczucie?

0: 52 minuty po północy, tak sobie pięknie podróżujemy przy Vox FM, a podróżuje z nami nasz serdeczny przyjaciel Janek.
1: Witam, Janek z tej strony, z Płocka. Jadę właśnie w tej chwili ciężarówką do Łodzi. Pozdrawiam was serdecznie, pa.
0: No to dużo szerokości, Janku. Pamiętaj, żeby bezpiecznie do celu dojechać. Lustereczko dla ciebie i żeby ta droga minęła bardzo fajnie. Ale z Vox FM zawsze tak jest.

dużo szerokości, Janku, pamiętaj, żeby bezpiecznie do celu dojechać, lustereczko dla ciebie i żeby ta droga minęła bardzo fajnie. Ale z Vox FM zawsze tak jest.

0: To Ignacy, czekam na znak, aż pogoda powie: Marcinku, rozpadaj! Oczywiście grilla, ale myślę, że w każdą pogodę można sobie z tym poradzić. Jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu nie będą nigdzie spodziewane, a najcieplej będzie na zachodzie, bo 11 stopni ujrzymy w Gorzowie, Wrocławiu, Katowicach i Opolu. Najzimniej będzie na wschodzie, bo 3 stopnie będą spodziewane w Suwałkach i w Białymstoku, a wieczorem ma być burzowo i deszczowo, więc uważajcie na siebie i pamiętajcie, żeby wszystkie meble ogrodowe pochować. Tak, żeby się nie roztrzaskały.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Bo to szkoda hajsu, tyle się wydało w tym markecie, no bez sensu, żeby się to zmarnowało. A w tej godzinie z pewnością nasza zagadka się nie zmarnuje, bo już za chwilę przekonamy się, kto będzie chciał nas oszukać w temacie przebywania na kempingu. No właśnie, ciekawe, kto to będzie. A możliwości są trzy. Albo Marcinek, albo Marcin, lub Miros. Więc warto być z nami, bo zagadki oczywiście też będą do rozdania. A kto wie, zobaczymy, jakie to będą zagadki. Znaczy, zagadki wiemy, ale nie wiemy, jakie nagrody. Bądźcie z nami koniecznie. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM.

Załogo, spakowaliście się już? No i bardzo dobrze, bo już za chwilę wyjeżdżamy do naszego wspaniałego woksowego kempingu, w którym okazuje się, że zapalikował się jakiś kłamca. No właśnie, pytanie, czy kłamcą będzie Marcin, czy namiotowiec Marcinek, czy może ten kamperowiec Miros, który niby regulamin zna, coś tam podpisywał, ale czy jest kłamcą? No nie wiem. Wiem na pewno, że kłamcą nie jest Helenka.

0: 22 minuty po godzinie pierwszej to Monika Lewczuk, ty i ja i jeszcze ktoś. Kłamca.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc wspólnie wybierzmy się na nasz woksowy kemping, w którym zapalikował się kłamca. Pytanie, czy tym kłamcą będzie Marcin?
2: Brudną wodę z naszej przyczepy powinniśmy wylewać do wyznaczonych do tego miejsc.
0: A może jednak to namiotowiec Marcinek kłamie? Żeby mieć pewność, że rozłożony namiot nam nie odfrunie, powinniśmy go zabezpieczyć odpowiednimi linkami. A może jednak ten kamperowiec Miro skłamie?
3: Co kłamie? Ja dopiero co grilla rozpalałem, haha, i jest naprawdę idealny. No bo nie wiem, czy wiecie, ale na kempingu jest taka zasada, że zawsze powinniśmy tego grilla rozpalić w taki sposób, żeby smród z tego grilla leciał prosto w stronę naszego kempingowego sąsiada, żeby troszkę nam pozazdrościł. Więc ja już przypaliłem karkówkę, a zaraz będę przypalał kaszankę, tak żeby czuł, że mnie stać na te wakacje.
1: Kto tu kłamie?
4: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609-86-986-9. W tym momencie ściągam tak zwanego co? No wiadomo, kagańca i czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dzwoni i powie, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie przebywania na kempingu. Czy będzie to kamperowiec Miros, czy będzie to namiotowiec Marcinek, a może jednak ten ziomek Marcin, który też na tym kempingu jest. Widzę, że są telefony, a więc uwaga, uwaga, odbieramy pierwszy. Halo, halo, kto jest z nami?
5: Darek.
0: Cześć Darek, jak ci mija noc, bracie, co robisz? Grillujesz?
5: Nie, do pracy jadę jak zwykle.
0: A to w pracy też możesz rozpalić grilla, to chyba nie ma żadnego problemu. Czy jest?
5: Tak, ale to dopiero na wieczór.
0: A no właśnie, to musisz sobie na przyszłość brać taką kanapeczkę z karkówką, to z pewnością ci pomoże. Powiedz mi Darku, kto w takim razie chce nas zrobić w konia w temacie podróżowania na kempingu?
5: Oczywiście Miros.
0: Tak jest, dokładnie tak. Miros rozpala grilla tak, żeby sąsiedzi zazdrościli, nasmrodził na całym kempingu i aż go stamtąd wywalili bardzo dobrze. Powiedz mi Dariuszu, kogo w tej nocy pozdrawiamy tej nocy w Vox FM?
5: Oczywiście słuchaczy, moich kolegów z pracy i moją rodzinę.
0: Dokładnie tak i wszystkich, którzy o tej porze grillują.
1: To jest nocna zmiana.
4: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Bo grillować to trzeba umieć. To właśnie ty, tak Miros chciał zrobić. Nie do końca poszło to dobrze. Z pewnością muzyka w rytmie hitów pójdzie o wiele lepiej. Powerplay umówieni na 9:00 to będziemy grać. A za chwilę Polo Vibes, Puls Miasta. Bądźcie z nami.

0: Panie Mirosie, z tego co widzę, to właśnie teraz mamy wejście na antenę.
1: Nie!
0: Dlaczego?
1: Nie, panie realizatorze, proszę to wyłączyć. Słuchaj, obraziłeś mnie w temacie grillowania, a to wcale tak nie było o tym kempingu.
0: Ale mówił pan, że pana wywali z niego.
1: To za co innego?
0: No to mamy error.

44 minuty po godzinie pierwszej to Beata Kozidrak i bliżej, a my jesteśmy coraz bliżej zakończenia naszej roboty. Niezależnie czy teraz jesteśmy w szpitalu, czy jesteśmy teraz na ochronie i idziemy na obchód, czy może teraz sprzątamy biurowce, to pamiętajcie o tym, że jesteśmy w tym wszystkim razem. I w razie czego, pani Basiu, ja ten worek już opróżniłem. Bo trzeba sobie pomagać. Wy pomagacie mi w robocie, ja pomagam wam. I taki układ to jest najlepszy układ świata. Układ w rytmie hitów. Bądźcie z nami.

54 minuty po godzinie pierwszej to Superstars, czyli piosenka, która udowadnia, że wszyscy jesteśmy gwiazdami. No i właśnie taką gwiazdą jest Monika, która napisała: Marcinku, właśnie bezpiecznie wróciliśmy z pieskiem ze spacerku. No to się bardzo cieszę, Monika, że wszystko się udało, że piesek się wylatał, że ty nabrałaś energii. No i o to w tym właśnie chodzi, żeby się dotleniać, żeby tą energię łapać. Przy Vox FM jest to możliwe? I bardzo pomocne. A w temacie miłości przekonamy się, czy

Ja się nie chcę spać, bo to Top Girls i było minęło w Vox FM, co jak co, niestety w temacie, bo już minęła godzina druga. Ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. Bądźcie z nami koniecznie, bądźcie blisko Vox FM. Dzięki za dziś, był z wami Marcinek, trzymajcie się.